0: Jest szósta, tu Radio Nowy Świat, serwis informacyjny, Adrianna Calińska-Czaniecka. Rosja przeprowadziła w nocy kolejny atak powietrzny na Kijów z wykorzystaniem pocisków balistycznych i dronów. Nie żyje co najmniej 5 osób. W związku z aktywnością rosyjskiego lotnictwa dalekiego zasięgu w Ukrainie, w Polsce prewencyjnie poderwano myśliwce. Mer Witalij Kliczko poinformował, że trafiony został budynek mieszkalny w historycznej dzielnicy Padł. Ewakuowano 15 osób, dwie nie żyją. We wschodniej części dzielnicy Darnica odłamki drona uderzyły w 25 piętrowy budynek mieszkalny. Jak informowały służby, ekipy ratownicze pracują nad uwolnieniem mieszkańców na górnych piętrach. W całym mieście łącznie ranne zostały 24 osoby. Alarm ogłoszono w niemal całym kraju. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski ostrzegał wczoraj, że Rosja przygotowuje zmasowany atak, który ma nastąpić przed szczytem NATO w Ankarze, a ten rozpoczyna się jutro.
1: Rosja prowadzi wojnę hybrydową, kognitywną, próbuje nas skłócić pomiędzy sobą, próbuje nas skłócić pomiędzy sojusznikami z walczącą Ukrainą, a my tymczasem pokażemy, że sojusz jest nie tylko zjednoczony, ale i po wejściu Szwecji i Finlandii wzmocniony. Będzie wielką nieostrożnością i szaleństwem, gdyby Władimir Putin zdecydował się przetestować jedność sojuszu jakimiś nieprzemyślanymi działaniami.
0: Mówił szef MSZ Radosław Sikorski. Po konsultacji z premierem Donaldem Tuskiem zleciłem odtajnienie wszystkich donacji dla Ukrainy w latach 2022-2026, poinformował szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz. Jak przekazał, proces donacji sprzętu rozpoczął rząd PiS z ministrem Mariuszem Błaszczakiem na czele. Dodał, że o każdej jej donacji informowany jest prezydent, obecnie Karol Nawrocki, a poprzednio Andrzej Duda. Szef MON napisał, że polecił już SKW zbadanie tego, kto intencjonalnie dążył do ujawnienia tajemnic państwowych. Działamy w warunkach wojny przy naszej granicy. Każdorazowe działanie przeciw polskiej racji stanu naraża na szwank bezpieczeństwa Polek i Polaków. Panie Błaszczak, już raz pan to zrobił, za to będziemy rozliczać wszystkich bez względu na immunitety, zapewnił szef MON. Międzynarodowe ekipy uratowały po trzęsieniach ziemi w Wenezueli 14 osób, a obecnie większość zagranicznych zespołów wyjechało już z tego kraju lub szykuje się do wyjazdu, podała wczoraj agencja EFE, cytując przedstawiciela członka misji pomocowej ONZ. Ostatnią żywą osobą, jaką zagranicznym ratownikom udało się wyciągnąć spod gruzów, jest około 40-letni dozorca centrum handlowego, który spędził pod zawalonym budynkiem prawie 8 dni. Według najnowszego bilansu opublikowanego przez władze Wenezueli, w podwójnym trzęsieniu ziemi z 24 czerwca zginęły co najmniej 3342 osoby, prawie 16,5 tysiąca jest rannych, a ponad 17 tysięcy straciło dach nad głową. Rząd uruchomił 79 obozów przejściowych dla osób, które straciły mieszkania. Eksperci obawiają się, że ostateczna liczba ofiar może być znacznie wyższa. Dwa dni po trzęsieniach ziemi ONZ szacowała liczbę zaginionych na ponad 50 tysięcy. A to był serwis Radia Nowy Świat.
2: Pogoda. Zachmurzenie będzie dziś umiarkowane i duże, a najwięcej słońca pojawi się rano na wschodzie. Na północnym wschodzie i południu spodziewane są przelotne opady deszczu, a na krańcach południowych mogą wystąpić burze. W drugiej połowie dnia jednostajne opady deszczu na północnym zachodzie i zachodzie, najchłodniej będzie na północy i północnym zachodzie, a także miejscami na terenach podgórskich od 16 do 19 stopni, na pozostałym obszarze cieplej od 20 do 23. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, choć okresami, zwłaszcza na wybrzeżu, dość silny, a w wielu miejscach porywisty.

0: status poniedziałku rozpoczęty, status reggae wyemitowane, w związku z tym status osób obecnych w studiu rozbudzeni. Wszyscy, Jakub Jędras, Kajtek Strzelczyk, Mateusz Andruszkiewicz i Ada Celińska-Czanicka, choć przygotowuję już kolejny serwis, nie ma jej w studiu, ale myślę, że też ta energia do niej dotarła. Kłaniamy się Państwu w nowym tygodniu, jest 6 lipca, jest 9 minut po 6.
1: Nowy świt.
0: Wakacje czyniemy, to zostajemy do godziny 10. Jak zwykle będzie jeszcze Beata Grabarczyk z nami. Natalia Harkiewicz jest po drugiej stronie linii, gdyby ktoś chciał zadzwonić. 224-280-280. A Kajtek Strzelczyk jak zwykle w dwóch rolach. Nie tylko realizacja, ale też oprawa muzyczna. No i jakoś tak się złożyło, że skoro mówimy o rozbudzeniu, to Motley Crue jak znalazł.

0: Zerkam właśnie na tabelkę, jak tam sytuacja mundialowa. Pominąwszy mecze z powodu snu, Norwegia z Brazylią 2-1, Maroko, Kanada 3-0. I przechodzą dalej do ćwierćfinałów. Jakiś taki smutek się pojawił w studiu, to jest, drodzy Państwo, kulisy radiowe, że to już ćwierćfinał i że tak już możemy patrzeć na pewien horyzont zakończenia tego mundialu i się skończy gadanie o piłce na antenie, nie, Kuba? Nie będzie już więcej takich historii.
1: Tak, strasznie długo spałeś, Mateuszu, bo ten mecz Kanady z Marokiem, no to był w sobotę?
0: Czekaj, to źle spojrzałem. Czwarty? O rany, faktycznie. Źle zerknąłem. A
1: dzisiaj rano mieliśmy jeszcze mecz, wiesz, Anglicy po obronie Częstochowy, jakby to powiedzieć, jakby to przełożyć na polskie realia sprzed wieku.
0: Meksyk, Anglia, dobrze. To
1: tak, przetrwali napór Meksykanów w ostatnich minutach, broniąc się w dziesiątkę i awansowali.
0: No właśnie, bo jeden ze słuchaczy dzisiaj pisał mail. Z pytaniem do Patryka to przekażemy oczywiście, ale zaczął go od zdania, pisze tego maila w momencie, gdy Meksyk strzela na 1-2 z Anglią, 3:45, mecz świetny, a Bellingham jest wybitny. Nie wiem, jak długo jeszcze dam radę oglądać, ale planuję na pewno wstać na nowy świt. Jeżeli się udało, to pozdrawiam.

0: 20 minut po szóstej dzisiaj wspominamy legendarną postać z nurtu rock'n'rolla w 87 roku wprowadzony do Rock'n'Roll Hall of Fame. Wokalista, instrumentalista, jeden z pionierów tego gatunku, którego jeżeli znamy i prześledzimy sobie dyskografię, to prawdopodobnie pierwsza piosenka, która przychodzi nam na myśl. To właśnie ta, która pojawia się dzisiaj w playliście Rock Around the Clock, to autorem tego numeru jest Bill Haley, który urodził się 6 lipca w 25 roku. To bardzo proszę.
1: Rock and roll has got to go. And go it does at KWK. We're all through playing rock and roll records. This week is record-breaking week here at KWK. And after this week, no more rock and roll will be played on the

Chris napisał, że ja się cieszę, że Norwegowie wiosłują dalej i nie tylko ten słuchacz kibicuje Norwegom, bo Elżbieta też napisała, że dzisiaj też będzie się działo, stawiam na Hiszpanię, ale dalej to liczę, że w ćwierćfinałach Wikingowie pokonają syna Walbionu. Zobaczymy, jak to się rozstrzygnie. 25 minut po 6 mamy. Gdyby ktoś chciał jeszcze w sprawach mundialowych się odzywać, to nasza skrzynka jest otwarta jak najbardziej. Nowy Świt, Małpa, Nowy Świat online. Media społecznościowe w grupie patronów też można komentować. Natomiast nasz rozkład jazdy jest niezupełnie piłkarski. Porozmawiamy trochę o podróżowaniu. Dzisiaj na pewno po 7.30 będzie o mikropodróżach, a za kilka minut o podróżach tych... Na pewno to będzie podróż w przeszłość dla wielu osób i podróż być może gdzieś niedaleko za miasto, do jakichś leśnych okoliczności. Nie zdradzam więcej, Wiktoria Wichrowska będzie nam opowiadała o pewnym, jak mniemam, ważnym rozdziale życia części z naszych słuchaczy, bez wątpienia.

czuj, czuj, czuwaj. Wraz z końcem roku szkolnego dziesiątki tysięcy zuchów, harcerek i harcerzy rozpoczynają wakacyjne obozy będące zwieńczeniem całorocznej pracy w gromadach i drużynach. Form wypoczynku jest wiele, od kolonii zuchowych przez tradycyjne obozy pod namiotami po obozy wędrowne i spływy. Jak wygląda taki obóz dziś, a jak wyglądał kiedyś? Co zmieniło się przez lata, a które harcerskie tradycje pozostały niezmienne? O tym opowiedzą rozmówczynie i rozmówcy Wiktorii Wichrowskiej.

0: wiatru.
1: Cały rok czekało się na te obozy, wyjazd, na spotkanie, te momenty, kiedy człowiek mógł być właśnie w gronie harcerzy, no i na przygodę, po prostu na przygodę. Te obozy harcerskie, które były w tamtych czasach, one no bardzo różniły się od tych, które mamy dzisiaj.
2: Tak naprawdę pierwsze drużyny harcerskie powstały w Polsce w 1911 roku, więc nasze doświadczenie jest ponad stuletnie. Katarzyna Karolak, harcmistrzyni, jestem pełnomocniczką naczelniczki ZHP. Kiedyś zupełnie inaczej wyglądały warunki prawne organizowania takich wyjazdów i to trochę bardziej przypominało taki, powiedzmy, biwak, którym możemy sobie nawet wyobrażać, nie będąc harcerzami, że bierze się ze sobą po prostu kawałek namiotu czy płachty i jedzie na dwie noce w weekend do lasu. No i tak samo wyglądał taki długi, na przykład miesięczny obóz. Oni wybierali sobie miejsce, w którym ten obóz mogli rozbić i było to dość spontaniczne.
3: Największe korzyści odnosi młody człowiek wtedy, kiedy także w trakcie roku szkolnego jest związany z harcerstwem. Aleksandra Piotrowska, doktor psychologii. Dla wielu dzieci to jest pierwsze w życiu doświadczenie tego rodzaju, które może wpłynąć na ich myślenie o swojej przyszłości. Mało które dziecko potrafi dzisiaj, no nie wiem, przyszyć guzik chociażby, rozpalić ogień, ugotować obiad na ognisku.
4: Ważność. Zastępami, szóstkami meldowa.
2: Harcerze nie mają ze sobą telefonu albo korzystają podczas wyjazdów harcerskich z tego telefonu w określonych godzinach. Oczywiście są tacy, którzy próbują to przesunąć i wykorzystać w innym czasie, ale zazwyczaj po prostu dzieciaki mają tyle zajęć, że to nie telefon jest tą atrakcją, która zajmuje im czas, tylko to, co się dzieje wokół nich jest, myślę, że dużo bardziej atrakcyjne.
1: Bardzo dobrze pamiętam taki obóz, który odbył się w Białogórze w 1983 roku i pamiętam też niewyobrażalnie bardzo ciepłe lato. W tamtych czasach do Białogóry obozy nie miały dostarczanej bezpośrednio wody jakimiś tam wężami, czy jak to dzisiaj obozy harcerskie mają ze stałą infrastrukturą. Tylko na te obozy harcerskie ta woda była dowożona beczkowozami. Ale ten właśnie rok, 83, był pierwszym takim rokiem, kiedy woda była podciągnięta wężem strażackim. I z takich humorystycznych sytuacji, między innymi to, że ten wąż strażacki był zapamiętany praktycznie z tamtego czasu przez wszystkich, dlatego że były takie dyżury i warty nawet w nocy, aby tego węża pilnować.
5: Tak naprawdę wszystko się robi samemu.
2: Tak, rozstawiają duże namioty, budują w nich prycze bądź rozkładają właśnie kanadyjki. No i poza tym, że oni muszą zorganizować sobie tą przestrzeń, to również po prostu dzieją się gry terenowe, różnego rodzaju zabawy, zajęcia, które pozwalają im zdobywać umiejętności zarówno, nie wiem, pierwszej pomocy, czy też korzystania z mapy i orientowania się w terenie.
1: Zajęć takich programowych, które zawsze u nas na obozach się przewijało, to była musztra. I musztra była o tyle ciekawa, że komendantem na naszych obozach był dawny oficer Wojska Polskiego, będąc w stopniu harcmistrza i tą musztrę do dzisiaj zapamiętałem bardzo dobrze, ponieważ potem ta musztra jakby przewijała się też przez wszystkie moje kolejne lata.
2: Ja myślę, że taką najważniejszą rzecz, którą my się uczymy w harcerstwie, to jest to, że ta przyjaźń i relacje z drugim człowiekiem są bardzo ważne i że nigdy nie robi się niczego w pojedynkę, bo jest to dużo trudniejsze niż wtedy, kiedy mogę zebrać grupę kolegów i koleżanek i zrobić coś razem z nimi.
3: To wszystko hartuje człowieka i pokazuje mu, że można doświadczać licznych dyskomfortów i to nie oznacza nieszczęścia, bo prawdziwa satysfakcja i duma z siebie jest właśnie wtedy, kiedy te dyskomforty potrafimy przełamać. Także o zaletach obozów harcerskich można by naprawdę godzinami opowiadać.
6: Przyjmuję obowiązki instruktorki Związku Harcerstwa Polskiego.
7: No i dobrze się składa, bo jeszcze 3,5 godziny programu przed nami, więc znajdziemy miejsce, żeby o tych zaletach poopowiadać albo po prostu o Państwa doświadczeniach, przygodach harcerskich. Czy mają takie Państwo na swoim koncie gdzieś w pamięci? Proszę nam opowiedzieć. 224-280-280. Nowy Świt Małpa, Nowy Świat Online, można też mailowo, śmiało. A o swoich doświadczeniach chwilę temu Wiktorii Wichrowskiej opowiadał m.in. Artur Piasecki, który na obozy harcerskie jeździł 40 lat temu.

czuj, czuj, czuwaj. Czy jest ktoś, kto jeździł na obozy harcerskie do Pająka? Pojawiło się pytanie. Proszę się zgłaszać w grupie patronów. Asia napisała chwilę temu, że obozy harcerskie, a wcześniej Zuchowe, pamiętam doskonale. Byłam na każdym po dwa razy w sezonie, od czwartej klasy podstawówki aż do trzeciej klasy liceum. Piękne wspomnienia, fajnie, że się słuchaczka dzieli z nami. Gdyby ktoś chciał jeszcze, to polecamy się w grupie patronów właśnie i telefonicznie też 224-280-280. Zastanawiam się, czy pan, o którym będziemy za parę minut mówić, ma cokolwiek wspólnego z harcerstwem. Wątpię. Ze skautami? Raczej nie. Chociaż prześledzę szybko za chwilę biografię. Cieszę się, że się pojawia w playliście. Mark wcześniej, a później zerkniemy jeszcze do kalendarium.

człowieka o barwnej przeszłości, przy czym te barwy, ta różność ich w kontekście początków, no niezupełnie w ciepłych kolorach się prezentują. A wiedzą to wszyscy ci, którzy śledzili biografię albo oglądali film Get Rich or Die Trying. Historia 50 Cent, oczywiście trochę ubarwiana, ale jednak mimo wszystko zawierająca pewien jakiś taki rdzeń, core prawdy na temat przeszłości tego pana. Natomiast dzisiaj cofamy się do roku 75 i do 6 lipca, kiedy to właśnie 50 Cent przeszedł na świat, a właściwie Curtis James Jackson w Nowym Jorku się urodził. Get Rich or Die Tryin', wspomniane to oczywiście jego debiutancka płyta, natomiast my się dzisiaj przeniesiemy do drugiej, tak muzyczny El Jefe zdecydował, czyli rok 2005 i taki singiel, który tę płytę promował, Disco Inferno.

50 Cent, dzisiaj mała rodzina. Mówiłem, że trochę będziemy opowiadać Państwu o podróżach. Po 7.30 podróże również te leśne w nawiązaniu do harcerstwa będą nas interesowały. Trochę o spacerach, o mikrowyprawach tak zwanych. 6 lipca to dobry dzień, żeby o podróżach różnych city breakach też opowiadać. Nawet Bill Clinton tego dnia rozpoczął dwudniową wizytę w Polsce w 94, więc jeżeli chodzi o datę, to wszystko nam się zgadza. Ale w tej godzinie obiecałem podróż w przeszłość, tą muzyczną, i tak oto w playliście dzisiaj znalazło się też Oena, a to oczywiście w związku z tym, że w 54 roku, 6 lipca urodził się Grzegorz Skawiński, wokalista, gitarzysta, kompozytor, autor tekstów, członek kombi, no i Oena przecież też to gramy.

propos miłości, dzisiaj wspominamy też pewne muzyczne love story, bo w 1957 roku, 6 lipca, po raz pierwszy spotkali się John Lennon i Paul McCartney. Legendarne spotkanie w zupełnie... wcale nie tak pompatycznych okolicznościach, chociaż może zależy, jak się na to spojrzy, bo podczas festynu parafialnego w Woolton w książce John and Paul, The Beatles i muzyczne love story czytaliśmy o tym, że okoliczności były następujące. Orkiestra Dęta, parady przebierańców, stoiska z ciastkami, gra wrzucania obręczami do celu i tak dalej, i tak dalej. Owego dnia 15-letni Paul McCartney przybył w charakterze turysty z Allerton, oddalonego 2 czy 3 kilometry za polem golfowym. Na rzeczonym festynie parafialnym John Lennon grał ze swoim zespołem Quarrymen. No i według relacji osób z tamtego okresu bił do niego magnetyzm i nie dało się go zignorować. Dziewczyny się w nim kochały, chłopcy się go bali. Stojąc przed sceną i patrząc w górę, Paul wiedział, że jeżeli chce się zaprzyjaźnić z Johnem albo pewnego dnia do niego dołączyć, będzie musiał wykonać pierwszy krok. Bo Lennonowi było wszystko jedno, jak później się ta relacja potoczyła, to wiemy bardzo dobrze i bardzo za to panom jesteśmy wdzięczni, w sensie muzycznym. To 57 rok był, 6 lipca, do tego dnia wracamy. Widzę, że zmianek z kalendarium nie mamy już w tej godzinie, więc zamykamy je niniejszym. Natomiast pojawiło się trochę wiadomości odnośnie do harcerstwa, więc jeszcze wrócimy do tego wątku.

0: Za 4 minuty siódma Tadeusz napisała a propos obozów harcerskich. Bywałem na obozach w latach 70. Jedna z najlepszych rzeczy, która mi się w życiu zdarzyła. I to nieodosobniona wiadomość o takim charakterze. Zapraszam Państwa jeszcze a propos wspominania czasu uczęszczania na obozy harcerskie. Jeżeli ktoś ma jeszcze jakieś wspomnienia i się nie podzielił, do wykopania to 224-280-280 można pod tym numerem.
1: I heard what you said, I think you talk too much.
2: Talk too much.
1: Would it hurt you to listen? I'm over here wishing that you hush.

0: Jest siódma, tu Radio Nowy Świat, serwis informacyjny, Adrianna Calińska-Czaniecka. Kolejny zmasowany rosyjski atak na Kijów. Zginęło co najmniej 9 osób, a 25 zostało rannych. Zaatakowano dronami i rakietami balistycznymi. Trafiono między innymi w ponad 20-piętrowy blok. Władze informują o zniszczeniach i pożarach. Trwają akcje ratunkowe i poszukiwawcze. O sytuacji mówił w TVP Info deputowany Rady Najwyższej Ukrainy Nikola Kniażycki.
1: Путин и россияне не имеют жодного сексеса на фронте. Обрали для себя терроризм прошивку украинских цивилов. Будут уничтожить место. В Украине есть проблема с почистками для патриотов. Те офяры все, через то, что россияне уживают бронь баллистичную. 95% дронов уже нищимы. Ракеты с самолетов нищимы. А ракеты баллистичные, кстати, нет. Вот то есть, возможно, только через патриоты. Через то, россияне зорганизовали компанию в самом свяче прошивку вспарча Украины патриотами.
0: W związku z aktywnością rosyjskiego lotnictwa dalekiego zasięgu w Ukrainie, w Polsce prewencyjnie poderwano myśliwce. A prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski ostrzegał wczoraj, że Rosja przygotowuje zmasowany atak, który ma nastąpić przed szczytem NATO w Ankarze. W czasie wydarzenia ma dojść do spotkania ukraińskiego przywódcy z prezydentem USA Donaldem Trumpem. Przenosimy się do Warszawy. 4 osoby zostały ranne w poważnym wypadku autobusu. Rozpędzony pojazd zderzył się z tramwajem. Uderzył w łącznie 14 aut. Kierowca autobusu był trzeźwy. Przekazał funkcjonariuszom, że miał problemy z hamowaniem.
2: Poruszający się ulicą Bitwy Warszawskiej 1920 roku kierował się w kierunku Alei Jerozolimskich do Ronda Zesłańców Syberyjskich. Po drodze uderzył staranowo 9 samochodów będących na tej ulicy Bitwy Warszawskiej i 10 samochód, który, że tak powiem, staranowo będąc już na dojeździe do Ronda Zesłańców Syberyjskich. Wpadł w przejście podziemne.
0: Mówił aspirant sztabowy Robert Dziubak z komendy PSP w Warszawie. Kierowca autobusu przekazał funkcjonariuszom, że miał problemy z hamowaniem. W Teheranie trwają uroczystości pogrzebowe Ajatollaha Alego Chameneiego. Najwyższy przywódca Iranu zginął wskutek ataku USA i Izraela na Iran 28 lutego. Wraz z nim zginęli też członkowie jego najbliższej rodziny. Urząd przejął syn Mojdaba Chamenei. Pogrzeb rozpoczął się w sobotę i zakończy w czwartek w rodzinnej miejscowości Chameneiego, Meszhedzie, gdzie Chamenei zostanie pochowany. Dzisiaj spodziewana jest wielka procesja w Teheranie. Po niej szczątki zostaną przewiezione do miasta Kom, centrum irańskiej hierarchii szyickiej. Stamtąd ciało zostanie przetransportowane samolotem do Iraku, gdzie pojutrze odbędą się uroczystości w szyickich miastach sanktuariach. W czwartek ciało powróci do Iranu. Władze planują zmobilizować miliony ludzi do udziału w dużych procesjach w nadchodzących dniach, oferując transport, wyżywienie i zakwaterowanie. Władze oczekują, że w ceremoniach żałobnych weźmie udział od kilkunastu do 20 milionów Irańczyków. A to był serwis Radia Nowy Świat.
3: Pogoda. W pierwszej połowie dnia słońca nad Polską będzie więcej, w drugiej strefa większego zachmurzenia przemieści się z zachodu na wschód. Spodziewane są opady deszczu, początkowo przelotne na Dolnym i Górnym Śląsku, a także na Suwalszczyźnie. Po południu i wieczorem strefa opadów obejmie zachód i północ kraju. Temperatura maksymalna wyniesie na ogół od 20 do 23 stopni. Poza północą, północnym wschodem i rejonami podgórskimi, gdzie termometry wskażą od 16 do 19 stopni.

0: No nie, nie ma opcji, że jesteśmy nierozbudzeni po takim początku godziny. Z Princem Sexy Dancer rozpoczyna 7:00, jest 8,5 minuty po pełnej godzinie.
1: Nowy świt.
0: Kłaniamy się Mateusz Andruszkiewicz, Jakub Jędras, Beata Grabarczyk, Kajtek Strzelczyk, Natalia Harkiewicz i Adrianna Calińska-Czaniecka. Jeżeli ktoś przespał, to zapowiadam, objaśniam, że w tej godzinie wciąż nie będzie z nami Klaudiusza Slezaka po 7:30. Bez aktualności politycznych, ale będzie Beata, to po 8:00, tak więc wszystkie polityczne aktualności nadrobimy. Natomiast dzisiaj nie Klaudiusz, a Klaudia Kowalczyk będzie z nami w opowieści o mikrowyprawach. To będzie rozmowa z Darią Panek-Płukasz, poznańska spacerówka. Będziemy trochę Państwu o takiej perspektywie krótkich wypadów, no właśnie w kontekście Poznania, opowiadać, ale też jesteśmy ciekawi Państwa doświadczeń. Mając dzień, 2 dni, 3 dni do dyspozycji, jakie wyprawy sobie Państwo organizują, jakie mieli okazję w ostatnim czasie przeżywać, doświadczać. Mogą to być city breaki, które Państwo zrobili, albo właśnie takie krótkie wypady za miasto, jak to sobie dobrze zorganizować, żeby jak najlepiej wykorzystać czas. Będziemy zobowiązani za odpowiedzi 224-280-280, a więcej na ten temat po 7:30. Jak wspominałem, za uprzejmością Klaudii Kowalczyk opowiemy. 7:10, Hellraiser, to Ozzy Osbourne.

Ozzy Osbourne i Lemmy Kilmister, niech to wybrzmi głośno i wyraźnie. Jak mi zwrócił uwagę autor playlisty, że Lemmy'ego, żeby Lemmy'ego nie pominąć, Headraiser za nami. Kwadrans po siódmej, państwo piszą o mikrowyprawach. Marcin napisał, że choćby wczoraj taka była rowerami do sąsiedniej miejscowości na koncert organowy tajwańskiej studentki poznańskiej uczelni. A zaczęliśmy oczywiście od Bach. Ładnie. A propos mikrowypraw, szykujemy taką jedną i nawet pan Marek z pytaniem całkiem się wstrzelił w temat poruszany w tej godzinie, ponieważ nadciągają wielkimi krokami. Nadchodzą szóste urodziny Radia Nowy Świat, które tę urodzinę świętujemy w Brzezinach, jak państwo dobrze wiedzą. Będziemy tam na miejscu w okolicznościach spacerowych właśnie, dlatego że w sobotę organizujemy spacer po Brzezinach w towarzystwie redaktorów Radia Nowy Świat i lokalnego przewodnika. Będzie to okazja do wspólnego odkrywania miasta, do rozmów, do spędzania czasu w świetnym towarzystwie, bez względu na to, czy Brzeziny znają państwo od lat, czy to będzie pierwsza wizyta, to będzie to spojrzenie na to miejsce z zupełnie nowej perspektywy. Na stronie Radia Nowy Świat, jak się państwo przeklikają, albo jak wpiszą urodziny Radia Nowy Świat, Brzeziny, to się powinno znaleźć odpowiednie miejsce ze strony artykułu, gdzie na samym dole można kliknąć w zapisz się na spacer, do czego gorąco zachęcamy. To na przykład taka mikrowyprawa, w której

Cruel Spell, Big Bad Voodoo Daddy. Za nami. Zajrzymy do prasy za chwilę, bo jest jeszcze wiadomość a propos harcerstwa. Już jakiś czas temu przyszło, ale nie zdążyłem przeczytać. Bernadetta napisała, że chciałam podzielić się niezapomnianym wspomnieniem obozu harcerskiego w Błażejewku, podczas którego składałam przyrzeczenia zuchowe. To był rok 67. A przyrzeczenie składałam w środku nocy po obudzeniu w trakcie tak zwanego alarmu na pomoście jeziora niedaleko, którego mieliśmy obozowisko przy małym ognisku. Bardzo jestem wdzięczna za to przeżycie. Było niesamowite dla zucha. Bardzo dużym przeżyciem były też biegi, podczas których zdobywaliśmy sprawności ogniska z pięknymi harcerskimi piosenkami. To jest też wyjątkowa okazja, kiedy na antenie wypowiadamy hasło harcerze i to w ogóle nie ma żadnego kontekstu politycznego. W odniesieniu do maślarzy i harcerzy, o których mówiło się jakiś czas temu. Gdyby ktoś jeszcze, komuś jeszcze coś się przypomniało i chciał się podzielić, to zapraszamy mailowo również. Natomiast a propos tego, co w polityce, to właśnie zerknąłem do Gazety Wyborczej i myślę, że od polityki nie uciekniemy w przeglądzie prasy, zaraz się za to zabierzemy. Natomiast wcześniej muzyka polska z polskiej sceny i też mała podróż w przeszłość, to Kobranocka.

26 minut po siódmej. Dzisiaj w Wyborczej, jak wspominałem, trochę politykę, między innymi rozmowa z profesor Ewą Marciniak, szefową CBOS-u, wykładowczynią na Wydziale Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego. Rozmowa na temat Karola Nawrockiego między innymi i próby otrucia go, która niedawno została znowu wyciągnięta na pierwszy plan, trochę na tym antenie, o tym na antenie naszej opowiadaliśmy i w rozmowie ten wątek też się pojawia, ale jest spora część tej rozmowy poświęcona ocenie obecnej sytuacji koalicji rządzącej i wzmianka o najnowszych badaniach CBOS-u, według których premier Tusk w rankingu zaufania jest na 6. miejscu z wynikiem 38%. I ma 49% nieufności. Jak czytam dalej, inni politycy z koalicji rządzącej cieszą się sporym zaufaniem, na przykład Radosław Sikorski czy Władysław Kosiniak-Kamysz. Niezłe wyniki osiąga też Rafał Trzaskowski, zatem kilku liderów wciąż może wpływać na notowania rządu. Dla porządku dodać należy, że piątą pozycję w tym rankingu zajmuje Krzysztof Bosak. Wyborców emocjonuje nie tylko ranking zaufania, ale też ranking nieufności. I tu mamy dwóch liderów, Jarosława Kaczyńskiego 57% i Grzegorza Brauna 55%. A jeżeli Państwo są zainteresowani głębszym spojrzeniem na zawiłości koalicyjne i sondażowe, to dzisiaj Gazeta Wyborcza, 6-7 strona, rozmowa właśnie z profesor Ewą Marciniak, to do Państwa lektury. Natomiast jeżeli chodzi o to, co nas antenowo interesuje, zapowiadałem, że dziś nie Klaudia, dziś Klaudia o mikrowyprawach w kierunku Poznania. Za chwilę wszyscy udamy się wspólnie.

0: of sex.
1: I don't think so.
2: LL Cool J i Eminem za nami. Bardzo panom dziękujemy. No więc do mikrowypraw przechodzimy teraz. Gdy brakuje nam czasu na relaks, najbliższa rozmówczyni naszego radia proponuje mikrowyprawy. Z Darią Panek Płukasz poznańską spacerówką przy okazji niedawnego festiwalu podróży w Mosinie rozmawiała Klaudia Kowalczyk.
3: My na co dzień mieszkamy w centrum Poznania, na Dolnym Łazarzu i ta potrzeba bycia w naturze była w nas zawsze. Z jednej strony wybór życia w mieście był świadomym, bo tę codzienność z dziećmi łatwiej jest ogarniać w mieście, kiedy dzieci są bardziej samodzielne i mogą na zajęcia pozalekcyjne na przykład chodzić same czy do szkoły. Uwielbiamy też korzystać z miejskiej oferty, chodzić do knajp. Natomiast wytchnienia od tego miejskiego zgiełku szukamy w naturze. Zarówno w mieście, w tygodniu i wbrew pozorom, może to nie jest aż tak bardzo wbrew pozorom, no w Poznaniu bardzo dużo tych zielonych miejsc jest. W weekendy, właściwie kiedy tylko możemy, kiedy nie mamy rodzinnych uroczystości na przykład, wyruszamy na mikrowyprawy i każda sobota rano właśnie na tym polega, że jemy śniadanie, pankejki, a potem zastanawiamy się, gdzie moglibyśmy pojechać, bo to też nie jest tak, że plan zawsze mamy. To jest właściwie najciekawsze, kiedy tego planu nie ma i kiedy spontanicznie odkrywamy nowe lokalizacje.
4: Ja tego doświadczenia swojego nie mam, natomiast słyszę od znajomych rodziców dzieci, że faktycznie rodzicielstwo daje nową perspektywę pod kątem widzenia świata. To też są te mikrowyprawy?
3: Tak, zdecydowanie. To znaczy tak, z jednej strony, kiedy byłam dzieckiem, pierwsze 5 lat życia przeżyłam w lesie, w jednym z dwóch bloków pod Lublinem. I kiedy zastanawiałam się nad tymi moimi początkami, skąd ta potrzeba bycia w naturze mnie jest, to pomyślałam sobie, że to chyba jednak było to. I kiedy sama zostałam mamą, to chciałam dzieciom zapewnić taki sam rodzaj doświadczeń. Tym bardziej, że tak jak wspominałam, mieszkamy w mieście, więc zaczęliśmy na te mikrowyprawy wyruszać. Współcześnie wielu rodziców zmaga się z problemem nadmiernej ilości elektroniki w naszym domu. Sami często nie jesteśmy najlepszym przykładem, bo trzymamy ten telefon częściej niż się wydaje w ręce. Więc kiedy jesteśmy w naturze, kiedy jesteśmy aktywni, kiedy jedziemy na rowerze lub płyniemy kajakiem, no to z automatu trzymanie telefonu technicznie jest choćby trudniejsze i tego telefonu automatycznie jest mniej. Jednocześnie też zachęcam do tego, żeby oddzielać te funkcje, które mamy w telefonie od wszystkich pozostałych, to znaczy nie zasypiajmy z telefonem w ręce, obudzi nas może budzik, a nie właśnie budzik w telefonie. I tak samo będąc na wyprawie, wcale nie musimy robić zdjęć telefonem czy korzystać z aplikacji. Jak dla mnie to jest narzędzie, po które powinno się sięgać tylko po to może, żeby nawigować czy wezwać pomoc, więc tej elektroniki powinno być jak najmniej. I w tym sensie właśnie w tym moim rodzicielstwie, macierzyństwie, no te mikrowyprawy no są pomocnym narzędziem, żeby tej elektroniki było jak najmniej.
4: A jak reaguje grupa rówieśnicza na takie, no podejrzewam, że dzieci o tym rozmawiają, co robiły w weekend, gdzie były, jakie to były wyprawy. Jest zazdrość?
3: Może. Bardzo często pojawia się wola ze strony innych rodziców, aby do nas dołączyć, więc na takie wycieczki często wybieramy się czy to z rodziną mojej przyjaciółki, często zabieramy też mojego tatę czy teściową, którzy są w pojedynkę, więc to też jest taki element włączania innych osób. No, ale przyznaję też, że kiedy pojawiały się takie propozycje, żebym organizowała wypady dla większej ilości osób, to z jednej strony no, mam w sobie silne poczucie odpowiedzialności za inne osoby i wiem też, że przy większej grupie dzieci, no wszystkie dzieci mają swoje potrzeby, mogłoby nam się to gdzieś rozjechać, chociaż dzieci często w naturze też po prostu funkcjonują lepiej, więc mogło być różnie, ale przyznaję też, że to jest taki czas dla nas, rodzinny, którego nie chciałabym specjalnie oddawać, więc czasem zdarza się to, udostępniamy się i chodzimy razem i podrzucamy pomysły, ale to jest dla nas bardzo cenne doświadczenie, takie intymne, więc niekoniecznie wybieramy się z innymi.
4: No bo ten czas też jest przywilejem, nie da się ukryć w obecnych zabieganych czasach, kiedy dużo pracujemy, też dużo wydajemy, by gdzieś tam zapewnić wszystko dzieciom, sobie, by gdzieś po prostu to życie przeżyć, no więc ciężko go oddawać, ale jednak za pomocą książki oddałaś nieco swojego czasu, tak żeby pewnie podsunąć też innym, co można robić.
3: Tak, w książce Żyj lokalnie opowiadam o naszych doświadczeniach nie tylko z mikrowypraw, ale też życia w mieście. Chcę naprawdę pokazać, że wcale nie trzeba mieszkać poza miastem, żeby tej natury doświadczać. Właściwie, jeżeli się kocha naturę, to nie powinno szukać się domu poza miastem, w sensie może nowego domu. No, zajmujemy kolejne siedliska. No, miasta się rozlewają i wiem, że często to nie jest kwestia prostego wyboru. Mieszkania w mieście są zwyczajnie drogie i to nie jest tak, że ludzie decydują się na to, żeby mieszkać poza miastem, bo im się tak podoba. Oni są często do tego zmuszeni. Ale jeżeli mamy wybór, to ja bardzo zachęcam do tego, żeby w mieście zamieszkać. Bardzo lubię sąsiedzkie spotkania przypadkowe na ulicy. To, że pozdrawiamy się z ludźmi z knajp. W okresie letnim w parku widujemy inne dzieci i że nasze dzieci coraz częściej po mieście poruszają się same. Oczywiście jestem przerażona. No już nie, bo dzieci już od wielu miesięcy, właściwie już nawet lat w przypadku starszego syna, poruszają się po mieście samodzielnie. No ale największe zagrożenie widzę w autach. Nie to, że ktoś ich porwie albo że coś im się stanie, bo gdzieś spadną na placu zabaw, tylko jednak no auta to jest... Mieszkamy w pobliżu Głogowskiej i to jest jednak czasem stresujące. Jak po prostu nie mogę z nich gdzieś dłużej namierzyć, no to mnie stresuje.
4: Tak, zdecydowanie moje doświadczenie z miast jest bardzo podobne, także z perspektywy kierowcy ciężko się odnaleźć w tej stałej, także agresji mi się wydaje i takiej frustracji i może to też wynika, to taka moja może śmiała teoria, z tego, że jesteśmy przebodźcowani, zestresowani, inaczej właśnie wsiada się do tego auta, czy idzie się do pracy nawet na piechotę, kiedy ten mózg odpoczął, a inaczej, kiedy jesteśmy w takim ciągłym biegu.
3: Tak, zdecydowanie. My dlatego też coraz częściej poruszamy się po mieście rowerem, to znaczy ja w ogóle najczęściej poruszam się pieszo, bo autem jeździć nie lubię, nawet tutaj przyjechałam do Mosiny pociągiem. Natomiast muszę przyznać, że był taki moment, kiedy bałam się jeździć po mieście rowerem, tym bardziej z dziećmi, ale ostatni rok pokazał mi, że właściwie nie ma czego. Ta sieć dróg, ścieżek miejskich jest coraz bardziej taka kompletna, spójna. Przyznaję, że ogromną satysfakcję przyniosło mi to, kiedy zabrałam na wycieczkę mojego tatę, który mieszka pod Poznaniem i był zaskoczony tym, jak miasto, jak Poznań wygląda z perspektywy roweru. Pojechaliśmy Wartostradą, byliśmy przy Bramie Poznania. Okazało się, że nigdy tam nie był, więc jest to plan na kolejną wycieczkę. Byliśmy nad Rzeką Główną, przy Parku Szelongowskim. Czułam ogromną satysfakcję, że mógł zobaczyć miasto z perspektywy roweru, ten zielony Poznań. I był zaskoczony tymi otwartymi przestrzeniami w samym centrum miasta.
4: Na koniec zapytam Cię o polecajkę. Ja nie jestem z Poznania, większość oglądających nas czy słuchających też raczej nie. Tak pokazują statystyki. No to w takim razie opowiedz o takim jednym miejscu, które my możemy sobie taką mikrowyprawę poznańską zrobić.
3: No jeżeli przyjedziesz pociągiem, no może nie tak łatwo będzie się dostać na szachty, ale szachty są na pewno miejscem wartym zobaczenia. Bliżej centrum jest Dębina. To ona jest parkiem teoretycznie, ale też jest bardzo dzika. Podczas jednej z wycieczek rowerowych z synem widzieliśmy zaskrońca, który zjadał rybę i było to bardzo intensywne doświadczenie.
4: Synu, życie.
3: Tak właśnie wygląda. Ale tak właśnie jeszcze w granicach miasta, no to lokalizacje, o których wspominałam, one też są blisko centrum, właśnie ten Szeląg, w ogóle tam bardzo przyjemnie jest też posiedzieć w piątki, na przykład wieczorem. Jeżeli ktoś chciałby pobyć w naturze, ale też zaznać takiego miejskiego trochę vibe'u życia, no to wieczorem w piątki w Parku Szelągowskim, tej takiej dzikiej przestrzeni, takiej, bo to są dawne rody, można posłuchać wieczornych koncertów bezpłatnych, więc tam też bardzo przyjemnie się siedzi. Staw Browarny na pewno, Dolina Cybiny w każdym punkcie, albo Rzeka Główna, o której też wspominam, tam też jest bardzo dziko. To tak na szybko.
4: No to idziemy, ale nie szybko, by chłonąć się.
3: Tak, by podoświadczać i odciąć się od bodźców. Oddychamy.
4: Bardzo dziękuję.
3: Dziękuję również.
2: Oddychamy i czekamy na Państwa polecajki. Poprosimy bardzo, 224. 280-280, jeśli chodzi o mikrowyprawę. No a z Darią Panek-Pułkarz, poznańską spacerówką, przy okazji niedawnego festiwalu podróży w Musinie, rozmawiała Klaudia Kowalczyk. Bardzo dziękujemy.

Swoją drogą, a propos podróży, dzisiaj w Newsweeku artykuł Dawida Karpiuka na temat klasy średniej i kasy średniej w tejże, jeżeli chodzi o budżet wakacyjny, bo trochę nam się możliwości urlopowe i wdrażanie planów w życie pozmieniało na przestrzeni lat. Z przygotowanego przez Związek Banków Polskich raportu Wakacyjny Portfel Polaków 2026 wynika, że przeciętny Polak zamierza przeznaczyć na tegoroczny urlop 2042 zł, niecałe 300 zł więcej niż przed rokiem. Średni wakacyjny budżet czteroosobowej rodziny wynosi nieco ponad 5000 zł. O 700 więcej niż w 2025 roku. Ponad połowa Polaków wyda na wakacje nie więcej niż 3000 zł na osobę. Co dziesiąty Polak wyda powyżej 6000. No i jeszcze jedna statystyka. 53% wybiera wakacje w Polsce, 25% za granicą. Tych, którzy zostają w kraju, jest coraz mniej, bo ceny w Polsce są coraz wyższe, niestety. No i tu kilka opowieści z prawdziwego zdarzenia, jak wygląda planowanie urlopu, jak się te koszta zwiększają, jak sytuacja ekonomiczna wpływa na planowanie. To dzisiaj w Newsweeku można przeczytać, w związku z czym te mikrowyprawy, o których rozmawiamy, to chyba również z powodów ekonomicznych dosyć właściwy temat do poruszenia jako urozmaicenie planów wakacyjnych. Przyszły jakieś wiadomości, za chwilę zerknę, co się w nich zawiera. A gdyby ktoś jeszcze chciał dopisać, prosimy 224, wróć. Nowy Świt, Małpa, Nowy Świat online. Można też dzwonić na 224 280 280. Broken Thighs.

0: za 11:08, więc jeżeli chodzi o mikrowyprawy, Anna napisała, że właśnie zbieramy się do podróży powrotnej z Lublina. 2 dni wypełnione sztuką, dobrym jedzeniem i niesamowitą atmosferą tego miasta. Wracamy na kocie lublińskie City Breaki. Klaudia Kowalczyk lubi to, bo nawet bardzo lubi to. No właśnie, ten wątek City Breakowy to kolejny szeroki rozdział do rozwinięcia w Państwa polecajkach i rekomendacjach. Wspominałem o tym na początku godziny, ale wspomnę, że teraz również, że o City Breakach w charakterze tych trochę mniejszych wypraw, niekoniecznie wakacji, też jak najbardziej można pisać. A propos tego, co dopisane zostało do playlisty, Red Flags i Kyle Smith, to autorstwa Kajtka.
1: No entiendo, por qué soy adicto a las mujeres malas, y vuelvo loco.

Jak sobie wartuje jeszcze praca, a propos prasę, a propos wysokich zarobków. Czytam, że te zarobki w branży medycznej kuszą ósmoklasistów. W klasach biologiczno-chemicznych widać oblężenie, a samorządy zwiększają liczbę miejsc w klasach z rozszerzonymi przedmiotami przyrodniczymi. Są wyniki egzaminu ósmoklasisty, to w tym kontekście oczywiście cały artykuł. Według Centralnej Komisji Egzaminacyjnej tegoroczne wyniki były nieco wyższe niż przed rokiem. Język polski 65% średnio, to 1 punkt procentowy więcej niż w zeszłym roku. Matematyka 55% średnio, a język angielski 73%. Takie są wyniki i taka jest zdawalność. A propos zdawania, ja sobie zdaję sprawę, zdałem właśnie, że to, co teraz usłyszymy, to prawdopodobnie jeden z krótszych utworów, jakie dane Państwu będzie dzisiaj wysłuchać.

krótko i konkretnie. Za 4,5 minuty będzie 8. A propos zdawania, zdamy też Państwu relację polityczną. To oczywiście po pełnej godzinie, jak zapowiadałem, pierwsza rozmowa Beaty Grabarczyk. Przed nami dzisiaj jej gościnią będzie profesor Anna Siewierska, politolożka z Uniwersytetu Rzeszowskiego. Będzie też kącik sportowy, Ostragrad, to po 8.30 Jakub Jędras i Mikołaj Tyczyński. Dziś o mundialu i nie tylko o mundialu, słów kilka również padnie. Proszę być z nami.

0: Jest ósma, tu Radio Nowy Świat, serwis informacyjny, Adrianna Calińska-Czaniecka. Szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz ma dziś publicznie przedstawić dane dotyczące wszystkich donacji dla Ukrainy w latach 2022-2026. Wczoraj po konsultacji z premierem Donaldem Tuskiem zlecił odtajnienie informacji. To odpowiedź na serię wpisów polityków opozycji, w tym m.in. Mariusza Błaszczaka, o tym, że Polska rzekomo przekazała Ukrainie część cennego dla nas uzbrojenia. A sytuację komentował w TVN24 Paweł Kowal.
1: Widzę, że niektórzy się bawią bezpieczeństwem Polski i obserwuję to od kilku tygodni. Mam nadzieję, że, i to mówię do Polaków, którzy myślą już o wyborach w przyszłym roku, bo to też ma taki kontekst, patrzcie na ludzi, którzy są nieodpowiedzialni w sprawach bezpieczeństwa. Jeżeli ktoś nie rozumie, że w sprawach wojskowych, w sytuacji gorącej wojny przy naszej granicy, jakieś rzeczy mają zostać tajne, i jeżeli ludzie na najwyższych stanowiskach, wicemarszałka Sejmu czy byłego ministra obrony, nie rozumieją, że o pewnych rzeczach czasami trzeba zamilczeć, no to jest po prostu skandal. Trzeba uważać na takich ludzi.
0: Jak zaznaczył we wpisie szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz, proces donacji sprzętu rozpoczął rząd PiS z ministrem Mariuszem Błaszczakiem na czele. Dodał, że o każdej donacji informowany jest prezydent, obecnie Karol Nawrocki, poprzednio Andrzej Duda. Co najmniej 9 osób zginęło, a 25 zostało rannych w kolejnym zmasowanym ataku Rosji na Kijów. Wykorzystano pociski balistyczne i drony. Według władz pod gruzami uwięzionych jest wielu ludzi. Trwa akcja ratownicza. To budynki mieszkalne, miejsca, w których ludzie spali i prowadzili normalne życie, przekazał szef administracji wojskowej stolicy. Trafiony został m.in. budynek mieszkalny w historycznej dzielnicy. Ludzie są uwięzieni na piętrach od 7 do 9, napisał mer Witalii Kliczko na Telegramie. We wschodniej części dzielnicy Darnica odłamki drona uderzyły w 25-piętrowy budynek mieszkalny. Służby pracują nad uwolnieniem mieszkańców uwięzionych na górnych piętrach. W związku z aktywnością lotnictwa dalekiego zasięgu Federacji Rosyjskiej na terytorium Ukrainy, Polska poderwała myśliwce. Nie odnotowano naruszeń polskiej przestrzeni, zaznaczyło dowództwo. 4 osoby zostały ranne w karambolu w Warszawie. W okolicy Ronda Zesłańców Syberyjskich rozpędzony autobus wjechał w przejście podziemne. Wcześniej zderzył się z tramwajem i 14 samochodami. Jak informowała policja, kierował 58-letni Polak. Był trzeźwy.
2: Relacja kierowcy wskazywała na to, że autobus mógł ulec awarii technicznej, czyli tutaj kierowca wskazywał, że miał problem w ogóle z hamowaniem. Stąd bardzo możliwe, że to jest też efekt tego, że tak długo przemieszczał się całą ulicą tutaj niemalże w Bitwie Warszawskiej, aż do miejsca, w którym zakończył swoją drogę.
3: Wiemy również, co dla nas, dla policjantów, z punktu widzenia policjantów najważniejsze, że kierujący był trzeźwy i po zrobieniu tak zwanego testu na środki odurzające również ten wynik był negatywny.
0: Przekazali podkomisarz Jacek Wiśniewski i młodszy aspirant Kamil Sobutka z Komendy Stołecznej Policji. A to był serwis Radia Nowy Świat.
4: Pogoda. Rzeszów będzie dziś należał do najcieplejszych miejsc w Polsce. Termometry wskażą tam do 23 stopni. W Warszawie, Lublinie, Katowicach i Krakowie maksymalna temperatura wyniesie 22, w Białymstoku, Bydgoszczy, Łodzi i Wrocławiu 21, w Szczecinie i Suwałkach 20, a w Gdańsku i Poznaniu 19 stopni. Najchłodniej będzie w Zakopanem, tam maksymalnie 18. Do południa powinno być w miarę pogodnie, później z zachodu na wschód zaczną napływać chmury. W pierwszej połowie dnia przelotnie popada na północnym wschodzie i południowym zachodzie. W późniejszych godzinach spodziewane są jednostajne opady na zachodzie, a wieczorem także na północy. Wiatr będzie na ogół słaby i umiarkowany, choć miejscami porywisty, zwłaszcza na wybrzeżu i w górach.

0: Velvet to Stripes i Drinks. Od tego zaczynamy trzecią godzinę spotkania. Jest 7:07.
1: Nowy świt.
0: Jest kuriozalna wiadomość, którą właśnie przeczytała mi Beata. A propos mundialu, mówiłem, że będziemy w tej godzinie o tym opowiadać, ale chyba nie tych wiadomości się spodziewałem. W kontekście czerwonej kartki?
2: No tak, tak. Tak, dostał amerykański napastnik czerwoną kartkę, no ale prezydent Trump zwrócił się do prezesa FIFA o to, żeby ponownie rozważyć tę sytuację, no i ta rozwaga spowodowała, że czerwonej kartki już nie ma. Można. Ja myślę, że to jest sposób na to, na sport, że politycy będą interweniować.
0: Tylko wtedy muszą się politycy dogadywać z Gianni Infantino, bo
2: znaczy, Trump mogliby już ustalić właściwie, kto wygrał te mistrzostwa.
0: W zasadzie tak.
2: No, po co się będą wszyscy wysilać w ogóle. Także takie tam.
0: Racja. No, wielki to smutek będzie, bo wielu naszych słuchaczy kibicuje Norwegii z tego, co dzisiaj widzimy, więc myślę, żeby...
2: To ja już więcej o sporcie to ci nie opowiem, bo to od tego to Kuba jest.
0: No wiadomo, po 8:30, ale jest to w jakiś sposób zatrważające. No dobra, to
2: polityka też jest zatrważająca.
0: Jedno się z drugim przecina, jak widać, no ale jednak o polityce, nie o sporcie. Po 8:30 będzie więcej mundialowych niuansów.
2: Tak, to prawda. A teraz porozmawiamy z profesor Anną Siewierską, politolożką z Uniwersytetu Rzeszowskiego o polityce. Dzień dobry, Aniu.
3: Dzień dobry, czekam. Mój pies też w czasie.
2: No to psa chętnie też ugościmy na antenie. W ogóle nie ma żadnego problemu.
3: I o sporcie, bo ja jestem na bieżąco, że w północy nie spałam.
2: O, matko, jedyna. Tak. To z tej strony cię nie znałam.
3: Wielbiam Halanda, więc wczoraj po prostu, no a później Anglia, no to też trzeba było rzucić okiem. Mm-hmm.
2: Dzisiaj od rana wiosłujesz.
3: Wiosłowanie było cudowne, absolutnie. Natomiast muszę powiedzieć, że ten motyw z czerwoną kartką przywróconą po interwencji Trumpa, on jednak fantastycznie nam ilustruje to, co się też dzieje w polityce.
2: Tak.
3: Bo to jest po prostu łamanie takich podstawowych zasad, gdzie wydawało nam się, że przynajmniej sport będzie wolny od pewnych rzeczy. Znaczy, czy się aż tak bardzo naiwna nie jestem, żeby nie wiedzieć, że sport od dawna był upolityczniony. Natomiast takie jawne interwencje, jest czerwona kartka, nie może... zawodnik grać, a tu jednak nagle po interwencji okazuje się, że będzie mógł grać, no to stawia trochę świat na głowie i to samo widzimy w polityce. Nie ma już praktycznie żadnych zasad, które by były nienaruszalne, obowiązujące. To straszna wizja, przerażająca dość.
2: To dosyć przerażająca, to prawda.
3: To jest poniedziałkowy poranek, więc tak.
2: Od razu zdołujmy się. Będzie na cały tydzień z głowy. Nie, ale tak mówiąc zupełnie poważnie, rzeczywiście sytuacja w polityce jest naprawdę przedziwna. Szczególnie jeżeli chodzi o takie sprawy jak bezpieczeństwo, bo wydawałoby się, że co jak co, ale no, o bezpieczeństwo powinniśmy walczyć wszyscy, bo to jest nasz interes, każdego z nas, żeby nasze państwo było bezpieczne, po czym no, okazuje się, że jednak można to bezpieczeństwo tak zinterpretować, że ono będzie bardziej nasze lub bardziej wasze. No i na razie mamy w tej chwili najnowszą odsłonę sporu polsko-polskiego, który polega na tym, żeby pokazać, kto mniej pomaga Ukrainie. Dzisiaj minister, wicepremier Kosiniak-Kamysz ma ujawnić te donacje na rzecz Ukrainy, no ale już pokazały się takie analizy, no z których wynika, że PiS pomagał Ukrainie bardziej. PiS chyba się tego będzie wstydził, bo prezes Kaczyński pisze, że Ukraina nie może zostać, napisał list do swoich zwolenników, Ukraina nie może zostać wpuszczona do Unii Europejskiej, jeżeli całkowicie nie odrzuci przyjętego dziś kierunku. No i tutaj różne takie są niezbyt przyjemne rzeczy. W tej chwili zdaniem prezesa Kaczyńskiego polityka wobec Ukrainy jest służalcza, bo to oczywiście na zlecenie Berlina Tusk jest służalczy wobec Ukrainy. No i prezes oczywiście chwali się, że przyjęliśmy Ukraińców z otwartymi rękami, ale dzisiaj już tego wszystkiego nie można tolerować. Znaczy, to nie zaskakuje cię to, że nawet w takiej dziedzinie pod tytułem racja stanu podzieliliśmy się i właściwie nie wiadomo, co z tym zrobić.
3: Ja już się czuję strasznie stara, bo już mnie prawie nic nie zaskakuje. Zaskoczyłoby mnie, jakby Jarosław Kaczyński sam poszedł na front i walczył z Rosjanami. O to bym była bardzo zaskoczona, ale nie spodziewam się
2: nie
3: tego. Natomiast bardzo mnie niepokoi po pierwsze sam fakt, że gra się kwestią bezpieczeństwa i w związku z tym będą też ujawniane pewne dane, no bo trzeba pokazać, że a wcale nie, a wy więcej daliście. Ale jeszcze bardziej mnie niepokoi narastająca antyukraińska, już powiedziałabym nawet histeria w Polsce, bo to się naprawdę może źle skończyć. To jest na tylu poziomach niekorzystne dla Polski i to nie ma nic wspólnego z jakimś romantyczno-ideologicznym podejściem do polsko-ukraińskich stosunków, czy my się mamy lubić, czy się mamy nie lubić, jak się mamy traktować. Kompletnie teraz abstrahuję od takiej ludzkiej twarzy polityki, a ja mówię tylko i wyłącznie o interesach i o kwestiach pragmatycznych. Więc pragmatycznie patrząc na nasze stosunki polsko-ukraińskie, to po prostu w interesie Polski jest wspieranie Ukrainy po to, żeby ona się broniła aż do skutku, to znaczy aż do tego, żeby Rosja w końcu odstąpiła od Ukrainy, bo Rosja apetyt absolutnie nie kończy się na Ukrainie, tylko Putin wielokrotnie mówił, że jego interesuje generalnie cała Europa. I nam się oczywiście to może wydawać takie mało realistyczne, możemy mówić, że no przecież wiadomo, że jak już będzie miał tą Ukrainę, to przecież na Polskę nie będzie patrzył, ale to jest bardzo naiwne, to jest myślenie bardzo krótkoterminowe, krótkowzroczne. Jednak ta ideologia Wielkiej Rosji, taka imperialna, ona jest liczona w nie kilku czy kilkunastu latach, tylko w setkach lat. I naprawdę, jeśli my będziemy patrzeć na nasze stosunki z Ukrainą przez pryzmat sondaży wyborczych i czy bardziej się, komu się bardziej opłaca i w danym momencie źle wypowiadać o Ukrainie, o Ukraińcach, pokazywać się jako ktoś, kto Ukrainę nie wspiera, to ja naprawdę bardzo słabo to widzę. A mówię, pominęłam kompletnie aspekt ludzki, o którym tu mogłybyśmy jeszcze pewnie godzinami rozmawiać. I wydaje mi się, że on jest akurat dla słuchaczy Radia Nowy Świat tak oczywisty, że nawet nie musimy go poruszać.
2: Tak, to prawda. Chociaż jak słyszę o tej ustawie wygaszającej, która powoduje, że kobiety z dziećmi mogą wylecieć na bruk, bo państwo nie może znaleźć pieniędzy na to, żeby utrzymać 10 albo może nawet 5 tysięcy osób, to trochę mi się słabo robi. Ale wiesz co, ja też jestem zaskoczona. To jeden ze słuchaczy przysłał mi i tak mniej więcej ze 2 tygodnie temu informacje o tym, że twój samorząd rzeszowski, podkarpacki, poparł tę decyzję prezydenta dotyczącą odebrania Orderu Orła Białego prezydentowi Zełenskiemu i na debacie na ten temat, a później przy głosowaniu nikt się nie sprzeciwił, to znaczy nie sprzeciwiły się nawet te ugrupowania, które są w koalicji 15 października i to jest przerażające.
3: Tak, bo żyjemy w świecie sondaży i jak politycy widzą, że coś im się opłaca, to idą w tym kierunku. No, jak im się coś nie opłaca, to idą w kierunku przeciwnym. W tym momencie wiatr wieje w tym kierunku od Ukrainy. Tak, dystansujemy się coraz bardziej do Ukrainy, dystansujemy się coraz bardziej do Ukraińcy. Nie ma dnia, żeby jacyś Ukraińcy nie zostali zaatakowani. Smutne jest

0: dotyczące wydalenia z Polski i to na
1: Tak.
0: 5 lat z zakazem do strefy Schengen, no, Ukraińców, którzy tam, nie wiem, albo przeskoczyli przez barierkę na koncercie, albo no, ten gówniarz, youtuber, ja przepraszam, że tak mówię, ale też chcę pokazać, że to jednak nie mówimy o dorosłym facecie, tylko mówimy o jakimś niepoważnym youtuberze, który trudno, żeby reprezentował całą Ukrainę. Mamy też takich różnych influencerów i patoinfluencerów w Polsce. No, kto ich nie ma, niestety, to jest taka plaga w każdym kraju, który wjechał pod morskie oko. I tego Ukraińca, który tam z jakiegoś karpia czy suma wielkiego bez zezwolenia wyłowił. I też natychmiast decyzja, no, niemalże jednoosobowa, i sam Donald Tusk się na ten temat wypowiadał. No, ja cenię oczywiście sprawczość w polityce, ale ja bym oczekiwała tak szybkich reakcji
1: Właśnie.
0: w stosunku do, nie wiem, służby zdrowia, do szpitala południowego. Można było ten pożar ugasić, zanim on tak naprawdę już zaczął na taką skalę jak teraz. Teraz to już właśnie trudno powiedzieć, co z tym zrobić. Także no, no jest to bardzo niepokojące, że politycy skoncentrowali się na takich symbolicznych gestach, zresztą niemądrych, natomiast te poważne problemy są wykorzystywane, bo wczorajsza konwencja PiS-u w
1: Tak
0: Płocku,
1: jest.
0: no to przecież to był horror dla mnie. To był jakiś manichejski apel, właściwie wizja świata czarno-białego, zło,
1: Dobro.
0: dobro, ciemność, światło, obrzydliwość, no, emocja wstrętu, ludzie Tuska, w domyśle chyba właśnie wszyscy, którzy też głosują na Koalicję Obywatelską, to są ludzie już nawet niekulturalni, to są ludzie spoza kręgu kultury, spoza cywilizacji, barbarzyńcy. No więc te wszystkie afery, które, tutaj rzeczywiście jednoosobowo Donald Tusk mógłby nawet w środku nocy walić pięścią w stół i podejmować decyzje, no to one się porozlewały do takiego stopnia, że stały się takim świetnym obszarem, po którym hasa Prawo i Sprawiedliwość i na którym będzie budowana kampania wyborcza, bo po wczorajszym dniu to widzimy bardzo jasno.
1: Ja może zacytuję, żebyśmy nie były gołosłowne, to wczoraj tak pokrótce prezes Kaczyński na przykład wygłosił coś takiego. W szeregach tej formacji, która dziś jest przy władzy, są już nie tylko źli ludzie, ale ludzie naprawdę bardzo źli, strasznie źli. Dobry rząd to dobrzy ludzie i w ogóle jest, żeby ojczyzna się rozwijała, żeby Polska się rozwijała, to potrzebni są dobrzy ludzie. No i tam opowiadał o tym, że będą rozliczenia tych prokuratorów, którzy są damskimi bokserami i niewinne kobiety w kajdankach zespolonych na pustych korytarzach do toalet ganiali, podglądając je jeszcze. To są uzurpatorzy, którzy będą rozliczani, a wraz z nimi wszyscy ci prokuratorzy ulegli, którzy dzisiaj łamią prawo na naszych oczach. No i pan Czarnek, pan premier in spe o Kłodzku, że Kłodzko dotknęły dwie powodzie, no jedna ta powódź wywołana przez wodę i Kłodzko dotknęła także druga powódź, chyba jeszcze gorsza, albo na pewno jeszcze gorsza. To jest powódź kłamstwa, oszustwa, skrajnej demoralizacji, obrzydlistwa, którego dopuściła się między innymi ta pani Kamila, współpracownica pani Wielichowskiej, skazana na 6,5 roku więzienia, a jej mąż molestował seksualnie dziecko, uprawiał pedofilię i zoofilię właśnie tu, w Kłodzku. To jest skandal, który trzeba tu obnażać, żeby ratować was, mieszkańców Kłodzka, przed tym złym imieniem. I to dzisiaj będziemy również robić. Oczywiście mówili, że nic nie wiedzieli, że nikt nic nie wiedział, nikt nic nie słyszał. Tak mniej więcej przemawiali wczoraj panowie w Kłodzku. No to jest sam początek kampanii. Ona będzie trwała jeszcze rok i właściwie to strach się bać przed tą
0: No,
1: kampanią.
0: strach, no, to już samo miejsce wybrane na start kampanii, Kłodzko akurat, z którym ma się właśnie kojarzyć ta pedofilia, zoofilia i tak dalej, no to pokazuje, w jakim kierunku będzie szła ta kampania. Tylko tutaj nie mówimy o takiej krytyce przeciwników politycznych, tak? Tylko tutaj mówimy tak naprawdę o wrogach,
1: Tak.
0: bo tutaj już jakby wszystkie hamulce poszły. Tam już właściwie nawet nie było specjalnie odnoszenia się do jakichś kwestii programowych, no, błędów merytorycznych.

0: strasznych popełnionych przez koalicję i rząd. Tutaj była tak naprawdę no, wizja świata, w którym PiS musi wygrać wybory, żeby uratować pewien porządek moralny. I no, to oczywiście ratowanie porządku moralnego dobrze brzmi, ale ono w praktyce zazwyczaj kończy się bardzo autorytarnymi rządami. I jak PiS mówi o rozliczeniach, to ja im wierzę niestety.
1: Niestety, tak.
0: Bo oni się nie zawahają. Oto w PiS-ie nie ma Adama Bodnara, który będzie jednak próbował się dogadywać nawet z tymi najgorszymi, którzy łamali wszelkie zasady prawa i współżycia społecznego nawet, tylko rzeczywiście oni pojadą walcem. I te zapowiedzi wczorajsze były w tym kontekście absolutnie przerażające.
1: No tym bardziej, że o moralności mówi partia, która ukradła takie miliardy z budżetu państwa, że teraz mamy gigantyczną dziurę.
0: I też ma swoich pedofilów i też ma swoich predatorów, którzy w jej czasach świetnie prosperowali, a nawet dostawali potężne kontrakty z Orlenu. I co więcej, akurat ci predatorzy uciekli, a nie zostali skazani, tak? Bo mówię chociażby o Bartoszu, czy Bartomieju Morawskim,
1: tak.
0: Słynnym aktorze ze spotów, który startował też w różnych kampaniach wyborczych Prawa i Sprawiedliwości, który reklamował święto wywieźć flagę w kampanii Orlenu i tak dalej, i tak dalej. No więc trochę granie pedofilią w kontekście jednej konkretnej partii politycznej no jest czymś, powiedziałabym, no rzeczywiście tu bym użyła sformułowania obrzydliwe, bo niestety, mówię z wielką przykrością, ale to jest problem, który dotyczy, to jest problem ponadpartyjny, ponadzawodowy, w każdej grupie społecznej może się to zdarzyć. Ja bym tu rozmawiała o mechanizmach, tak? Jakby oni wczoraj mówili o tym, czas powołać specjalną jednostkę, która się będzie zajmowała tylko i wyłącznie ściganiem pedofilii, bo nie ma takiej w Polsce, to powiedziałabym tak, to jest dobry plan, rzeczywiście może w końcu ktoś to zrobi, tylko że oni 8 lat rządzili i nie zrobili tego. Ale oni się w ogóle nie odnosili do meritum i to jest też bardzo ważna jakaś taka zapowiedź tego, jak będzie ta kampania wyglądała, czyli że ona będzie jednak koncentrowała się totalnie na emocjach, na moralności, na etyce. Tam były takie, może nie wprost, ale też wybrzmiewał taki język religii, nie wiem, czy zwróciłaś na to właśnie uwagę i to jest... No to jest zła wiadomość dla Polski. Dla Polski, bo czy to jest zła wiadomość dla Koalicji Obywatelskiej? Też oczywiście, ale powiedzmy, że dla nas najważniejszy jest tutaj interes Polski, jako takiej Polski. I to jest zła wiadomość dla nas wszystkich.
1: Niestety tak, ale musimy też kończyć i to jest zła wiadomość dla mnie. Bardzo Ci dziękuję, profesor Anna.
0: Mimo wszystko miłego dnia, proszę Państwa.
1: Bardzo dziękujemy. Profesor Anna Siewierska, politolożka z Uniwersytetu Rzeszowskiego. Tobie też miłego dnia życzymy.
0: Dziękuję bardzo.
1: Dziękuję.

Express Yourself. Za nami za chwilę wyrażać będziemy emocje sportowe, bo ostra gra nadchodzi, ale zanim do tego, to jeszcze zerknę na naszą zbiórkę przeprowadzkową nowyświat.online, / nowa siedziba. Ile mamy na liczniku? 275 289 zł. Jesteśmy już za progiem, to chociaż jak Państwo zerkali na nasze media społecznościowe i słuchali naszej anteny uważnie, to wiedzą, że za jednym szczytem jest kolejny, do którego zmierzamy, który chcielibyśmy zdobyć, mianowicie mamy pewne ambicje sprzętowe, modernizacyjne, które za nadwyżkę finansową być może udałoby nam się zrealizować, w związku z czym proszę się nie przejmować tym, że próg, limit jest już osiągnięty, mamy 110% i możemy śmiało podwyższać ten wynik dalej. Zatem jeżeli ktoś ma wolny czas, wolne środki, żeby się dorzucić, zachęcamy, cały czas można. Powtórzę, Nowy Świat Online, / nowa siedziba, tam cały czas można dokładać od siebie parę złotych, parę groszy od siebie dorzucą panowie Kuba i Mikołaj za chwilę.

0: Ostra gra. Sport w nowym świecie.
1: Jakub Indras, Mikołaj Terzyński, cześć panowie.
2: Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
1: Tu jeszcze wspomnę wiadomość jednego ze słuchaczy w grupie patronów a propos Trumpa, o którym Beata wspominała, że król ma prawo łaski. No tak, to do piłki nożnej też się w tej sytuacji odnosi. Do was, rozumiem, też dobiegła ta informacja.
2: Oj, tak, no. Oczywiście. No będzie o tym coraz głośniej, bo ten mecz Amerykanów z Belgami już najbliższej nocy, ale pewnie o tym zaraz.
3: Bardzo mi się podobał komentarz jednego z użytkowników w portalu X, który napisał: ale dlaczego w czasie Euro 2012 prezydent Komorowski nie interweniował i nie cofnął czerwonej kartki Wojciecha Szczęsnego po meczu z Grecją?
1: No właśnie. Człowiek nie wiedział, że tak można.
2: Właśnie, teraz to już wszystko można.
3: No ale słuchaj, no to jest największy, najlepszy mundial, który organizują Gianni Infantino i Donald Trump. No to wiadomo było. No i bardzo mi się podobał ten wpis Donalda Trumpa, że sprawiedliwości stało się zadość i on dziękuje prezydentowi FIFA za to.
1: Można się dogadać w wielkim świecie.
2: A tak naprawdę ten mundial jest już właściwie od dzisiaj rano wyłącznie amerykański. Bo już mecze tylko w Stanach Zjednoczonych.
3: No tak, no i nie ma już Kanadyjczyków, nie ma już Meksykanów, więc jeszcze o ten honor powalczy reprezentacja Stanów Zjednoczonych, a będzie miała ku temu dobrą sposobność, bo Belgowie, z którymi zmierzą się dzisiejszej nocy, to jest drużyna, o czym państwu, ja już miałem okazję kilkukrotnie powiedzieć, przebrzmiała z przebrzmiałymi gwiazdami już to złote pokolenie Belgów, które zdobywało brązowy medal w Rosji. No jest, idzie w cień po prostu. I to ten mecz z Senegalem, to zwycięstwo z Senegalem było dosyć zaskakujące. Dla mnie przynajmniej.
2: No właśnie, kto wie, czy nie pokonają tych Amerykanów. Myślę, że sprawiedliwości stałoby się zadość wówczas, jeżeli oczywiście Balogun zagra w tym meczu.
3: No ja nie wiem, czy to byłaby sprawiedliwość. Myślę sobie, że Belgowie przed tym meczem mogą mieć takie uczucie, że ktoś im splunął w twarz. A mianowicie wielki biznes, no bo Gianni Infantino tak na dobrą sprawę nie zrobi niczego przeciwko Donaldowi Trumpowi, bo do podniesienia z podłogi jest 13 miliardów dolarów zysku.
2: No dobrze, za nami już właściwie połowa fazy 1/8 finału. Wspomniałeś, że odpadła Kanada. Tu nie ma za bardzo się rozwodzić nad tym meczem. Po prostu przegrali z Marokiem 0-3.
3: Tak, a Marokańczycy byli taką reprezentacją przyczajoną. Wystarczyły 3 ciosy i to wystarczyło, żeby po prostu pokonać reprezentację Kanady, która też to reprezentację Kanady przystanie 1-0 dla Marokańczyków. Miała też swoje okazje i tam, gdyby oni zdobyli wtedy bramkę mniej więcej koło 60 którejś minuty, wtedy tam Eustaki miał dwie dobre okazje, no ten mecz mógłby inaczej wyglądać. Jednak Unahi poszedł za ciosem i cała reprezentacja Maroka.
2: No i Maroko zagra z Francją, która to pokonała Paragwaj 1-0.
3: O, to był przykład antyfutbolu w wydaniu Paragwajczyków.
2: Oj tak, źle się na to patrzyło, zwłaszcza w drugiej połowie. No, cóż tu dużo mówisz, Francja. No, ale Francja wygrała.
3: Ale Francja ma kogoś takiego jak Kylian Mbappe, który wykorzystał rzut karny i to wystarczy. No, Francuzi będą mieli okazję zagrać ładniejszą piłkę przeciwko Marokańczykom, a w dodatku duża część reprezentacji Maroka to są piłkarze wyszkoleni we Francji, więc podobny styl. No, myślę, tak swoi na swoich będą grali w dużej mierze, jeżeli chodzi oczywiście o szkolenie futbolowe.
2: Ale te sobotnie mecze to była tylko przygrywka przed tym, co było wczoraj wieczorem i dzisiaj w nocy. Ależ to się oglądało.
3: Mówisz o meczu Brazylia-Norwegii, a mnie się ten mecz nie podobał. Dla mnie ten mecz był dosyć nudny do momentu pierwszej bramki Erlinga Haalanda. Ta bramka wtedy dużo zmieniła. Przypomnijmy, że Norwegowie wygrali 2-1 z reprezentacją Brazylii po dubledzie Erlinga Haalanda, który był niewidoczny przez całe spotkanie.
2: No ale on taki już jest.
3: Ale Erling Haaland wystarczyło 2 razy, ustawił się w odpowiednim miejscu, w odpowiednim czasie i zdobył 2 bramki.
2: No i świetnie dysponowany bramkarz Norwegii.
3: Chociaż z drugiej, no ale też trzeba oddać Alissonowi Beckerowi, że też parę razy uratował Brazylijczyków. W ogóle ten mecz był o tyle dziwny, bo to dwie topowe reprezentacje, poziom wyprowadzenia piłki, błędów, które miały miejsce po wyprowadzeniu piłki po obydwu stronach, no był zatrważający, że momentami to wyglądało tak, jakby dwie drużyny ekstraklasy, czy nie wiem, jakiegoś środka tabeli Bundesligi i drużyny fizyczne grające z kontry próbowały wyprowadzać piłkę. Nyland też miał taką jedną sytuację, gdzie okej, wykazał się refleksem, ale on źle policzył trajektorię lotu piłki i prawie mu wpadła za kołnierz.
2: Tak jest. No, ale dał radę, rzeczywiście.
3: I Brazylijczycy z zasłużenia jadą do domu. Okropna była ta reprezentacja od pierwszego meczu. Dziwne decyzje personalne Carlo Ancelottiego. Niezabranie João Pedro.
2: Zabranie Neymara.
3: Tylko z Neymarem to jest zupełnie inna inna historia. Neymar jest traktowany w Brazylii jak Bóg. Zresztą Neymar dzisiejszej nocy ogłosił emeryturę, w zakończenie kariery reprezentacyjnej. Neymar po 3 latach zdobył bramkę zresztą z rzutu karnego w 100. minucie, ale zdobył. No, w ogóle jedno z największych obok chyba Ronaldinho, ale w historii piłki nożnej. Człowiek, który mógł być dzisiaj wymieniany jednym tchem obok Messiego i Cristiano Ronaldo. Zła mentalność, zły sposób prowadzenia się, beznadziejne zdrowie. Człowiek, który wykorzystał chyba tylko 1/5 swoich możliwości.
2: Norwegia świętuje, wykonała rytualne wiosłowanko po meczu pod przewodnictwem Erlinga Brauda Halanda, który walił w bęben pałeczkami.
3: No, a Norwegowie są reprezentacją, którą my zawsze chcieliśmy być. Tylko myślę sobie tak, no okej, mieliśmy 2021 i Euro. Mieliśmy Roberta Lewandowskiego w prime time'ie. W takiej formie jak dzisiaj Erling Haaland. Tylko, że z drugiej strony wiesz, no obok Roberta Lewandowskiego, gwiazdy Bayernu Monachium, biegały randomowe jaśki z Ludogorca Rasgard, a Norwegowie wprowadzają z ławki rezerwowych skrzydłowych Benfiki.
1: Znaczy ja dobrze pamiętam, że Haaland też grał w Bayernie, czy pomieszałem wszystko?
2: Nie, w Borussii.
3: Nie. Między innymi ale... Robert Lewandowski chciał odejść z Bayernu, dlatego że Karl-Heinz Rummenigge i Uli Hoeneß sądowali możliwość sprowadzenia Erlinga Haalanda, co się Robertowi Lewandowskiemu nie podobało.
2: No i Norwegowie zagrają nam teraz w ćwierćfinale, uwaga, uwaga, z Anglikami, którzy takie odprawiają Meksykanów ku rozpaczy tej wielotysięcznej publiczności na stadionie Azteków.
3: Ale to był fantastyczny mecz. To był mecz spod znaku geniuszu Juda Bellinghama, który co prawda przez tę pierwszą fazę turnieju był raczej niewidoczny. Grał raczej słabo, tak jak większość Anglików, ale ten dublet i w ogóle jego współpraca z Harrym Kane'em, który zanotował i bramkę, i asystę. Harry Kane, który stracił głos. Jest piękne wideo, jak udziela wywiadu po meczu i on tam ledwo mówi. Tam radość, ekscytacja Anglików była ogromna. Też bardzo dobry mecz Antonego Gordona, który był, no, z którego szydzono po pierwszych tych dwóch spotkaniach fazy grupowej, jednak ten mecz z Demokratyczną Republiką Konga okazał się być przełomowy. Dobra współpraca i z Bellinghamem, i z Harrym Kane'em, i Anglicy. No wygląda na to, że ten pomysł Thomasa Tuchela sprawdza się i idzie ta drużyna do przodu. Bo na przykład było tak, że Carlo Ancelotti nie wziął najbardziej oczywistych nazwisk, a Thomas Tuchel nie wziął oczywistych nazwisk bez formy.
2: No i Anglicy wygrywali 2-1 z Meksykiem do przerwy, no ale po przerwie dostali czerwoną kartkę, grali w osłabieniu. Mimo to dzięki właśnie Gordonowi udało się uzyskać rzut karny, który wykorzystał Harry Kane, ale Meksykanie też mieli rzut karny, który z kolei sprokurował Harry Kane. Było 3-2 i Thomas Tuchel z zimną krwią pozdejmował ofensywnych piłkarzy, powstawiał tych bardziej defensywnych, żeby obronić ten wynik, no i się udało.
3: Tak, zresztą ten karny, który sprokurował Harry Kane, dla mnie dosyć kontrowersyjny. Tak samo ta czerwona kartka. Ja nie mam przekonania, bo tam z drugiej strony inaczej. Ta piłka skozłowała tak, że wylądowała Konsachowi pod łydką, ale najpierw był kontakt łydki z piłką, a dopiero potem... Ja nie wiem do końca, jak tę sytuację interpretować. Ja nie mam przekonania, że to była klarowna czerwona kartka.
2: Czyli tak, pierwszą parę mamy Francja-Maroko, druga para Norwegia-Anglia. Dzisiaj poznamy trzecią parę. Wspominaliśmy o parze, o tym meczu Stanów Zjednoczonych z Belgią. No i mamy jeszcze mecz Portugalia-Hiszpania o 21. Jutro Mikołaj nam opowie.
3: Tak jest. No ja mam,
2: co się wydarzy.
3: Ja mam dzisiaj koszulkę brazylijski łącznik, to jest Barcelona, na plecach Ronaldo Nazario de Lima, no a hiszpański klub, więc dzisiaj łączymy to odpadnięcie Brazylii i mecz Hiszpanii z Portugalią. Ciekawie się zapowiada to starcie, bo z jednej strony jedna z dwóch największych gwiazd w historii piłki nożnej, czyli Cristiano Ronaldo, a po drugiej stronie talent generacyjny w postaci Lamina Yamala, który wchodzi w buty i Leo Messiego, i Cristiano Ronaldo.
2: Ten mecz o 21, a niestety na Wimbledonie już bez polskich singlistów i singlistek. Iga Świątek w sobotę zakończyła grę na 3. rundzie, przegrała z Aleksandrą Ealą z Filipin, zawodniczką z rozstawioną z 29. W 2 setach, 6-7, 2-6. No szkoda zwłaszcza tego pierwszego seta, kiedy w tiebreaku uległa minimalnie 9-11, no ale już w drugim to Filipinka bezdyskusyjnie panowała na korcie. Już wiemy, że Iga Świątek nie obroni tytułu sprzed roku.
3: I to jest rankingowa katastrofa, bo Iga Świątek po Wimbledonie spadnie przynajmniej na 6. pozycję. Jest jeszcze szansa na to, na pewno wyprzedzi ją Jessica Pegula, Mirra Andrijewa oraz Coco Gauff, ale jest szansa w tym rankingu live, że Amanda Anisimowa, także Karolina Muchowa.
2: No, Anisimowa też już odpadła, więc już więcej nie.
3: W tym przypadku nie. Więc tak, tam blisko po piętach jeszcze depczą Marta Kostiuk, Linda Noskowa, Naomi Osaka i Brenda Bencic. Więc ta sytuacja w perspektywie kilku najbliższych tygodni Igi Świątek nie jest zbyt ciekawa. No i w ogóle ta konferencja prasowa Igi Świątek po odpadnięciu z Wimbledonu kuriozalna. Nie gram po wyniki. Myślę, że Michael Jordan, LeBron James czy taki Luis Enrique to by się za głowę złapali, że zawodniczka stopu, bo na przykład Republika Zielonego Przylądka może nie grać o zwycięstwo na mundialu, w sensie o zwycięstwo w całym turnieju, ale zawodniczka stop 10 rankingu WTA, no. Nie dzieje się dobrze w państwie Igi Świątek.
2: A za to blisko sukcesu był Hubert Hurkacz. Wczoraj na bardzo dobrej drodze do awansu do ćwierćfinału. Wygrał pierwsze dwa sety z Janem Lenardem Struffem, Niemcem, 6-3 i 7-6. W trzecim secie znów mieliśmy tiebreak, który wygrał Niemiec. No i niestety w końcówce tego seta zaczęły się poważniejsze problemy zdrowotne Polaka. Kilka razy potrzebował interwencji fizjoterapeuty i lekarza. Potem się okazało, że to były problemy z mięśniami brzucha. W czwartym secie mimo to walczył dzielnie, ale przegrał 5-7, no ale ostatni set to już taka totalna walka z tym bólem i w końcu poddany mecz przystanie 2-4 w tej ostatniej partii. Szkoda, bardzo szkoda, bo ten turniej był świetny w wykonaniu Huberta Hurkacza.
3: Ale słuchaj, jest za to Skowronek, bo Katarzyna Piter i czeska tenisistka Anna Siskowa awansowały w niedzielę do 1/8 finału po tym, jak wygrały z Czeszkami Jessiką Maleczkową i Miriam Skoch 6-4, 3-6, 7-6.
2: A teraz znowu rywalki z południa, czeszka Noskowa i Słowaczka Sramkowa z taką parą się zmierzą. Jeszcze tylko dodam, że sypnęło trochę niespodziankami w tym turnieju singlistek. Odpadła Jelena Rybakina, odpadła Amanda Anisimowa, a wczoraj Aryna Sabalenka, którą pokonała Naomi Osaka. Podopieczna Tomasza Wiktorowskiego.
3: Tak jest, no ale na przykład jeszcze chociażby Nowak Dżokowicz awansował do ćwierćfinału. Siedmiokrotny triumfator tego turnieju pokonał rosyjskiego kwalifikanta Romana Safiulina 7-6, 6-3, 3-6, 6-3. No i Dżokowicz ma szansę wyrównać rekord Rogera Federera, który wygrywał Wimbledon 8-krotnie. A zawodnik z Belgradu może też z piękną historię napisać.
2: Zresztą w turnieju mężczyzn jest tak, że z pierwszej ósemki tylko dwóch na razie odpadło, więc tam jest kompletnie inaczej niż u pań.
3: Ale słuchaj, jaki to byłby piękny lipiec. Nowak Dżokowicz wygrywa Wimbledon, 39-letni zawodnik, a Leo Messi, 39-letni, obroniłby tytuł mistrza świata.
2: A ile lat ma Tadej Pogacar? Bo rozpoczął się Tour de France.
3: Chyba mniej, tak.
2: I te pierwsze dwa etapy przeprowadzone w Barcelonie i okolicach, czyli w Katalonii, taki mieliśmy na razie Tour de Catalunya mały.
3: No ale z drugiej strony historycznie Katalonia też, część Katalonii też należy do Francji, więc tutaj jest pewien punkt wspólny. Jonas Vingegaard wygrał pierwszy etap, ale już w drugim etapie Meksykanin Isaac Del Toro na etapie wyścigu z Tarahonem do Barcelony zwyciężył. Drugi był Tadej Pogacar.
2: Tak, no i Pogacar dzięki temu dostał bonifikata 6 sekund i ma już tylko 6 sekund straty do Vingegaarda. Michał Kwiatkowski 79, 14 minut straty. Kamil Gradek 162, 18,5 minuty straty. A dzisiaj 195 kilometrów z pierwszymi górami. Kolarze przedostaną się z Katalonii na francuską stronę Pirenejów. No tak. A potem już tylko we Francji do 26 lipca i do Pól Elizejskich oczywiście.
3: Dzisiaj 196 kilometrów z Granollers do Les Angles.
2: Szybciutko jeszcze powiemy o sukcesie naszych koszykarzy, którzy się zabawili z Austriakami w piątek. W meczu eliminacyjnym do Mistrzostw Świata pokonali w Wiedniu rywali aż 46 punktami, 123-77. Dzisiaj grają z Holendrami w Polsce, w Krakowie o 18 ten mecz, zdaje się. Polacy w Hadze wygrali 2 punktami z Holendrami. Liczymy na powtórkę, no bo tak jak już wspominaliśmy wielokrotnie, punkty z tej pierwszej fazy liczą się też w drugiej fazie, która będzie znacznie, znacznie trudniejsza.
3: Tak jest. A polscy siatkarze do lat 22 zostali wicemistrzami Europy. Po przegranym finale 1-3 z Czechami po brąz sięgnęli reprezentanci Izraela.
2: A o Formule 1 powiesz jutro.
3: Tak jest, jutro powiem o Formule 1, o wspinaczce, no i oczywiście o tym, kto okazał się lepszy, czy stary wyga Cristiano Ronaldo, czy młody wilczek Lamine Yamal.
1: No właśnie, Mikołaj będzie nam opowiadał, co zupełnie zwalnia cię, Kuba, z obowiązku oglądania, więc dzisiaj wcześniej do spania i jutro od rana
2: dzisiaj
1: będzie...
2: Dzisiaj będę oglądał nie z obowiązku, tylko z przyjemnością.
1: Jakie z przyjemnością? A kto jutro rano będzie...
3: Ale mecz Portugalii-Hiszpania o 21:00, o 23:00 mniej więcej się skończy, to jeszcze jest tam te 5,5 godziny do spania.
2: Nie, jeszcze mecz w nocy jest, przypominam, USA-Belgia.
3: No ale wiesz, to ja mogę sobie obejrzeć i potem trochę być lekko nieprzytomny, a ty to jednak, wiesz, między 6:00 a 10:00 to trochę wymaga uwagi, koncentracji, fizyczności.
1: Delfiny chyba mają tak, że mogą, w sensie jedna półkula mózgu śpi, druga czuwa. To w przypadku mundialu też taki tryb się włącza, co?
3: No, kibic NBA trochę znają tak. To doskonale.
2: Kończymy.
1: Tak, Mikołaj Tyczyński, jako piętras, dzięki piękne i do usłyszenia jutro po 8:30.

Za 7 minut będzie 9 w odniesieniu do aktualności sportowych jeszcze wiadomość, a ja podejście świątek rozumiem, gdy za bardzo skupiasz się na wynikach, przez co za bardzo się spinasz, czasami lepiej jest przestać myśleć o wynikach właśnie i zacząć cieszyć się grą. O tym drugim wspominał zresztą Hurkacz, co mu wyszło na dobre. Jakakolwiek by to nie była strategia, niech i ze świątek na dobre wychodzi. Bardzo dziękuję za aktywność. Gdyby ktoś jeszcze chciał coś uzupełnić, to w grupie patronów można w komentarzach w kwestii sportowych i nie tylko. A my w kwestii muzycznej zostawimy Państwa z Breakoutem.

Za 3,5 minuty będzie 9, co po 9. Spotkanie z Patrykiem Rabiegą, który dzisiaj będzie opowiadał o Puszczy Majów, która stanie się chronionym rezerwatem. Chociaż spotkanie to dużo powiedziane, w sensie antenowym na pewno, natomiast Patryk dzisiaj nie będzie fizycznie z nami w studiu, ale kącik latynoamerykański jak najbardziej będzie na antenie. Będzie też redaktor Cezary Szymanek, to po 9.30 w finansach osobistych i będzie też kolejny odcinek cyklu Wojna, Kultura, Ukraina, Kasi Oklińskiej.

0: Jest 9:00, tu Radio Nowy Świat, serwis informacyjny, Adrianna Calińska-Czaniecka. Jutro w Ankarze początek szczytu państw NATO. Celem, jak mówił szef MSZ Radosław Sikorski, będzie pokazanie Putinowi jedności Zachodu. Minister potwierdził także, że Kreml planuje prowokacje względem Polski. Wiemy, co planujesz, zwrócił się do Putina. Rosja wykorzystuje kryzys w relacjach polsko-ukraińskich, komentował w TVN24 generał Jarosław Kraszewski, były dyrektor Departamentu Zwierzchnictwa nad Siłami Zbrojnymi w BBN-ie.
1: Będzie dochodziło do kolejnych incydentów w tak zwanej wojnie hybrydowej. Jest to konfiguracja wielu czynników, między innymi sytuacja w Polsce, czyli naparzanka polityczna odnośnie tego, co daliśmy i dlaczego daliśmy. Rosja skrupulatnie będzie takie okazje wykorzystywała, więc nie bądźmy zdziwieni, że w najbliższym czasie nastąpi kilka lub fala incydentów o tym podłożu sabotażowo-dywersyjnym.
0: Dziś szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz ma publicznie przedstawić dane dotyczące wszystkich donacji dla Ukrainy w latach 2022-2026. Wczoraj po konsultacji z premierem Donaldem Tuskiem zlecił odtajnienie informacji. To odpowiedź na serię wpisów polityków opozycji, w tym byłego ministra Mariusza Błaszczaka, o tym, że Polska rzekomo przekazała Ukrainie część cennego dla nas uzbrojenia. Niepokojący jest fakt, że gra się kwestią bezpieczeństwa i antyukraińska histeria, komentowała na naszej antenie profesor Anna Siewierska, politolożka z Uniwersytetu Rzeszowskiego.
2: To się naprawdę może źle skończyć. To jest na tylu poziomach niekorzystne dla Polski. To nie ma nic wspólnego z jakimś romantyczno-ideologicznym podejściem do polsko-ukraińskich stosunków, czy my się mamy lubić, czy się mamy nie lubić. Kompletnie teraz abstrahuję od takiej ludzkiej twarzy polityki, a ja mówię tylko i wyłącznie o interesach i o kwestiach pragmatycznych. Więc pragmatycznie patrząc na nasze stosunki polsko-ukraińskie, to po prostu w interesie Polski jest wspieranie Ukrainy po to, żeby ona się broniła.
0: Szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz przekazał, że polecił SKW zbadanie tego, kto intencjonalnie dążył do ujawnienia tajemnic państwowych. Pożar w Pirenejach Wschodnich. Francuskie służby walczą z ogniem, który objął już około 2000 hektarów położonego na południu kraju departamentu. Upał, susza i silne wiatry powodują, że ogień rozprzestrzenia się bardzo szybko. Trwa ewakuacja ludzi. Obejmie 10 tysięcy osób. Dwa razy więcej niż zakładano wcześniej. Z powodu pożaru dzisiejszy trzeci etap wyścigu Tour de France odbędzie się bez udziału publiczności, przekazał prefekt departamentu. W walkę z ogniem zaangażowanych jest około 700 strażaków wspieranych przez samoloty i śmigłowce gaśnicze. We Francji z powodu fali upałów, która trwa od końca czerwca, zmarło już ponad 2000 osób. A to był serwis Radia Nowy Świat.
3: Pogoda. Zachmurzenie będzie dziś umiarkowane i duże, a najwięcej słońca utrzyma się rano na wschodzie. Na północnym wschodzie i południu spodziewane są przelotne opady deszczu, a w drugiej połowie dnia jednostajne opady na północnym zachodzie i zachodzie. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, choć okresami, zwłaszcza na wybrzeżu, dość silny, a w wielu miejscach porywisty. Najchłodniej będzie na północy i północnym zachodzie, a także miejscami na terenach podgórskich. Od 16 do 19 stopni, na pozostałym obszarze cieplej od 20 do 23.

0: I to by było na tyle, jeżeli chodzi o UK. Przenosimy się teraz w inny rejon świata.
1: Nowy świt.
0: Zgodnie z zapowiedzią sprzed godziny 9:00, nie ma z nami fizycznie Patryka Rebigi, ale kończyk latynoamerykański jak najbardziej obecny jest.
2: Dzień dobry, buenos dias. Dziś przynoszę dobre wiadomości z dziedziny ochrony przyrody. Trzy kraje, Meksyk, Gwatemala i Belize, zawarły traktat o ochronie tak zwanej Puszczy Majów. To największy po Amazonii las tropikalny. Znajduje się dokładnie na pograniczu Meksyku, Gwatemali i Belize. Ma powierzchnię blisko 6 milionów hektarów. I teraz na mocy tego trójstronnego porozumienia zostanie utworzony tu biokulturalny korytarz Puszczy Majów. I to pozwoli na ochronę tego jednego z największych i wciąż pierwotnych obszarów tropikalnej biosfery. Puszcza stanowi środowisko naturalne dla przebogatej fauny i flory. Żyje tu 7 tysięcy gatunków zwierząt, m.in. tapiry, jaguary, papugi, pekari. Wiele z tych gatunków to dziś gatunki skrajnie zagrożone wyginięciem. Ta ochrona jest niezwykle ważna, bo puszcza jest dziś zagrożona dzikim wyrębem i wypalaniem pod nielegalne pastwiska bydła, plantacje i kopalnie. W ostatnich dziesięcioleciach las, mimo że już częściowo w niektórych wydzielonych obszarach chroniony, utracił mniej więcej 1/3 swojej pierwotnej powierzchni. No i teraz rządy trzech krajów mają współpracować i nie tylko powstrzymać dalszą wycinkę puszczy, ale utworzyć rezerwat z prawdziwego zdarzenia. Rezerwat, w którym rozpocznie się odtwarzanie i rekultywacja lasu i tradycyjnej kultury rolniczej, bo szacuje się, że około 2 milionów rdzennych mieszkańców ma, no powiedzmy, współistnieć z odradzającym się tropikalnym lasem. To będzie oczywiście gigantyczna i niesamowicie kosztowna praca logistyczna, ale przede wszystkim ta współpraca, ta trójstronna współpraca Meksyku, Gwatemali i Belize będzie musiała być ścisłą współpracą armii i policji tych krajów, które najpierw muszą wypędzić z puszczy nielegalnych hodowców bydła, plantatorów palmy oleistej, dzikich górników, drwali i narkobandytów używających leśnych lotnisk do przerzutu narkotyków. Przez długie, długie lata nikt puszczy nie pilnował, więc gangi szmuglerów, hodowcy bydła i drwale nie tylko zagrabiły i zniszczyły kolejne połacie puszczy, ale podporządkowały sobie przemocą i oszustwem rdzenną ludność. Także nie lada wyzwanie przed rządami Meksyku, Gwatemali i Belize, ale cel szczytny, więc mam nadzieję, że wkrótce Puszcza Majów stanie się lasem wolnym od przestępczości, a pełnym dzikiej, odradzającej się przyrody. A ponieważ częścią tego wielkiego projektu jest Belize, to muzycznie zatrzymamy się właśnie tam. The Garifuna Collective, grupa złożona z rdzennych mieszkańców tamtych terenów, czyli ludu Garifuna.

Time. 16 po 9 kończy klatyna amerykański za nami. A ja zerkam jeszcze do dzisiejszej prasy, dziennik Gazeta Prawna, z bardzo ciekawym sondażem przy okazji 250. rocznicy powstania Stanów Zjednoczonych. Sondaż CBOS-u. Na temat tego, jak my dzisiaj widzimy, postrzegamy Stany Zjednoczone. Przez dekady jawiły się Polakom jako symbol spełnienia amerykańskiego snu i nie tylko Polakom zresztą. American Dream się bardzo wyraźnie zapisał w kulturze. No i wyraźnie straciły na atrakcyjności jako kierunek emigracji. Według rzeczonego sondażu, gdyby respondenci musieli wyjechać z Polski, no to najwięcej z nich, bo 42,3% wybrałoby jedno z państw Europy Zachodniej. Stany Zjednoczone wskazało zaledwie 11,7% badanych. Z kolei 6,3% zdecydowałoby się na wyjazd do jednego z krajów Dalekiego Wschodu, takich jak Korea czy Japonia, a 18,6% wybrałoby inny kraj albo region świata. Jestem ciekaw, jak to się u Państwa pozmieniało. Czy na przestrzeni ostatnich lat mają Państwo poczucie, że chęć odwiedzenia Stanów Zjednoczonych jakoś tak stopniała, że Stany przestały być tak atrakcyjne turystycznie, już nawet nie mówiąc o przeprowadzaniu się tam i życiu. Gdyby ktoś chciał się wypowiedzieć, zapraszamy do wyświetlenia u Panowy Świat Online. To jest jeszcze jedna wzmianka bardzo ciekawa, że największą skłonność do emigracji do Stanów Zjednoczonych deklarują osoby o poglądach prawicowych. To 18,6% wobec zaledwie 2% respondentów identyfikujących się z lewicą i 9,3%

Numer 3 z ostatniej tegorocznej płyty Ray, This Music May Contain Hope. To album wydany pod koniec marca, kilkuaktowa, przepiękna płyta do wysłuchania w całości koniecznie. Ale my nie o Londynie, jak Ray sprzed chwili, my o Stanach Zjednoczonych. Wiadomość od słuchaczki, nigdy nie miałam ochoty pojechać, a tym bardziej wyemigrować do Stanów. Jedyne, co mi się tam wydaje ciekawe, poza muzyką, to parki narodowe, czyli jednak jest coś, co ciągnie do Stanów. Coś, co ciągnie do Stanów. Podejrzewam, że trochę wiadomości może się jeszcze pojawić w tej kwestii. Grupa patronów tam też można dopisywać i zgłaszać się telefonicznie 224 280 280. Nie wiem, czy o polskiej, czy amerykańskiej, której rzeczywistości, ale redaktor Cezary Szymanek będzie nam niebawem na tej antenie odpowiadał.

dobra, to zapowiadam tak redaktora Cezaroga Szymanka, że on tu będzie, będzie. A to wtedy tymczasem ani Beaty, ani redaktora. Co tu się dzieje? Coś niepokojącego. Za chwilę będziemy jakieś przywoływanie redaktora specjalne przeprowadzać w studiu. Zrobimy co w naszej mocy, żeby to wszystko w czasie było jak trzeba. 25 minut po 7 mamy obecnie. Lyrical Designer to Dubstyle.

0: Finanse osobiste.
1: Uwaga, uwaga, udało nam się zorganizować redaktora
2: już,
1: w studiu.
2: Już.
1: Wszyscy na swoich miejscach. Beata Grabarczyk.
3: Dzień dobry jeszcze raz.
1: Szymanek, Rzeczpospolita.
2: Dzień dobry, witam bardzo serdecznie.
3: No to słuchaj, zacznijmy. Hakerzy, którzy będą hakowali gniazdka, znaczy do samochodów oczywiście te gniazdka, ale to przerażające jest.
2: Nie przerażające. No w takich czasach żyjemy, to jest po pierwsze. Po drugie właściwie, no tak, no w takich czasach żyjemy. Dziś w Rzeczpospolitej postanowiliśmy pójść tropem jednego z ostatnich raportów niemieckiego Federalnego Urzędu do Spraw Bezpieczeństwa Informacji, BSI, który ostatnimi tygodniami ostrzegł przed skoordynowanym sabotażem, który może doprowadzić do blackoutu lub szpiegowania między innymi wojskowego. A za sprawą czego?
3: Gniazdek.
2: A za sprawą ładowarek do samochodów elektrycznych. No i bo okazuje się, że bardzo łatwo jest je przejąć i spowodować awarię w sieci krytycznej. Głównie chodzi o dostawy prądu, ale również tak naprawdę bardzo łatwo jest przejąć wszelakie wrażliwe dane, które są tamże w ładowarkach, bądź też w samochodach. No bo pomiędzy ładowarkami a samochodami tak naprawdę w trakcie ładowania dochodzi do wymiany właściwie wszystkich danych, co z kolei powoduje, że włamiący się tamże może pozyskać, jeżeli chodzi o kierowców, może pozyskać wszystkie ich dane, począwszy od miejsca zamieszkania, gdzie jeździ, zwyczajów, tras i tak dalej, i tak dalej. To jest jedna strona medalu, a druga strona medalu, no to jest z kolei wejście w infrastrukturę krytyczną, czyli w sieci elektroenergetyczne. No i hakerzy mogą poprzez swoje ataki, poprzez właśnie ładowarki do samochodów elektrycznych, doprowadzić, tak jak już wspomniałem na samym początku, do blackoutu, no bo albo może na przykład powodować wstrzymanie dostaw prądu, albo może powodować również nagły spadek pojemności samochodów, które służą również jako magazyny energii. No i my poszliśmy tropem tego niemieckiego raportu. Przypomnę, niemieckiego Federalnego Urzędu do Spraw Bezpieczeństwa Informacji. No i sprawdziliśmy, czy takie ryzyko może również występować w Polsce. Polskie sieci elektroenergetyczne odpowiedziały nam tak. Atak na dużego dostawcę lub skoordynowane działania na kilku platformach mogą powodować lokalne lub regionalne problemy w sieciach dystrybucyjnych. Od przeciążenia linii przez wahania napięcia po tymczasowe ograniczenia. Czyli dotknęliśmy tym samym, jako że poszliśmy tropem tego raportu, no to jednak dotknęliśmy również problemu, który może wydarzyć się w Polsce. To oczywiście zaraz przychodzą do głowy wszystkie samochody elektryczne produkcji chińskiej. Zapytaliśmy Ministerstwo z kolei Cyfryzacji, czy one są jakoś pod specjalną lupą. Z Ministerstwa Cyfryzacji popłynęły głosy uspokojenia, że póki...
3: Jak zawsze.
2: Nie jak zawsze. To akurat... Złośliwość pani redaktor jest nie na miejscu.
3: Nie, no wiesz...
2: Nie.
3: Dobra.
2: Jest nie na miejscu, ponieważ służby cyberobrony naszego kraju, czyli skupione wokół NASK-a, to są w tej chwili tak naprawdę jedne z najlepszych służb w Europie, biorąc pod uwagę to, z jakimi z jaką ilością ataków musimy się codziennie mierzyć. My o wielu rzeczach nie słyszymy. Część z nich opisujemy w Rzeczpospolitej. Chociażby ostatnio pisaliśmy, że NASK nawiązał współpracę z OpenAI i może i posługuje się takim rozwiązaniem ChatGPT Secure Cyber, przepraszam, które wspomaga naszych cyberżołnierzy, bo tak można również ich nazwać, w walce ze wszystkimi internetowymi i przestępcami. Więc tu zdecydowanie protestuję, że jak zawsze. To też z drugiej strony, no dopóki nie zostanie ktoś złapany oczywiście za rękę, no to oficjalnie żaden rząd nie może też jasno powiedzieć, albo to wszystko przez chińskie samochody. Nam wolno zadawać tego typu pytania. Chociażby również biorąc pod uwagę, też również jeden z ostatnich raportów, które opisywaliśmy w Rzeczpospolitej, I po którym to zresztą zostały podjęte adekwatne decyzje, no bo pisaliśmy o tym, że parkowanie chińskich samochodów elektrycznych przed ważnymi adresami w Polsce, głównie przed bazami wojskowymi, może być dobrą okazją do tego, aby szpiegować. I co? I po kilku dniach został wydany zakaz parkowania owych samochodów w pobliżu jednostek wojskowych. No ale wracając do owego tematu, na chwilę obecną Ministerstwo Cyfryzacji w kontekście chińskich samochodów uspokaja, nie wymienia ich z nazwy. No, mówi wprost, że na razie nie stwierdzono żadnych podejrzanych przypadków i żadnych uchybień. Dość jednak powiedzieć, że no właśnie, eksperci z kolei, z którymi rozmawialiśmy, to autor tekstu Michał Duszczyk, z którymi rozmawiał, przyznają, fakt faktem nieoficjalnie, no ale mówią wprost na pytanie, w jaki sposób jesteśmy jako Polska, jeżeli chodzi o infrastrukturę ładowarek elektrycznych, zabezpieczeni przed takimi właśnie atakami, pada odpowiedź różnie. Bądź też druga, nie wiadomo. No bo nie ma jednej skoordynowanej ochrony dla wszystkich sieci ładowarek elektrycznych w Polsce. Jedne są takie, czyli jedne są mniej, drugie są bardziej chronione. Jedne działają na starszych systemach, inne działają na nowszych systemach. No więc jest to po części nasze, ale nie tylko nasze, no bo tak naprawdę problem wziął się, a właściwie o problemie zaalarmowali Niemcy. No, jest to wyzwanie nowoczesnych naszych czasów w całej Europie, biorąc również pod uwagę aktywność różnorakich cyberprzestępców, ale również i państw, no bo tak naprawdę ta wojna w cyberprzestrzeni w tej chwili czasami, a w niektórych wypadkach nawet częściej, potrafi zrobić o wiele więcej złego niż normalne działania wojenne. Na koniec to tak dygresyjnie, no to czy rzeczywiście miało to już kiedyś miejsce? No, miało miejsce. Ów niemiecki urząd przytacza fakt, że do sieci ładowarek w Niemczech hakerzy włamywali się w trakcie różnorakich ćwiczeń i prowadzonych konkursów, więc jak najbardziej da się.
3: Ja tylko nie rozumiem, po co ładowarka czerpie informacje z samochodu, gdzie ten samochód jeździ, ile parkuje i tak dalej. No ale okej, niech będzie. Jest takie stare przysłowie, to a propos drugiego tematu, nie matura, lecz chęć szczera zrobi z ciebie. No, przysłowie jest oficera, ale okazuje się, że chęć szczera bardziej sprzyja znalezieniu pracy niż wyższe wykształcenie.
2: Powiem inaczej, nie matura, chęć szczera zrobić z ciebie milionera raczej w ten sposób.
3: Dobre.
2: A właściwie nawet nie tyle co matura, co dyplom studiów wyższych, bo tak naprawdę o tym jest mowa. No trochę muszę zanudzić na początek danymi.
3: Tylko musisz się spiąć, bo mało czasu mamy.
2: Ile mamy?
3: Niedużo.
2: Niedużo. No to szybciutko. Podczas gdy jeszcze w 2004 roku pracownicy po studiach zarabiali średnio o 73% więcej niż osoby zatrudnione do prostych prac, które ukończyły co najwyżej szkołę podstawową, to dwie dekady później, czyli w 2024 roku, ta premia za wyższe wykształcenie była już wyraźnie niższa. Niespełna 59%.
3: No ale jednak była.
2: To prawda, ale tak czy inaczej, i to jeżeli chodzi o, które jest mało czasu, no to tyle jest, jeżeli chodzi o dane, bo mógłbym jeszcze ich przytaczać więcej. Odsyłam po więcej do dzisiejszej Rzeczpospolitej. Tekst Anity Błaszczak, maleje finansowa premia za wyższe studia. Odczuły to głównie kobiety. No właśnie, no i teraz o powodach, dlaczego tak się dzieje. No tak, no właśnie, odczuły to głównie kobiety. No bo to panie niestety wybierają kierunki, można by powiedzieć, bardziej ogólne, bardziej bezpieczne.
3: No, humanistyczne takie
2: by
3: mocno.
2: Nie powiedzieć, że masowe. Co z kolei powoduje, że no skoro co roku wypuszczanych są setki tysięcy studentów z takich masowych kierunków, no to tej pracy takiej masowej dla nich właśnie nie ma. No i później kończy się to w taki sposób, że młody człowiek na rynku pracy jest sfrustrowany, no bo z jednej strony ma dyplom uczelni wyższej, a z drugiej strony to, co mu rynek pracy oferuje, no to jest na przykład praca, zwykła praca biurowa albo zwykła praca w call center, co zresztą również w tym tekście jest na Anity Błaszczak wspomniane, no na tych prostych stanowiskach właśnie u call center, urzędnicy, gdzie nie potrzeba aż tak zbyt wielu wysokich kompetencji, no bardzo mocno wzrosła liczba ludzi z wyższym wykształceniem. Mniej to dotyczy mężczyzn z kolei, którzy no właśnie bardziej okupują kierunki techniczne, więc wniosek z tego, kobiety na politechniki, już też kiedyś o tym rozmawialiśmy, tak, ale jak najbardziej ma to bardzo duży sens. Ale drugi, jest jeszcze drugi powód tego wszystkiego, a mianowicie to, że przez te ostatnie lata bardzo mocno wzrosła płaca minimalna, a prawie w ogóle nie wzrosły, albo wzrosły, a jeżeli już to w niewielkim stopniu, pensje osób o wyższych kwalifikacjach, a właściwie o wyższym przygotowaniu teoretycznym, czyli no właśnie z dyplomem. No więc tu niestety zaczęło przez te ostatnie dekady dochodzić do zrównania się tych krzywych wzrostu, czyli płaca minimalna bardzo mocno rosła, a ta średnia płacy dla ludzi po studiach w niewielki sposób rosła, no więc zaczęły się dosyć no, niebezpiecznie z jednej strony powiedzą osoby, które skończyły studia, niebezpiecznie do siebie zbliżać. Te osoby, które są tylko na minimalnej, oczywiście trzymają kciuki za to, żeby ona rosła dalej w tym tempie, ale nie jest to zbyt dobre dla gospodarki. No i jest jeszcze jeden, skoro już mamy kończyć, bo widzę...
3: Mamy.
2: Tak, mamy. No to jest jeszcze jedna kwestia, a mianowicie już nie jest tak mocno w cenie doświadczenie zawodowe. Biorąc pod uwagę standaryzację pracy, biorąc pod uwagę rozwój technologiczny, 20 lat doświadczenia, jeżeli mówimy w tym momencie o podwyżkach, no właściwie już nie robi takiego wrażenia, jak to robiło 20 właśnie lat temu. Dziękuję bardzo, Cezary Szymanek.
3: Życzę Państwu
2: miłego weekendu, tygodnia również po drodze. Do usłyszenia i zobaczenia w przyszły poniedziałek. Buzi, pa.
3: Pa.

0: Jeszcze zanim Cezary pojawił się w studiu, ktoś napisał, że coś mi się wydaje, że mamy deficyt redaktora Szymanka, ładny termin, ale uzupełniliśmy deficyt.
1: Aha. Ja się pod tym podpisuję, no tak. I co z tym zrobicie?
0: Będziemy uzupełniać w kolejnych tygodniach.
1: Trzeba słuchać słuchaczy.
0: Tak, jest po 9.30, polecamy się. Za chwilę cykl Kasi Oglińskiej. Wojna, kultura, Ukraina powróci.

0: Za 13 minut będzie 10, przechodzimy do zapowiedzianego punktu programu. Rosyjska agresja na Ukrainę i jej wpływ na codzienność Ukraińców. To temat cyklu Katarzyny Oklińskiej, która była w Kijowie na zaproszenie Centrum Mieroszewskiego i Instytutu Ukraińskiego, gdzie spotkała się z przedstawicielami branży kultury. Dziś perspektywa branży mody.
1: Wojna, kultura, Ukraina.
2: Mogłoby się wydawać, że podczas wojny wszelka aktywność na polu kultury zamiera, że liczą się tylko działania wojenne. Nic bardziej mylnego. Cała ukraińska kultura walczy. Nie jest to walka z bronią w ręku, na froncie, a walka o tożsamość. Jednym z jej przejawów jest działalność w branży mody, która to branża wbrew trudnościom organizuje swoje wydarzenia. Mówi Iryna Danylewska, szefowa i współzałożycielka Ukrainian Fashion Week.
3: W lutym
4: bieżącego roku miało dojść do 58. Ukrainian Fashion Weeku, ale ze względu na te okoliczności, które u nas wtedy zaistniały, ze względu na bardzo intensywne ostrzeliwanie przez Rosjan, naszych miast, szczególnie energetyki, nie mogliśmy w sposób komfortowy zorganizować tego tygodnia mody, przede wszystkim dla naszych projektantów, dla modeli, którzy mieliby brać udział w tym tygodniu mody, dla ich zespołu, dla ich ekip. I dopiero w marcu przeprowadziliśmy ten 58. tydzień mody.
3: Ja dużo pyszaję się ukraińskimi brandami.
4: Ja jestem bardzo dumna z naszego przemysłu modowego. Jestem bardzo dumna z naszych projektantów, z naszych ludzi. I to jest dowodem tego, że my przetrwaliśmy, że jesteśmy odporni, możemy zwyciężyć.
3: Ukraina ma перемогти.
2: To, co ważne, to przetrwać, mówi Nastia Hermatiuk, szefowa komunikacji marki Ruslan Bagiński.
5: And as we always say, you know, the fashion industry is hard enough, but to manage it with everything that we have going on in Ukraine.
6: Zawsze powtarzamy, że branża modowa jest wystarczająco trudna, ale poradzenie sobie z nią przy tym wszystkim, co dzieje się w Ukrainie, to tak naprawdę jak dodatkowe 10 kroków od wszystkiego, co robiliśmy przed wojną, a może 100 kroków. Ale dla misji marki naprawdę ważne jest to, co nazywamy miękką siłą, ponieważ głos ludzkiej kultury ma wpływ. Ten głos jest pozytywny, a ludzie kochają to, co znają. Naszą misją jest, aby jak najwięcej osób dowiedziało się więcej o współczesnej Ukrainie, ale także o jej tradycyjnej stronie, rzemiośle. Myślę, że w świecie mody i luksusowego rękodzieła zawsze jest związek między rękodziełem a dużymi markami i domami modowymi. Dlatego staramy się budować to połączenie także w Ukrainie, bo chcemy, aby ludzie zdali sobie sprawę z piękna rękodzieła i w ten sposób mogli mówić o przyszłości. Kiedy kochamy kulturę, możemy jej bronić. Naszą misją jest więc reprezentowanie tego i zapraszanie jak największej liczby osób do świata, który budujemy. To coś więcej niż tylko nakrycie głowy. Zajmujemy się różnymi koncepcjami rękodzieła.
2: Bieżąca działalność marek modowych to według rozmówczyń nie wszystko. Od 2014 roku każda ukraińska marka działa charytatywnie, aby pomóc na polu walki.
3: Na Ukrainian Fashion Week u nas
4: Ukrainian Fashion Week my mamy cały taki duży program, projekt. Wspieramy ten projekt. Ten projekt jest zatytułowany Twarze, oblicza bohaterów.
3: Oblicza героїв.
4: I my pomagamy, wspieramy w państwo, nasze państwo ukraińskie w zakresie zabiegów, które są przeprowadzane na twarzach naszych żołnierzy, którzy doznali ran minoeksplozyjnych, minowybuchowych.
3: Dla nas, dla projektantów, dla wszystkich współpracowników
4: Ukrainian Fashion Week nigdy nie powstało przed nami takiego zadania, takiego pomysłu, żeby odosobnić się od tych wydarzeń, do których dochodzi w naszym państwie.
2: To, co najbardziej zadziwiające, to paradoksalnie coraz większy udział Ukrainy w działaniach międzynarodowych i to nie tylko w branży mody. Cała ukraińska kultura mówi dziś jednym głosem i podczas wizyty w Kijowie ostatecznie przekonałam się, że to głos zwycięzców.

Me to the good times. Taki właśnie mamy zamiar. Jutro rano będziemy tu z Kubą innym razem czekać na Państwa. I cztery jutrzejsze godziny poranne wypełnimy częściowo mundialem, częściowo mam nadzieję, że nie, że inne wątki też się pojawią. Za dzisiejsze cztery wspólne godziny pięknie dziękujemy. W składzie Mateusz Andruszkiewicz, Jakub Jędras, Beata Grabarczyk, Kajtek Strzelczyk, Natalia Harkiewicz i Ada Canicka-Czanicka, która powróci jeszcze w serwisie informacyjnym. Raz. Beastie Boys na zakończenie. It takes time to build. Pa, pa.

0: Jest 10:00, tu Radio Nowy Świat, serwis informacyjny, Adrianna Calińska-Czaniecka. Wszystkie dotacje dla Ukrainy od 2022 roku zostaną ujawnione. Dane przedstawi dziś szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz. Wczoraj, jak przekazał, po konsultacji z premierem zlecił odtajnienie informacji. To reakcja na wpisy polityków opozycji, w tym byłego ministra Mariusza Błaszczaka, o tym, że Polska rzekomo przekazała Ukrainie część cennego dla nas uzbrojenia. Odtajnienie wpłynie korzystnie na relacje polsko-ukraińskie, ocenia szef MSZ Radosław Sikorski.
1: Pokaże, jak dużo Ukrainie pomogliśmy. Wiem, że opozycja żądała tego ze złośliwości, ale no, skoro żądają, to pokażemy te kilkadziesiąt donacji, które dokonał poprzedni rząd i przecież miał w tym wsparcie ówczesnej opozycji. No niestety na taką mądrość nie stać dzisiejszej opozycji. Kiedyś politycy PiSu ścigali się na proukraińskość. Dzisiaj ścigają się na antyukraińskość. Jedna nieszczęsna decyzja prezydenta Zełenskiego nie zmieniła faktu, że Putin jest zagrożeniem.
0: Minister Sikorski mówił również, że dziś odbywa się narada kierowników placówek zagranicznych.
1: W tym roku gościem honorowym będzie minister spraw zagranicznych Francji, Jean-Noël Barrot. Spotyka się kilkudziesięciu w pełni akredytowanych ambasadorów. Niestety także kilkudziesięciu kierowników placówek, którym pan prezydent odmawia podpisu. Chciałbym podkreślić, że prezydent Rzeczpospolitej Polskiej został na naradę zaproszony. Niestety nie doczekaliśmy się odpowiedzi.
0: Jutro, przypomnę, prezydent wraz z szefem polskiej dyplomacji oraz szefem MON-u będą reprezentować Polskę na szczycie NATO w Ankarze. Co najmniej 12 osób zginęło w rosyjskim zmasowanym ataku na Kijów. Kilkadziesiąt osób zostało rannych, w tym dzieci. Rosja wykorzystała 68 rakiet i 351 dronów bojowych, poinformowały siły powietrzne Ukrainy. Mer Kijowa Witalij Kliczko przekazał, że wtorek będzie w stolicy dniem żałoby. Liczba poszkodowanych rośnie. W miejscach ataków pracują ekipy ratownicze i poszukiwawcze. Jak podają lokalne władze, w miejscowości Wyszneve w obwodzie kijowskim istnieje zagrożenie ponowną detonacją w pobliżu miejsca pierwszych eksplozji. Przeprowadzana jest ewakuacja mieszkańców. Chińska sonda kosmiczna po 400 dniach podróży bezpiecznie dotarła do asteroidy, podały chińskie media. Statek rozpoczął badania obiektu z odległości 20 km, przygotowując się do pobrania próbek. Głównym zadaniem sondy, nazwanej Pytania do Niebios 2, jest zbadanie morfologii, składu chemicznego i struktury wewnętrznej asteroidy Kamoa-Lewa. Część naukowców przypuszcza, że obiekt może być fragmentem księżyca, wyrzuconym w przestrzeń po uderzeniu meteorytu. Próbki pod koniec 2027 roku trafią na Ziemię w specjalnej kapsule powrotnej. Jeśli operacja się powiedzie, Chiny byłyby trzecim krajem po Japonii i USA, który zrealizowałby to zadanie. Wydarzenie wpisuje się w dalekosiężny program eksploracji głębokiego kosmosu prowadzony przez Pekin. A to był serwis Radia Nowy Świat.

Zapraszamy do środka. Zaprasza Kajtek Strzelczyk, zaprasza Wojciech Mann. Mogą Państwo już zwiedzać, wchodzić i słuchać, no bo muzeum jest jednak nieistniejącym naprawdę obiektem, tylko radiową fantazją. I teraz będzie utwór, który teoretycznie mógłby naprowadzić bardziej wnikliwych słuchaczy na temat dzisiejszego wydania, ale obawiam się, że jest tu pewien mylący element, a może i dwa, więc bardzo proszę, aby Państwo się przygotowali, szczególnie ci, którzy mają ochotę odgadnąć moje intencje. Jeśli coś, to mogą Państwo pisać, oczywiście, adres wojciech.man@nowyświat.online. A teraz, uwaga, słuchamy.

Zaraz, zaraz. A więc o co tu chodzi? Bo mamy nagranie Jeffa Becka, czyli może być o gitarzystach. Było już o różnych gitarzystach, no więc byłoby to logiczne. Ale to może być mylące. Zaraz, a jaki to był utwór? Był to utwór She's a Woman grupy The Beatles. A, więc może covery. Ale o tym już kiedyś było i były covery i answer songs. Czyżby pan redaktor i autor pochciał tą samą ścieżką pójść? Może tak. Ale chwileczkę, czy na pewno? I teraz pan redaktor i autor mówi, nie, to było troszkę mylące, bo tu istotne było brzmienie pewnego instrumentu, a mianowicie perkusji, gdyż tematem dzisiejszego spotkania w muzoleum są relacje między rock'n'rollowcami, czy też rockowcami, a jazzmenami. Bo takich mariaży, może i krótkotrwałych, ale jednak było sporo i dzisiaj w audycji wielkie hity, ale z udziałem często przez Państwa niepamiętanych albo niezauważonych uczestników z innego świata niż świat rocka. Bo w tym nagraniu Jeffowi Beckowi w utworze She's a Woman towarzyszył znakomity amerykański jazzowy perkusista Narada Michael Walden. A jeszcze jedno mam nagranie dowodzące, że ten pomysł ma dużo materiału, ale dziś ograniczymy się do takich wielkich, wielkich gwiazd jak właśnie Jeff Beck.

Jeff Beck i narada Michael Walden. Mariusz, nie całkiem nieoczywisty, bo Jeff Beck był poszukiwaczem, był eksperymentatorem, był człowiekiem, który żadnych granic sobie nie stawiał, więc to, że sięgnął po współpracę z perkusistą jazzowym, nie jest aż takim wielkim zaskoczeniem. Ale przecież robili takie rzeczy i wykonawcy troszkę mniej, chociaż to, co za chwilę, to też jest ktoś bardzo poszukujący, bardzo zmienny, jeśli chodzi o styl, o wizerunek, ale no właśnie, i tu, proszę Państwa, jest taka zawsze ciemna strona pewnych opinii o artyście, bo mówię tutaj o Davidzie Bowie i spotkałem się ze złośliwymi i takimi bardzo wrednymi nawet opiniami, że Bowie, mimo swoich ogromnych sukcesów i talentu, ci, którzy może chcieli mu dopiec, mówili, że był jednocześnie pasożytem, bo on wykorzystywał talent innych, aby włączyć to do grona tych, którzy pracują na jego sukces. No ale takie jest prawo wielkich gwiazd, nie tylko zresztą w muzyce, więc ja odcinam się od tych złych języków i przypomnę ogromny, ogromny przebój Davida Bowiego, w którym, no powiedzmy tamtym językiem pasożytował, ale z jakim efektem, korzystając z talentu fantastycznego gitarzysty Pata Metheny'ego.

A więc mieliśmy już współpracę z perkusistą, z gitarzystą, a kilka tygodni temu przedstawiłem Państwu muzoleum, w którym znalazły się nagrania polskich rockmenów, którym towarzyszyli polscy jazzmeni. No i może z Państwa ci, którzy słuchali, pamiętają, że tam padały takie nazwiska jak Zbigniew Namysłowski, Tomasz Stańko, Michał Urbaniak, Tomasz Szukalski. Myślę, że to było bardzo ciekawe takie przypomnienie, jak te dwa światy się łączyły jednak w studiu, chociaż były okresy, kiedy jedni i drudzy boczyli się na siebie i niespecjalnie się kochali. Ale te granice padły i podobnie zresztą na świecie. Tych przykładów jest bardzo dużo. A skoro mamy Davida Bowiego na razie w dzisiejszym muzoleum, to właśnie teraz już nie gitarzysta, nie perkusista, ale wraz z David Bowiem wystąpił inny mistrz jazzowy, David Sanborn.

David Sanborn tutaj grał, oczywiście towarzysząc wielkiej gwieździe, a ja zastanawiałem się czasem nad tym, jakie były motywy kierujące artystami zapraszającymi do udziału w nagraniach tych właśnie reprezentantów, no powiedzmy sobie, innego gatunku muzycznego. Myślę, że było wiele i oczywiście każdego z tych zapraszających można by pytać, ale można też się domyślać. Przypuszczam, że w niektórych sytuacjach było to jakby wpływ młodzieńczego słuchania muzyki, bo młodzi ludzie często słuchają bardzo różnych rzeczy, to im zostaje w głowie, a potem kiedy robią karierę, to trzymają się pewnego gatunku, a potem nagle taka klapka się otwiera. Ach, przecież ja pamiętam brzmienie tego instrumentu, a może bym dołożył, a może to by wzbogaciło mój pomysł i tak dalej, i tak dalej. Więc to jest jeden powód. Drugi może być bardziej merkantylny i taki powiedzmy komercyjny, że skoro wiem, że ten ktoś, o kim pomyślałem, jest gwiazdą w innym gatunku, to może to będzie przez dziennikarzy uznane za atrakcyjne, opiszą to i to może wzmóc potencjał komercyjny mojej pracy. A często, i sądzę, że to jest jedno z najlepiej brzmiących wyjaśnień, to polega na tym, że artysta tworzy w swojej świadomości, w swojej wyobraźni jakiś obraz dźwiękowy i czuje, że tutaj czy w innym miejscu chciałby dokonać czegoś szczególnego, rozgląda się, może nawet radzi się swoich współpracowników, co by tutaj jeszcze dołączyć, żeby to miało taki pełny, jak sobie wyobrażam, w momencie tworzenia koloryt. I te piękne moje wyjaśnienia prowadzą teraz do spotkania z inną wielką gwiazdą, czyli z Markiem Knopflerem, ale jeszcze w okresie grupy Dire Straits, który też sądzę, jak był młodszy, to spotkał się z taką nazwą jak Brecker, a właściwie jest Brecker Brothers. I proszę bardzo, w Dire Straits w nagraniu studyjnym występuje Walter Brecker.

Przyznają Państwo, że ta partia saksofonu Waltera Breckera jest tutaj właściwie równorzędnym partnerem, jeśli chodzi o wokal Knopflera, i bez niej nie byłoby tego utworu. To po prostu motyw, który zostaje w pamięci i rzeczywiście pokazuje, jak wspaniale wzbogacić może zaproszony muzyk materiał wyjściowy. I słucham tego wielokrotnie z ogromną przyjemnością i myślę, że sam taki fragment wycięty tego saksofonu od razu identyfikuje ten utwór. Więc mieliśmy już parę różnych współprac, to jest liczba mnoga od współpraca, a teraz współpraca, która pamiętam kiedyś była dla mnie chyba zaskoczeniem, ale było to dawno, dawno temu, a płyta, z której pochodzi utwór, została przeze mnie osobiście, własnoręcznie zakupiona w Londynie, to jest takie miasto, wszyscy wiemy, w którym byłem, i właśnie wtedy ukazał się album Eltona Johna Honky Chateau. Oczywiście tam były różne utwory, bardzo ładne. Eltona Johna wtedy bardzo, bardzo ceniłem. Ten pierwszy okres jego działalności zafascynował mnie, ale kiedy tę płytę już miałem w dłoniach i poczytałem sobie tam te napisy, okazało się, że Elton, taki rockowo-popowy idol z tą całą swoją ekstrawagancją i wszystkim, tutaj poprosił o udział w nagraniu w niektórych utworach muzyka, który mnie wówczas zaskoczył w tym anturażu rockowym, czyli francuskiego skrzypka Jean-Luc Ponty'ego. I zaraz usłyszymy utwór, w którym Jean-Luc Ponty zagrał swoje solo, ale brzmienie może Państwa zwieść nieco, gdyż ja kiedy po raz pierwszy posłuchałem tego, to sobie pomyślałem, kurczę, przecież to w ogóle nie są skrzypce. I dopiero potem doczytałem, że był to wynik eksperymentu inżyniera, który nagrywał płytę Honky Chateau i postanowił brzmienie skrzypiec Jean-Luc Ponty'ego przepuścić przez tak zwane Leslie, czyli taki do Hammonda dołączany specjalny głośnik, który oczywiście te skrzypce przerobił niemal w organowe brzmienie. A więc teraz, kiedy jestem mądrzejszy o te informacje, zachęcam Państwa do posłuchania solówki Ponty'ego w tym utworze, który przygotowałem.

Elton John i Jean-Luc Ponty. Wspominałem o tym, że te środowiska początkowo tak troszkę nieufnie na siebie patrzyły, a potem nastąpiła może nie sztama, ale taka współpraca początkowo nieśmiała, a potem już właściwie nieograniczana zupełnie zainteresowaniami stylistycznymi poszczególnych gwiazd, ale w dzisiejszej audycji mamy naprawdę gwiazdy absolutnie najjaśniejszego formatu. No bo mamy Davida Bowie, mamy Eltona Johna, mieliśmy jeszcze przecież przed chwilą Jeffa Becka i teraz będzie jeszcze jeden taki właściwie, jakby to powiedzieć, kto to tak często używa, emblematyczny jest takie słowo. No nie wiem, czy to pasuje, ale wielka, wielka postać muzyki, czyli Sting. Sting, który jeśli przeanalizujemy jego muzyczne zainteresowania, to od tych początków w Police, kiedy prawie niektórzy uważali ich za takich bardziej wyrafinowanych punkowców, kiedy wszyscy trzej sobie utlenili włosy i usiłowali wpasować się w tę modę, przynajmniej wizerunkową, chociaż muzycznie już byli czymś bardzo, bardzo wyrafinowanym, a potem te wszystkie jego wycieczki i z big bandami jazzowymi, i solowe płyty, i współpracę, i różne rzeczy, które nabudowały ten wizerunek Stinga jako gwiazdy absolutnie niepodważalnej i niekopiowalnej. Ale przecież po drodze musiał mieć kontakt z tymi kolegami ze świata jazzu i taki kontakt za chwileczkę Państwu przedstawię. Nie jedyny, ale myślę, że bardzo istotny. Oto Sting i Branford Marsalis. To już naprawdę jest ekstraklasa obu gatunków.

Słyszeliście, jaka piękna współpraca Stinga z Marsalisem? To nie tak, że w utworze nagle jest okienko na solówkę gościa. Nie, oni wspólnie spacerują tą ulicą Bourbon, jeden obok drugiego, słychać ich równolegle. Wspaniały pomysł, wspaniały efekt, wspaniałe nagranie. A na koniec, proszę Państwa, artysta, właśnie część duetu, a właściwie duet, tylko że ten główna część duetu była motorem działań. Myślę tutaj o duecie Steely Dan, o fantastycznej grupie, która nie ma konkurencji, nie ma w historii muzyki właściwie podobnego zjawiska. Balansowała na granicy rocka i jazzu i różnych innych pomysłów. Była, to dobre słowo, często nadużywane przez niektórych, była zjawiskiem osobnym. Jeśli Państwo nie spotkali się z grupą Steely Dan, mówię o młodszych słuchaczach, to warto, aby pogrzebali, poszukali i zagłębili się w te pomysły muzyczne, bo to naprawdę jest wspaniałe. Ale skoro mówimy o jazz rocku, to tutaj Steely Dan ma partnera niesamowitego. Wayne Shorter, genialny saksofonista. I to wszystko razem klei się w piękny finał dzisiejszego wydania Muzoleum, za wysłuchanie którego dziękuję oczywiście Kajtek Strzelczyk, Wojciech Mann. Słuchajcie tego wspaniałego nagrania i wspierajcie Radio Nowy Świat, bo my robimy zbiórkę na przeprowadzkę.

0: Minęła 11:00, tu Radio Nowy Świat. Zapraszam na serwis Helena Wnorowska. Jutro w Ankarze początek szczytu państw NATO. Celem, jak mówił szef MSZ Radosław Sikorski, będzie pokazanie Putinowi jedności Zachodu. Minister potwierdził także, że Kreml planuje prowokacje względem Polski. Szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen przed szczytem NATO mówi o tym, że Ukraina pilnie potrzebuje obrony powietrznej. Odniosła się w ten sposób do nocnego ataku Rosji na Kijów i obwód kijowski. Przypomnę, w ataku zginęło co najmniej 9 osób, a 25 zostało rannych. Temat pomocy Ukrainie w tym zakresie zostanie poruszony na szczycie NATO, tak zapowiada Ursula von der Leyen. Trzęsienia ziemi w Wenezueli pochłonęły życie prawie 3000 ofiar i postawiły ponad 16 tysięcy rannych. Polska misja medyczna rozpoczęła pomoc we współpracy z tamtejszymi organizacjami. W pierwszej kolejności do poszkodowanych trafią filtry wody, pakiety higieniczne oraz wsparcie medyczne i psychologiczne, mówi Justyna Stępień z polskiej misji medycznej.
1: Sytuacja w tej chwili jest dramatyczna, szczególnie w samych szpitalach, które muszą udzielić pomocy bardzo pilnej, medycznej, bardzo dużej liczbie osób poszkodowanych. Lekarze działają w bardzo trudnych warunkach. Mają ograniczone nie tylko zasoby te ludzkie, po prostu brakuje, nie ma wystarczającą liczby personelu medycznego, ale także brakuje podstawowych leków, opatrunków medycznych. To jest także spowodowane nie tylko jakby nagłością tych zdarzeń, ale też faktu tego, że Wenezuela od lat zostaje pogrążona w ogromnym kryzysie gospodarczym i humanitarnym.
0: Zmieniamy temat. Ponad 230 tysięcy osób ucierpiało w ubiegłorocznej powodzi, a teraz Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów sprawdził, jak z wypłatą odszkodowań poradzili sobie ubezpieczyciele. Z kontroli wynika, że większość wniosków rozpatrzono sprawnie, a odmowy wypłaty świadczeń dotyczyły od 1 do 4% zgłoszeń.
2: Nasza analiza pokazała zatem, że zakłady ubezpieczeń rzetelnie podeszły do likwidacji szkód po powodzi. Nie oznacza to jednak, że nie ma obszarów wymagających poprawy. Konsumenci nie zawsze byli świadomi zakresu ubezpieczenia, dlatego zwracamy uwagę na konieczność dokładniejszego badania ich potrzeb. Warto zwrócić szczególnie uwagę na to, iż na przestrzeni lat ceny usług budowlanych mocno wzrosły. Dlatego konsumenci, ustalając szczegóły ochrony ubezpieczeniowej, powinni brać pod uwagę aktualne koszty odtworzenia nieruchomości do stanu sprzed potencjalnej szkody.
0: Mówił prezes UOKiK Tomasz Chrustny. A na koniec alerty IMGW. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ponad 60 ostrzeżeń przed suszą hydrologiczną. Ostrzeżenia objęły już połowę kraju. W najbliższych dniach zostaną wydane kolejne. Jedną z przyczyn takiego stanu rzeczy są upały. Polska w ostatnim czasie zmagała się z rekordowo wysokimi temperaturami. Sytuacji nie rozwiążą zapowiadane gwałtowne ulewy, bo wyschnięta ziemia nie będzie w stanie przyswoić tak dużych ilości wody. To był serwis informacyjny Radia Nowy Świat.
3: Pogoda.
4: A te upały, o których mówiła Helena Wnorowska, one mają jeszcze wrócić, niestety. Dziś zachmurzenie będzie stopniowo wzrastać od zachodu. Miejscami przelotny deszcz, na krańcach południowych możliwe burze, a po południu na zachodzie także opady ciągłe. W sensie, że będzie padało i nie będzie przestawało. Maksymalnie na termometrach od 16 do 23 stopni Celsjusza. Wiatr porywisty nad morzem i na południu do 60 km na godzinę.

0: Tori Amos i Spike's Lament. Prawie 7 minut po godzinie 11, jak państwa gardła po tym bardzo koncertowym weekendzie?
1: W środku dnia.
0: Mówię o koncertowym weekendzie, bo wiem, że część z państwa też była w Trójmieście. Mnie tam nie było, ja byłam u siebie, ale też troszkę, nie poszalałam. Ale co się muzyki nasłuchałam, to moje. Dzień dobry państwu, Kajetan i Agnieszka, zapraszamy do 14:00.

Dobrze jest wrócić do pracy po weekendzie. Mówię o tym dlatego, że właśnie teraz otworzyłam skrzynkę moją pocztową w środku dnia małpanowyświat.online, w sensie moją, w sensie naszą. Skrzynkę pocztową w środku dnia małpanowyświat.online. No i widzę tutaj kilka maili od Państwa, bardzo mnie to cieszy. Widziałam, że część z Państwa, którzy dostali od nas bilety na wystawę Urban Art Area, już na niej było. No i potwierdzają Państwo, że to faktycznie wystawa godna uwagi. Przypominam, że ona w domu braci Jabłkowskich w Warszawie jest otwarta, chociaż dzisiaj akurat jest nieczynne, bo wystawa jest czynna codziennie, za wyjątkiem poniedziałków. Polecamy Państwu bardzo serdecznie tę wystawę, polecamy ją Państwa uwadze. Zresztą to nie jest jedyna wystawa, którą będziemy polecać Państwu uwadze, ale o tym spokojnie. Tymczasem ja sprawdzam pocztę, więc zapraszam do pisania w środku dnia małpanowyświat.online, jeżeli chcą się Państwo podzielić tym, co Państwo robili w weekend. Nawet jeżeli to nie była wyprawa do Trójmiasta, to ja też takie opowieści chętnie przyjmuję. A u nas Polent Pan Arc-en-Ciel, czyli tęcza.

Poloint Pan, czyli French Touch i Ach Conciel, czyli tęcza. No, ci panowie to faktycznie, jak grają, to tak jakby tęczę roztaczać nad nimi. Byłam na ich koncercie, to było już no 2 lata temu, mniej więcej, może już nawet 3 lata temu. Nie no, chyba 2 lata temu. To było w Warszawie na festiwalu, który już nie istnieje, była tylko jedna jego edycja. No i powiem Państwu, że bawiłam się naprawdę, naprawdę wyśmienicie. No ale to tyle o koncertach z mojej strony. W środku dnia małpanowyświat.online to adres dla tych z Państwa, którzy chcą się podzielić tym, co robili w ubiegły weekend. Nowyświat.online, ukośnik Nowa Siedziba, to adres dla tych z Państwa, którzy chcą się podzielić zawartością portfela z nami, no bo my się przenosimy na Grochów. Zamierzamy zacząć stamtąd nadawać od października. No i od, nie to, że powodzenia, ale od tej górki, która się uzbiera na tej zbiórce, zależy też to, czy konsoleta, którą obecnie mamy, to będzie ta, z której będziemy nadawać, czy może uda nam się zakupić nową, taką większą. No ale to ja się na tym nie znam, nie ukrywam, natomiast słyszałam, że no ta konsoleta ma być taka, no tak plus 100 mniej więcej. O ile dobrze to wyrażam. W każdym razie chciałam Państwu powiedzieć, co my dzisiaj dla Państwa mamy przygotowane w naszym programie. Otóż po 13 porozmawiamy z Aleksandrą Rodzewicz, ekspertką do spraw edukacji i wieloletnią dyrektorką poradni psychologiczno-pedagogicznej, na temat wakacji, a wizerunku dzieci. W sensie, czy wypełniając karty, na przykład kolonijne czy obozowe, warto zaznaczyć, że wyrażamy zgodę na publikację wizerunku naszych dzieci. No bo firmy, które organizują takie wyjazdy, często chcą reklamować to, jak świetnie dzieci się na tych wyjazdach bawią, więc pytanie brzmi, czy faktycznie warto, żeby nasze dzieci reklamowały tego typu wyjazdy, że o szkołach i przedszkolach już nie wspomnę. Będzie Olga Bobienko z najnowszymi informacjami ze świata nauki, będzie z ziemi włoskiej do Polski, będzie Nicola Paladini. Zostajemy w Rzymie, porozmawiamy, czym Rzym się różni od reszty Włoch. Będzie redakcja muzyczna i opowie o redakcjach muzycznych dziś w osobie Jana Janczego. Zajrzymy też na wystawę, to będzie wystawa dyplomów projektowych. I tyle na razie Państwu zdradzę, więcej się Państwo dowiedzą mniej więcej po godzinie 11.30, natomiast już za chwilę usiądziemy pod lipą. To będzie ta lipa, którą znamy z Czarnolasu.

0: The White Stripes, I think I smell a rat. Myślę, że czuję, wydaje mi się, że czuję jakiegoś szczura. Mnie się wydaje, że czuję zapach lipy, bo jest z nami pan Ireneusz Domański, dyrektor Muzeum Jana Kochanowskiego w Czarnolesie. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, panie redaktor, dzień dobry państwu.
0: Pewnie o tę lipę czarnoleską pytają wszyscy, którzy przyjeżdżają do Czarnolasu.
1: Wszyscy pytają o lipę i wszyscy chcą usiąść pod lipą, wszyscy chcą powąchać aromatu kwiatów lipowych.
0: Nie ma się co dziwić.
1: Jestem przyzwyczajony.
0: Nie ma się co dziwić, ponieważ umówmy się, po pierwsze aromat lipy jest bardzo przyjemny dla nosa, no a z drugiej strony Jan Kochanowski zrobił taką reklamę tej lipie, że nie ma się co dziwić, że szczególnie teraz, kiedy jest tak dosyć ciepło, to ludzie szukają tego schronienia w cieniu. I ja się zastanawiam, bo z tego, co sobie przypominam z mojej wizyty w Czarnolesie, no to tych drzew tam państwo mają dosyć sporo wokół. Nie pamiętam, czy to tylko lipy, ale drzew jest całkiem sporo.
1: Tu jest bardzo dużo drzew, to jest 10 hektarów parku i sadów i 3 stawy i no to jest cudownie. Trzeba przyjechać, zobaczyć, bo trudno opowiadać o czymś tak pięknym, najlepiej to zobaczyć.
0: Mówię o tym dlatego, że 17 i 18 lipca właśnie na terenie Muzeum Jana Kochanowskiego w Czarnolesie odbędzie się festiwal Carpe Diem, czyli chwytaj dzień. No i zastanawiam się po prostu, czy wszyscy się pomieszczą w tym cieniu drzew, no ale w takim razie, no to pewnie z cieniem nie będą mieli państwo problemu.
1: Z cieniem nie będzie problemu. Gramy bez względu na pogodę, czy słońce, czy deszcz. Trzeba przeżyć to na własnej skórze, że tak powiem, bez, różne okoliczności są przyrody. Natomiast my odpowiadamy za odpowiedni poziom programu, czyli za to, kto u nas wystąpi, kto u nas będzie rozmawiał z widzami, z naszymi gośćmi. I to jest nasza troska. Za pogodę nie mamy na to wpływu, nie odpowiadamy, ale staramy się zapewnić komfort naszym gościom.
0: Tak jest. W tym roku to jest czwarta edycja Festiwalu Sztuki Carpe Diem. Pełna nazwa brzmi Festiwal Sztuki Carpe Diem, poezja, teatr, filozofia, jazz. Takie jest to połączenie, więc i muzyka znajdzie swoje miejsce. Natomiast w tym roku skupiają się państwo na spotkaniach wokół literatury non-fiction, generalnie biografii, bo to są biografie i literatur, i osób związanych z literaturą, i reportażu, a także o języku, który, no nie da się ukryć, kształtuje naszą dzisiejszą rzeczywistość. No i ciekawa jestem, na ile z pana perspektywy ten język polski, którym pisał Jan Kochanowski w dzisiejszych czasach, nie to, że się broni, ale na ile on jest zrozumiały dla tego młodego pokolenia? Czy trzeba im wyjaśniać, o co chodziło na przykład we fraszkach Jana Kochanowskiego?
1: Ja sobie przypominam taką rozmowę w którymś radiu, już nie pamiętam którym, gdy ktoś tłumaczył, że Polacy lepiej rozumieją Szekspira niż Anglicy, dlatego że w Anglii Szekspir jest w dalszym ciągu tak czytany, jak był napisany, tak? Czyli nie jest przetłumaczony na współczesny angielski. Natomiast my lepiej rozumiemy Szekspira, dlatego że on jest tłumaczony na dzisiejszy polski.
0: No tak, był tłumaczony na początku XX wieku.
1: I w tym coś może być. Natomiast Jan Kochanowski oczywiście

0: oczywiście ten język się zmienił, natomiast wydaje mi się, że to nie jest taka bariera jak w przypadku Reja. Rej jest trudniejszy w czytaniu dzisiaj i w zrozumieniu przez współczesnych. Może dlatego, że więcej Kochanowskiego jest w szkołach, częściej Kochanowski jest wykonywany, jest wystawiany, bo przecież nie tak dawno w Teatrze Polskim była odprawa posłów greckich. Bardzo uwspółcześniona realizacja, bardzo ciekawa. Jest śpiewany, bo przecież wielu autorów wykonuje pieśni Kochanowskiego, czy jest też przekładane na inne formy. Ja pochwalę się tu, bo my pozbawiliśmy niejako treny tekstu, realizując treny w postaci spektaklu pantomimicznego, ale cały ten Kochanowski i cały ten sens trenów był w tym. Zrealizował ten spektakl Warszawskie Centrum Pantomimy. Bartłomiej Ostapczuk podjął się realizacji. I wydaje mi się, że ten spektakl pokazuje cudownie przy pomocy gestu, gry aktorskiej, scenografii. No to wszystko, ten cały żal, który w trenach był zawarty. Więc czasami można tego Kochanowskiego pokazać również w taki sposób, oddać ducha tego, co napisał.
1: Tak jest, już pominę nawet takie słynne wykonanie fraszki Jana Kochanowskiego przez jednego z polityków, bo tak trochę poprzekręcał, ale my nie o tym, nie spotykamy się tutaj po to, żeby rozmawiać o polityce, tylko no właśnie, festiwal potrwa od 17 do 19 lipca. W programie są koncerty, są spotkania, są również kwiatki, kwiatki czarnoleskie.
0: Są również kwiatki, to jest dr Katarzyna Kasia i Grzegorz Markowski, nasi stali goście i program, który cieszy się wielką popularnością, bo no powiem tak, biletów już praktycznie nie ma, ale dlatego są telefony i wszyscy szukają możliwości zdobycia biletów na różne punkty naszego programu. Bardzo dużo jest telefonu z próbą zdobycia jakiejś wejściówki właśnie na kwiatki czarnoleskie, więc ten punkt programu od początku cieszy się wielką popularnością. I no, cieszymy się, że ludzie chcą uczestniczyć w takich rozmowach bardzo na wysokim poziomie, ale rozmowach, które są o nas, o życiu, o współczesności, o naszych sprawach, ale to są rozmowy na pewnym poziomie, na wysokim poziomie, o tak to określę, nie, ale dostępne dla szerokiego kręgu naszych gości. To
1: Tak
0: nie jest.
1: jest.
0: To nie są rozmowy, to nie są kłótnie, to nie są rozmowy w różnych programach, gdzie występują właśnie politycy i tu rozmawiamy jak Polacy z Polakami, o tak powiem, o naszych sprawach,
1: Tak jest.
0: o naszej codzienności, o naszym życiu, o naszych problemach, o naszych radościach, o naszych smutkach.
1: W Czarnolesie nie ma Polski A i Polski B, jest po prostu Polska i
0: Nie, jest
1: jest.
0: Polska czarnoleska, nasza
1: Tak
0: Polska.
1: jest. Otóż to właśnie. Państwo też, no ponieważ to jest Muzeum Jana Kochanowskiego, no to poezja tam unosi się w powietrzu. No i szykują Państwo również niespodzianki poetyckie i będzie mikrofon otwarty na poezję, czyli co, można przyjechać z własną twórczością i zmierzyć się z mistrzem Janem?
0: Wprowadziliśmy, bo to jest czwarta edycja, więc my też tak co roku staramy się, my to mówię, może przy tej okazji podam, że kuratorką festiwalu jest znana, znakomita aktorka Agnieszka Przepiórska i staramy się co roku analizować to, co się podobało, wyciągać wnioski, wprowadzać nowe formy. Wspomniała pani redaktor o tym, że będzie dużo rozmów o literaturze. To jest właśnie nowy tegoroczny punkt programu, tak? Czyli wprowadzamy kolejny element, czyli literaturę. Ale ten mikrofon otwarty na poezję pojawił się chyba 3 lata temu i tak się zastanawialiśmy, czy ktoś będzie chciał przyjechać i czytać publiczności swoje ulubione wiersze bądź swoją twórczość. I okazało się, że ustawiła się długa kolejka, więc to się spotkało z bardzo dobrym przyjęciem. bo czytać można nie tylko swoją twórczość, ale to jest raczej rzadkość, natomiast większość czyta to, co lubi, tak? Czyli swoje ulubione wiersze i chętnie nasi goście czytają publicznie dla innych naszych gości. I to jest bardzo miły punkt programu.
1: Odpowiada pan przy okazji na pytanie, czy poezja w dzisiejszych czasach jest jeszcze potrzebna i czy jest popularna. Najwyraźniej jest. I mam wrażenie, że w tych czasach właśnie, kiedy no, coraz trudniej jest się odnaleźć w tym takim chaosie i hałasie, ta poezja oferuje pewien rodzaj ucieczki, takiego oderwania się na chwilę od tego, co tutaj na ziemi i przeniesienia się gdzieś w jakiś inny wymiar.
0: Ta poezja jest, może to nie jest coś tak powszechnego i tak czytanego jak kiedyś. Natomiast powiem przy tej okazji, że co roku od kilku lat organizujemy taki konkurs poetycki dla debiutantów, czyli dla tych, którzy jeszcze nie mieli wydanego tomiku. To się nazywa Debiut Jana. I kilkaset zgłoszeń przychodzi co roku, nie tylko z Polski, bo Polacy gdzieś za granicą również, mieszkający za granicą przysyłają nam swoją twórczość, to są zestawy po 15 wierszy i w związku z tym to jest tysiące utworów, tak? I no, strasznie zaskoczeni byliśmy od pierwszej edycji tego konkursu, że tak dużo ludzi tworzy, pisze i jest gotowych przekazać to do oceny innym, do podzielenia się tą twórczością, więc poezja jest, natomiast też staramy się poezję pokazywać, czy przybliżać, czy tu, żeby u nas gościła, właśnie w piosenkach, bo kiedyś, ja coraz częściej to przywołuję, że kiedyś, dawno temu, poeci pisali teksty dla muzyków i dziś to jest coraz rzadziej, ja ubolewam, bo wydaje mi się, że te teksty do dzisiaj śpiewane, stąd na przykład Osiecka Deluxe ma jak lecz zespołem wystąpi z takim koncertem Osiecka Deluxe i to będą teksty Agnieszki Osieckiej, no przecież znakomite, wszyscy znamy te teksty i do dzisiaj są śpiewane przez wielu, wielu artystów. I cieszą się te koncerty wielkim powodzeniem. Płyty są wydawane i bardzo dobrze. No bardzo się z tego cieszę i to będzie właściwie pierwszy punkt programu. W piątek zaczynamy koncertem Mei Kleszcz, Osiecka Deluxe.
1: Tak jest, a potem jeszcze Aga Zarian i jej koncert jubileuszowy. To też będzie piękne wydarzenie.
0: Znakomite teksty ma w swoich piosenkach. To są też teksty poetów i to nie są jakieś, nie wiem, przypadkowe teksty, żeby tylko się gdzieś tam zgodził rytmy.
1: Tak jest.
0: Są dobre teksty.
1: Dodajmy jeszcze, że Leszek Możdżer też wystąpi następnego dnia, a Leszek. Na pożegnanie potańcówka, orkiestra taneczna, melodia i rytm pod kierunkiem Jana Emila Młynarskiego. Tak przedstawia się czwarty Festiwal Sztuki Carpe Diem. Festiwal Sztuki Carpe Diem to jest festiwal, którego pełna nazwa ma jeszcze taki dodatek: poezja, teatr, filozofia, jazz. No a ponieważ festiwal odbywa się w gościnnych progach Muzeum Jana Kochanowskiego w Czarnolesie, no to gościem Radia Nowy Świat był dyrektor tegoż muzeum, pan Ireneusz Domański. Bardzo serdecznie dziękuję za tę rozmowę.
0: Dziękuję również. Zapraszam Państwa do Czarnolasu.

People of the Moon, czyli ludzie z księżyca, to Nu Genea. No i to piosenka wydana w tym roku. Za chwilę Placebo i Pure Morning, a potem przeniesiemy się na wystawę.

0: Pure Morning to placebo oczywiście. No a teraz przenosimy się na wystawę, ale zanim to, czy wyobrażają sobie Państwo grill, w sensie takie barbecue, grill zasilany parą? No to tylko część pomysłów, które pokazują, jak daleko sięgają dziś granice projektowania. Wystawa Graduation Show pokazuje 63 prace dyplomowe absolwentów School of Form, czyli programu wzornictwa, który łączy projektowanie z naukami społecznymi i humanistycznymi. A na tej wystawie Graduation Show gościła Wiktoria Wichrowska.
1: Co roku te projekty są zaskakujące, które odpowiadają na problemy, które są w danym momencie dla danego pokolenia najważniejsze. Anita Basińska, jestem wykładowcą w School of Form. Przede wszystkim widzimy projekty, które są z trzech specjalności, bo może to jest też ważne. A więc mamy takie projekty, które są ze specjalności Communication Design i to są zazwyczaj rozwiązania cyfrowe bądź publikacje. Mamy tutaj produkt, czyli projektowanie produktu i tutaj mamy bardzo duży przekrój przedmiotów, które mogłyby zaistnieć, jak naczynia dla dzieci w spektrum autyzmu, jak te siedziska przeciwpowodziowe.
2: Jest to projekt, który analizuje doświadczenia wrześniowej powodzi 2024 na terenie Cieszyna, miasta, z którego pochodzę. Łukasz Machnowski i tytuł mojej pracy to Zanim przyjdzie woda. Jest to siedzisko z worków z piaskiem. Jest to forma mebla do przestrzeni publicznej, który na co dzień ma pełnić właśnie funkcję użytkową, funkcję siedziska, a w obliczu zagrożenia może zostać przekształcony w doraźny element infrastruktury ochronnej.
3: Mój projekt to jest mebel, właśnie taka ława, inspirowana ławami ukraińskimi. I sama inspiracja pochodzi z tekstów ukraińskich na temat właśnie tradycyjnego ukraińskiego meblarstwa. Mam na imię Jewgenia Gudym i moja praca zaczyna się ława zaczyn domu. W takim domu ukraińskim taka właśnie ława służyła do wielu obrzędów świątecznych, religijnych, społecznych. I właśnie stąd też ta nazwa ława zaczyn domu, bo ona była właśnie takim miejscem, które świadczyło o samej rodzinie, ale też zachęcało do interakcji i tym samym tak naprawdę ma służyć moja ława. No i też bardzo chciałam, żeby ona powstała też w kontekście odbudowy Ukrainy, chociażby to, że posiada w środku metalową konstrukcję ze stali. Pozwala to na przykład wymianę rodzaju drewna albo wyrzucanie materiałów z odzysku ewentualnie w rozwoju tego projektu.
4: Proces zaczyna się już na pierwszym roku, gdzie studenci dowiadują się, że projektowanie to nie jest tylko wymyślanie, badanie i obserwowanie, ale to jest też robienie. Jola Starzek, jestem opiekunką kierunku wzornictwo School of Form na Wydziale Projektowania Uniwersytetu SWPS. Praca w różnych warsztatach też pokazuje im, że mogą coś samodzielnie wykonać. Potem przechodząc przez kolejne lata studiów, uczą się różnych narzędzi, realizują różne projekty pod opieką humanistów i projektantów, aż wreszcie na czwartym roku pracują nad projektem dyplomowym, również pod opieką pary promotorskiej. Jedna z osób pochodzi ze świata projektowego, druga ze świata nauk humanistycznych i społecznych. No i pracują nad tym dyplomem cały rok, najpierw badając jakiś obszar tematyczny, potem wyciągając z tych badań wnioski, przekuwając je na pomysły projektowe i na koniec realizując prototypy.
1: To są zawsze ich decyzje, ich pomysły, wypracowywane oczywiście w porozumieniu też z promotorami. Tam mamy też taką kolekcję takich piesków, które z kolei pokazują relacje pomiędzy AI a projektantem, czyli na ile AI może wspierać czy zastępować projektanta.
4: Część z projektów jest prototypem, część jest bardzo materialnym, realnym, właściwie wdrożeniowym prototypem, a część jest projektowana z dedykacją do konkretnych przestrzeni. I tak na przykład mamy dwa projekty wśród naszych dyplomów, które dedykowane są dla księgarni Benzmiana. Jednym z nich jest taki obiekt scenograficzny w formie wiatraka na wystawę sklepową, a drugi z kolei jest wspaniałą tkaniną, która będzie również wisiała we wnętrzu tej księgarni, więc po tym tygodniu wystawy one właśnie trafią do księgarni. No i takich obiektów jest więcej, także myślę, że warto tu przyjść. Wystawa trwa cały tydzień, aż do niedzieli i ze spokojem sobie też pooglądać, poczytać o wszystkich projektach, bo rzeczywiście one są bardzo różnorodne, pokazują też taką niesamowitą wrażliwość, subtelność i troskę o przyszłość tego młodego pokolenia projektantów.

Take life easy, czyli podejść do życia z przymrużonym okiem. Ja bym tak przetłumaczyła ten tytuł. I tyle. Chociaż jeżeli oczywiście chcą Państwo ze mną dyskutować na temat tego, jak przetłumaczyć taki tytuł, to ja oczywiście zapraszam w środku dnia małpanowyświat.online. Weekend, widzę, Państwo mieli dosyć zajęty. Wiem już, co działo się w dwóch stolicach, bo w Warszawie po pierwsze jest wystawa Urban Art Area, no i podobno jest wspaniała i można sobie robić różne zdjęcia na pamiątkę. Poza tym pani Magdalena napisała, że w Warszawie też było koncertowo, bo przecież był Marcus Miller. No i też załączyła stosowne zdjęcie. Bardzo dziękuję za to stosowne zdjęcie. Notabene ruszyła przecież już letnia scena Proximy, tam to się będzie działo. Dobrze, natomiast w Krakowie, no więc w weekend w Krakowie były teatry uliczne i pani Grażyna dodaje, że z ciekawych rzeczy, które można robić w weekend, to spotkać się z koleżankami z klasy po 30 latach i pisze, że poleca. Ja się spotkałam po nieznacznie mniejszej liczbie lat z moim koleżeństwem z liceum. Z częścią się widywałam przez ten czas co jakiś czas. Z częścią właściwie w ogóle nie miałam kontaktu. Z jeszcze innymi tylko tyle, co przez portale społecznościowe, ale powiem Państwu, że spotkanie faktycznie było niesamowicie wręcz miłe. Uśmiałam się tak, że następnego dnia naprawdę miałam zakwasy na brzuchu, także też polecam takie spotkania. Manic Street Preachers u nas. People Ruin Paintings.

Manic Street Preachers, People Ruin Paintings. Piosenka wydana w ubiegłym roku, chociaż równie dobrze mogła być wydana w wcześniejszej twórczości Manic Street Preachers, bo no, oni mają jakiś taki sznyt, po którym idzie ich rozpoznać. No a piosenka opowiada o tym, jak to ludzie no, po prostu psują to, co jest piękne, bo niestety bywa. I tak, na zegarze 4 minuty zostały do godziny 12. Po 12 przyjdzie redakcja muzyczna, opowie o nowościach muzycznych. Przeniesiemy się do Rzymu, z ziemi włoskiej do Polski, ale my się przeniesiemy do Rzymu. No i może jeszcze informacje naukowe nam się zmieszczą w następnej godzinie. A tymczasem John Frusciante na koniec. The Past Residues. Recedes oczywiście. The past recedes. Ale to tak bywa, prawda?

0: Minęło południe, tu Radio Nowy Świat. Zapraszam na serwis Helena Wnorowska. Jutro w Ankarze początek szczytu państw NATO. Celem, jak mówił szef MSZ Radosław Sikorski, będzie pokazanie Putinowi jedności Zachodu. Minister potwierdził także, że Kreml planuje prowokacje względem Polski. Wiemy, co planujesz, tak zwrócił się do Putina. Tak na pytania dziennikarzy o to, czego możemy się spodziewać, odpowiadał Tomasz Siemoniak, minister koordynator służb specjalnych.
1: Już mieliśmy z prowokacjami rosyjskimi do czynienia. Akty dywersji, podpalenie centrum Mariwilska czy wysadzenie torów pod Garwolinem. Cała seria zleceń dla osób, które miały podpalać różne obiekty, zlecanie pobić, sprawa wybuchających paczek, drony, wtargnięcie 21 dronów we wrześniu ubiegłego roku. Spodziewamy się bardzo różnych sposobów działania, hybrydowych w tym sensie, że nie jest to element wojny pełnoskalowej, natomiast Rosja dość konsekwentnie tę granicę przesuwa.
0: Przed maturzystami Dzień Prawdy. W środę ponad 340 tysięcy tegorocznych absolwentów pozna wyniki egzaminu dojrzałości. Olga Szygenda powie więcej na ten temat.
2: Wyniki będzie można sprawdzać od godziny 8.30 w internecie albo odebrać razem ze świadectwem w szkole. Tego samego dnia Centralna Komisja Egzaminacyjna opublikuje także ogólnopolskie statystyki zdawalności. Przypomnijmy, żeby zdać maturę, trzeba zdobyć co najmniej 30% punktów z egzaminów obowiązkowych i podejść do jednego przedmiotu dodatkowego. Osoby, którym nie powiedzie się tylko na jednym obowiązkowym egzaminie, będą mogły przystąpić do poprawki jeszcze w tym roku, w sierpniu. Ogłoszenie wyników jednak nie zawsze oznacza koniec maturalnej historii, bo absolwenci, którzy uznają, że ich prace zostały ocenione zbyt surowo albo zauważą błędy w punktacji, mogą odwołać się od wyniku. Cała procedura zaczyna się od wglądu do sprawdzonej pracy i, jeśli są ku temu podstawy, wniosku o ponowne przeliczenie punktów. A to może mieć znaczenie, bo czasem to właśnie jeden dodatkowy punkt decyduje nie tylko o zdaniu matury, ale także na przykład o dostaniu się na wymarzony kierunek studiów.
0: Mówiła Olga Szygenda, bardzo dziękuję. Zmieniamy temat. Mobilne pszoki pojawiły się w Bydgoszczy. Spotkać mogliśmy je wcześniej w innych miastach, m.in. w Warszawie, Wrocławiu, Poznaniu, Olsztynie czy Radomiu. To specjalnie przystosowane pojazdy zbierające różnego rodzaju problematyczne odpady, w tym tekstylia. W związku z obowiązkiem selektywnej zbiórki odpadów, który w życie wszedł w zeszłym roku, odzież i tekstylia nie mogą być już wyrzucane, a mają być zbierane w takich właśnie punktach. To bywa ze względu na odległość problematyczne i w ten sposób miasta takie jak Bydgoszcz wychodzą naprzeciw potrzebom mieszkańców. A na koniec Sycylia. Erupcja Etny paraliżuje ruch lotniczy. Wulkan wyrzucił w powietrze ogromną chmurę popiołu. Samoloty z Katanii, stolicy regionu, są odwoływane bądź przekierowywane na inne lotniska. Utrudnienia dotknęły już ponad 150 rejsów. Wśród pasażerów oczekujących na informacje o ich lotach są przylatujący i wylatujący także do polskich miast, m.in. Warszawy, Krakowa czy Katowic. To był serwis informacyjny Radia Nowy Świat.
3: Pogoda.
4: W ciągu dnia zachmurzenie umiarkowane i duże, początkowo na wschodzie także małe, no ale wraz z upływem dnia będzie postępowało to zachmurzenie z zachodu na wschód. Tak. Na północnym wschodzie i południu miejscami przelotne opady deszczu, na krańcach południowych możliwe burze, a po południu również na północnym zachodzie i zachodzie może popadać deszcz. Temperatura maksymalna od 16 stopni, 19 na północy i północnym zachodzie, a także miejscami na terenach podgórskich do 20-23 stopni na pozostałym obszarze. Wiatr słaby i umiarkowany, okresami zwłaszcza na wybrzeżu dość silny, w wielu miejscach również porywisty.

0: Amadou et Mariam, L'amour à la folie, czyli miłość do szaleństwa, to jest uczucie znane pewnie Państwu, taką mam nadzieję. I nie mówię tylko o miłości do Radia Nowy Świat.
1: W środku dnia.
0: Natomiast jeżeli takie uczucia Państwo odczuwają do naszego radia, no to my je oczywiście podzielamy. Nie ma się co tutaj oszukiwać. My naprawdę kochamy radio i mamy nadzieję, że to słychać. Grzegorz i Agnieszka, dzień dobry. Zapraszamy do 14. John Porter, Ain't Got My Music.

0: no more music.
1: John Porter ain't got my music. 13 minut po godzinie 12. W środku dnia małpanowyświat.online to adres dla tych z Państwa, którzy na przykład w weekend malowali kuchnię, tak jak pan Jacek. Podziwiam i pozdrawiam i cieszę się, że się udało. Tym bardziej, że pan Jacek pisze, że sobotę miał pod znakiem wałka, farby i czapki z gazety na głowie. Kto jeszcze w dzisiejszych czasach pamięta, jak się robi czapki z gazety na głowę? Znaczy, pomijam, że kto kupuje papierowe gazety, prawda? No bo w dzisiejszych czasach jednak w większości pewnie czytamy te gazety na nośnikach cyfrowych, tak bym to nazwała. Natomiast cieszę się, że jeszcze są te papierowe gazety, choćby po to, żeby robić z nich czapki. Chociaż nie tylko po to. My w radiu mamy papierowe gazety. Gdyby ktoś szukał i potrzebował choćby i na czapki.

0: prowadzimy czynności.
1: Pablo, Paweł i Ludziki, my też prowadzimy czynności. Czynności zmierzające do tego, żeby za chwilę wystąpiła na antenie redakcja muzyczna. To tak, gdyby ktoś pytał.

0: odwrotnie. Nie. Ja się cieszę, nie. pada. Także tak, no to widzę, że jesteśmy z jesteśmy, tej samej drużyny.
1: Tak, w końcu jesteśmy z Polski, więc tutaj się dogadamy.
0: Chociaż i tutaj, wiesz, jak to Polak z Polakiem się o pogodę pokłóci, także na spokojnie, ale my się nie zamierzamy kłócić. Cieszy mnie to, że Natalia Grosiak rozpoczęła twoje wejście, no bo spodziewam się w takim razie, że będziemy ją nieco częściej słyszeć w ciągu tego najbliższego tygodnia.
1: Tak jest, bo to jest jeden z singli naszych, singli tygodnia. Gdyby ktoś pytał, to być może pamiętasz, a nawet na pewno pamiętasz państwo, też pamiętają ten wielki przebój Micro Music, do którego nawiązuje to nagranie, ale też i będzie nawiązywać cała płyta, która ukaże się w październiku. Tam była taka zwrotka o pięknym, dobrym chłopaku, którego to podmiot, czy ta dziewczyna poszukiwała. Jesteśmy już lata po tych wydarzeniach, a co się wydarzyło w czasie pomiędzy tamtą płytą, a tą płytą Natalii Grosiak, która się ukaże. Tamtej dziewczyny już nie ma. Na marginesie to jest tytuł tej płyty i on właściwie tłumaczy, co się wydarzyło w tym czasie, a całość poznamy właśnie w październiku, więc do tego października, a w tym tygodniu na pewno, gdyby ktoś pytał dużo częściej na naszej antenie. Trochę wcześniej ukaże się nowy album Block Party. To jest zespół brytyjski z historią, no na Wyspach bardzo znany i z historią też znaną, sięgającą jeszcze końca lat 90. We wrześniu wyjdzie ich nowa płyta Anatomy of a Brief Romance. Najpierwszy zwiastun, taka zapowiedź tego albumu to jest single Love Bombs. Można powiedzieć, że zespół jakoś diametralnie stylu nie zmienił, ale jeśli ktoś lubi akurat taki rodzaj tego brytyjskiego grania alternatywnego indie, to myślę, że w tym się odnajdzie. Choć sporo tu jest energii, takiej zupełnie innej w jakimś sensie. Tak. Płyta zresztą, to tak na marginesie i mówiąc o tej energii niebrytyjskiej, może mniej gitarowej, ma być trochę syntezatorowa też. Co wydaje mi się, jak na nich jest dosyć ciekawe, no ale zobaczymy jeszcze do września, to już aż tak dużo czasu nie zostało. A trzeci singiel tygodnia, o którym sobie tutaj na poza anteniu parę słów zamieniliśmy, to jest coś z nowej płyty Madonny, ale z tym gościnnym udziałem i teraz muszę się bardzo skupić.
0: Dobrze.
1: Bo to jest...
0: Trzymam kciuki.
1: Trzymaj kciuki, będziesz mnie ewentualnie poprawiać.
0: Znaczy możesz to wymówić z francuska, bo jest łatwiej.
1: Aha, dziękuję. No, myślałem, że z belgijska jest. No ale dobrze.
0: No właśnie.
1: Stromae.
0: Tak, bardzo. No, chyba dobrze. Ja też mam problem z tym. Ja też mam problem z tym pseudonimem i nie ukrywam, zresztą już wielokrotnie mówiłam o tym na antenie, że ta końcówka po tym M, bo tam jest taki dyftong AE, no to jest trudne do wymówienia, jak się chce tak po belgijsku. Tak. Chyba z Heleną Wnorowską musimy porozmawiać,
1: tak,
0: bo ona ma doświadczenie
1: ona jest
0: belgijskie.
1: Świeżo po. W ogóle ta historia jest całkiem zabawna, bo tam wersji jest ileś. Mm-hmm. W zależności też od tego, gdzie artysta występuje, to trochę inaczej się
0: sam
1: zdarza
0: siebie
1: mu się przedstawiać.
0: Tak. Francuzom stwierdził, że ustąpi i będzie tak. Po prostu Stromae dla nich i tyle.
1: Tak. No szkoda, że nie mamy jakiejś polskiej wersji, ale powiedzmy, że musimy się trzymać tego, co mamy. Zatem My Sins Are My Savior. To jest jedno z tych nagrań, które znalazło się na nowym albumie Madonny. Albumie, który sięga tak naprawdę jeszcze roku 2005, kiedy ukazała się ta płyta Confessions on a Dance Floor. 21 lat później, czyli teraz płyta Confessions z dopiskiem 2, czy raczej 2. Tak już bardziej trzymając się sztuki. Czy jest to album bardzo różniący się od tego właśnie sprzed dwóch dekad? Chyba nie za bardzo, ale mocno z taką energią lat 90., taneczną energią lat 90., czyli coś innego zupełnie niż Block Party. Pewnie się państwo przekonają także niedługo,
0: natomiast
1: co mam na myśli.
0: Wiesz co, ja się zastanawiam, czy ten album miał być inny od,
1: nie, ja myślę,
0: od
1: że
0: tego
1: nie.
0: Confessions.
1: Ja myślę, że
0: nie wydaje mi się. Mnie się wydaje, że być może nawet, nie sprawdzałam tego, ale właśnie mi się taka teoria w głowie urodziła, że być może jest tak, że jak się włączy album Confessions, który jest stworzony jako jeden długi set DJ-ski, to być może jest jakieś połączenie z tą drugą częścią, więc być może jest jeszcze dłuższy ten set DJ-ski. Może w ogóle można w zapętleniu tego słuchać.
1: A być może.
0: Nie wiem. Nie sprawdzałam. Jeżeli państwo sprawdzali, no to proszę o informację. W środku dnia małpanowyświat.online. Jutro o to zapytam Jana Niebudka, bo on pewnie już
1: się ucieszy.
0: Osłuchał.
1: On
0: tak.
1: Się na pewno ucieszy. Zresztą to nagranie, jeśli słuchali państwo muzyki odśrodkowej w minioną sobotę, to też Janek słów parę o nim powiedział, więc myślę, że będzie bardzo zadowolony i będzie bardzo się cieszył. Oczywiście Madonna, znamy ją wszyscy. Nie każdy może zna, i tu bardzo płynnie przechodzę do płyty tygodnia,

0: Taki zespół The Heavenly Boats. To jest zespół z Wielkiej Brytanii, z zachodniego wybrzeża. Zachodnie wybrzeże to na ogół, jak się mówi, kojarzy nam się ten West Coast ze Stanami Zjednoczonymi, ale nie. Oni są z Wysp Brytyjskich. Album, który powstał w okolicznościach, dodam jeszcze album Green Hills, czyli Zielona Wzgórza, co jest nie mniej ważne, który powstał w okolicznościach zbliżonych do tego, które nam towarzyszyły teraz, czyli wielkich upałów, które też w roku minionym nawiedziły Wielką Brytanię. To taka przerwa była od tej typowo brytyjskiej pogody, można się śmiać. No pewnie te wzgórza nie były takie zielone, tylko raczej spalone, ale miejmy nadzieję, że w tym roku będą one zielone. Muzyka no bardzo tęskniąca do lat 60., grania takiego, powiedziałbym, kwasowego nieco. Acid rock, no to też jeśli lubią Państwo takie klimaty, to myślę, że się to Państwu spodoba. Za moment sobie fragmentu tej płyty posłuchamy. Dodam jeszcze tylko, wybiegając w przyszłość, że sobota, właściwie noc z piątku na sobotę, jeśli nie będzie Państwa w Brzezinach akurat, gdzie będziemy świętować urodziny.
1: I będzie potańcówka.
0: Będzie potańcówka, tak jest. To na naszej antenie też w pewnym sensie potańcówka, ale z inną artystką, Suzanne Vega. Koncert z Nowego Jorku z 2019 roku, ale wydany w roku 20. An Evening of New York Songs and Stories. Ten tytuł mówi wszystko, bo to są i piosenki artystki, ale też i różne jej opowieści.
1: Jeszcze mi powiedz, że to było nagrane w Madison Square Garden.
0: A akurat nie. Upper East Side na Manhattanie w klubie.
1: Wiesz, do czego nawiązuję.
0: Wiem, dokładnie.
1: No właśnie.
0: Ponoć jej najlepsza płyta koncertowa. Proszę sobie wyrobić zdanie.
1: No dobrze. Bardzo dziękuję Janie Janczy.
0: Pięknie, dziękuję.
1: No i co? No to my gramy The Heavenly Boats i Acting.

The Heavenly Body Acting. Miałam takie przeczucie, że tu końcówka będzie jakaś taka bardzo znacząca i się nie pomyliłam, bardzo mnie to cieszy. Na zegarze 12:30, dziś poniedziałek, 6 lipca, bo to jest informacja, której jeszcze dzisiaj nie podawałam. Za chwilę francuski, no DJ właściwie, no bo inaczej trudno go określić, czyli Folamour i jego utwór Petit Prince du Macadam, to utwór z roku 2017, no a po nim być może już się będziemy przenosić do Włoch.

0: ziemi włoskiej do polskiej.
1: Powiem Państwu, że początek tego dżingla właściwie przeniósł mnie do Rzymu, ale potem się poczułam, jakbym płynęła gondolą w Wenecji. W każdym razie jesteśmy we Włoszech. Jest z nami Nicola Paladini. Dzień dobry.
2: Buongiorno, albo żeby nauczyć czegoś nowego, buondì, jeśli chcemy powiedzieć
1: buondì.
2: Jakiś... Tak, to jest taki skrót, żeby powiedzieć buongiorno i ktoś może odpowiedzieć buondì. Albo buondì. Też...
1: Ale czekaj, bo giorno się pisze przecież przez G-I, no to jakie
2: tak,
1: to jest di?
2: Ale di to jest skrót od dnia. Więc możemy powiedzieć buondì jako dobry dzień i dzień dobry. Ale też tutaj chciałbym też podkreślić, od kiedy momentu, którego momentu mówimy buonasera, bo to jest dość istotne i dość ważne i też nie mówiliśmy. Mhm. Bo czasami możemy się też spotkać, że jest około tam 13.30, 14.00 i przykładowo wchodzimy do jakiegoś baru albo do jakiegoś sklepu, my mówimy buongiorno, a osoba nam odpowiada buonasera. I tutaj
1: sprawdzamy, czy dobra jest strefa czasowa, wiadomo.
2: Dokładnie, a tutaj chodzi tylko i wyłącznie o tego, czy zjedliśmy obiad, czy nie.
1: Aha.
2: Bo możliwe, że ta osoba, która mówi buonasera, to już jest po obiedzie i wtedy się dowiaduje, że zjadła.
1: No bo ona już się szykuje na kolację po prostu i dlatego buonasera.
2: Tak, dokładnie. Albo może byś myśli o wieczorze i będzie myślała, co będzie jadła na przykład wieczorem na cena, więc na kolację.
1: Ale wszystko, to jest w sumie logiczne, powiem ci, wiesz? Gdyby w Polsce wprowadzić, że po obiedzie zaczynamy mówić dobry wieczór, to mogłoby to nieźle kilka osób skonfundować, przynajmniej na początku, a potem mogłoby się przyjąć faktycznie.
2: Dokładnie, bo ja na przykład tutaj w Polsce to spotykam osoby na przykład około 21, które mi mówią dzień dobry. A dla mnie to już jest wieczór. No bo już na pewno zjadłem obiad.
1: W Polsce to chyba głównie zależy od tego, o której wstałeś, wiesz? Tak mi się wydaje. Chociaż, no nie wiem.
2: To też we Włoszech może być różnie. No właśnie a propos tego cappuccino, to mówiliśmy kiedyś właśnie, no tak, że zależy od której pory właśnie tutaj się wstaje.
1: No ja pamiętam, jak się uczyłam angielskiego i mnie uczono, że mniej więcej do 12 to jest good morning, a potem jest good afternoon, a potem jest good evening, tak? I mam zawsze patrzeć na zegarek, a tymczasem we Włoszech po prostu sprawdzam zawartość swojego żołądka i wiem, czy mówię buongiorno, czy buonasera i już.
2: Tak, a mógłbym powiedzieć też buon pomeriggio, ale to jest bardzo, bardzo, bardzo rzadko używane. Ja szczerze mówiąc, to może chyba ze dwa razy słyszałem to w moim życiu, że ktoś mi powiedział buon pomeriggio, albo bardziej jako życzenie, żebym miał właśnie takie fajne, miłe popołudnie. Ale ogólnie to właśnie tutaj buongiorno, buonasera.
1: No dobrze, to już się przywitaliśmy.
2: Tak, dokładnie, bo dzisiaj musimy rozmawiać o Rzymie.
1: No właśnie, no to kulturalnie trzeba.
2: Tak. Bardziej kulturalnie i bardziej tutaj idziemy też troszeczkę w jakieś ciekawostki, bo też nie tylko istnieją bardzo dużo książek, które nam opowiada też o różnych sekretach Rzymu i jak ktoś będzie chciał, to oczywiście tam powiem, co można wyszukać. Nie znalazłem wersji polskiej tej książki, o której właśnie myślę, ale też jak ktoś już się uczy włoskiego, to może tam sobie też przeczytać, to jest bardzo, bardzo ciekawe. Ale jeśli mówimy o Rzymie i też musimy zaczynać myśleć o tym, że jest lato. Wszyscy jadą do Rzymu i wszyscy chętnie sobie tam spacerują.
1: No wszystkie drogi prowadzą do Rzymu, to jest przecież takie
2: powiedzenie. I Rzym jest wiecznym miastem, tak jak już mówiliśmy, ale też trzeba tutaj pomyśleć, kiedy są narodziny tego miasta i dlaczego jest wieczny.
1: A to ja wiem.
2: A, powiedz, no dawaj.
1: Pamiętam takie zdanie, którego nauczyłam się, chyba będąc w liceum, moja pani od łaciny, pozdrawiam bardzo serdecznie, nauczyła nas takiego zdania, które już na zawsze mam wryte w pamięć. Na siedmiu wzgórzach piętrzy się Rzym. I dzięki temu pamiętam, że Rzym powstał w 753 roku przed naszą erą. Na siedmiu wzgórzach piętrzy się Rzym.
2: A wiesz nawet którego dnia?
1: Nie, no tego to już nie pamiętam, bo na siedmiu wzgórzach piętrzy się Rzym, kropka.
2: Dokładnie. I tutaj trzeba wiedzieć, że no mniej więcej datujemy to 21 kwietnia. I ten 21, no to jest wielokrotność siedmiu.
1: Ale czekaj, przecież nie od razu Rzym zbudowano. Co prawda w Polsce się mówi nie od razu Kraków zbudowano, żeby było zabawniej, ale po angielsku się mówi Rome wasn't built in a day.
2: To prawda, bo to też trochę im to zajęło, ale kiedy powstało właśnie, że się mówi właśnie tego 21 kwietnia. Kiedy? No, kiedy właśnie tutaj musimy sięgnąć po legendę Romulusa i Remusa i tutaj właśnie kiedy to powstało i kiedy właśnie Romulus wygrał ten wyścig, to zobaczy więcej sępów właśnie na tych dwóch wzgórzach, które sobie tam wybrali, mimo że Rzym właśnie tak jak powiedziałaś to
1: na siedmiu wzgórzach,
2: ale wy no oczywiście to tam było dwójka, no dwóch bliźniaków, więc musieli sobie wybrać to i zobaczyć ilość sępów. Oczywiście Remus powiedział, że 6, Romulus powiedział, że 12 i został w tym momencie on władcą. Więc tutaj mogę też nawiązać do jednej ciekawostki. Ja grałem na początku mojej kariery musicalowej, grałem w musicalu Romule Remu.
1: O matko.
2: I to jest taki musical bardzo śmieszny, komedia muzyczna bardziej, gdzie właśnie opowiadaliśmy, jak to cały Rzym powstał. Ja miałem okazję grać Remusa i fajnie to tutaj właśnie było opowiedziane właśnie z takim fajnym uśmiechem, że w tym momencie no, Remus przyszedł taki cały zadowolony i powiedział, że 6 sępów widział. No i Remus tam się nie wiedział co powiedzieć i powiedział w końcu, że a to ja widziałem 12. No i sobie tutaj w tym momencie uwłaszczył to wszystko. I w tym momencie no, Remus się trochę wkurzył na niego i zdecydował właśnie, że on przekroczy te progi tego nowego miasta, które on sobie stworzył, no i został zabity. Jest ostatnia scena tego musicalu, która według mnie jest bardzo fajna, gdzie Remus właśnie już z innego świata mówi o tym, że no w sumie to był jego brat, więc to nie ma tutaj problemu i wiedział, że musi to wszystko tam powstać i na pewno zdecyduje, żeby ją nazwać Rema. A nie Roma, żeby tutaj właśnie pamiętać o tym wszystkim. Że będzie tutaj właśnie San Remo, też powstaje ten festiwal i to wszystko właśnie na jego cześć i tak dalej. I w końcu ktoś przychodzi na ostatnią scenę i mówi, no słuchaj, Remo, nie chciałbym ci tego powiedzieć, ale on nazwał to Roma. I w tym momencie jest kurtyna. No ale tutaj też trochę śmiechu, ale tutaj też musimy wiedzieć właśnie, że symbol Rzymu, no to właśnie tych dwóch bliźniaków i wilczyca. Tak.
1: Które taka mówią, taka no, niepłodna, ale z dużą ilością mleka.
2: Tak, wilczyca, mówili tak właśnie, że tutaj bliźniacy płakali, bo byli przez Tybr też wrzuceni do wody, żeby tutaj nie być zabici przez Samuliusa, który właśnie był królem Alba Longa. No i tam dotarł. Ale tutaj, żeby też nie opowiadać, bo nie robimy odcinek tutaj właśnie o Romulusie i Remusie, no tutaj musimy wiedzieć właśnie siedmiu królów, siedmiu wzgórz. No, pierwszy król to był oczywiście Romulus, ale też istnieją inne rzeczy, które właśnie są tym związane. Ta siódemka to jest bardziej boska doskonałość, o której właśnie Rzymianie też mówią. Mówią o kosmosie, mówią o harmonii, o pełni, więc ta siódemka tam reprezentuje. Ale istnieją też inne rzeczy, które są właśnie inne cyfry, bardziej, które są związane z Rzymem. No mamy trzy. Liczba doskonałości, tak? Więc triadę kapitolińską. I mamy tutaj, wiadomo, kiedy jeszcze nie było chrześcijaństwa, no to w tym momencie to były inni bogowie. I tutaj mamy Juwisza, Junona i Minerwę. Więc też musimy powiedzieć, że tutaj Rzymianie starożytni, no to
1: mieli
2: składali
1: swoją trójcę świętą.
2: Tak, i tutaj też składały trzykrotnie ofiary. Więc już ta trójka się powtarzała i przykładowo też zaklęcia były powtarzane trzy razy, żeby one naprawdę zadziałały. Więc dziewiątka, liczba o charakterze rytualnym, które tutaj jest, co 9 lat organizowano Igrzyska Rzymskie. Więc tutaj było wiadomo, że ta dziewiątka też ma swoje znaczenie i dopiero nowe narodzone dziecko po 9 dniach na przykład dostawało imię.
1: No,
2: i w tym momencie też była cała uroczystość, żeby no, oczyszczanie go od tej złej mocy. 12. Też dobra liczba, bo tutaj też wiążemy się już, kiedy powstawała powoli Republika Rzymska. Więc tutaj te 12 tablic prawa rzymskiego, które dała też wolność ludności i Forum Romanum zostały one powieszone. Więc już od tego momentu patrycjusze to nie mogli tylko mówić właśnie, że oni tutaj rządzą tym wszystkim, tylko że każdy miał właśnie prawo do ziemi, prawo do pewnych rzeczy i to wszystko na tych 12 tablicach było też napisane. Od tego się biorą 12 miesięcy. Widzisz, tutaj wszystko właśnie pochodzi od Rzymu, więc 12 miesięcy i też na podstawie mitologii 12 prac Herkulesa, które też, no mitologia była bardzo, że zrobimy odcinek o niekończący się,
1: to właściwie rzymskiej. Tak, to trzeba i jedną i drugą, że tak powiem, studiować jednocześnie i wtedy widać te podobieństwa, nieznaczne różnice, pewne zapożyczenia, żeby to tak ładnie nazwać, inspiracje, czemu nie?
2: O, wiem, co możemy jeszcze jeden odcinek zrobić a propos od czego się biorą
1: dni tygodnia
2: w Polsce i od czego się biorą we Włoszech.
1: Bardzo cię proszę, nie ma problemu.
2: To może być właśnie takie bardzo fajne i zobaczymy. Tak, zapisuj. Dwójka. Ostatni numerek, który też jest bardzo istotny, no to właśnie tutaj od Republiki Rzymskiej, no, że było dwóch konsulów od pewnego momentu, kiedy też istnieli w historii Rzymu tyranowie, więc tyran już nie miał tutaj całego całej mocy,
1: całej władzy, tak,
2: władzy, żeby tutaj właśnie władać nad Rzymem. I tutaj było też dwóch konsulów, więc ta dwójka też symbol dualizmu i też jedna rzecz, którą sobie tam wyszukałem, bo pamiętam właśnie jeszcze tam, kiedy chodziłem do szkoły, że był Bóg Janus. I ten Bóg Janus był Bogiem dwugłowy. I od tego właśnie ten dualizm, że lepiej dwie głowy niż jedna, i to powiedzenie. I do tego wszystkiego też ten Janus jest strażnikiem wielkich drzwi, bram, i początków, i końców. I od tego się biorą też te archy, które właśnie są na przykład l'Arco di Traiano i tam się przechodziło i się to wszystko budowało. We Francji też istnieją, tak. Arch Triumfu, więc od tego właśnie, od tej całej myśli a propos tego, że wychodzi się i się wraca i też jak jest coś do celebrowania, to właśnie mamy te arki.
1: A propos tych takich bogów o wielu głowach, ty wiesz, że Słowianie byli lepsi? Bo my mieliśmy Boga o czterech twarzach.
2: O, wow.
1: Także...
2: No to muszę się trochę zainteresować też.
1: Byliśmy po prostu wersją 2.0 Janusa w takim razie. Chociaż nie wiem, że tak powiem, nie znam się aż tak na historii, więc nie jestem w stanie umiejscowić tego czasowo, w którym to momencie było. Natomiast tak, mieliśmy Boga o czterech twarzach. Znaczy przynajmniej tak był przedstawiany, może tak bym powiedziała.
2: No,
1: tak był
2: dobrze, to muszę sobie tam poczytać też, bo ja jestem bardzo ciekawski i zawsze lubię...
1: Podeślę ci coś.
2: O, to super, to dziękuję ci bardzo. Teraz Trastevere. Porozmawiamy o mojej dzielnicy.
1: Trastevere.
2: Okay. Więc jeśli mamy tutaj też ten...
1: Ja myślałam, że ty ćwiczysz jakoś tak wymowę po prostu.
2: Wymowę włoską?
1: Tak. Znaczy nie włoską, tylko że aparat mowy rozgrzewasz. Okay.
2: Nie, mówię o mojej dzielnicy, bo to też jest bardzo istotne. Kiedy jedziemy do Rzymu, to możemy, jak już trochę historii wiemy. I to jest dzielnica, która była nazywana kiedyś 14. dzielnicą. Była po drugiej stronie też Rzymu, więc uniknęła tego wielkiego pożaru, który był w Rzymie i zniszczyło praktycznie wszystko. I stamtąd się biorą prawdziwi Rzymianie. Tak mówimy o tym, bo prawdziwy Trasteverini, więc taki Trasteverino, tak jak ja, to oczywiście uważa, że jest prawdziwym Rzymianinem, bo tam też powstał dialekt rzymski, tak zwany romanesco.
1: To ciekawe, że zazwyczaj one powstają nad rzekami.
2: No tak, ale tam też od takich, no kiedyś tam Etruskowie byli. Potem od momentu, kiedy to zostało właśnie włączone i było to 14 dzielnicą, no to tam też mieliśmy fajnie, pod kątem też nowych zawodów, tam byli rybacy, tam też piekarnie powstawały, tam później już w średniowieczu to możemy powiedzieć o tym, że też powstawały najlepsze osterie, o której rozmawialiśmy wcześniej.
1: Tak, tak.
2: Kiedy mówiliśmy właśnie o naszych makaronach i o naszych też pyszności. O pysznościach to też tutaj otwieram malutki nawias. Jeśli ktoś by się wybierał do Rzymu, no to też może być mądry. Może mnie znaleźć na przykład na Instagramie i też do mnie napisać i zapytać o jakieś polecajki, zanim wyjedzie, bo to jest coś, co ja bardzo chętnie mogę tutaj się udzielić z jakimiś fajnymi pineskami. Ale wracając do naszego trasy.
1: I wszystko na Zatybrzu.
2: Nie tylko. Tak, no ale dużo tam jest. Ja się, tak jak mówiliśmy też, no urodziłem się na Trastevere i na Wiedy Vacellarii jest jedna restauracja, która ma zawsze kolejki. I każdy, który tam idzie, nawet, a ja tu pójdę o 19, bo jeszcze Rzymianie jeszcze nie idą na kolację. No błąd, bo jest dużo turystów.
1: No tak.
2: Wiesz, kiedy jest najlepszy moment, żeby sobie zwiedzić Rzym i gdzie pojechać?
1: Po północy.
2: Na przykład jeszcze później.
1: Tak?
2: Tak,
1: piąta?
2: Około trzecia, czwarta w nocy. Albo też, jeśli będziemy też robić odcinek o filmach, które trzeba
1: obejrzeć,
2: zanim się pojedzie do Rzymu, no to jest już jeden, który mogę powiedzieć, Caro Diario. I tutaj Nanni Moretti, taki włoski właśnie reżyser i aktor, to pokazuje, że on jedzie sobie wespą 15 sierpnia, kiedy wszyscy są na urlopach, kiedy wszyscy wyjechali. No może się nie liczył wtedy z turystami, bo teraz z turystami to będzie tego za dużo. I rano wstaje właśnie o tej 6, bierze swoją wespę i jeździ sobie po całym Rzymie i nie ma absolutnie nikogo. I to trzeba zobaczyć, żeby też no, pomarzyć o tym, ale wtedy to polecam skuterek i trzecia, czwarta w nocy, żeby się przejechać po takim właśnie śpiącym Rzymie i zobaczyć te wszystkie miejsca. Lena Trastevere.
1: Inna po prostu strefa czasowa w Rzymie obowiązuje i tyle.
2: No trochę tak. No naprawdę to już kiedy się skończyły takie kolacje, zamknęły wszystkie restauracje, wszystkie bary nie, bo bary też zostają też otwarte. Mm-hmm. I przykładowo, jeśli balujemy do 6 nad ranem, to możemy też pójść, żeby sobie zjeść cornetto albo też bomba al cioccolato. Bomba al cioccolato to jest
1: dobrze.
2: Coś, co będzie wam bardzo smakowało, albo la crema, jeśli będzie z kremem waniliowym, no to będzie coś, co możemy sobie spróbować i będzie nam przypominało pączki. Bo no to są takie bomby właśnie z ciasta drożdżowego, ale naprawdę tego kremu czekoladowego albo takiego waniliowego jest tego mnóstwo. I obtoczony oczywiście czym, jak wyjdzie z oleju, cukrem. Więc dużo kalorii i przed pójściem spać to w sam raz na taką dietę letnią. Ale też o Trastevere to bardzo dużo jest legend. I też a propos tej dzielnicy, to możemy się też znaleźć z różnymi rzeczami, które mogą być bardzo interesujące.
1: Ale obawiam się, że będziemy musieli to zostawić do następnego odcinka, dobrze. Mój drogi. No przykro mi, widzisz. Tak to jest. No, Rzym jest duży, ma długą historię, więc długo można o nim rozmawiać. Tak podejrzewam, że tak to jest. Na wakacje do Rzymu?
2: Może tak, ale na wakacje na chwilkę, a potem nad morze. Na przykład.
1: Nawiązuję oczywiście do tytułu piosenki, którą na dzisiaj przygotowałeś.
2: Tak, bo dzisiaj chciałem, żeby nasi słuchacze posłuchali sobie też Wakanse Romane, wykonanie Antonella Ruggiero i poczuć się, że jeżdżą sobie właśnie po takim Rzymie o 3-4 w nocy i wyobrażają sobie to miasto puste, piękne i czekające na wszystkich.
1: Tak jest, a ja czekam na to al cioccolato. Nie pamiętam, jak to się nazywa,
2: bomba.
1: Ale bomba al cioccolato. Al cioccolato zapamiętałam, ciekawe, prawda? Nicola Paladini był gościem, bardzo ci dziękuję.
2: Dziękuję, buona
1: giornata
2: wszystkim.
1: Już czekam na przyszły tydzień. Ach.

Antonella Ruggiero, włoska piosenkarka, która urodziła się w Genui, więc być może ona właśnie na wakacje jeździła do Rzymu i być może to stąd właśnie te wakance romane, czyli rzymskie wakacje u niej. Nie ukrywam, że lubię, bardzo lubię poniedziałki z Nicolą Paladinim, tylko mam jeden mały problem, a mianowicie takim, że zawsze jak Nicola wychodzi, to ja jestem straszliwie głodna, no bo ja uwielbiam wszystko, co słodkie, a już jak jest al cioccolato, no to tym bardziej. Pani Barbara pisze, że to miód na jej serce, te rzymskie opowieści. Łezka się wokół kręci, bo zaledwie tydzień temu włóczyłyśmy się z patronkami po Zatybrzu. No i pani Barbara załączyła stosowne zdjęcie i faktycznie włóczyły się panie nocą. Jak państwo słyszeli, Nicola Paladini poleca właśnie Rzym nocą, no bo wtedy jest szansa zrobić zdjęcie bez żadnych ludzi w kadrze. Fisze made tworzywo i zaćmienie na koniec tej godziny.

0: Radio Nowy Świat.
1: Pion i poziom. Minęła 13, tu Radio Nowy Świat. Zapraszam na serwis. Helena Wnorowska. Szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz ma dziś przedstawić dane dotyczące wszystkich donacji dla Ukrainy od 2022. To odpowiedź na serię wpisów polityków opozycji, w tym byłego ministra Mariusza Błaszczaka, o tym, że Polska rzekomo przekazała Ukrainie część cennego dla nas uzbrojenia. O te słowa pytany był Tomasz Siemoniak, minister koordynator służb specjalnych.
2: Bardzo dobrą decyzję podjął premier Władysław Kosiniak-Kamysz, żeby odtajnić pewne rzeczy, żeby powiedzieć, jak ta pomoc wyglądała od 2022 roku. Takie szukanie tematów do ataku na rząd przez PiS w tym przypadku przekroczyło wszelkie granice. Z tego co wiem, urzędnicy Kancelarii Prezydenta o wszystkim byli informowani. Komitet Bezpieczeństwa, który zbiera się co tydzień, nad tym pracował, tam jest zawsze przedstawiciel prezydenta. Wstyd, panie Błaszczak, robiąc kiedyś rzeczy za tak. Takie same rzeczy pan próbuje teraz atakować.
1: Z kolei premier Donald Tusk zwrócił się do polityków z apelem, by kwestie bezpieczeństwa nie stały się elementem bieżących sporów politycznych.
3: Ponawiam swój apel do wszystkich polityków. Nie igrajcie z ogniem. Pomoc Polski dla Ukrainy w jej wojnie z Rosją była przedmiotem naszego politycznego i narodowego konsensusu. Można dyskutować o historii, o wzajemnych relacjach. Można zastanawiać się, w jakim zakresie pomagać uchodźcom, migrantom tu w Polsce, ale nie można w żaden sposób narażać na ryzyka naszej współpracy z Ukrainą w jej obronie przed napaścią rosyjską.
1: Teraz w serwisie niemiecka scena polityczna. Liderka Alternatywy dla Niemiec Alice Weidel publicznie zdystansowała się od zapisów w programie wyborczym swojej partii dla Saksonii-Anhalt. Chodzi o te zapisy promujące tradycyjny model rodziny. Cytuję: nienaruszona rodzina składająca się z matki, ojca i dzieci stanowi najlepszy fundament dla zdrowego rozwoju dziecka. Liderka AfD, która sama żyje w jednopłciowym związku partnerskim i wychowuje z partnerką dwójkę dzieci, stwierdziła, że choć w kontekście ideału społecznych popiera model tradycyjny rodziny, to związki osób tej samej płci powinny być traktowane na równi i, jak podkreśla, nie ma w tym sprzeczności. Na marginesie partyjnego zjazdu mówiła tak: gdyby zapytać mnie o zdanie, moje dzieci mają najlepsze wychowanie i najlepsze możliwości. Żyjemy obecnie w zupełnie innej rzeczywistości, dlatego związki osób tej samej płci muszą być traktowane na równi. Polskie miasta zaczynają płacić rachunek za niższy demograficzny. Coraz mniej dzieci oznacza likwidację oddziałów w żłobkach i przedszkolach, a samorządy zaczynają myśleć także o zamykaniu szkół. Według raportu Związku Miast Polskich tylko w pierwszej połowie ubiegłego roku liczba urodzeń w miastach spadła o ponad 7%, mówi Ryszard Grobelny ze Związku Miast Polskich.
4: Miasta już odczuwają skutki demograficzne. Oczywiście dzisiaj najsilniej w tym, że już likwidują żłobki, już zamykają przedszkola, przygotowują się do zamykania szkół podstawowych. Jeszcze teraz tego nie robią, myślą sobie, zrobimy to w następnej kadencji, a więc po wyborach, żeby nie robić dodatkowego napięcia przed wyborami, które już za 2-3 lata będą w samorządach. W związku z tym trochę odkładają to na później, ale już to widzą. Mają olbrzymie problemy gdzieniegdzie już, nawet z pustostanami. Już mieszkania zaczynają być puste. Zaczyna być olbrzymi problem ze znalezieniem ludzi do pracy. W związku z tym już powoli to jest widoczne.
1: Eksperci ostrzegają, że starzejące się społeczeństwo to także mniej pracowników, niższe wpływy z podatków i coraz większe problemy finansowe samorządów. Do 2040 roku w części miast seniorzy mogą stanowić nawet ponad 40% mieszkańców. Na koniec Litwa. Autobus jadący na trasie Warszawa-Tallin zjechał do rowu na litewskim odcinku trasy Via Baltica. Autobusem podróżowało 20 osób, w tym Polacy. Trwa ustalanie liczby rannych pasażerów. Poszkodowani zostali przewiezieni do szpitali w Mariampolu i Wyłko-Wyszkach. To był serwis informacyjny Radia Nowy Świat.
0: Pogoda. Dziś na niebie chmur niewiele, ale nie wszędzie, bo zachmurzenie stopniowo wzrasta, idzie do nas z zachodu. Miejscami przelotny deszcz, choć po południu na zachodzie to nie będzie już deszcz, tylko przelotny. Na krańcach południowych do tego możliwe burze. Maksymalna temperatura od 16 do 23 stopni, a w nocy zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, okresami opady deszczu. Temperatura minimalna od 11 do 16 stopni, a wiatr słaby i umiarkowany.

0: Slow Dive i Kisses, czyli ucałowania z Wielkiej Brytanii, a na zegarze 9 minut po godzinie 13.
1: W środku dnia.
0: To już ostatnia godzina w środku dnia. W sensie dzisiaj, no bo jutro w środku dnia powróci po godzinie 11, a tymczasem The Streets Fit, but you know it.

The Streets i pan, który myśli, że za chwilę się przewróci w piosence Fit, but you know it. Cóż to mamy? Ach, 13,5 minuty po godzinie 13. W środku dnia małpanowyświat.online. Państwo pytają, skąd wziąć gazety? Takie papierowe, no bo że państwo umieją robić czapeczki, ale że problem jest z materiałem. No bo faktycznie z kartki A4 czapki na głowę raczej się nie zrobi. Trzeba większe, prawda? Więc gazety takie drukowane, no to w kiosku, dlaczego nie? My też mamy. Nie wiem, czy mamy jeszcze spory ich zapas. Swego czasu mieliśmy, ale nie wiem, jak to teraz wygląda. Jeżeli bardzo państwu zależy, to oczywiście mogę to sprawdzić i państwu dostarczyć taką informację. Natomiast potwierdzam, tak, Radio Nowy Świat nadal dostaje drukowane gazety. Jessie Ware i Sona.

Jessie Ware i Sona. W sumie no to z sauny zdjęć jeszcze nie widziałam, ale z basenów na przykład, czy z plaży generalnie, jak najbardziej. O jakie zdjęcia mówimy? O zdjęcia naszych pociech, które w mediach społecznościowych, szczególnie w trakcie wakacji, chociaż właściwie to nie szczególnie w trakcie wakacji, tylko teraz tak naprawdę, królują. No bo dzieci wyjeżdżają na przeróżne zorganizowane wczasy i organizatorzy tychże wczasów chcą się chwalić, jak to wspaniale dzieci spędzają czas. No a poza tym rodzice też czekają na takie relacje, prawda? No i właśnie o to chodzi, czy wizerunek dzieci powinien na pewno trafiać do mediów społecznościowych? Czy jest jakaś inna droga? No i czy właściwie nie trzeba by ukrócić praktyk niektórych szkół i przedszkoli, które właściwie nagminnie publikują wizerunek dzieci? O tym wszystkim porozmawiamy już za chwilę w Radiu Nowy Świat.

0: My teraz przenosimy się do trochę innego świata, chociaż właściwie no, jesteśmy radiem internetowym, więc też działamy w internecie i właśnie do internetu się przenosimy. Jest z nami Aleksandra Rodziewicz, ekspertka do spraw edukacji i wieloletnia dyrektorka poradni psychologiczno-pedagogicznej. Dzień dobry, cześć.
1: Dzień dobry, cześć.
0: Chciałam zacząć od tego, że MEN, w sensie Ministerstwo Edukacji Narodowej, opublikowało bardzo niedawno twoją petycję, którą podpisało naprawdę bardzo wiele osób. Petycję, no właściwie o zmiany prawne, tak? Dobrze mówię?
1: Tak, petycja jest w sprawie wprowadzenia ustawowego zakazu publikowania wizerunku dzieci przez przedszkola i szkoły podstawowe w celach promocyjnych placówek.
0: Tak jest, no bo niestety wygląda na to, że większość szkół i przedszkoli, nie mówimy tutaj tylko o placówkach prywatnych, ale też o szkołach i przedszkolach publicznych, no podpierają się tak naprawdę dziećmi w tych swoich mediach społecznościowych, prawda?
1: Ojejku, tych dzieci w mediach społecznościowych, żłobków, które należą do innego ministerstwa, bo należą do Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, ale już od żłobków się zaczyna i tu mówimy o bardzo małych dzieciach, również w czynnościach pielęgnacyjnych, ale jeśli chodzi o Ministerstwo Edukacji Narodowej, to mówimy o przedszkolach, również o bardzo małych dzieciach i szkołach, szczególnie szkołach podstawowych. Ja się w swojej petycji też odnoszę do tego, że szkoły ponadpodstawowe to już jest zupełnie inny poziom, ponieważ tam w większości uczniowie mają już swoje profile w mediach społecznościowych i mają też już prawo do tego, bo powyżej 13 roku życia mogą mieć te profile, więc są w mediach społecznościowych obecni i mogą też wyrazić swoje zdanie na ten temat, ponieważ mają też właściwy wygląd w te sprawy. Natomiast jeśli chodzi o młodsze dzieci, przedszkola i szkoły podstawowe, tak naprawdę zadaniem państwa, nas wszystkich dorosłych, powinno być to, żeby dzieci przed tym chronić. A to, co dzieje się dzisiaj na profilach szkół i przedszkoli, to jest zupełnie wolna amerykanka, która nie ma nic wspólnego niestety z zasadą minimalizowania zbierania danych osobowych, a wizerunek jest daną osobową, do której zobowiązuje nas dzisiaj RODO.
0: Ja usłyszałam w moich rozmowach z moimi znajomymi, no po prostu usłyszałam takie zdanie, że no ale przecież moja Zosia czy mój Antoś, oni chcą być w internecie, oni chcą być publikowani. No dobrze, tylko czy dziecko tak naprawdę do końca zdaje sobie sprawę z tego, jakie konsekwencje może, nie mówię, że będzie miało, ale może mieć publikacja ich wizerunku? Chyba nie do końca.
1: Wiecie państwo, takie argumenty są bardzo dziwne, ponieważ dzieci mogą też chcieć biegać po bardzo ruchliwej ulicy, a jednocześnie mamy przepisy prawa, które na takie bieganie na ruchliwej ulicy nie pozwalają. I my dorośli jesteśmy od tego, żeby złapać dziecko za rączkę i powiedzieć, nie wolno biegać po tej ulicy. Ponieważ dziecko nie ma wglądu i nie ma wyobrażenia, co to znaczy biegać po ruchliwej ulicy, bo jest dzieckiem. Tak samo jeśli chodzi o przestrzeń internetu, dzieci nie mają wglądu, nie mają wiedzy na temat tego, co dzieje się w przestrzeni cyfrowej, nie wiedzą, co dzieje się w mediach społecznościowych i oby, szanowni państwo, jak najdłużej się nie dowiedziały. I naszym zadaniem dojrzałych dorosłych jest chronić dzieci przed tym, co tam się dzieje, więc nie mówmy, że dzieci chcą, bo dzieci mogą chcieć naprawdę bardzo wiele rzeczy. Dzieci mogą chcieć jeść słodycze przez cały dzień, na przykład mamy wakacje, więc dzieci mogą powiedzieć, mamo, tato, chcę jeść lody cały dzień. I czy państwo się na to zgadzacie? No nie zgadzacie się. Właśnie dlatego, że państwo wiecie, co jest dla tego dziecka dobre. I jeśli wiecie, że przestrzeń internetowa jest niebezpieczna dla dzieci i że tych dzieci tam nie powinno być, to waszym zadaniem jest powiedzieć, nie kochanie, twojego zdjęcia nie będzie w tej przestrzeni, bo nie jest to dla ciebie dobre.
0: Tak jest. No ale przyjdzie wrzesień, przyjdą zapisy, w sensie przyjdą zebrania, na których będzie się podpisywało pewnie stosy przeróżnych papierów, zgód, z informacji RODO i tak dalej, i tak dalej. No i wśród nich pewnie będzie zgoda na wykorzystanie wizerunku. I nawet z mojego doświadczenia ta sytuacja, kiedy rodzic jest no nie w zderzeniu, ale no właściwie kontra placówka edukacyjna, to nie

0: jest do końca sytuacja równa, ponieważ no, my sami jako rodzice pamiętamy jeszcze swoje czasy w szkole i często nie podchodzimy do szkoły jak do równego nam, no wiadomo. No i pewnie część z nas podpisze taką zgodę na wykorzystanie wizerunku. Być może dlatego, że gdzieś tam w głębi poczujemy się przymuszeni do tego, żeby zgodzić się na to wykorzystanie wizerunku, również ze względu na to, że obawiamy się, że nasza wspomniana Zosia czy nasz wspomniany Antoś będzie po prostu odsuwane, jeżeli będą robione zdjęcia.
1: To nazwijmy to po imieniu. Będzie wykluczony. To są działania, które prowadzą do tego, że jakieś dzieci są wykluczane. I wiecie państwo, to jest tak, że rodzic się zgadza, bo rodzic też nie do końca wie, na co się zgadza. Ponieważ jeżeli podpisujemy zgodę przed 1 września, to my nie wiemy tak naprawdę, na co się zgadzamy. Myślę, że rodzice, którzy podpisywali w 2025 roku zgody przed 1 września, nie myślę, nawet wiem, ponieważ piszecie państwo do mnie często. Wiem, że nie wiedzieliście państwo, na co się zgadzacie i nie wiedzieliście, że wizerunek waszego dziecka zostanie wykorzystany w niezbyt mądrych trendach, na przykład, które publikują dzisiaj przedszkola czy szkoły. Dzieci biorą udział w dziwnych trendach, które są zasięgowe na różnych platformach społecznościowych i szkoła, która nie wiem, z jakiego powodu bierze w tym udział. Wydaje mi się, że dlatego, że granica po prostu bardzo daleko się już przesunęła, poczucia, że jest to niewłaściwe. I ci rodzice mówią, wie pani, ja się zgodziłam przed 1 września, teraz jest, nie wiem, luty, marzec i jest jakiś dziwny trend. Szkoła, przedszkole chce się promować. To robi duże zasięgi, ale ja na to nie wyrażałam zgody. A RODO mówi, że zgoda ma być precyzyjna i ta zgoda, którą państwo często podpisujecie, po pierwsze nie jest precyzyjna, bardzo często jest ukryta w umowie jako jeden z elementów tej umowy, a powinna być rozłączna. Więc zachęcam do tego, żeby po pierwsze przedszkola i szkoły zachowywały się zgodnie z prawem i jeszcze raz wrócę do zasady minimalizowania zbierania danych osobowych, a wizerunek taką daną jest. A po drugie, żeby podchodzić świadomie i odpowiedzialnie do tego, do czego zaprasza się rodziców. Ponieważ zapraszamy rodziców do tego, żeby zaufali nam, że my tą daną osobową będziemy zarządzali w mądry sposób. A niestety ostatni rok pokazał, że te sposoby były nie zawsze takie mądre.
0: Tak jest. No, mądry to pojęcie bardzo względne, tak bym powiedziała. W petycji, którą ty wystosowałaś, natomiast podpisało ją naprawdę bardzo wiele osób, więc to jest tak naprawdę petycja od ludzi, wnioskujesz o zmiany prawne. Czy naprawdę potrzebne są zmiany prawne? Ponieważ MEN odpierał swego czasu te zarzuty, twierdząc, że oni rekomendują jakieś takie zdrowe podejście, czy zdroworozsądkowe podejście szkół i przedszkoli do publikowania wizerunku dzieci, że właściwie to nie jest niezbędne i tak dalej, ale że zmiany prawne to chyba już zbyt daleko idące posunięcie, że jednak edukacja to jest ta podstawa, więc czy twoim zdaniem nasze społeczeństwo i nasze szkoły są już na tyle wyedukowane, żeby faktycznie te zmiany prawne nie były potrzebne, czy może jednak taki odgórny zakaz, nazwijmy rzecz po imieniu, po prostu wyjdzie nam na zdrowie?
1: Pod informacją opublikowałam w piątek, jak właśnie zobaczyłam, że ta moja petycja została wreszcie opublikowana przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. Opublikowałam taki wpis w mediach społecznościowych, informujący właśnie wszystkich sygnatariuszy, którzy się podpisali pod tą petycją, którym chcę też, korzystając z możliwości bycia na antenie, bardzo podziękować, że się państwo bardzo zaangażowaliście, za co naprawdę bardzo dziękuję, ale jest to też dla mnie dowód na to, że jest dzisiaj duża świadomość wśród rodziców, ale również wśród nauczycieli, którzy piszą do mnie: dziękujemy bardzo, nie będziemy musieli się tym zajmować, bo to jest coś, co kradnie nam czas w pracy z dziećmi. I wiecie państwo, wśród tych podpisów jest wiele takich sygnałów, które mówią o tym, że państwo po prostu nie chcecie tego robić, ale nie ma takiej możliwości, żebyście tego nie robili, bo jesteście do tego zmuszani. I prawdą jest to, że żaden rząd nie chce obywatelom i obywatelkom zbyt wielu rzeczy zakazywać. Natomiast mamy przykład prawa, które zostało wprowadzone chyba w 2010 roku dopiero, czyli ustawowego zakazu bicia dzieci. Zakładaliśmy, że już jesteśmy dojrzałym społeczeństwem i że ten zakaz jest tak oczywisty, że nie musimy go wprowadzać. A jednak musieliśmy go wprowadzić, żeby móc się też w wielu sprawach, które dotyczą krzywdzenia dzieci, powoływać. Tu mamy dokładnie taką samą sytuację. Mamy ogromną skalę krzywdzenia dzieci w przestrzeni cyfrowej, włącznie z wykorzystywaniem i krzywdzeniem tych dzieci w tym tworzeniu materiałów CSAM. Żeby nie używać tych niepożądanych słów, to powiem w ten sposób. I nie możemy już dzisiaj zamykać oczu i mówić, że edukacja wystarczy. Ja się od 30 lat zajmuję edukacją i naprawdę na czym jak na czym, ale na edukacji znam się bardzo dobrze. Tak jak przedstawiałaś mnie, powiedziałaś, że również wiele lat byłam dyrektorką poradni psychologiczno-pedagogicznej. I bardzo wierzę w edukację, ale wiem, że edukacja jest czasami niewystarczająca i czasami potrzebne są regulacje prawne, które dają ten oddech i rodzicom, i nauczycielom, którzy nie będą musieli się zajmować czymś, czym nie chcą się też zajmować, ponieważ promocja placówki nie jest celem edukacyjnym, żadnym celem, wychowawczym, opiekuńczym, edukacyjnym nie jest. I muszę Państwu powiedzieć, że wielu nauczycieli do mnie pisze, jak Państwo zajrzycie w moje media społecznościowe, to zobaczycie, tam jest ogrom komentarzy, które są dla mnie bardzo budujące, bo piszecie Państwo, że nie chcecie tego robić. Wiele nauczycielek pisze, to się wreszcie skończy. Jak dobrze, niech to się wreszcie skończy. Więc chciałabym też powiedzieć Ministerstwu Edukacji Narodowej, że to nauczyciele również tego chcą i rodzice tego chcą. I ci ludzie z nadzieją czekają na to, że ten oddech w końcu poczują i że będą mogli zająć się jakością edukacji.
0: No i oby tak faktycznie było, żeby dzieci po prostu no, zniknęły z przestrzeni tej internetowej, przynajmniej jeżeli chodzi o tę sferę edukacyjną, czy sferę po prostu placówek edukacyjnych, no bo profile rodziców to jest osobny temat. Aleksandra Rodzewicz albo Ola Rodzewicz po prostu, która jest ekspertką do spraw edukacji, wieloletnią dyrektorką poradni psychologiczno-pedagogicznej, była gościnią Radia Nowy Świat. Bardzo serdecznie Ci dziękuję. Mamy 2 miesiące na to, żeby zastanowić się, jak powiedzieć w szkole, że my się nie zgadzamy na publikację wizerunku naszych dzieci. O!

Państwo pytają w mailu, gdzie można znaleźć tę petycję. Otóż ta petycja, podpisy pod nią już zostały zebrane, ten etap już został zakończony. No cóż, teraz czekamy na ruch Ministerstwa Edukacji Narodowej, no bo oni mogą wprowadzić takie rozporządzenie. Czy to zrobią, czy nie? Czas sobie dali do 15 września, w sensie tryb administracyjny. Wiadomo, ja absolutnie się tego nie czepiam, natomiast na stronie menu.men.gov.pl jest informacja właśnie o tej petycji, no i jest właśnie informacja, że zostanie ona rozpatrzona do 15 września, no i wtedy pewnie temat powróci. Pan Ciko i Ginko, to teraz.

Pan Chico i Ginko na zegarze za 17 minut, godzina 14. Ciekawa jestem, czy Państwo śledzą tę audycję na tyle uważnie, że wiedzą Państwo, którego elementu jeszcze brakuje tej naszej poniedziałkowej, środkowodniowej układanki. No bo tak, była redakcja muzyczna, był Nico Paladini, więc porozmawialiśmy o Rzymie, było dwoje gości, był też materiał Wiktorii Wichrowskiej. Czego brakuje? Tak jest, infonauki Olgi Bobienko. A w dzisiejszym odcinku między innymi usłyszą Państwo o wspólnym mikrobiomie współlokatorów populacji orangutanów Tapanuli oraz o komunikacji za pomocą myśli. Także my myślimy. Curtis Harding i The Power. A potem Olga Bobienko i infonauka.

0: Wspólne mieszkanie oznacza także wspólny mikrobiom. Tak pokazują najnowsze badania naukowców z Włoch, Hiszpanii i Wielkiej Brytanii. Analiza próbek pobranych od 430 osób wykazała, że domownice mają wspólną ponad 1/4 mikrobiomu jamy ustnej i jelit. Największe podobieństwo dotyczy partnerów życiowych. Ponad 40% bakterii w ich jamie ustnej jest takich samych, co badacze wiążą przede wszystkim z częstymi pocałunkami. Podkreślają jednak, że razem z pożytecznymi mikroorganizmami mogą przenosić się również te związane z chorobami przewlekłymi, m.in. cukrzycą typu drugiego, chorobami układu krążenia czy rakiem jelita grubego. Wyniki badań pokazują, że osoby mieszkające pod jednym dachem wpływają na siebie biologicznie znacznie bardziej niż do tej pory sądzono. Ubiegłoroczne lawiny błotne na Sumatrze mogły zdziesiątkować populację jednego z najrzadszych gatunków małp na świecie. Naukowcy szacują, że w katastrofie zginęło nawet 7% wszystkich orangutanów Tapanuli, których na wolności pozostało mniej niż 800. Pięciodniowe ulewy wywołały osuwiska, które zniszczyły prawie 12% lasów zamieszkiwanych przez te naczelne. Badacze ostrzegają, że nawet zwierzęta, które przeżyły, będą miały problem z dostępem do pożywienia i bezpiecznym przemieszczaniem się po uszkodzonych lasach. Szacunki pokazują, że coraz częstsze ekstremalne zjawiska pogodowe mogą stać się równie poważnym zagrożeniem dla orangutanów jak wycinka lasów. Komunikacja wyłącznie za pomocą myśli może być o krok bliżej rzeczywistości. Studenci Politechniki Wrocławskiej rozwijają system, który wykorzystuje fale mózgowe i sztuczną inteligencję do zamiany aktywności mózgu na tekst lub cyfrowe polecenia. Projekt ma w przyszłości pomóc osobom, które utraciły możliwość mówienia lub wykonywania ruchów. Twórcy projektu zaznaczają, że pełne czytanie myśli rodem z filmów science fiction wciąż jest bardzo odległą perspektywą. Przez tysiące lat to mężczyźni częściej mieli dostęp do najbardziej wartościowego jedzenia. Naukowcy przeanalizowali szczątki ponad 12 tysięcy osób z prawie 400 stanowisk archeologicznych w Europie i odtworzyli ich dietę z ostatnich 10 tysięcy lat. Badanie pokazuje, że wraz z rozwojem społeczeństw hierarchicznych rosły także nierówności przy stole. Mężczyźni częściej jedli mięso, ryby i nabiał, czyli produkty bogate w białko. Zdaniem badaczy nie wynikało to z biologicznych potrzeb organizmu, ale z pozycji społecznej i obowiązujących norm.
1: Chyba nie będę tego komentować. Nie, nie będę tego komentować. Oldze Bubienko, bardzo serdecznie dziękujemy i w Infonauce słyszymy się z nią za tydzień. A u nas Michael Kiwanuka, Follow Your Dreams.

Michael Kiwanuka i Follow Your Dreams, podążaj za swoimi marzeniami. A propos marzeń i fantazjowania, to powiem Państwu, że jutro w środku dnia będzie rozmowa na temat fantazjowania o przyjemnościach i o tym, czy powinniśmy się tego wstydzić. O takie rzeczy będzie między innymi pytał redaktor Jan Niebudek. Pink Floyd i Saint-Tropez.

Saint-Tropez obecnie 28 stopni, także dużo cieplej niż u nas. Byliśmy tam za sprawą zespołu Pink Floyd. No i to już jest ten moment, kiedy właściwie powinnam się z Państwem pożegnać. Zapraszam oczywiście do słuchania jutro. Jutro Jan Niebudek, powrócony z Openera, pewnie będzie dzielił się swoimi wrażeniami. Ja zapraszam do Komitetu Rodzicielskiego. Jutro porozmawiamy na temat tajnego kodu, który można ustalić ze swoim dzieckiem, żeby po prostu zapewnić mu bezpieczeństwo. Przypominam nowyświat.online, ukośnik, nowa siedziba. Kajetan, Grzegorz i Agnieszka i Jasmine Lacey. Do usłyszenia.

0: Radio Nowy Świat.
1: Pion i poziom. Minęła 14, tu Radio Nowy Świat. Zapraszam na serwis. Helena Wnorowska. Polska podpisała dziś umowę, dzięki której będzie produkować nowy typ pocisków manewrujących dalekiego zasięgu. Rząd mówi wręcz o przełomie dla krajowego przemysłu zbrojeniowego. Więcej na ten temat Olga Szygenda.
2: Chodzi o pociski Barracuda, które mają powstawać we współpracy polskiej grupy zbrojeniowej z amerykańską firmą Anduril. Nowa broń pozwoli razić cele oddalone nawet o ponad 900 kilometrów. O znaczeniu tej inwestycji mówi wicepremier i minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz.
3: Nigdy nie mieliśmy zdolności do produkcji, a dzisiaj będziemy mieć nie tylko zdolność do montażu, ale w efekcie zdolność do posiadania własnych umiejętności, własnej produkcji na terytorium Polski i będziemy współpracować z innymi państwami w tym zakresie. To pokazuje, że Polska jest autentycznym liderem wschodniej flanki NATO.
2: Początkowo pociski będą montowane w Polsce, a docelowo także będą produkowane przez krajowy przemysł zbrojeniowy.
1: Mówiła Olga Szygenda, bardzo dziękuję. Wicepremier Kosiniak-Kamysz przekazał też, że w ciągu najbliższych tygodni dojdzie do rotacji wojsk amerykańskich w Polsce. Rotacji, które zostały wstrzymane kilka tygodni temu. Szef MON mówi, że to strategiczny moment na takie umowy, bowiem właśnie jutro rozpoczyna się szczyt NATO w Ankarze. Zmieniamy temat. Kluczowe miejsca Warszawy ze zmienioną nazwą mogliśmy obserwować, korzystając w weekend z Google Maps. Widoczne były obraźliwe określenia miejsc, takich jak chociażby Pałac Prezydencki, który został nazwany Pałacem Kibolskim. Pałac na Wodzie widniał wówczas jako pałac na wyspie Epsteina. To przykłady tych zmian dokonanych przez na ten moment nieznanych sprawców. Ministerstwo Cyfryzacji odniosło się do tej sprawy. Nie był to żaden zorganizowany atak. Prawdopodobnie wynikało to z błędu aktualizacji systemu, tak mówił w Onet rano wiceszef resortu Dariusz Standerski.
4: W uproszczeniu dzieciaki się dorwały i zaczęły kombinować. Skutek był bardzo poważny, no bo wielu ludzi na tych mapach jeździ. I to pokazuje, jak ważne są również takie aplikacje, bo tutaj mówimy tylko o mapie, a to jest tylko jedna apka, co mówić o systemach, które są dużo ważniejsze, czy ochrona zdrowia, czy infrastruktura krytyczna.
1: A na koniec o kulinarnych niespodziankach. W smażalniach inspektorat przeprowadził kontrolę 50 miejsc oferujących smażone ryby. Nieprawidłowości odnotowano w 3 z 4 lokali. O jakie nieprawidłowości chodzi? Takie, że na przykład w menu widnieje dorsz atlantycki, a na talerzu pojawia się dorsz czarny, czarniak, czyli zupełnie inny gatunek ryby. Nieprawidłowości dotyczyły również między innymi braku dokładnych informacji o alergenach, czy też gramatury, która na talerzu okazywała się inna niż ta w menu. To był serwis informacyjny Radia Nowy Świat.
0: Dziękuję za wypowiedź.

Tu Radio Nowy Świat. Przed mikrofonem Adam Nowak w coponiedziałkowej audycji. Dziękuję za wypowiedź. Kilka minut po godzinie 14, 6 dnia lipca 2006 roku. Witam Państwa bardzo serdecznie. Podaję mój adres mailowy adam.nowak@nowyświat.pl, dziękując za korespondencję i jednocześnie pozdrawiając patronki i patronów zgromadzonych na fanpage'u radia oraz tych z Państwa, którzy na gorąco komentują na stronie, na fanpage'u tejże audycji. Witam Państwa bardzo, bardzo serdecznie. Będziemy słuchali piosenek. To jest taka nie nowa nowość, która w zapowiedzi być może spowoduje to coś, co przykuje Państwa uwagę do wyemitowanych utworów, bo one tak naprawdę są najważniejsze właściwie w wielu audycjach, w których się po prostu emituje piosenki i wraz z osobą realizującą program będziemy Państwu tutaj wypełniać czas, bo radio służy do tego, aby czas również wypełnić. Rozpoczęliśmy od Adasia Struga i utworu Piękne mamy lato. Prawdopodobnie Państwo mogą się z tym zgodzić, a za chwilę posłuchamy Moniki Kowalczyk i Bierana w utworze Hej, stop!

Do różnych osób w różnym stanie cywilnym pisano piosenki i do wdówek, i do panien, i do pań, ale tutaj dzisiaj będzie się zwracał do mężatek Limbowski. Czy Państwo są zadowoleni z lata, które mamy w tym roku w Polsce? Można było przez chwilę narzekać z powodu upału, ale przecież powróciły takie temperatury, które sprawiają, że możemy się czuć całkiem dobrze w tymże letnim anturażu. Ja się czuję znacznie lepiej. Przetrwałem upały, one mi dały w kość, jak i wielu moim bliskim oraz znajomym, ale daliśmy radę, w związku z tym żyjemy dalej i z tym życiem w umiarkowanych bardziej temperaturach możemy sobie poradzić. No to piosenka dla mężatki, być może na rozweselenie, a być może na wysłuchanie czegoś ważnego w komunikacie, w którym to autor zawarł swoje uwagi w stosunku do mężatki właśnie. Piosenka dla mężatki.

Jak to dobrze, że wykonawcy pozostawiają po sobie ślady w postaci utworów muzycznych, nawet jeśli członkowie zespołów rozchodzą się na cztery wiatry albo w różnych kierunkach świata, potem próbują sami w innych ugrupowaniach toczyć swoje życie artystyczne i twórcze. To dobrze, że w jakimś momencie się spotkali, byli, stworzyli coś, a potem czasem coś, jak to mówi młodzież, nie pykło, albo po prostu mieli inne plany. I to należy też uszanować, bo po prostu poszli w swoich kierunkach. Jakiś czas temu powstał zespół Pogodno, uraczył nas, pamiętam ten utwór, który od razu zwrócił moją uwagę z sekwencją Wielka Orkiestra Górniczo-Hutnicza zrobi nam pamparam i mnie zrobiła pamparam, ale dzisiaj grupa Pogodno, nieistniejąca już niestety, a może się kiedyś, no nie zawiąże się. Ekwador Low i grupa Pogodna.

Kiedyś już chyba emitowałem jeden z utworów tego ugrupowania, nazywającego się Kombajn do zbierania kur po wioskach. Jeśli Państwo

otworzyło te parę drzwi, to samochód przypominał trochę kombajn do zbierania kur po wioskach, jak to słusznie w nazwie zauważyli członkowie tegoż zespołu tak się nazywającego. A oni dzisiaj wykonają dla nas utwór zatytułowany Milio.

0: Taka piosenka, taka ballada.
1: Jesteśmy już przy twórczości Wojciecha Młynarskiego, który obdarzył i siebie, i wiele wykonawczyń oraz wielu wykonawców tekstami, które pisał dla nich na zamówienie. I to rzeczywiście była dość szeroko zakrojona działalność, ponieważ wiele piosenek śpiewanych przez piosenkarki i piosenkarzy były wykonywane, stały się przebojami i przetrwały próbę czasu. Kto z Państwa lubi te utwory, do których pisał pan Wojciech Młynarski, czasem oczywiście różniące się trochę stylem od utworów autorskich, które pan Wojciech Młynarski pisał dla siebie, to jednak zawsze były to sprawnie, dobrze i ciekawie napisane teksty. Dzisiaj Hanna Banaszak i Mam ochotę na chwileczkę zapomnienia.

I ty zapewne też niezłomne masz zasady. Twa żona, dom to tylko liczy się, ale i ciebie pcha.

mnie z tobą pijanym wesoło. Nie ma sensu w twoich opowieściach. Wczesna jesień rozwiesiła wkoło chorągiewki żółte na gałęziach. Zabłądziliśmy w ułudne strony i oboje się gorzko kajamy. Lecz dlaczego nieodgadniony, martwy uśmiech na ustach mamy? Myśmy męki okrutnej pragnęli zamiast szczęścia niezmąconego. Nie odwrócę się od przyjaciela i rozpasanego, i czułego.

0: Wysłuchali Państwo przed chwilą utworu zatytułowanego Dada w wykonaniu Tomasza Stańki, Arlida Andersena i Jona Christensena, a przedtem wiersza autorstwa Anny Achmatowej A mnie z Tobą pijanym wesoło. Zaś za chwilę posłuchamy Nangi, takie ugrupowanie Nanga. No i w odróżnieniu od Adasia Struga, który zaśpiewał i rozpoczął audycję od utworu Piękne mamy lato, Nanga jednak ma inne zdanie w tym utworze na ten temat i wykona utwór Smutne lato.
1: To było najsmutniejsze lato. Zgasło słońce nad Jamajką. Zgasło słońce nad fregatą. Hator, hator.

Zdarza się, że w niektórych audycjach spostrzegę coś, że pod stołem coś przemyka i nie od razu wiem, co to jest, ale potem realizator zwraca mi uwagę na to, iż jest to czas szybko umykający. Także czasem tak szybko umyka, że nie można za nim wzrokiem nadążyć, więc szybko zapowiadam kolejny utwór zatytułowany Ciało do Ciała w wykonaniu Anuli.

Jeśli sprawy dotyczą kolejnego ugrupowania, czyli kapeli ze wsi Warszawa, to przyznam się, iż kiedyś, być może już o tym mówiłem, gdy kupiłem sobie ich płytę i przyszła do mnie do domu, włączyłem do odtwarzacza i bardzo mnie ujęli swoim podejściem do muzyki ludowej. Zresztą była ona również, i to podejście było nagradzane w wielu wypadkach. I dzisiaj przypominamy z tej płyty utwór zatytułowany W boru Kalinka.

0: To ugrupowanie charakteryzuje się podobną stylistyką, aczkolwiek każdy z tych muzyków, twórców może w każdej chwili pójść swoją drogą i odróżnić się od współbrzmiących twórców, muzyków, z którymi współpracują i z którymi mają bliższe relacje, a nawet pewnie głębokie, bo sprawy tyczą się rodziny. I dzisiaj posłuchamy utworu zatytułowanego Dziób Pingwina w wykonaniu oczywiście redaktora Radia Nowy Świat, czyli Wojciecha Wagleckiego, ale i oczywiście Fisza, który również pełni tę rolę w radiu, i Emadę. Posłuchajmy Waglewskiego, Fisza i Emadę. Dziób Pingwina.
1: Nie ma.

Oczywiście minęło sporo lat od wydania płyty, na której znalazła się ta piosenka, której za chwilę posłuchamy, jak i ukazały się przez te wiele lat, myślę tutaj od początku lat 2000, ukazało się wiele piosenek w innych wykonaniach, piosenek z tekstami Agnieszki Osieckiej. I dobrze, bo to oznacza, że te piosenki żyją. Niektóre wykonania trafniejsze, niektóre być może trochę mniej, ale akurat ta płyta, która została nagrana niedaleki czas, czy niedługi czas po premierze płyty z piosenkami Agnieszki Osieckiej, której dokonaliśmy na początku lat 2000, to wydawnictwo zasługuje oczywiście na zainteresowanie, zasługiwało, bo te piosenki przypadły Państwu do gustu w wykonaniu Kasi Nosowskiej. Płyta zatytułowana N łamane przez O, a dzisiaj utwór zatytułowany Na całych jeziorach Ty.

I już jesteśmy przy piosence dawnej, polskiej piosence przedwojennej. To jest co poniedziałkowy cykl, któremu no, przyświeca mi, aby pielęgnować pamięć o tych piosenkach, bo wiele z nich cechuje niezwykły urok i wykonawczy, i tekst, który jest dobrze napisany, oraz oddający w wielu wypadkach jakiś rodzaj umiłowania często do miast, tak jak w piosence Warszawo, moja Warszawo, tak tutaj będziemy mieli opowieść po raz pierwszy w tej audycji, bo jeszcze ta piosenka nie była emitowana. To wielki przebój przedwojenny, ale również pielęgnował pamięć i tęsknotę uchodźców i emigrantów, którzy zostali na stałe na zachodzie po II wojnie światowej. Śpiewano te piosenki często na przykład w Londynie czy w Stanach Zjednoczonych ze łzą w oku. Tylko we Lwowie. Albert Harris, a my słyszymy się kilka minut po godzinie 15:00.

0: Radio Nowy Świat.
1: Pion i poziom. Minęła 15:00, tu Radio Nowy Świat. Zapraszam na serwis Helena Wnorowska. Po chwili ciszy Donald Trump wraca do sporu z premierką Włoch Giorgią Meloni. Przypomnę, zaczęło się od słów prezydenta USA o szefowej włoskiego rządu, która miała błagać go o wspólne zdjęcie. Tym razem Donald Trump opublikował zdjęcie, na którym widać jego głowę z profilu i uśmiechniętą premierkę wpatrzoną w Donalda Trumpa. To zdjęcie opatrzono napisem, cytuję, "Restraining order needed", co można przetłumaczyć na potrzebny zakaz zbliżania się. Meloni nie skomentowała tych słów, ale zareagował wicepremier Antonio Tajani. Nie będziemy odpowiadać na tego rodzaju wypowiedzi. Jesteśmy przekonani, że relacje transatlantyckie wykraczają daleko poza pojedyncze deklaracje. Tak mówił Tajani na antenie włoskiej telewizji. Do tych zdarzeń dochodzi w kluczowym momencie, bowiem już jutro rozpocznie się dwudniowy szczyt NATO w Ankarze. Jednym z tematów będą potencjalne prowokacje Rosji. Szef MSZ Radosław Sikorski potwierdził, że Kreml planuje prowokacje względem naszego kraju. A propos, cyberataki na infrastrukturę ładowania samochodów elektrycznych mogą stać się jednym z nowych zagrożeń dla Europy. Przed takim scenariuszem ostrzega niemiecki Urząd do Spraw Bezpieczeństwa Informacji, a problem może dotyczyć także Polski. O zagrożeniu mówił na naszej antenie Cezary Szymanek z Rzeczpospolitej.
2: Bardzo łatwo jest przejąć wszelakie wrażliwe dane, które są tamże w ładowarkach, bądź też w samochodach, no bo pomiędzy ładowarkami a samochodami tak naprawdę w trakcie ładowania dochodzi do wymiany właściwie wszystkich danych, począwszy od miejsca zamieszkania, gdzie jeździ, zwyczajów, tras i tak dalej, i tak dalej. To jest jedna strona medalu, a druga strona medalu no to jest z kolei wejście w infrastrukturę krytyczną, czyli w sieci elektroenergetyczne. No i hakerzy mogą poprzez swoje ataki, poprzez właśnie ładowarki do samochodów elektrycznych, doprowadzić do blackoutu.
1: Na koniec Mundial. Trwają rozgrywki w ramach 1/8 finału. Minionej nocy Anglia pokonała Meksyk 3-2. Ofensywny pomocnik Jude Bellingham tak mówił o tym meczu na konferencji prasowej. To najlepszy wieczór w karierze Anglii jak dotąd. Teraz musimy się skupić na następnym meczu. Zrobiliśmy coś niesamowitego i nie ma co do tego wątpliwości i będziemy się tym cieszyć. Potem kilka dni na regenerację i powrót do pracy przed starciem z Norwegią. Przypomnę, o 21:00 Portugalia gra z Hiszpanią, a w nocy o 2:00 starcie USA-Belgia. To był serwis informacyjny Radia Nowy Świat.
3: Dziękuję za wypowiedź.

Tu Radio Nowy Świat. Przed mikrofonem Adam Nowak w coponiedziałkowej audycji. Dziękuję za wypowiedź. Kilka minut po godzinie 15, 6 dnia lipca 2026 roku. Witam Państwa bardzo serdecznie. Podaję adres mailowy adam.nowak@nowyświat.online. Oczywiście, że dziękuję za korespondencję. Nie zawsze jest czas i nie zawsze długie maile mogą być w całości przeczytane, ale cieszę się bardzo, że Państwo korespondują w moim kierunku. Ja staram się w miarę możliwości te korespondencje ujawniać na antenie Radia Nowy Świat. Witam patronki i patronów zgromadzonych na fanpage'u radia i osoby, które są, no nazwałbym to trochę bliżej, czyli śledzą na bieżąco to, co się dzieje na fanpage'u tejże audycji. Rozpoczęliśmy od utworu Gasoline w wykonaniu Dawida Orłowskiego, Daniela Steltera i Tomiego Baldu. A za chwilę posłuchamy polskiej grupy, ale operującej właściwie głównie w muzyce folkowej, no głównie europejskiej, tak wynika z mojej słuchalności i słyszalności ich repertuaru. Bardzo ich serdecznie pozdrawiam, bo znamy się, ale rzadko widujemy, bo nasze drogi się koncertowo nie aż tak często przecinają. Myślę tutaj o zespole Dikanda, serdecznie ich pozdrawiam, a dzisiaj wykonają utwór zatytułowany A Ma.

Jest tak wiele miejsca dla różnorodności. Myślę, że nie tylko w mojej audycji, ale w wielu audycjach, których Państwo słuchają na antenie Radia Nowy Świat. I cieszymy się bardzo i dziękujemy, że Państwo wspomagają nas, będąc patronkami i patronami, również może gdzieś w cichości ducha niektórzy z Państwa są kandydatkami na patronki i kandydatami na patronów. Nawet jeżeli dłużej trwa trochę chwila rozważania i wątpliwości, czy już się zdecydować na bycie patronką, patronem, czy też nie, zawsze można dać sobie szansę, a potem jeżeli się uzna, że nie, to przestać być patronką albo patronem, ale zaryzykować można, bo dlaczego nie, skoro radio wśród tych z Państwa, którzy są patronkami i patronami, cieszy się sporą sympatią, a nawet w niektórych momentach wręcz miłością, za co serdecznie dziękujemy. Przed nami Seamus i Sorkenes.

skoro już skrzynka mailowa niedaleko, bo zaraz wystarczy tylko stuknąć palcem i otwiera się skrzynka mailowa, a tutaj korespondencja od pani Justyny Jary. Dzień dobry, chciałabym poinformować o cyklu bezpłatnych koncertów Przypływ Folku, które odbędą się w dniach 11-12 lipca na nadwiślańskich plażach Warszawy. Wraz z elegancką kapelą oraz Kubą Sienkiewiczem zagramy koncerty na statku cumującym przy warszawskich plażach Poniatówka, Rusałka, Płyta Desantu i Żoliborz. Wydarzenie łączy muzykę, przestrzeń miasta i ideę wspólnego śpiewania w międzypokoleniowym gronie. Udział jest bezpłatny. Bardzo serdecznie Państwa zapraszam. Tutaj jeszcze mam stosowne linki, ale myślę, że najważniejsza informacja została przekazana. I jest jeszcze jedna. Projekt finansowany ze środków miasta stołecznego Warszawy oraz Fundacji Popierania Twórczości Stowarzyszenia Autorów ZAIX. Partnerem wydarzenia jest Samorząd Województwa Mazowieckiego. To gratulujemy i zapraszamy 11-12 czerwca. Stosowne informacje gdzieś pewnie na stronach eleganckiej kapeli. A przed nami zawędrujemy do Czechosłowacji. Wiele lat temu ta piosenka była śpiewana. Być może ktoś ją jeszcze śpiewa. Jen se z pisniczką Smat. Pan Dworski i Melody Boys.

jest tak wiele imprez muzycznych, nie tylko muzycznych, ale rzeczywiście tych muzycznych jest bardzo, bardzo wiele w Polsce w sezonie i późnowiosennym, i letnim, i jeszcze te imprezy często trwają, nawet również i plenerowe, gdzieś się zdarza pod koniec września. Nam się przydarzało również granie gdzieś prawie że na początku października, przy różnych temperaturach, bo jeżeli trafi się na dobrą pogodę, to można również zagrać w naszym miłym kraju piosenki plenerowe w dość sprzyjającej temperaturze, ale wiemy, że i gdy jest zimno i publiczność w czerwcu albo w lipcu stoi przed sceną w kurtkach i w czapkach, no to nie jest najprzyjemniejsze zdarzenie, a wykonawcy mają po 3 albo 4 warstwy ubrań na sobie. Podobnie trudno znieść występ, kiedy słońce pali wprost na scenę, gdzieś w okolicach zachodu tego słońca. Na scenie bywa, że ktoś zemdleje i temperatura sięga, bywa 60 stopni. Tego też byliśmy świadkami. A Państwo zawsze są dzielni. Państwo są pod sceną, Państwo towarzyszą, Państwo reagują. Właściwie w imieniu swoim i kolegów z zespołu i wielu innych wykonawczyń i wykonawców mogę tylko za ten rodzaj zaufania Państwu podziękować, tym wszystkim, którzy uczestniczą w koncertach. Przed nami Yuki Kanesaka i utwór zatytułowany Descarga Indeed.

Mam też dla Państwa miłą wiadomość. Będąc kilkukrotnie na festiwalu Jazz w Lesie w Sulęczynie, no, przysłuchiwałem się wykonawcom, którzy tam zjeżdżali, wykonywali swoje utwory i przyznam się, że z pewnym rodzajem, no bo może nie zazdrości, ale marzyło mi się, aby tam wystąpić któregoś dnia i w tym roku mnie się to przydarzyło. Ja jeszcze będę o tym mówił w przyszłych audycjach, jeśli będzie taka możliwość. Tak, Jazz w Lesie w Sulęczynie w tym roku, żebym dobrze powiedział, odbywa się, oczywiście to jest na Kaszubach, 24 i 25 lipca, a mnie przypadło w bardzo miłym udziale pojechać tam z zespołem Ayagore i z Grażynką Łobaszewską, z maestrą Grażyną Łobaszewską i tam będziemy występować koło jeziora. To jest bardzo dobre miejsce, Państwo zawsze są w pogotowiu i Państwo wypełniają tę bardzo pięknie umieszczoną widownię w Sulęczynie. Serdecznie, serdecznie Państwa zapraszam i już zapowiadam utwór kolejny, a mianowicie Hit the City, Mark Lanegan i PJ Harvey.

0: Postaram się dość szybko zapowiedzieć, bo czas nam się kurczy. W tym roku, w dniach 17 i 18 lipca w Trójmieście odbędzie się tak zwany Trójbój Kaszubski. Ja staram się co roku zapowiadać, czyli 14 zawody w zażywaniu tabaki i stosowaniu innych używek na czas oraz muzyka na żywo i martwo. Daty: piątek, sobota, 17-18 lipca, premiera, miejsce Trójmiasto, plaża, wejście 52, knajpa La Playa, Gdańsk-Brzeźno. Wjazd jednodniowy, piątek lub sobota, 99 zł, promocyjny koszt karnetu dwudniowego 149. Zagrają mniej lub bardziej nieznani wykonawcy, powściągliwi i niepowściągliwi, jak dotąd swój udział potwierdziły składy. Royal Kids of the 1977, No One Lives, Motor Web, Wudar, Zacier, Old Punkers, Bimberownicy, ciąg dalszy nastąpił, a Mati Zernoga, Fekaliarze, Kaszubskie Smyki, The Noworodkens, Don Juan i Elektrycy Wysokich Napięć oraz zespół PRL. Ja Państwa zapraszam, Trójbój Kaszubski, 17-18 lipca. A my już szybko i sprawnie zapowiadamy, bo nam czas uciekł, Crimson Buffalo, Asagaya i Moonlight Benjamin.
1: Papa les pas, ouvre-moi de là pour m'y dresser la carte.

Patrząc na czas, szukam pomocy w oczach i w fizis osoby realizującej, ale nie znajdę tam pomocy, bo też nie ma wpływu na czas, więc ja szybko zapowiadam Rising Sun, François Lepeysonni i Gutierrez Tu.

I jeszcze powinno nam starczyć miejsca na zapowiedź wykonawcy Kim Oki i Stendhal Syndrome.

jeśli zwróciłbym się z pytaniem do osoby realizującej, jak to zrobić, żeby zmieścić się w czasie i jednocześnie zapowiedzieć wszystkie utwory? No, tam widzę pewną niepewność, czy raczej niepewność. W związku z tym szybko przechodzę do dzieła i zapowiadam Meu Retrato Benito di Paula.

płyty, do której cały czas lub no, ja sobie wracam prywatnie, ale nie mogę codziennie czy co poniedziałek Państwu tutaj wymuszać wykonawstwa Toma Jonesa, ale ta płyta jest naprawdę bardzo interesująca, odbiegająca od tego, co robił wcześniej, ale nagrał oczywiście wiele ciekawych płyt i wykonywał fantastycznie swoim niezwykłym głosem wiele utworów. Hit or Miss i Tom Jones.

Państwu na zakończenie audycji i na do usłyszenia do przyszłego poniedziałku życzę wszystkiego dobrego na cały tydzień, świetnej, pięknej, dobrej pogody w umiarkowanych temperaturach oraz wielu fantastycznych wydarzeń i żegnam się, nie żegnam się, na do usłyszenia emitujemy Państwu utwór zatytułowany Summer Wind w wykonaniu Angeliny Jordan, bo przynależy się piosenka do pory roku, nieprawdaż? Do usłyszenia.

0: Radio Nowy Świat.
1: Pion i poziom. Minęła 16, tu Radio Nowy Świat. Zapraszam na serwis. Helena Wnorowska. Rząd zapowiada kolejne zmiany w ramach deregulacji. Przedsiębiorcy otrzymają m.in. darmową aplikację do wystawiania e-paragonów. Ma to sprawić, że prowadzenie działalności będzie tańsze, tak argumentują rządzący. Rozszerzona zostanie również działanie milczącej zgody urzędów oraz wydłużony zostanie czas na odwołanie od wydanej decyzji podatkowej, zapowiada minister finansów Andrzej Domański.
2: Nasze zadanie, nasze priorytety są jasne. Ma być prościej i ma być pewniej.
1: Chiny i Rosja rozpoczęły wspólne manewry morskie Joint Sea 2026. Ćwiczenia na Morzu Żółtym potrwają tydzień i obejmą wykorzystanie obrony przeciwlotniczej oraz dronów. W ramach tych ćwiczeń Chiny przeprowadziły dziś próbę rakietową. Tamtejsza marynarka wystrzeliła z okrętu podwodnego pocisk z atrapą głowicy bojowej. Zareagowały już władze Australii, Japonii i Nowej Zelandii, wyrażając zaniepokojenie tymi działaniami. Te ćwiczenia Joint Sea odbywają się corocznie od 2012, ale przypomnę, kilka dni temu Reuters ujawnił informacje też o tajnych ćwiczeniach wojskowych Rosji i Chin w zakresie obrony przed bronią radiologiczną, chemiczną i biologiczną. Przedstawiciele unijni potwierdzili te informacje. To wszystko przed szczytem NATO w Ankarze. Ten dwudniowy szczyt rozpoczyna się jutro. A teraz wróćmy na polskie podwórko. Na niektórych uniwersytetach trwa jeszcze sesja, więc żeby zmotywować studentów do pracy, powiem, że finansowa premia za studia systematycznie maleje. Jak wynika z najnowszych analiz, jeszcze 20 lat temu osoby po studiach zarabiały średnio o ponad 70% więcej niż pracownicy bez studiów. Dziś ta różnica jest wyraźnie mniejsza. O przyczynach mówi dziennikarz Rzeczpospolitej Cezary Szymanek.
3: Przez te ostatnie lata bardzo mocno wzrosła płaca minimalna. Prawie w ogóle nie wzrosły, albo wzrosły, a jeżeli już to w niewielkim stopniu, pensje osób o wyższych kwalifikacjach, a właściwie o wyższym przygotowaniu teoretycznym, czyli no właśnie z dyplomem. Tu niestety zaczęło przez te ostatnie dekady dochodzić do zrównania się tych krzywych wzrostu, czyli płaca minimalna bardzo mocno rosła, a ta średnia płacy dla ludzi po studiach w niewielki sposób rosła, no więc zaczęły się dosyć niebezpiecznie, powiedzą osoby, które skończyły studia, do siebie zbliżać.
1: Najtrudniejszą sytuację mają dziś absolwenci popularnych kierunków humanistycznych i społecznych, podczas gdy rynek wciąż potrzebuje specjalistów z wykształceniem technicznym. Służby apelują o zachowanie czujności nad wodą. Od początku czerwca utonęły już 73 osoby, tylko w czerwcu 64 osoby, czyli przeszło dwa razy więcej niż w analogicznym okresie w zeszłym roku. Dziś czerwone flagi pojawiły się na ponad 140 kąpieliskach nad Bałtykiem. To oznacza, że nie można tam wchodzić do wody ze względu na wiatr, wysokie fale i silne prądy wsteczne. To był serwis informacyjny Radia Nowy Świat.
4: Trzy minuty po godzinie 16. Helena Wnorowska.
5: Dziękuję.
4: Mówi Państwu dziękuję. Zanim powiedziałem, co Helena Wnorowska mówi, to Helena to mówi. Jakie to piękne jest. Cieszymy się, że tutaj Cię mamy. Robert Kawka przystąpi do dzieła prowadzenia serwisów informacyjnych za godzinę. Ciekawe, czy powie to, co ma do powiedzenia, zanim ja o tym opowiem. Ale to wszystko już o 17. Tymczasem zaczynamy. Anna Rokicińska, Franek Wójcicki, Kacper Badura, Grzegorz Muranowicz, Patryk Rabiega i ja.
6: Nowy Świat po południu.
4: Uruchamiamy nie tylko maszynkę z piosenkami, czyli szafę grającą. Patryk Rabiega dziś odpowiada za to, co usłyszą Państwo piosenkowo do 19. Uruchamiamy także, uruchamiajmy w takim razie, Panie Grzegorzu, i uruchamiamy jeszcze telefon redakcyjny. To bardzo ważne urządzenie 224 280 280. Nie chciałbym wskazywać, które jest ważniejsze, szafa grająca czy telefon, ale jedno i drugie pozwala nam przygotowywać ten program w sposób wyjątkowy. Dzięki Państwa głosom. Zatem proszę głosować, mówiąc.

0: jeszcze pisane informacje, albo mówione załączane, albo wideo załączane popołudnie@panowyświat.online. Wszyscy tu jak jeden kłaniamy się Państwu nisko, zapraszając do godziny 19, a o czym będziemy mówić lub też o czym z Państwem będziemy rozmawiać? Na początek bardzo ważne pytanie, jakiego typu broń przekazaliśmy ostatnio Ukrainie?
1: Dlaczego w tym momencie pan Kosiniak-Kamysz z Tuskiem podejmują decyzję o przekazaniu rakiet dla Ukrainy? I to w sytuacji, kiedy mamy realne zagrożenie atakiem z Rosji.
2: Ponawiam swój apel do wszystkich. Począwszy od prezydenta, do wszystkich polityków. Nie igrajcie z ogniem.
0: Anna Rokicińska stawia trudne pytania, ważne pytania i próbuje na nie odpowiedzieć. To już za kilka minut. A w drugiej godzinie, dla kogo są prawa ucznia?
3: To będzie szkolna prokuratura od tropienia anonimowych donosów.
4: To nie jest tak, że ta ustawa nagle by spowodowała, że zaczną spływać skargi. Ona ten proces miała usprawnić, uprościć, uczynić bardziej klarowny.
0: Prezydent zawetował ustawę o prawach i obowiązkach ucznia, tę, która miała m.in. powołać Krajowego Rzecznika Praw Uczniowskich. Zdaniem Karola Nawrockiego nowe przepisy prowadziłyby do większej biurokracji. Kacper Badura pyta zatem, czy uczniom potrzebne są nowe regulacje chroniące ich prawa, skoro mamy prawa człowieka, a także prawa dziecka. Po 17.30 naszym gościem będzie Hanna Kurłowicz z Akcji Uczniowskiej oraz licealista Filip Grudzień. Na koniec elektrojazda.
5: Podłączanie samochodu elektrycznego tak, żeby służył na potrzeby czy to sieci elektroenergetycznej, czy naszego gospodarstwa domowego.
6: Ludzie mieszkający w blokach, dopóki nie powstanie sieć ładowarek pod blokami, żeby tych gniazdek było wiele, rozwój będzie nieco słabszy, ale on będzie postępował.
0: Czy akumulatory elektrycznych pojazdów mogą przechowywać energię dla naszych domów wyprodukowaną przez odnawialne źródła energii? Czy elektromobilność przestała być gadżetem dla bogatych, a jeśli tak, to kiedy transport oparty o napęd elektryczny uniezależni nas od coraz droższych paliw kopalnych? O tym w naszym dźwiękowym raporcie po 18, a także po 18.30 w rozmowie z naszym gościem, którym będzie Marcin Korolec, prezes Instytutu Zrównoważonej Gospodarki. Już 9 minut po 16.00.

0: Matt Corby w popołudniowym programie. Mamy taką nieoficjalną, nieformalną listę urządzeń, na których najlepiej słucha się Radia Nowy Świat. I nie chodzi mi o odbiorniki radiowo-internetowe, tylko urządzenia do zasiadania albo wylegiwania się. I chyba na razie kanapa wygrywa. Przeglądam, przynajmniej na razie, przeglądam Państwa wpisy. Pan Bartłomiej w tej sprawie właśnie napisał, że to kanapowy nasłuch trwa. Zatem facebookowa grupa chyba nie ma w tym zestawieniu osoby na hamaku słuchającej. Annę Rokicińską już teraz słyszą Państwo w studiu przy ulicy Ostrej. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Prawie dzień dobry. Po raz drugi trwa Festiwal Zastępstw. Moja obecność przed mikrofonem w poniedziałek o tym świadczy oraz obecność koleżanki redaktorki Rokicińskiej.
1: Festiwal Zastępstw w moim wykonaniu zakończy się z tym tygodniem.
0: Tak, już niebawem. W środę wraca Klaudiusz, to tak na marginesie. Ale na razie bardzo ważne pytania, na które, jak już wspomniałem, redaktor Rokicińska spróbuje odpowiedzieć ustami, cytatami z wypowiedzi ważnych polityków. Czy polskie wojsko stronie ukraińskiej przekazało rakiety Patriot? Teraz, niedawno, bo to, że robiło to wcześniej, o tym wiemy. To pytanie stało się dziś najważniejszym politycznym tematem. Czy powinniśmy otwarcie mówić o tym, jakiego uzbrojenia pozbyliśmy się na rzecz Ukrainy? Jeśli przypominają sobie Państwo początek pełnoskalowej rosyjskiej inwazji na wschodzie Ukrainy, to pamiętają Państwo między innymi temat migów 29, o których bardzo długo nie wiedzieliśmy, czy przejechały przez granicę, przeleciały, czy zostały rozłożone gdzieś w pobliżu granicy i jakieś sprawne rączki załadowały je na przyczepę, a po drugiej stronie zostały zmontowane. W tej sprawie właśnie teraz miała rozpoczynać się konferencja prasowa wicepremiera i ministra obrony narodowej. Spowolniłem narrację, gdyż zerkam także w stronę miejsca, w którym miała się rozpocząć za sprawą łączy telewizyjnych, satelitarnych, ale chyba jeszcze się nie rozpoczęła. Anna Rokicińska, jak już Państwo słyszą w studiu, zatem porozmawiajmy o tym, co wiemy na temat przekazanego sprzętu.
1: No o tym, co dokładnie przekazywaliśmy i przekazujemy, powinien właśnie mówić szef Ministerstwa Obrony Narodowej, Władysław Kosiniak-Kamysz, ale jak wiemy, ta konferencja się opóźnia. Wiadomo, że taki sprzęt przekazywaliśmy, jak tylko wybuchła ta pełnoskalowa wojna na Ukrainie. Zresztą nie tylko my przekazywaliśmy, bo apelowaliśmy też jako państwo do innych państw, sojuszników naszych, o jak najszybsze donacje. No i tak tylko przypomnę wypowiedź byłego premiera Mateusza Morawieckiego z 26 lutego 2022 roku.
2: Staraliśmy się zrobić wszystko, żeby kto inny płacił własną krwią za nasze bezpieczeństwo. To jest dobra transakcja? Chyba dobra transakcja, prawda, panie redaktorze? Jeżeli my wysyłamy nie pierwszej młodości czołgi, wysyłamy sprzęt, żelastwo różnego rodzaju, zresztą raczej delikatnie mówiąc nienowoczesne, nie ma ani chwili do stracenia. My w Polsce znamy takie przysłowie: prawdziwych przyjaciół poznaje się w biedzie. I w Niemczech powinni też dobrze się zastanowić, co to znaczy to przysłowie. 5000 hełmów to chyba jakiś żart.
1: No i tak właśnie mówił w odniesieniu do naszych niemieckich sąsiadów premier Morawiecki. Z dostępnych danych wynika, że w czasach rządu Zjednoczonej Prawicy 44 razy przekazywaliśmy sprzęt dla Ukrainy. Sprzęt warty 17 miliardów złotych, podkreślę, 17 miliardów, to dużo chyba, nie? Za czasów tych rządów obecnych, czyli Koalicji Obywatelskiej wraz z koalicjantami oczywiście, przekazywaliśmy ten sprzęt 5 razy na kwotę 300 milionów złotych. Więc chyba to zestawienie widzimy, kto przekazywał więcej. Zapytasz mnie pewnie, co od tego czasu się zmieniło poza rządem oczywiście.
0: Tak, chociaż wciąż, gdy pojawiają się te pytania albo takie sugestie, że powinniśmy takie pytania stawiać, trochę przez chwilę gryzę się w język, zanim pytanie postawię, bo to powinny być chyba sprawy tajne, albo takie lekko tajne, nie do końca.
1: Jeszcze do tego wrócę pod koniec tej relacji.
0: No to pytam.
1: No,
0: co się zmieniło?
1: Oprócz rządu? No niewiele. Ukraina nadal toczy wojnę z Rosją. Jej żołnierze nadal giną na froncie, a w Polsce wciąż dochodzi do różnego rodzaju prowokacji czy cyberataków. Ale widać, polityczne złoto jest obecnie w w tym podgrzewaniu antyukraińskich nastrojów. No i stawiam dolary przeciwko orzechom, że z badań sondażowych wynika, że te nastroje trzeba politycznie zagospodarować. Być może stąd, no i właśnie taka narracja i tą polityczną żyłę złota dostrzegł wicemarszałek Krzysztof Bosak z Konfederacji, który w Kanale Zero powiedział tak.
3: Mamy bardzo niepokojące informacje, że w tajemnicy przed parlamentem zostały przez rząd przekazane rakiety Patriot, których bardzo potrzebujemy do naszego systemu obrony przeciwlotniczej, zdolne zwalczać Iskandery, i że w tajemnicy przed parlamentem zostały one wysłane na Ukrainę. Jeśli to prawda, to skandal, ale pytanie, jakie musimy sobie zadać, dlaczego to jest możliwe? Musimy przyjąć ustawę, gdzie bez zgody parlamentu nie będzie możliwe wydawanie żadnego polskiego uzbrojenia za granicę.
1: Takie pytanie, jeśli to prawda, to skandal. Inspirujecie?
0: Nie, chociaż trudno powiedzieć, że nie powinniśmy mówić, że nie powinniśmy się zgodzić na to, żeby parlament miał nad czymś nadzór, zwłaszcza, że to wszystko jest nasze i za nasze pieniądze.
1: No i rząd tym dysponuje,
0: a rząd tego minister dysponuje, tak.
1: Odpowiedni.
0: No niby tak.
1: No to takie właśnie pytania, takie podrzucanie tez, a potem zadawanie niby pytań, to też taka stara polityczna metoda, rzucić właśnie jakieś hasło, a potem zapytać, czy to prawda? No, kojarzy ci się takie pytanie w polityce z kimś konkretnym?
0: Czy to prawda?
1: Tak, czy to prawda, że?
0: Często
1: i tutaj takie
0: pytania się pojawiały.
1: Mgliste opowieści o...
0: A, że to jest taka forma, to jest bardzo dobra forma mówienia o kimś albo o czymś nie najlepiej, tak samo jak ludzie mówią, że...
1: No właśnie, ktoś tam mówi, że coś tam.
0: Tak.
1: No więc ja tylko przypomnę tutaj sylwetkę Andrzeja Lepera, bo bardzo często tak robił i przywołuje, przepraszam, choćby talibów i klewki. No ale widać, ten temat jest internetowo nośny. Nic więc dziwnego, że z tej żyły złota chce też zaczerpnąć Prawo i Sprawiedliwość, które już nie apeluje do innych o przekazywanie sprzętu, a odwraca tę narrację ustami Przemysława Czarnka.
4: Dlaczego w tym momencie, kiedy Ukraina nas zdradza, kiedy Ukraina traktuje nas całkowicie niepoważnie, kiedy Ukraina zaczyna gloryfikować nazistów ukraińskich, ludobójców, dlaczego w tym momencie pan Kosiniak-Kamysz z Tuskiem podejmują decyzję o przekazaniu rakiet dla Ukrainy, i to w sytuacji, kiedy mamy realne zagrożenie atakiem z Rosji? Przecież słyszymy o tym, tak? Że są prowokacje, że jest zagrożenie. Zawsze, my jesteśmy za pełną otwartością. Nigdy nie ukrywaliśmy pomocy dla Ukrainy w interesie Polski, bo wówczas, kiedy rozpoczynaliśmy pomoc dla Ukrainy, to było w interesie Polski, żeby Rosja nie zajęła Ukrainy, ale zawsze, kiedy przekazywaliśmy sprzęt, było jasne, że przekazujemy i jakiej wartości. Zawsze uzupełnialiśmy te zasoby nowoczesnym sprzętem, nowoczesnymi, nowymi czołgami czy armatochaubicami. Dlaczego teraz, kiedy Ukraina zachowuje się tak, jak zachowuje, zdradza swojego sojusznika, Polskę, dzięki któremu w ogóle jeszcze żyje i może walczyć o niepodległość, dlaczego pan Kosiniak-Kamysz w tym momencie podejmuje decyzję dramatyczną o przekazaniu rakiet?
1: Pan Kosiniak-Kamysz w tym momencie jeszcze nie występuje w telewizji, w związku z czym jeszcze nie wiemy, dlaczego w tym momencie, ale być może odpowie na to pytanie. Ale zanim nastąpiła ta konferencja, nastąpi ta konferencja, to dziś i minister obrony, i premier byli w Bydgoszczy i podpisywali umowę na produkcję przez wojskowe zakłady lotnicze pocisków manewrujących dalekiego zasięgu, czyli Barracuda 500. Ty pewnie wiesz, co to jest ta Barracuda 500?
0: Nie mam pojęcia. Akurat o Barracudzie nie uczyli w szkołach. Wydaje mi się, że to coś skomplikowanego brzmi drogo.
1: Drogo na pewno jest drogie, ale tańsze niż inny sprzęt, który ma może trochę inne zadania i trochę większe zasięgi. Barracuda 500 to taki pocisk manewrujący? Tak? Tak. Który ma zasięg 500, nie kilometrów, tylko 500 mil. I to już jest porządny zasięg. I tamże na tej właśnie konferencji, do tej sytuacji odniósł się premier Donald Tusk, który przestrzegał, że bezpieczeństwem Polski nie należy się bawić, bo to zbyt poważna kwestia, i przypomniał, że jako opozycja nie krytykowali donacji sprzętu na rzecz Ukrainy.
5: Ponawiam swój apel do wszystkich, począwszy od prezydenta, do wszystkich polityków, nie igrajcie z ogniem. Pomoc Polski dla Ukrainy w jej wojnie z Rosją była przedmiotem naszego politycznego i narodowego konsensusu. Można dyskutować o historii, o wzajemnych relacjach. Można zastanawiać się, w jakim zakresie pomagać uchodźcom, migrantom tu w Polsce, ale nie można w żaden sposób narażać na ryzyka naszej współpracy z Ukrainą w jej obronie przed napaścią rosyjską.
1: I tu warto też zaznaczyć, że w ramach NATO funkcjonuje, nazwijmy to, taki wspólny worek, do którego to worka poszczególne państwa wrzucają to, co mogą.

0: Wielokrotnie większe wsparcie od naszych sojuszników. To jest świadome myślenie o bezpieczeństwie państwa. Dlatego zdecydowaliśmy się na ujawnienie wszelkiego rodzaju donacji na rzecz Ukrainy, też żeby powiedzieć o tego typu sprawach, które dla nas są oczywiste, ale nie były do tej pory znane opinii publicznej.
1: No i tu jest pytanie, czy opinia publiczna powinna znać te informacje? Bo jak zna je opinia publiczna, no to nasi wrogowie, w tym przypadku Rosja, także zna tę sytuację.
2: No tak.
1: No i to właśnie, no i tu są oczywiście różne podejścia i różnie państwa odbierają, różne taktyki obierają. Niektóre, tak jak na przykład Niemcy, ujawniają wszystko co do jednego hełmu czy naboju, ale też jest taktyka niepodawania tych informacji do wiadomości publicznej. Widać, zamierzamy wyjść z tego grona państw, które trzymają to w tajemnicy, bo pan premier jeszcze, i wicepremier i minister obrony jeszcze nie wyszedł i jeszcze nie ujawnił, ale być może już za chwilę to zrobi.
2: Chociaż politycy mają w zwyczaju ujawnianie poprzez niepodawanie szczegółów, zatem czekamy na taką konferencję i na to, czego się, no właśnie, dowiemy. Więcej w naszych serwisach
1: będzie
2: informacyjnych.
1: Konkretniej bardziej, czy tylko kwotowo?
2: Czy ogólnie?
1: Właśnie, to jest bardzo interesujące. Ja się tymczasem oddalę na zielone.
2: Aby powrócić po 17.
1: No bo oddalę się na nasze bliskie zielone ogródkowe.
2: Bardzo dziękuję Państwu za podesłanie informacji związanych z pociskiem Barracuda 500, o którym Anna Rokicińska wspominała, i o tym, jaka jest jego wartość bojowa. Cytują Państwo znanych sobie, lubianych przez Państwa ekspertów od broni, bo tacy w przestrzeni internetowej są, dzięki czemu i my jesteśmy trochę mądrzejsi. Panie Michale, bardzo dziękuję za przesyłkę. Panie Bartłomieju, też bardzo dziękuję. Pani Alicja napisała, haniebne jest żałowanie uzbrojenia Ukraińcom, którzy walczą i za wolność NATO, i za wolność od Rosjan. Anna Rokicińska, bardzo dziękujemy. Ja jeszcze zaglądam do skrzynki na listy. Popołudnie @nowyświat.online. Zastanawiają się niektórzy, pan Marek na przykład zastanawia się, czy politycy opowiadający różne rzeczy o pomocy Ukrainie gotowi są do tego, aby przebrać się w mundur wojskowy, gdy zajdzie taka konieczność, oby nigdy nie zaszła.
1: Czy ja mogę jeszcze
2: i do pobiegania słucham? Po lesie. Tak, proszę.
1: Chciałam podkreślić, że nie było wątku muzycznego dzisiaj.
2: Tak, bo to charakterystyczna cecha relacji Klaudii
1: Kowalczyk. Proszę to zauważyć, że jestem łaskawa dla Państwa dziś.
2: Każdy z naszych korespondentów czy dziennikarzy zajmujących się polityką ma swój własny styl prezentowania tychże informacji, puentowania ich na swój sposób, więc myślę, że Państwo to dostrzegają. Anna Rokicińska, bardzo dziękujemy. Państwo dostrzegając mogą mówić, komentować 224 280 280. Grupa osób patronujących, ta facebookowa, też czeka na Państwa wpisy, a ja prognozą pogody zajmowałem się w ostatnich minutach i za chwilę efekt moich prac.

0: Pogoda.
1: Od kilku dni nad Polską zalega chłodne, arktyczne powietrze i w kolejnych godzinach nic się nie zmieni. Jesteśmy między niżem znad pogranicza Finlandii i Rosji, a wyżem z pogranicza Niemiec i Francji. Znad Niemiec i zachodniego Bałtyku zbliżają się do nas przelotne opady, a także burze. Do wieczora deszcz pojawi się w Polsce zachodniej, mniej więcej od Żuław po Kotlinę Kłodzką, a także w górach i nad samym morzem. Najchłodniej w tej chwili w Zakopanem 13 stopni Celsjusza, najcieplej w Kozienicach prawie 24 stopnie. Nocą frontowe opady będą podróżowały na wschód. Deszcz pojawi się także od Mazowsza po Pomorze Zachodnie. Natomiast jutro i pojutrze nad Polskę przyleci kolejna porcja opadów, tym razem znad południowego Bałtyku. Tu radio popołudniowe, Radio Nowy Świat. Za 29 minut 17.

południowy program Avni Marlo Parks, Get Go Queen już za moment. To muzycznie, przypomnę, Patryk Rabiega dba dzisiaj o nas i robi wszystko, żeby osoby słuchające były osobami zadowolonymi. Do godziny 19 redakcja muzyczna działa. Popołudnie małpa.nowyświat.online. Państwo też działają, pisząc, raportując, pytając czasem. Ja, gdy tylko znam odpowiedź, odsyłam odpowiedź, a gdy nie znam odpowiedzi, to odsyłam na przykład link lub odnośnik do miejsca, w którym odpowiedź się znajduje. Tak czasem jest w sprawach związanych z naszymi 6 urodzinami. Radio Nowy Świat od 6 lat w internetowym głośniku. Świętujemy już niebawem w najbliższy piątek Brzeziny. Tam popołudniowy program rozpoczniemy punktualnie o 16:00 razem z Ksenią Maćczak, która też wróci po urlopowej przerwie. Mnóstwo gości, mnóstwo. Lista jest po prostu niekończąca się. I redaktor Kydryński, i redaktor profesor Napiórkowski obiecał, że będzie. I redaktor Zamachowski. Zatem muszą Państwo nas słuchać, ale to, co wydarzy się później, jest jeszcze bardziej interesujące, bo wtedy zaczynamy koncertowo, koktajlowo, urodzinowo, czyli Maria Zamachowska, Zuza Iłenda i Zbigniew Zamachowski, no, aby dostać wejściówkę, dostać zaproszenie na koncert urodzinowy, trzeba odwiedzić, i to jest właśnie to, o czym mówiłem wcześniej, odnośnik, a właściwie naszą stronę, nowyświat.online, ukośnik Brzeziny na 6 urodziny. Proszę rezerwować, proszę się pojawiać, proszę czytać uważnie wszystkie informacje, bo piątek to początek świętowania, ale w sobotę też będziemy, właściwie już mamy w planach różne wspólne wydarzenia i będziemy się spotykać tu i tam. Wszystkie informacje znajdą Państwo na stronie, polecam. 224 280 280, gdyby ktoś miał jeszcze jakieś pytania, bardzo proszę.

20 minut 17. Są tacy, którzy podobnie jak ja, słysząc pytanie, to ile tej broni przekazaliśmy i co dokładnie oddaliśmy i komu i skąd i jak to przejechało i jakimi trasami podążało w stronę wschodniej Ukrainy, zaczynają mieć wątpliwości i zastanawiają się, czy takie pytania powinny wybrzmiewać w sferze publicznej, medialnej, w radiu, w telewizji. Po co to wszystko ujawniać, pisze pan Marek. Im mniej wiemy, tym lepiej. A jakie jest państwa zdanie, państwa opinia na ten temat? Popołudnie małpanowyświat.online, telefonicznie 224 280 280. Ale to nie jedyny temat, którym się zajmujemy, a właściwie nie jedyna nasza radiowa czy około radiowa aktywność, która przyciąga państwa uwagę, bo na przykład w mediach społecznościowych, proszę bardzo, przykład pierwszy z brzegu, czyli Facebook, jest kolejna seria podpowiedzi od redaktor Kingi. Tym razem, co zrobić, gdy brakuje nam motywacji, a wiemy, że trening lub też jakikolwiek wysiłek fizyczny to coś, co powinno być częścią także naszego życia. To są oczywiście podpowiedzi muzyczne, tym bardziej państwa zapraszam, odsyłam facebookowo, nie tylko w grupie osób patronujących można się pojawić. I tam także my pojawiamy się do 19 w popołudniówce.

okazuje się, że bardzo cenią sobie Państwo podpowiedzi redaktor Kingi pod wspólnym tytułem albo ze wspólnym pytaniem otwierającym co na ból. Zapraszam facebookowo i nie tylko. Za 15 minut 17 i jeszcze jedna kwestia, którą musimy sobie teraz wyjaśnić. Otóż pytają nas Państwo w związku z radiową przeprowadzką, czy skoro zbiórka została, no bo przecież nie ukończona, tylko wypełniona w 100%, to czy to oznacza, że pierwsi redaktorzy z bibelotami już przemieszczają się z ulicy Ostrej w stronę ulicy Mińskiej? Nie, to tak nie działa. Po pierwsze czekamy na zakończenie zbiórki. Bardzo byłoby nam miło, gdyby udało się zebrać więcej, trochę więcej, bo przecież o tym wspominamy, przypominamy. Są takie marzenia, które krążą, gdzieś wiszą nad naszą głową. Mam nadzieję, że nad Państwa głowami też wiszą, sprzętowe i nie tylko, które moglibyśmy zrealizować, gdyby udało się jeszcze powiększyć kwotę. 276,5 tysiąca złotych w tej chwili. No tak, z 250, zatem przeprowadzka stanie się faktem. Ale gdybyśmy mieli więcej, to będziemy mogli więcej rzeczy przenieść, zainstalować. Bo to przecież niezwykłe przenoszenie tego, co mamy tu przy Ostrej, tylko instalowanie tego, co tam musi się pojawić po raz pierwszy. Więc zapraszam Państwa na patronite.pl z nową siedzibą. Bardzo, bardzo będzie nam miło. To jest pierwsza kwestia, a druga jest taka, że na razie to chyba wszyscy żyjemy urodzinami, bo to już w piątek.

popołudnie @nowyświat.online. Pan Jarek pisze do nas z Gdańska, pisze w liście, że oczywiście kwestie militarne, zbrojeniowe, informacje dotyczące tego, kto komu co przekazał, nie powinny być ogólnodostępne. Jego zdaniem przynajmniej nie teraz, bo to przecież przekazywanie informacji wszystkim. Nie tylko Rosji, która tych informacji poszukuje, z pewnością próbuje je zdobyć. Przekazanie wszystkim takich informacji na tacy. No ale niestety nasi politycy, szczególnie ci z obecnej opozycji, robią sobie z tego kabaret, napisał pan Jarek. Wicepremier i minister obrony narodowej już rozpoczął spotkanie z dziennikarzami. My oczywiście będziemy państwu to spotkanie skracać, relacjonować w serwisie informacyjnym za 11 minut. Punktualnie o 17:00 Robert Kawka wkroczy do studia. 224 280 280. Z cukru piach, przebiśniegi to coś z zestawu do głosowania.

Przebiśniegi w zestawie do głosowania razy dwa. Od razu podpowiem. Choć bardzo łatwo to ustalić, odwiedzając stronę nowyświat.online i w wyszukiwarce wklikując przebiśniegi z cukru, piach oraz pali się świat. Dwa nagrania czekają wśród prawie 100, które też czekają na Państwa głosy do piątku, do 19. Nie będę mógł przyglądać się temu wszystkiemu, co będzie się działo pod koniec głosowania, bo jak już wspomnieliśmy, urodziny w piątek od 16 do 19 z Brzezin pod Łodzią. Popołudniowy program będzie przygotowywany. Zatem to całe zamieszanie być może wytrąci mnie delikatnie z równowagi. Ale mam nadzieję, że Państwo pamiętają o głosowaniu i o tym, że w sobotę już normalnie spotykamy się od 20 do 22 w kolejnym notowaniu Tip Top Listy. Tu Radio Nowy Świat. Przeglądam Państwa wpisy, załączniki, przeglądam komentarze. Państwo przeglądają media społecznościowe Radio Nowy Świat, także te, które zawierają filmy, a właściwie całą paradę filmów. Cieszę się, że to, co na YouTubie publikujemy, cieszy się sporym zainteresowaniem.

0: W popołudniowym programie jeszcze Państwo mi przypominają o innych radiowych obowiązkach. Bardzo dziękuję za wszystkie. Pytają Państwo, właściwie wraca to pytanie, czy osoby poruszające się na co dzień w drodze do radia i do domu rowerem będą mogły przy okazji podwieźć jakieś przedmioty w związku z przeprowadzką oczywiście. Muszę Państwu powiedzieć, że my tu musimy iść w hurt i takie detaliczne wożenie rowerem kilku przewodów, kabli albo małej konsoletki to nie to. My musimy to naprawdę tak mocno się zaangażować. Tym bardziej przypominam o zbiórce, która cały czas trwa. Szczegóły na stronie internetowej. Ja za 4 minuty 17, a po 17 w popołudniówce porozmawiamy sobie o prawach ucznia i czy uczniowie mają jakieś prawa.
1: To będzie szkolna prokuratura od tropienia anonimowych donosów.
2: To nie jest tak, że ta ustawa nagle by spowodowała, że zaczną spływać skargi. Ona ten proces miała usprawnić, uprościć, uczynić bardziej klarowny.
0: Ustawę, która miała powołać m.in. Krajowego Rzecznika Praw Uczniowskich, zawetował prezydent. To teraz my pytamy, czy uczniom potrzebne są nowe regulacje, a jeśli tak, to jakie? Relacja Kacpra Badury po 17, a po 17.30 Hanna Kuryłowicz z Akcji Uczniowskiej oraz licealista Filip Grudzień w rozmowie z Anną Rokicińską. Państwo, włączając się do wszystkich dyskusji trwających na antenie, telefonują 224 280 280.

0: Radio Nowy Świat.
1: Pion i poziom.
2: Minęła 17, tu Radio Nowy Świat. Serwis informacyjny Robert Kawka. To był jeden z najdalszych ataków od początku wojny. Ukraińskie drony uderzyły w rafinerię w Omsku, położoną w południowo-zachodniej części Syberii, prawie 2,5 tysiąca kilometrów od granicy z Ukrainą. Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy, dodając, że nalot dronów spowodował pożar na terenie zakładu. To największa rafineria ropy naftowej w Rosji. Każdy taki atak na rosyjską infrastrukturę energetyczną powoduje poważne niedobory paliwa w Rosji. Synoptycy ostrzegają, że jutro w rejonie Zatoki Gdańskiej pojawi się silny wiatr. Jego kulminacja spodziewana jest w nocy z wtorku na środę oraz w środę. Najmocniejsze wichury spodziewane są w rejonie Zalewu Wiślanego. Nad samym morzem powieje z prędkością nawet do 100 km na godzinę. Na wybrzeżu już można odczuć zmianę pogody. Zrobiło się chłodniej, pada, a jutro na Pomorzu spadnie do 20 litrów wody na metr kwadratowy. Na 140 kąpieliskach nad Bałtykiem powiewają już dziś czerwone flagi. Silny wiatr, sztormowe fale i prądy wsteczne sprawiają, że kąpiel w morzu może skończyć się tragicznie. Autobus jadący na trasie Warszawa-Tallin zjechał do rowu na litewskim odcinku trasy Via Baltica. Autobusem podróżowało 20 osób, w tym Polacy, Litwini i Łotysze. Trwa ustalanie liczby rannych pasażerów. Poszkodowani zostali przewiezieni do szpitali. Żółta Łódź Podwodna wypłynie jutro na Piotrkowskiej w Łodzi. W ten sposób uczczone zostaną urodziny perkusisty grupy The Beatles, Ringo Starra. Z pasażu Schillera do Off Piotrkowskiej wyruszy barwny i muzyczny korowód. Zaprasza Maciek Werk, dyrektor Międzynarodowego Festiwalu Producentów Muzycznych Sound Edit, w ramach którego przemarsz jest zorganizowany.
3: Specjalnie z tej okazji powołana orkiestra Denta The Beatles Brass zagra utwory Beatlesów w drodze na Off Piotrkowską, bo tam w Teatrze Impro impreza będzie miała swój dalszy ciąg. Wysłuchamy utworów Beatlesów idąc, spacerując i radując się, mówiąc peace and love, jak to Ringo bardzo lubi. Zapraszam serdecznie.
2: A Ringo Starr kończy jutro 85 lat. Początek jego urodzin w Łodzi na Piotrkowskiej o godzinie 18 w pasażu Schillera. To był serwis informacyjny Radia Nowy Świat.
4: Popołudnie małpanowyświat.online, 224 280 280 i facebookowa grupa. To wszystko dlatego, że słuchają Państwo programu popołudniowego.
5: Nowy Świat po południu.
4: Anna Rokicińska, Kacper Badura, Patryk Rabiega, wszystko realizuje Grzegorz Muranowicz, a przy telefonie Franek Wójcicki, tu przed mikrofonem Michał Porycki, to ja jestem pierwszą osobą, która zaraz po Franku słucha Państwa głosów przez telefon nam przekazywanych. Słuchacz zatelefonował jeszcze w sprawie tego, o czym opowiadała Anna Rokicińska i w sprawie tego, o czym właśnie w tej chwili podczas konferencji prasowej opowiada wicepremier, minister obrony narodowej. Przypomnę, rzecz dotyczy uzbrojenia i tego, kto na Ukrainę wysłał więcej broni.
6: Z tego, co wiem, to niejaki zakon krzyżacki jeszcze nie rozliczył swojego wielkiego mistrza z przekazania uzbrojenia w 1410 roku i należałoby coś z tym zrobić. Czy może Radio Nowy Świat albo polscy politycy pójdą w tym kierunku, żeby wyjaśnić tę sytuację, bo w końcu to była newralgiczna i ważna sprawa dla naszej historii.
4: I tu się nie ma co śmiać, ale myślę, że z tak poważnym pytaniem zaczekamy już na redaktora Klaudiusza. Tymczasem 4 minuty po 17.
5: Srebrne wesele. Tego słuchaliśmy 25 lat temu.
4: I znowu muszę coś zadeklarować. Nie dam się sprowokować do wzięcia udziału w dyskusji o nagich mieczach. O niczym, co nagie, o tej porze nie będę mówił. Przypomnę, 4 minuty po 17. Piosenek będziemy słuchać, a właściwie jednej sprzed 25 lat. Fun Loving Criminal.

0: Takie tam wspomnienia. Mam nadzieję, że wspomnienia, które ożywiają Państwa wspomnienia, czyli muzyka, która przywołuje może obrazy, może głosy ludzi, z którymi słuchaliśmy tej muzyki sprzed 25 lat, wciąż obecnej, mam nadzieję, w Państwa muzycznym archiwum. No właśnie, czy można mówić o archiwum i o muzycznej archeologii w przypadku utworów sprzed ćwierć wieku? Ktoś kiedyś napisał kilka ostrych słów. Panie redaktorze, pan reklamuje te piosenki jako coś, co już było i nie jest przysypane warstwą innego muzycznego gruzu, a przecież często wracamy do starszych kompozycji. Tak, my na antenie też często do nich wracamy. No ale tak się akurat poskładało, że po 17 to piosenki ćwierćwieczki wybrzmiewają. Fun Loving Criminals to za nami, a już za chwilę porozmawiamy o prawach ucznia i uczennicy oczywiście. Kto i jakie prawa ma, a jakie mógłby mieć, gdyby pan prezydent nie zawetował pewnej ważnej ustawy?
1: To będzie szkolna prokuratura od tropienia anonimowych donosów.
2: To nie jest tak, że ta ustawa nagle by spowodowała, że zaczną spływać skargi. Ona ten proces miała usprawnić, uprościć, uczynić bardziej klarowne.
0: Kasper Badura przygotował relację na ten temat, a przypomnę, po 17.30 w naszym studiu Hanna Kuryłowicz z Akcji Uczniowskiej i licealista Filip Grudzień w rozmowie z Anną Rokicińską o prawach i o nieposiadaniu praw lub też o ich nieznajomości. W drugiej godzinie programu popołudniowego rozmawiać chcemy. Barbara Wrońska.

0: Nowe piosenki Barbary Wrońskiej. Mówię piosenki, choć wybrzmiała jedna pochwała codzienności, ale w pierwszej dwudziestce ostatniego notowania Tip Top Listy były dwie. Ta jako nowe nagranie w pierwszej dwudziestce na 18 oraz Tylko z Tobą na 20. To cztery w dół. Mówiłem o tym w sobotę. Piosenka, która zsunęła się i zatrzymała nad krawędzią. Państwa głosy wszystko mogą zmienić. Do piątku, do 19:00 nowyświat.online albo radiowa aplikacja. 13,5 minuty po 17. Ustawa o prawach ucznia od początku budziła spore kontrowersje, szczególnie, że miała wprowadzić instytucję tak zwanych rzeczników praw ucznia na różnych szczeblach administracyjnych. Zwolennicy mówili o porządku, o oświacie, o tym, jak jest ważna i o tym, że proponowane przepisy rozwiązałyby problem niezgodnych z prawem szkolnych statutów. Przeciwnicy tych nowych rozwiązań obawiali się chaosu. Spór rozstrzygnął prezydent, ustawę wetując. I co teraz? Oto Kacper Badura pytał ekspertów.
1: Pod koniec czerwca podsumowaliśmy rok szkolny. Nowelizacja zwana ustawą o prawach i obowiązkach ucznia miała zmienić istniejącą ustawę, skatalogować te prawa i obowiązki oraz wprowadzić system organów ochrony praw uczniowskich, czyli sieć rzeczników. Miała to być jedna z niewielu zmian w minionym roku szkolnym. Już dwa tygodnie temu Paweł Mrozek z Akcji Uczniowskiej czuł, że będzie weto.
2: Również kwestia praw uczniowskich, które również ruszyły do przodu i czekają teraz na biurku pana prezydenta Nawrockiego, a to też nasza nieoficjalna informacja, że niestety będzie w poniedziałek albo we wtorek w przyszłym tygodniu ogłoszone weto dla tych praw uczniowskich, więc pod względem prawnym wydarzyło się niewiele.
1: I faktycznie prezydent zawetował pod koniec minionego tygodnia.
3: Tylko tu nie chroni się praw, a zwiększa biurokrację i zmierza do ideologizacji. To będzie szkolna prokuratura od tropienia anonimowych donosów i budowania systemu antagonizowania, a nie współpracy środowiska szkolnego. Polska szkoła potrzebuje dziś przede wszystkim stabilności, dobrego poziomu nauczania, budowy autorytetu nauczyciela, a nie rozwiązań, które każdą decyzję wychowawczą mogą zamienić w przedmiot formalnego sporu. Rząd chce wydawać kilka milionów złotych rocznie na dublowanie instytucji Rzecznika Praw Dziecka czy wizytatorów kuratoriów. Te pieniądze powinny być lepiej wydane niż na budowę maszyny urzędniczej do politycznego wpływu ministra edukacji.
1: Odmiennego zdania jest prawnik Łukasz Korzeniowski, założyciel Stowarzyszenia Umarłych Statutów.
4: Jeśli chodzi o zarzut, że ta ustawa tworzyła szkolną prokuraturę, nic bardziej mylnego. Znaczy ta ustawa dokładnie w drugim kierunku podążała. Przede wszystkim trzeba zauważyć, że szkoły już obecnie zmagają się z wieloma skargami na naruszenia praw uczniów, podobnie jak kuratoria oświaty. Już teraz takie postępowania wyjaśniające te skargi są prowadzone w trybie kodeksu postępowania administracyjnego. Już teraz należy zbierać dowody, wyjaśnienia, ustalać stan faktyczny. Więc to się dzieje. To nie jest tak, że ta ustawa nagle by spowodowała, że zaczną spływać skargi. Ona ten proces miała usprawnić, uprościć, uczynić bardziej klarownym. Przede wszystkim dlatego, że jasno określała prawa ucznia i jasno określała, co chyba jeszcze ważniejsze, obowiązki ucznia, bo to był zamknięty katalog ustawowy.
1: Które prawa łamane są najczęściej?
4: Tutaj są kwestie związane z ocenianiem uczniów, z realizacją orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego. Szereg takich dotyczących naruszenia różnych wolności i praw konstytucyjnych czy konwencyjnych, wolność słowa, wolność sumienia i wyznania, wolność zrzeszania się. One są w różnym stopniu oczywiście naruszane, to nie jest raczej nigdy tak, że jest to całkowite naruszenie. Natomiast przez takie działania związane z albo praktyką szkolną, albo przepisami statutowymi, dochodzi do takich sytuacji, które można kwalifikować jako na przykład naruszenie wolności sumienia i wyznania, polegające na przykład na obowiązkowym udziale w rekolekcjach szkolnych czy w uroczystościach religijnych na rozpoczęcie lub zakończenie roku szkolnego.
1: Zdarzają się też statuty, które zabraniają przychodzenia do szkoły w makijażu, kolorowych włosach czy podejmowania aktywności seksualnej w szkole i poza nią. Za nowelizacją była też ministra edukacji Barbara Nowacka. Przeciwko byli przedstawiciele Związku Nauczycielstwa Polskiego, którzy argumentowali, że już obecnie Rzecznik Praw Dziecka ingeruje w postępowania dyscyplinarne w sposób trudny do zrozumienia i często nieproporcjonalny. Solidarność z kolei oceniła, że proponowanie proponowana instytucja rzecznika dubluje kompetencje rzecznika praw dziecka, kuratoriów oświaty oraz dyrektorów szkół. Ustawa z wyjątkami miała wejść w życie od 1 września tego roku. Kacper Badura, Radio Nowy Świat.
0: Bardzo dziękujemy za zebranie tych wszystkich głosów, a po 17.30 to niezwykle istotne pytanie. Skoro są prawa człowieka, skoro są prawa dziecka, to po co uczniom prawa ucznia? Jak rzecznik praw uczniów mógłby wpływać na funkcjonowanie społeczności szkolnej? O tym pomówimy, a właściwie na rozmowę na ten temat zaprasza Anna Rokicińska, Filip Grudzień, Hanna Kuryłowicz w naszym studiu przy ulicy Ostrej. To wszystko przed nami.

Eden, tak zatytułowana jest ta kompozycja. Pewnie pamiętają Państwo przepisy, które sprawiały, że przebywanie w szkole nie było tak łatwe albo tak bezproblemowe, jak chcielibyśmy, aby było.

Tak, dla uczniów najważniejszy jest jednak wygląd, dla uczniów, uczennic, ale jest także cała seria różnego rodzaju zachowań, na które oczywiście nie było zgody w szkole dawno, dawno temu. Czy pan redaktor pamięta na przykład szkołę, w której na przerwie spacerowało się i to wszyscy tak jakby trochę w zakładzie poprawczym w kółko w jedną stronę? Ja nie pamiętam, muszę przyznać. Ale to może dlatego, że ja jestem też z zupełnie innego już pokolenia. Każde pokolenie ma swoje wspomnienia. I państwo dobrze o tym wiedzą. 224, 280, 280 o prawach ucznia, uczennicy rzecz jasna i ucznia oraz o zawetowanej ustawie, zawetowanej przez pana prezydenta, która mogła wiele zmienić od września tego roku, ale nie zmieni. O tym rozmawiamy z państwem, o tym także po 17.30 porozmawiamy z naszymi gośćmi. Hanna Kuryłowicz z Akcji Uczniowskiej, Filip Grudzień, licealista Filip Grudzień, no i Anna Rokicińska. A przed nami, zanim ta rozmowa, jeszcze prognoza pogody, a zanim prognoza pogody, współgłosy, zespół nagrodzony w ubiegłym roku Fryderykiem, ale nie sam, bo tu jeszcze Marcel Baliński i Błażej Król. To usta.

0: Pogoda.
1: Z zachodu nad Polskę cały czas płyną chmury. Pojawił się także przelotny deszcz, a na południu także burze wieje, porywisty wiatr. Nad morzem i na południu kraju to może być wiatr do 60 km na godzinę. Łeba w tej chwili najchłodniejszym miejscem jest w naszym kraju. Przed godziną to było Zakopane, teraz Łeba 15 stopni Celsjusza, pokazują tam termometry. Na termometrach w Rzeszowie 24 stopnie. To najcieplejsze miejsce na mapie. Jak informują eksperci z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, mimo opadów w wielu miejscach wciąż mamy suszę. Wczoraj opublikowano nowe ostrzeżenia dla Wisły oraz Odry. W sumie lokalnych ostrzeżeń dotyczących suszy hydrologicznej jest już ponad 60, a w najbliższych dniach zostaną wydane kolejne. Na mapie opublikowanej przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej na X-ie widać, że już mniej więcej połowa kraju dotknięta jest tym zjawiskiem. Więcej o pogodzie za godzinę po 18.30. Ostatnia dziś w popołudniowym programie prognoza. Za chwilę Anna Rokicińska.

0: Ja jestem nauczycielem i od lat się z tym borykam, bo wyobraźcie sobie, pewnie nie byliście na Radzie Pedagogicznej, która zatwierdza takie statuty, które rządzą jakby tym, jak ma uczeń wyglądać, jak ma przychodzić do szkoły, czy krótkie spodenki, czy powyżej 30 stopni. My nie jesteśmy prawnikami, ani konstytucjonalistami, a nam dano, a właściwie zmuszono do podejmowania takich decyzji, dano takie prawo. Byłoby wspaniale, gdyby statut był jakiś odgórny, który jest skonsultowany, sprawdzony z ustawą zasadniczą. No byłoby fajnie, wtedy nie byłoby tych wszystkich bzdur o zakazie uprawiania seksu poza lekcjami w jakimś tam technikum czy liceum katolickim. Także nie miejcie do nas żalu, nie wiemy, co robimy. Ratunku.
1: Kto może pomóc nauczycielom? Pojawia się pytanie. Pierwsze pytanie, Anna Rokicińska w
2: studiu. No, o to też będę pytać, bo te statuty i regulaminy bywają bardzo różne oczywiście i część rzeczy się w nich reguluje, choć właściwie nie powinno tych regulacji takich dotyczących ubioru na przykład, czy wyglądu ucznia. Myślę, że to jest jakby osobista sprawa danego ucznia.
1: Bardzo, bardzo wybitnie osobista. Dlaczego szkoła ma się tym zajmować? Tak?
2: No właśnie, szkoła jest tak naprawdę od uspołeczniania człowieka młodego i od tego, żeby posiadł jakąś wiedzę, tak mi się wydaje.
1: Tak, ale to się tobie wydaje, bo są tacy, którzy mają zupełnie inne spojrzenie na ten temat. To jest też historia, do której wracamy czasem. Każdy
2: chociaż
1: ma swoją wizję szkoły.
2: Chociaż jak pamiętasz, w naszych czasach były mundurki, tarcze, trzeba było mieć przyszytą koniecznie.
1: I problemu z ubiorem wtedy nie było
2: nie
1: akurat.
2: Nie było, ale był. Bo
1: ale były
2: mundurek,
1: inne. Tak,
2: bo mundurek i tak wysłaniał tylko część odzieży, więc umówmy się.
1: Jest 17:37. To jest właśnie to miejsce w popołudniowym programie, gdy szukamy odpowiedzi na trudne pytanie i prosimy o rady.

0: nie da rady.
1: To jeszcze raz dzień dobry. Gościmy Hannę Kuryłowicz z Akcji Uczniowskiej oraz licealistę Filipa Grudnia. Dzień dobry Państwu.
2: Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
1: Prezydent zawetował ustawę o prawach i obowiązkach ucznia. Państwo byli zaskoczeni taką sytuacją, pani Hanno?
2: Niestety nie, ponieważ słyszeliśmy już kilka tygodni przed zapowiedzi, że niestety ta ustawa zostanie zawetowana.
1: A pan, panie Filipie?
3: Ja dokładnie jestem tego samego zdania, takie same informacje już wiedzieliśmy, więc nie jest to dla nas szok.
1: Prezydent argumentował, że ta ustawa zwiększyłaby poziom ideologizacji szkoły. Państwo się zgadzają z taką argumentacją? Pani Hanno.
2: Ja nie zgadzam się z tym kompletnie, ze względu na fakt, że to właśnie tak naprawdę narzucanie przez nauczycieli oraz dyrekcję pewnych zasad uczniom jest to ideologizacją szkoły, ponieważ nauczyciele narzucają swoje idee i swoje poglądy, a gdy byłoby coś narzucone formalnie przez ministerstwo, co by się zgadzało i byłoby tak uniwersalne, to by właśnie zaniechało tej ideologizacji i dostosowaniu tego, co się dzieje w szkole, do poglądów nauczycieli.
1: Mamy konserwatywnych nauczycieli, nie chcą tego rodzaju rozwiązań? Panie Filipie.
3: Myślę, że tyle, ile osób, tyle jest zdań. Przede wszystkim powinniśmy się skupić na tym, aby systemowo uprościć i wreszcie podać jakiekolwiek zasady, aby nauczyciele mogli się do nich stosować. Niestety doszliśmy do takiej sytuacji, w której my jako uczniowie postulujemy głównie o prawnie zgodne statuty. Mamy problem, w którym statuty regulują zupełnie różne perspektywy. Niestety w szkołach na przykład katolickich czy konserwatywnych osób, które zarządzają o poglądach konserwatywnych, niestety widzimy, w których dochodzi do pewnych wypaczeń systemowych i niestety w sytuacji, w których ustawa jeszcze nie do końca reguluje i daje jakieś pole do nadużyć. Niestety daje też tak samo pole do ideologizacji i niestety ile stron, tyle perspektyw. Natomiast potrzebujemy rozwiązania, które wreszcie coś uprości i daje jasne, sztywne reguły. Niestety w statutach, które są niezgodne z prawem, o to też głównie postulujemy, aby dać systemowe narzędzie. Niestety w szkołach, które te statuty są nieodpowiednie, dochodzi do pewnych wypaczeń, a tutaj dając takie narzędzie, prezydent też się zasłania taką argumentacją, która moim zdaniem jest oderwana od rzeczywistości.
1: No ale z drugiej strony można by pomyśleć, że to rodzice wybierają dziecku szkołę na poziomie szkoły ponadpodstawowej, w tym te katolickie, czyli rozumiem, że jest świadom tego, do jakiej szkoły wysyła taki rodzic dziecko.
3: Tak, tylko pytanie, czy to jest świadoma decyzja. I przede wszystkim powinniśmy się skupić na tym, aby każde dziecko miało równe prawo do wyrażania siebie, do ubioru jakiegoś określonego. My nie jesteśmy zdania takiego, że wolna Amerykanka, że my uczniowie powinniśmy robić wszystko i stawiać się tylko po stronie praw ucznia. Niestety szkoła jest systemem, w której główną rolę pełni uczeń, pełni nauczyciel, pełni przede wszystkim człowiek. I my powinniśmy się skupić na tym, aby to uczniowi, nauczycielowi stworzyć dobre ramy, bo pamiętajmy, że młody człowiek potrzebuje ram. I nie może być tak, że my pozwolimy na wszystko, bo niestety ten proces edukacyjny, socjalizacyjny niestety się wypaczy, więc potrzebujemy ram, tylko mądrych, ram przemyślanych. I tak samo jak rodzic wybiera szkołę dla własnego dziecka, tak samo powinien przemyśleć wybór, aby był świadomy i był mądrą decyzją. Pamiętajmy też oczywiście, że kierownictwo szkoły się zmienia i statut tak samo może się zmienić w trakcie edukacji.
1: Padło też hasło, że to by była prokuratura od tropienia szkolnych donosów. To słuszne sformułowanie, pani Hanno?
2: Nie, ponieważ chciałam zaznaczyć, że tą osobą, która, bo to jest też ustawa o rzecznikach praw uczniowskich, osobą, która by to wszystko nadzorowała, byłby nauczyciel. Więc to mówienie, że to jest prokuratora, czyni z tego jakąś absurdalną po prostu komedię. No bo w jakim przypadku nauczyciel miałby być prokuratorą, która goni innych nauczycieli, tak naprawdę swoich kolegów? To prokuratorą byłoby to, gdyby to był urzędnik z zewnątrz, który by to nadzorował. W tym przypadku, bo na tym się właśnie opierał ten system rzeczników praw uczniowskich w szkołach, byłby to nauczyciel wybrany przez uczniów, który ma ich zaufanie, ale też jakby ma takie wpływy, że mógłby porozmawiać, przedyskutować pewne kwestie w szkole z innymi nauczycielami.
1: Panie Filipie, panu brak dialogu między uczniem a nauczycielem w szkole?
3: Powinniśmy się zająć tym systemowo. I oczywiście możemy rozmawiać między nami w relacji nauczyciel-uczeń i przede wszystkim na tym szkoła powinna polegać. Natomiast to prawo ma zapewnić właśnie, kiedy do takiego dialogu nie może dojść i te rozwiązania nie do końca, mam wrażenie, były dobre. Daliśmy poniekąd trochę argument prezydentowi do zawetowania, natomiast pamiętajmy, że to też jest
1: konkretnie?
3: Nadużycie. Niestety widzimy sytuację, w której szkolnym rzecznikiem praw uczniowskich miałbym być na przykład opiekun samorządu. Ja pamiętam doskonale, jak to w mojej szkole się odbywało i będąc przewodniczącym samorządu uważam, że ta osoba nie do końca dobrze wypełniała swoją pracę i też nie widzę, aby taka osoba, która wręcz wzbudzała podziały, wręcz narzucała pewną nagonkę na pewnych uczniów i tak do takich sytuacji dochodziło, niestety miałaby pełnić rolę mediatora. Ja uważam, że rolę rzecznika praw uczniowskich powinien pełnić nauczyciel po dobrym przygotowaniu wybranym przez młodzież. Że to młodzież zaufa i młodzież będzie mogła dać właśnie mandat zaufania takiemu nauczycielowi. Tylko tutaj trzeba rozłożyć tę sprawę na czynniki pierwsze, bo oczywiście możemy mówić w idealnej sytuacji. Chciałbym, żeby szkoła, nasza szkoła wyglądała inaczej, w idealizowany sposób, ale niestety tak nie jest i ta ustawa miała dać realne narzędzie nauczycielom, jak i uczniom. I takie jest moje marzenie, aby dwie strony miałyby szansę na tym dobrze skorzystać. I oczywiście mówienie, że nauczyciele teraz będą szkolną prokuraturą i to wpłynie na jakość nauczania. Oczywiście, no to jest pewne przegięcie, ale potrzebujemy mądrych rozwiązań i potrzebujemy takich, w których i nauczyciele, i uczniowie usiądą przy jednym stole, nadal czujemy się pominięci, nie mamy ani dialogu ze strony ministerstwa, ani od strony prezydenta, aby przede wszystkim rozmawiać. My, zarówno nauczyciele, jak i uczniowie, my nie otrzymaliśmy żadnej propozycji rozmowy i ci, co są najważniejsi w tym całej sferze, niestety zostali pominięci w dialogu.
1: Niektórzy twierdzą, że ta ustawa to było powielanie bytów, bo przecież jest rzecznik praw dziecka, są kuratoria, mamy prawa dziecka, prawa człowieka i tak dalej. To po co to powielać?
2: Jeśli wszystko mielibyśmy zwalać i dawać pani rzecznik praw dziecka, to wtedy, chociaż już tak się dzieje, to właśnie biuro jest przeciążone. Słyszeliśmy sami te różne sytuacje w biurze rzecznika praw dziecka, które niestety bardzo często wynikały po prostu z przeciążenia ilością spraw tam. Dlatego też oddzielenie tych spraw związanych z oświatą od tych, które są właśnie kwestiami
1: rodzinnymi,
2: pozwoli na to, że sprawami dotyczącymi szkoły będą zajmować się eksperci, którzy wiedzą, jakie są realia, jakie są oczywiście osoby pracujące w Biurze Rzecznika Praw Dziecka, to też są osoby pracujące jako prawnicy, jednak osoby, to powinny być osoby wyspecjalizowane w prawie oświatowym, które wiedzą, jakie są realia szkoły. I dlatego też mówienie, że to jest powielanie funkcji, to nie ma sensu, bo to pozwala tak na zdjęcie pewnego rodzaju odpowiedzialności z biura rzecznika i przełożenie jej gdzieś indziej. A jeśli chodzi o kuratoria, no to przecież mieliby być wojewódcy rzecznicy praw ucznia, którzy podlegaliby też pod krajowego rzecznika praw ucznia. To pozwala, więc sobie pozwolą na też rozłożenie tego systemowo i nie kumulowanie tego w jednym miejscu, tylko decentralizację.
1: Kolejnym argumentem przeciw był ten argument finansowy, no bo kto by za tych rzeczników płacił? To są dodatkowe obowiązki jednak.
2: Patrząc na to, jak czasami w szkołach bardzo źle wydawane są pieniądze przez Radę Rodziców, która potrafi naprawdę na absurdalne rzeczy wydawać pieniądze, na przykład powiem tutaj przykładem występy artystyczne dzieci, członków Rady Rodziców, które po prostu może nie mają wielu talentów, ale mają rodzica w Radzie Rodziców i dlatego dostają na to pieniądze. Takie sytuacje pokazują nam, że niestety te pieniądze potrafią być źle rozdysponowane, a gdyby byłaby ustawowo przewidziane pewne rodzaje fundusze na to, że jest ten rzecznik praw uczniowskich, który jest jakby przewidziany jakby w budżecie tej Rady Rodziców, to by pozwoliło na to, żeby to było zrównoważone, ale też przypomnijmy, to nie jest nowa osoba w szkole. To jest już pracujący nauczyciel, który zyskał to zaufanie uczniów. To nie jest nowa osoba, którą wdrażamy.
1: No tak, ale musi na to poświęcić swój czas wolny. tak? Od zajęć zarówno lekcyjnych, jak i tych domowych. Więc za pracę należy się wynagrodzenie. Panie Filipie, do pana pytanie. Czy i jakie prawa uczniów są najczęściej w szkole łamane?
3: Myślę, że to jest trudne pytanie, ponieważ jest duże spektrum możliwości, jakie można te prawa złamać. My przede wszystkim, skupiając się na tych problemach, najczęściej dotykamy sytuacji, w których są łamane prawa ucznia ze względu na ubiór czy wygląd. I tu są największe pola. Nie wiem, czy Hania się zgodzisz. Na pewno myślę, że też w tym temacie coś więcej powiesz. Ja chciałbym się odnieść do wcześniejszego tematu. Jestem takiego zdania i przychodzi mi taka myśl, że po co straż pożarna, skoro jest mało pożarów? I jest tu identycznie. Straż pożarna musi funkcjonować, bo zawsze się jakiś pożar zdarzy i powinien na tę sytuację reagować. Identycznie jest z rzecznikami. Niestety nie mamy takiej siatki, w której prawa ucznia mogłyby być faktycznie wykonywane, bo niestety nie ma takiego organu, który by nad tym zarządzał. Mamy rzecznika praw dziecka, który się zajmuje zazwyczaj sprawami rodzinnymi i nie dotyczy obszar działalności stricte edukacyjnych. Niestety nie ma takiej osoby, nie ma takiej instytucji, która by się tym zajmowała i to jest bardzo dobry krok. Tylko właśnie potrzebujemy mądrej decyzji osób przeszkolonych, które będą wiedziały, w jaki sposób postępować. Bo oczywiście możemy dać pieniądze, wydać na rzeczników i super. Tylko co z tego, jak de facto nie będzie to potrzebne, ponieważ te biura będą martwe, nie będą działać. I niezależnie o czym my rozmawiamy, niezależnie o czym mówimy, co powinno być w polskiej szkole, ale to są koszty, tak. Tylko to jest problem systemowy, bo my wiele kosztów trwonimy. Nie wiem, czy przez Radę Rodziców, bo Rada Rodziców się zewnętrznie finansuje przez wpłaty, natomiast te szkoły pomagają, ale są inne obszary, w których te pieniądze się marnuje i myślę, że problemem nie będzie wygospodarować na to środki, gdyby były mądrze zarządzane.
1: No tak, a pani Hanno, pani się spotkała z łamaniem swoich praw w szkole?
2: Ja znam, znaczy mam przykład mojego brata, ale też mam przykład dużej ilości moich znajomych, bo ja wybrałam szkołę społeczną specjalnie dlatego, żeby chodzić do szkoły, w której moje prawa są właśnie nie są łamane i są szanowane. Ale powiem tak, w szkole mojego brata na przykład pan dyrektor powiedział, że nauczycielka może obrażać uczniów w momencie uniesienia i ma do tego prawo. I jakby ja rozumiem, że jest...
1: A czy uczeń może obrazić nauczyciela w chwili uniesienia na przykład?
2: Znaczy ja uważam, że jest pewnego rodzaju godność oraz szacunek, który trzeba zachować w tej relacji. Ja nie mówię, że my mamy być wszyscy w szkole równi, bo ja nigdy nie czułam się... No, tak, jakby lepsze od nauczyciela lub w różnym stopniu, ponieważ jest to osoba ode mnie dojrzalsza z doświadczeniem. Jednak mamy konstytucyjnie zagwarantowane to, że jest ten szacunek oraz godność człowieka, ale z takich innych sytuacji, w których prawa ucznia były łamane, to na przykład w większości szkół trzeba płacić za próbne egzaminy maturalne. Szkoły wymagają od uczniów i zbierają od nich pieniądze, aby móc wykupić od wydawnictw edukacyjnych dostęp do tych próbnych matur. Wiem, że na przykład w Gdańsku były takie sytuacje, kiedy było już wzywane kuratorium w takich sprawach, bo szkoły po prostu naprawdę postanowiły wykorzystać uczniów, żeby same spożytkować pieniądze inaczej, co również jest absurdalne w tym wszystkim. A jeśli chodzi o kwestię ubioru, no to to jest, no niektóre z tych regulacji to są absurdalne, są kwestie tego, że na przykład paznokcie nie mogą o ileś milimetrów wykraczać poza opuszek palca. Co, no przynajmniej jak ja miałam sobie wyobrazić sytuację sprawdzania tego, że nauczyciel lub pani woźna by stała przed szkołą i mierzyła mi z linijką to, czy mój paznokieć o ile centymetrów,
1: milimetrów
2: wykraczam, to by było dla mnie absurdalne i byłaby to komedia. Ale też, no, moim zdaniem najbardziej absurdalne regulacje to są te związane z uczniami, którzy ukończyli 18 rok życia, ale na przykład nie mogą się sami zwalniać z lekcji, albo nie mogą wychodzić bez zgody rodzica ze szkoły, co tworzy nam pewnego rodzaju dysonans, bo jest to osoba, która może zrobić prawo jazdy, może jeździć i potem jeździć samochodem, może wziąć udział w wyborach, może kupić alkohol, może palić papierosy i kupować je, chociaż no, też młodsze osoby palą papierosy, ale prawnie kupować może je, ale nie może się sama zwolnić ze szkoły. Co nam pokazuje to, że właśnie w wielu szkołach są te prawa ucznia i tak łamane i trzeba to odgórnie uregulować, żeby nie było takich nadużyć.
1: Skoro mamy to weto, to czy jest jakiś pomysł, żeby to weto obejść?
2: Tak.
1: Jaki?
2: My, jak tak się właśnie zastanawialiśmy nad tym wszystkim, to najbardziej prawdopodobną opcją będzie zrobienie tego przez kuratoria, które po prostu stworzyłby właśnie pewnego rodzaju właśnie, no i tak tam są już te sekcje związane z prawem oświatowym, ale byliby wojewódcy, rzecznicy praw uczniowskich, no i pewnego rodzaju kuratoria by to wszystko kontrolowały i możliwe, że udałoby się właśnie przez to też utworzyć w szkołach tych rzeczników praw uczniowskich. Jednak jest to już kwestia, która zależy od ministerstwa i od tego, jak oni sobie z tym poradzą, ale ja myślę, że oni już mają plan, bo się też spodziewali tego, że niestety nie uda się z tą ustawą, a ta ustawa miała wielki potencjał i była po prostu porozumieniem wielu środowisk ze strony pozarządowej, uczniowskiej, nauczycielskiej.
1: No z nauczycielskiej to chyba nie bardzo, bo związki zawodowe to tam nie popierały tej ustawy.
2: No to zależy, który, no bo są nauczyciele, którzy wierzą, że oni mogą regulować wszystko, ale jak słyszeliśmy w tym telefonie na początku, nauczyciele jakby nie wiedzą trochę, co mają robić, ponieważ nie są prawnikami i też nie mają pełnej świadomości na temat tego, jak się posługiwać, jak się po prostu poruszać w tym świecie prawa i prawa oświatowego w tym wszystkim.
1: Pani Filipia, może na poziomie szkół trzeba się po prostu dogadać z gronem nauczycielskim i rodzicielskim i oddolnie tworzyć takich rzeczników?
3: Są szkoły, w których funkcjonują tacy rzecznicy i uważam, że jak najbardziej, tylko tu jest problem systemowy, jak już powiedziałem, i ja uważam, że dostęp do edukacji powinien być równy w równym stopniu. Niestety, przede wszystkim na jakościowym poziomie. Niestety nie zawsze mamy wpływ jako uczniowie na to, kto zarządza szkołą, jaki jest dyrektor i jaki ma pogląd na ten świat. Ci, co są zwolennikami tego pomysłu, już wdrażają w szkole tych rzeczników, już wdrażają ten pomysł. Natomiast nie w każdej szkole znajdzie się taki dyrektor, tak otwarta dyrekcja i nie w każdej szkole będzie taki rzecznik.
1: I tutaj będziemy musieli już chyba postawić kropkę, chociaż właściwie nie, może jeszcze jedno pytanie. Może szkoły powinny mieć ujednolicone statuty, bo była taka, ten telefon też o tym świadczył, że powinno być to jakoś usystematyzowane.
2: Powinien być wzorzec statutu, który pokazywałby, który powinien być wdrażany przez szkoły, które oczywiście mogłyby na przykład dodawać pewne elementy charakterystyczne dla danej szkoły do tego. Jednak właśnie to by było to systemowe rozwiązanie na kwestię statutów i pozwalałoby to wszystko ujednolicić, pozwolić to, że no, te przepisy po prostu nie, które są aktualnie w statutach, nie mogłyby się znaleźć w tych statutach no, przyszłych.
1: Panie Filipie, co z tymi statutami zrobić? Wyrzucić do kosza, napisać od nowa, czy raczej się skupić na tym, żeby je napisać dobrze i zgodnie z prawem?
3: To jest zawsze pytanie, czego my tak naprawdę chcemy. To jest, w edukacji niestety nie zrobimy nic na teraz, nie zmienimy nic w przeciągu kilku dni. To wymaga czasu, wymaga lat, potrzeba już teraz konkretnych działań i niestety w tym obszarze nie zrobimy rewolucji. Powinniśmy się skupić na małych rzeczach, powoli wdrażać reformy, już tworzyć plany, co zrobić w przyszłości, jak zmienić system edukacji i dopiero później na tym bazować, ponieważ umówmy się, w utopijnej wizji świata myślę, że te statuty powinny wyglądać zupełnie inaczej, ale nie zrobimy pełnej rewolucji, bo stracą najwięcej na tym uczniowie.
1: I tutaj bardzo dziękuję za rozmowę. Gościliśmy Hannę Kurłowicz z Akcji Uczniowskiej oraz licealistę Filipa Grudnia. Do usłyszenia.
3: Do usłyszenia, dziękuję.
0: Bardzo dziękujemy za wizytę w studiu. Anna Rokicińska, bardzo dziękujemy. 224, 280, 280 przykłady przepisów, także tych, które nie zostały nigdzie wpisane, skodyfikowane, tych, które po prostu obowiązywały w szkołach, do których państwo uczęszczali, być może jeszcze nie tak dawno temu. Czekamy, proszę przesyłać, proszę podpowiadać. popołudnie@nowyswiat.online. Robert Kawka za chwilę z serwisem informacyjnym zagości w Państwa głośnikach, odbiornikach. Do 18:00 już tylko 3 minuty.

0: Radio Nowy Świat.
1: Pion i poziom.
2: Minęła 18:00, tu Radio Nowy Świat. Serwis informacyjny Robert Kawka. Nie zejdziemy z drogi pomocy Ukrainie. Jest to naszym strategicznym zadaniem wynikającym z racji stanu Rzeczpospolitej, deklaruje wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz. MON rozpoczął proces odtajniania informacji na temat przekazywanego Ukrainie sprzętu wojskowego.
3: Nie robimy tego, bo w jakikolwiek sposób zostaliśmy przyłapani na czymś, tylko robimy, bo jesteśmy z tego dumni, bo warto się też tym pochwalić i pokazać, jaka pomoc dla Ukrainy jest realizowana. Zresztą realizują to w większości państwa NATO, pokazują, jaką pomoc Ukrainie udzielają.
2: Polska od początku wojny przekazała Ukrainie i przekazuje ciężki sprzęt, w tym pociski do systemu Patriot, szkoli żołnierzy oraz stworzyła hub logistyczny w Rzeszowie Jesionce. Największe donacje Polski dla Ukrainy były realizowane w latach 2022-2023. Szacowany ich koszt to około 15 miliardów złotych. Jutro w stolicy Turcji, Ankarze, rozpocznie się szczyt NATO, a jego głównym celem ma być potwierdzenie jedności sojuszu, większa odpowiedzialność Europy i pomoc dla Ukrainy. Przed szczytem z Władimirem Putinem rozmawiał amerykański prezydent. Donald Trump przekazał, że Putin odczuwa presję i chce zakończenia wojny tak samo jak i Zełenski. Jedziemy na szczyt NATO i będziemy o tym rozmawiać. Myślę, że nam się uda zakończyć tę straszną sytuację, powiedział Trump. Hamas ogłosił rozwiązanie swojego rządu w Strefie Gazy po prawie 20 latach. Utorował tym samym drogę do przejęcia władzy przez Komitet Technokratów, który ma administrować tym terytorium po zakończeniu wojny z Izraelem, przekazała agencja AFP. Komitet ten został powołany przez Radę Pokoju stworzoną przez prezydenta USA Donalda Trumpa podczas negocjacji, które doprowadziły do zawieszenia broni między Izraelem a Hamasem w październiku ubiegłego roku. Z powodu aktywności wulkanu Etna na Sycylii tymczasowo zamknięto lotnisko w Katanii. Zaznaczono zarazem, że normalnie funkcjonuje oddalone o 90 km lotnisko w Komiso. Zamknięta została też przestrzeń powietrzna nad lotniczą bazą USA Sigonella. A we Wrocławiu jutro saperzy będą zabierać niewybuch znaleziony podczas prac ziemnych przy ulicy Trzemeskiej. Swoje domy muszą opuścić mieszkańcy osiedla Szczepin, jakieś 3000 osób. Najpóźniej do godziny 8:30 teren objęty ewakuacją musi zostać całkowicie wolny i po tej godzinie w strefie będą mogły przebywać wyłącznie służby prowadzące działania. Rano przewidziane są utrudnienia i czasowe zamknięcia ulic w tym rejonie, a szczegółowe informacje można uzyskać w Centrum Zarządzania Kryzysowego. To był serwis informacyjny Radia Nowy Świat.
4: Dziękujemy za serwis. Zapraszamy na trzecią część popołudniowego poniedziałkowego programu. Już 3:03. Anna Rokicińska, Franek Wójcicki, Kacper Badura, Grzegorz Muranowicz jeszcze przez moment, Kuba Strączyński za chwilę do nas dołączy, Patryk Rabiega i Michał Porycki.
5: W szkole nauczyciele są przeładowani obowiązkami. Przepisy są niespójne. Nauczyciel często musi pływać w tych przepisach. Dochodzi do utonięć. Oczywiście uczniowie są szkoleni z pierwszej pomocy dla nauczycieli. Ale myślę, że sytuacja ta wymaga wprowadzenia jednak funkcji ratownika w klasie. Siedziałby sobie taki pan w czapeczce z gwizdkiem, gdyby nauczyciel popłynął za daleko i stwierdził, a teraz będzie klasówka, to on by gwizdał i mówił, halo, halo, hola, hola, do brzegu, wychodzić.
4: Instytucja takiego ratownika przydałaby się w wielu miejscach, podejrzewam, panie Marku. No ale to jeszcze komentarz w sprawie uczniowskich przepisów, statutów, regulacji, regulaminów i niepodpisanej przez prezydenta, właściwie zawetowanej przez prezydenta Karola Nawrockiego ustawy. O tym mówiliśmy w drugiej godzinie. Jeśli zechcą państwo wrócić do tego tematu, to polecamy, ale już w podcastach, bo jak już wspomniałem, część trzecią, czas zacząć.
0: Nowy Świat po południu.
4: A muzycznie zaczynamy od nagrania zatytułowanego Kowalski własnego losu. To jest Spięty, to płyta, którą dostaliśmy w lutym tego roku, ale właśnie ukazał się nowy singiel. Dlatego sięgamy po to nagranie. Sięgamy i zapraszamy także do głosowania. Tip Top Lista czeka na stronie i w aplikacji.

0: spięty z nagraniem Kowalski Własnego Losu oraz 7 innych nagrań, w sumie 8 piosenek, nowych piosenek do zestawu, do głosowania. Redakcja muzyczna dołożyła. Mogą Państwo teraz dokładać swoje reakcje poprzez klikanie. Państwo dokładają głosy, system głosy liczy. Nasz kolega redakcyjny, pan Jerzy, czuwa nad przebiegiem, poprawnością przebiegu głosowania. A w sobotę od 20:00, pierwsza 20:00, kolejne notowanie Tip Top Listy. 9 minut po 18:00, zaczynając trzecią godzinę, zastanowimy się dziś nad tym, czy pojazdy elektryczne, te, które już mamy, albo te, które będziemy mieć w naszych garażach podziemnych, indywidualnych, albo na parkingach, mogą być w przyszłości jeżdżącymi bateriami, wspierającymi, wspomagającymi system pozyskiwania energii z odnawialnych źródeł.
1: Podłączanie samochodu elektrycznego tak, żeby służył na potrzeby czy to sieci elektroenergetycznej, czy naszego gospodarstwa domowego.
2: Ludzie mieszkający w blokach, dopóki nie powstanie sieć ładowarek pod blokami, żeby tych gniazdek było wiele, rozwój będzie nieco słabszy, ale on będzie postępował.
0: To jeden z wątków tej dyskusji, która trwa, rozmowy o elektromobilności. Chcemy w trzeciej godzinie porozmawiać o tym, czy samochody mogą być jeżdżącymi bateriami, nie tylko napędzającymi samochody, ale także napędzającymi całą gospodarkę, to co w domach potrzebuje energii elektrycznej. Pomówimy także o tym, kiedy elektromobilność, która no jest w pewnym sensie przyszłością, ale czy bliższą, czy dalszą, to oddzielne pytanie, kiedy elektromobilność uniezależni nas od paliw kopalnych.

0: Refill, czyli napełniamy. John Porter, 13,5 minuty po godzinie 18. Gdy słyszą Państwo samochód elektryczny albo elektryczny pojazd, to jakie mają Państwo skojarzenie? Że będzie eko, że to zielona transformacja, że będzie ciszej, taniej, a może drożej? No bo przecież wszystko trzeba naładować. Cenowo powoli zbliżają się do aut spalinowych, a eksperci widzą dla nich kolejne zastosowanie. Mogłyby to być mobilne magazyny energii. Można je ładować, a potem pod domem mogą tę energię oddawać wtedy, kiedy będzie nam najbardziej potrzebna i prąd można sprzedać. Ponoć elektryka kupimy już za mniej więcej 60 używanego, no nowego może 70 tysięcy złotych, a więcej o tym Kacper Badura.
1: Samochód elektryczny może służyć za baterie na kołach, zasilać dom, ładować pompę ciepła, czy oddawać energię do sieci, gdy ceny są wyższe. Mechanizmy nowe, ale wcale nie aż tak rzadko spotykane, mówi dziennikarz Jakub Wiech, specjalizujący się w tematyce energetycznej, do niedawna Energetyka 24.
2: Jeżeli chodzi o technologię Vehicle to X, czyli Vehicle to Grid albo Vehicle to Home, a więc o podłączanie samochodu elektrycznego tak, żeby służył na potrzeby czy to sieci elektroenergetycznej, czy naszego gospodarstwa domowego, no to tutaj widzimy rozwój tych możliwości w wielu miejscach w Europie, przede wszystkim we Francji. W Polsce to jest dopiero raczkujące właśnie ze względu na pewne problemy prawne, które mamy, jeżeli chodzi o możliwość wdrażania tych rozwiązań do takiego właśnie ładowania dwukierunkowego. Niemniej to się zmienia. To się zmienia w miarę upowszechniania się możliwości ku temu.
1: Co świetnie pokazują Chiny, gdzie taki system wdrażany jest na masową skalę. Akumulatory w elektrykach są coraz bardziej wytrzymałe, a prąd u nas owszem płynie z węgla, ale już tylko częściowo.
2: To zależy, gdzie ładujemy te samochody elektryczne, bo nawet jeżeli w tym momencie ładujemy z polskiej sieci elektroenergetycznej, już mniej więcej połowa tylko tej energii pochodzi cały czas z węgla, ale pozostała połowa już jest odwęglowiona. Nie, to jeszcze nie są źródła odnawialne, bo tam jest jeszcze gaz, natomiast jeżeli na przykład korzystamy z samochodu elektrycznego używając własnego źródła produkcji energii elektrycznej, czyli zazwyczaj to jest fotowoltaika i mamy właśnie możliwości ładowania takiego auta na podstawie autokonsumpcji naszej instalacji prosumenckiej, no to tutaj ten ślad węglowy użycia energii elektrycznej jest niepomiernie mniejszy, a praktycznie jest zerowy. Przypomnę, no nawet jeżeli ładujemy z polskiej sieci, no to i tak nie jest już ta energia tak emisyjna, jak była jeszcze 10 lat temu, kiedy 90% naszej energii elektrycznej pochodziło z węgla.
1: Wojciech Drzewiecki, prezes Instytutu Badań Rynku Motoryzacyjnego Samar, od lat korzysta z elektryków, choć przyznaje, że ma ku temu dobre warunki.
3: Sytuacja będzie się zmieniała, bo już dzisiaj badania pokazują, że te akumulatory, których ludzie się bali, wcale nie są takie złe, że ich żywotność jest zdecydowanie większa, a nowe rozwiązania technologiczne, które powoli wkraczają na rynek, pozwalają ładować auto w ciągu 5-9 minut, a przy mrozach na poziomie minus 30, nawet 12 minut od 10 do 100%, więc sytuacja się zmienia i oczywiście ten postęp, szczególnie w zakresie infrastruktury, nie jest jeszcze tak duży, jakbyśmy chcieli. Chociaż z drugiej strony ja dzisiaj podróżuję po Polsce bez żadnego problemu. Większym problemem jest ładowanie w mieście, o czym wspomniałem. Chociaż mnie to nie dotyczy, bo ja akurat mam dom i fotowoltaikę i magazyn energii, więc jestem w stanie ładować za darmo, rzeczywiście za darmo. Natomiast ludzie mieszkający w blokach, dopóki nie powstanie sieć ładowarek, i tu nie chodzi o ładowarki szybkie, tylko o ładowarki wolne, dostęp do gniazdka pod blokami, żeby tych gniazdek było wiele, no to dopóty ten problem nie zostanie rozwiązany, to rozwój będzie nieco słabszy, ale on będzie postępował. Myślę, że zainteresowanie będzie rosło.
1: Ile zapłacimy za samochód elektryczny? Około 100 tysięcy złotych. Znajdziemy też pojedyncze oferty za 90, 80, a nawet 60 tysięcy, wskazuje dziennikarz motoryzacyjny Witold Blady.
4: Dacia Spring to rzeczywiście jest najtańszy samochód, no natomiast oczywiście cena wynika z pewnych rzeczy, z ograniczeń po prostu. To jest bardzo mały samochód, ma nieduży akumulator, więc on nadaje się tylko do miasta, bym powiedział, bo ładuje się też dosyć powoli, więc no, jeżeli takie ograniczenia nam nie przeszkadzają, być może też Leap Motor, ten najmniejszy, jest takie chińskie auto, też może w takim budżecie da się kupić, no ale to są wyjątki, to są powiedzmy dwa samochody, a wszystko inne to jest właśnie, chociaż też na wyprzedaży może da się jeszcze kupić takie samochody, nieduże, oczywiście z niedużymi akumulatorami, za mniej niż 100 tysięcy, czyli nie wiem, w okolicy 80 kilku 90 tysięcy. No a naprawdę to już jest poziom samochodów spalinowych segmentu miejskiego, powiedzmy.
1: W tym momencie mówimy już nie tylko o przemieszczeniu się z punktu A do punktu B, ale też o jeżdżących magazynach energii, które zapewnią prąd, na przykład podczas tak zwanych wieczornych pików, kiedy klasyczne elektrownie pracują na najwyższych obrotach. Kacper Badura, Radio Nowy Świat.
0: A zatem nie tylko pojazd, także magazyn. Magazyn energii, jeżdżąca bateria. Czy Państwa zdaniem elektromobilność to już nie gadżet dla bogatych? Czy do świata elektromobilności skutecznie wwiezie nas elektryczna hulajnoga albo rower? Czy będzie to pojazd większy lub mniejszy napędzany silnikiem elektrycznym? Oczywiście według danych Polskiego Stowarzyszenia Nowej Mobilności w naszym kraju mamy ponad 120 tysięcy w pełni elektrycznych samochodów, ale są i takie dane, z których wynika, że to nawet 150 tysięcy elektrycznych samochodów. Czy w związku z tym jesteśmy już mobilni i elektryczni? O tym także porozmawiamy po 18.30. Marcin Korolec, prezes Instytutu Zrównoważonej Gospodarki, będzie razem z nami w popołudniowym programie Radia Nowy Świat. Państwo dzwonią 224 280 280. Państwo piszą popołudnie @nowyswiat.online. Roxette Deluxe.

o tym, o czym piszą dziennikarze Rzeczpospolitej. Mam na myśli zabezpieczenie całej tej infrastruktury ładowania elektryków. Okazało się, że mają owe ładowarki, mają luki, a cyberuderzenie, taki skoordynowany atak w systemy zasilania transportu mógłby zaburzyć dystrybucję prądu, a co za tym idzie unieruchomić tysiące pojazdów. Mógłby także służyć, te dane właściwie wykradzione z całego systemu, mogłyby służyć obcym wywiadom do inwigilacji. O plusach i minusach elektromobilności, a właściwie o tych plusach i minusach, które dziś znamy, bo przecież kolejne mogą się pojawić za kilka, kilkanaście, może kilkadziesiąt lat po 18:30 będziemy rozmawiać. Z Państwem rozmawiamy wciąż. Państwo piszą, Państwo mówią, a już niebawem prognoza pogody.

Fleetwood Mac. Pan Łukasz pisze, że nie ma odwrotu od elektromobilności. Samochody elektryczne są prostsze. Prostsze w budowie, prostsze w serwisowaniu. Niedługo będą też tańsze od samochodów spalinowych, bo zdaniem pana Łukasza już niebawem do seryjnej sprzedaży trafią baterie sodowo-jonowe. No i to będzie początek dominacji elektryków, pisze. Popołudnie małpanowyświat.online. Za chwilę prognoza pogody. To już teraz tytuł nagrania. Could we...

0: Pogoda.
1: Jak zawsze szukamy najbardziej rozgrzanych i najbardziej schłodzonych miejsc w Polsce. Najzimniej w tej chwili w Łebie 14 stopni, a najcieplej prawie 23 w Rzeszowie. Nocą eksperci z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej zapowiadają nad Polską chmury i przejaśnienia, ale także deszcz. W północnej połowie kraju spadnie do 10 litrów wody na metr kwadratowy. Temperatura minimalna od 11 do 16 stopni. Wiatr słaby i umiarkowany, silniejszy na wybrzeżu. Wysoko w Sudetach synoptycy zapowiadają porywy do 80, a w Karpatach do 60 km na godzinę. A jutro chmury, przejaśnienia, a także opady deszczu. Na południu burze spadnie do 15, a w rejonie Pomorza do 20 litrów wody na metr kwadratowy. Temperatura maksymalna od 16-17 stopni na północy i północnym wschodzie do 24-25 na południowym zachodzie i południu. Wiatr słaby i umiarkowany, chwilami dość silny na wybrzeżu, w porywach do 75 km na godzinę. Na pozostałym obszarze, zwłaszcza gdy pojawi się burza, do 60, ale uwaga, w Sudetach może powiać do 100 km na godzinę. Popołudniowy program już za chwilę. Wracamy do rozmowy na temat pojazdów elektrycznych, na temat ich przyszłości, no i naszej przyszłości z pojazdem elektrycznym w garażu, być może mniejszym albo większym. Samochód elektryczny jak bank energii. Jeden z naszych patronów, pan Paweł, napisał: ale panie redaktorze, w procesie ładowania elektryka są straty, także używanie pojazdu jako akumulatora to działanie generujące straty energii. Tak się składa, panie Pawle, że już niebawem będziemy na ten temat rozmawiać. Państwo włączają się do dyskusji, tak jak pan Paweł, komentując w grupie osób patronujących albo telefonując 224 280 280. Marcin Korolec z Instytutu Zrównoważonej Gospodarki już niebawem na naszej antenie. A to Block Party, Love Bombs, to jeden z naszych singli tygodnia.

0: Przepytanie.
1: A gościem naszego cyklu Przepytanie jest Marcin Korolec, prezes Instytutu Zrównoważonej Gospodarki. Dzień dobry, albo właściwie już prawie dobry wieczór, panie prezesie.
2: Dobry wieczór panu, dobry wieczór państwu.
1: Według danych Polskiego Stowarzyszenia Nowej Mobilności w naszym kraju mamy ponad 120 tysięcy w pełni elektrycznych samochodów, choć z danych Instytutu Samar pod koniec maja w Polsce mieliśmy więcej, bo prawie 150 tysięcy pojazdów elektrycznych, samochodów elektrycznych. Większość z nich to auta z napędem hybrydowym typu plug-in. Ubiegły rok był rekordowy pod względem liczby sprzedanych w Polsce samochodów elektrycznych. Zarejestrowano ponad 51 tysięcy pojazdów. A pańskim zdaniem po przekroczeniu jakiej liczby tych elektryków jeżdżących po naszych ulicach moglibyśmy powiedzieć, że elektromobilność przestała być jedynie gadżetem dla bogatych?
2: No, ja myślę, że to jest tak jak z każdą nową rzeczą. Najpierw ona jest droga. Kiedyś telefony komórkowe były nieprawdopodobnie drogie, a dzisiaj kupujemy dzieciom na komunię. Mhm. Wydaje mi się, że zakup nowego samochodu to jest obiektywnie duży wydatek, czy bez względu na to, czy to jest samochód elektryczny, czy to jest samochód spalinowy, to po pierwsze, większość samochodów nowych ze sklepu kupują firmy, a statystyczny Polak, Europejczyk kupuje samochody no, dwuletnie, trzyletnie używane. I to jest drugie zdanie, które chciałem powiedzieć. Mm-hmm. Trzecie zdanie jest takie, że przez lata europejscy producenci w imię wysokich marż i bardzo dużych dywidend chcieli nas przyzwyczaić do tego, że samochody muszą być drogie. I mam wrażenie, że mamy do czynienia z takim fenomenem, jak kiedyś wszedł Ryanair na rynek lotów.
1: Mm-hmm, wszystkie tanie linie, tak.
2: I potem zanim weszły kolejne tak zwane tanie linie i się okazało, że latanie nie musi być tylko rozrywką właśnie dla uprzywilejowanych czy bogatych, tylko może być w zasadzie dla wszystkich albo dla znacznej naszej większości. I mnie się wydaje, że na rynku samochodów elektrycznych i w ogóle samochodów mamy do czynienia z podobnym takim zdarzeniem, no, że Chińczycy weszli do Europy i mówią sprawdzam, sprzedaję dużo mm-hmm.
1: Tak, ale gdy wchodziły tanie linie lotnicze, no my też szybko zrozumieliśmy, że to co tanie musi mieć jakieś ograniczenia, tak zwana dynamiczna cena to jest coś, co jest z nami od tamtej pory i właściwie dynamiczne ceny mamy już w pociągach, mamy już nie tylko w lotnictwie, w wielu, wielu miejscach, gdy kupujemy bilety na wydarzenia kulturalne czy artystyczne. Ale ja się zacząłem zastanawiać, czy do świata elektromobilności szeroko rozumianej dzisiaj najskuteczniej wiozą nas elektryczne samochody, o których pan wspomniał, a może hulajnogi albo rowery?
2: Ja myślę, że to każdy z tych produktów jest no zupełnie inny. Ja się poruszam często po mieście rowerem elektrycznym i bardzo to lubię, no bo rower elektryczny zmniejsza dystans. Znaczy przyjeżdżam do centrum miasta, mieszkam na warszawskich Bielanach, jest jakieś 10 kilometrów do centrum i przyjeżdżam niezasapany i dużo szybciej. Hulajnogi jeździłem kiedyś, wolę rower, znacznie bardziej bezpieczny.
1: Ja bardziej pytam o to, czy my rzeczywiście jesteśmy na taką rewolucję elektryczną finansowo przygotowani, czy czekamy na jeszcze niższe ceny, nawet niższe od tych, które mamy dzisiaj w salonach. Pan wspomniał o chińskich samochodach, no bo coraz więcej używanych pojazdów na pewno będziemy mieli. Już teraz mamy ich, chętnie kupujemy, jak pan wspomniał, ale będzie ich coraz więcej. I to jest coś, co za chwilę zmieni oblicze motoryzacji w naszym kraju. A tymczasem wybieramy właśnie rowery, hulajnogi, inne elektryczne jeździdełka, w skrócie zwane UTO w naszych przepisach.
2: Nie, ja myślę, że prawdziwy rozwój elektromobilności będzie miał miejsce wtedy, kiedy właśnie będzie dosyć dużo dostępnych samochodów używanych, mm-hmm. że to wtedy one rzeczywiście trafią pod strzechy.
1: Tak. Rozumiem. Tak. Kolejny komentarz słuchacza i patrona Radia Nowy Świat. Chris pisze, elektromobilność ma w założeniu zredukować emisję CO2. Obok tego można by sięgnąć do doświadczeń z okresu pandemii. Wtedy przy zmniejszonym ruchu spadł realnie poziom zanieczyszczenia w miastach. Praca zdalna, różne godziny pracy, komunikacja zbiorowa. Jeśli tylko wymienimy samochody spalinowe na elektryki, to nie osiągniemy tego najważniejszego celu. Jak rozumiem, nasz słuchacz ma na myśli to, że tu potrzebne są działania wielofalowe, wielotorowe, wielowarstwowe, żeby oddychać czystszym powietrzem albo żyć po prostu w lepszych miastach, a samochody, elektromobilność to tylko jedno z tych ogniw łańcucha.
2: No, samochody na pewno są jednym z tych ogniw. Chcę przypomnieć, że mamy zupełnie fenomenalnie duże inwestycje w nową polską energetykę. Mm-hmm. I te inwestycje w wiatraki na morzu, no to jest 20% dodatkowej energii w perspektywie 40 roku, a 15% w perspektywie 30 roku. A pierwszy prąd z tych wiatraków popłynie jeszcze chyba w tym roku nawet, więc mamy naprawdę perspektywę czystej energii. No tak, jeżeli mówimy o tym aspekcie redukcji emisji, to na pewno przesiadanie się na samochody elektryczne ma swoje znaczenie. Ale ja bym chciał powiedzieć jeszcze, wrócić trochę do ekonomii tej zmiany. Na początku działania naszej fundacji myśmy zaprosili Cambridge Econometrics do tego, żeby policzyła, co by się zdarzyło, gdyby wszystkie samochody osobowe w Polsce jeździły na prąd i porównaliśmy to do wydatków w 2017 roku na paliwo. No i na paliwo ropę i benzynę wydawaliśmy wtedy 12 miliardów euro w rok. A gdybyśmy wtedy przerzucili to na prąd, to by było 3 miliardy w roku.
1: No tak, ale
2: czyli dwie trzecie byśmy zaoszczędzili jako kraj, a na dodatek tą 1/3 byśmy wydali w Polsce.
1: Dobrze, tylko panie prezesie, co z zapotrzebowaniem wtedy na tę energię elektryczną? Bo eksperci podkreślają, gdybyśmy jednego dnia przestawili się z transportu napędzanego paliwami kopalnymi na ten elektryczny, to moglibyśmy mieć spory kłopot. Ja za chwilę wrócę do tego wątku, który pan podjął, bo to ciekawa, to ciekawy temat.
2: Ja nie wiem, czy po pierwsze to się nie stanie z dnia na dzień.
1: A tak, to prawda, oczywiście.
2: Postawić lustro, że dzisiaj Donald Trump postanowił wywołać wojnę Iranowi. W związku z tym mamy bardzo drogą benzynę i się może okazać, że nie będzie w ogóle benzyny.
1: To jest ten argument, który podejrzewam wszystkich, którzy potrafią liczyć, przekonuje. To w takim razie wróćmy do tego wątku. Unia Europejska importuje właściwie całą ropę naftową, którą wykorzystujemy na Starym Kontynencie, bo to mniej więcej 97% tego surowca. Jeśli chodzi o gaz ziemny czy LNG, mniej więcej 90%. Na importowane paliwa kopalne w skali całej Europy wydajemy setki miliardów euro, to kiedy ten transport oparty o napęd elektryczny uniezależni nas od importowanych paliw kopalnych do tego stopnia, że gdy ktoś znowu gdzieś na drugim końcu świata powie wojna, paliwa na giełdach, ceny paliw poszybują w górę, a my wstaniemy rano i taką informację znajdziemy na ostatniej stronie gazety, bo w ogóle nas to nie będzie interesowało.
2: Ja osobiście uważam, że Donald Trump elektryfikuje transport.
1: To prawda, to zgadzam się, tak, tak.
2: To takie mam swoje zdanie, ale jeżeli weźmiemy ceny z zeszłego tygodnia, to przejechanie 100 kilometrów samochodem benzynowym kosztowało 39,30 zł. A przejechanie 100 kilometrów samochodem elektrycznym ładowanym w domu z G12, czyli z tańszym prądem w nocy, kosztowało niecałe 10. Czyli mamy prawie 40 do mniej niż 10, czyli 1/4. A dla tych, którzy, jak przed chwilą cytowany prezes spółki sama ładują się ze swoich własnych paneli, to już w ogóle nie ma o czym mówić, prawda? Więc to pytanie o koszt i powinniśmy rozpatrywać w dwóch aspektach. Ile ja muszę zapłacić, żeby kupić, a jak mnie będzie to kosztowało w ogóle używanie tego samochodu i w jakich warunkach. I oczywiście, że dzisiaj ta infrastruktura ładowania nie jest doskonała, ale będzie się rozwijać. Ona się już rozwija całkiem nieźle. A jeżeli możemy korzystać z właśnie ładowania w domu, no, takim czy innym, no to są w ogóle nieporównywalne koszty.
1: Rozumiem, ale jeszcze sobie poczekamy na ten dzień, kiedy ceny paliw na giełdach ropy, na giełdach światowych będą nas interesowały tyle, co zeszłoroczny śnieg, jak rozumiem. Ale tu jest jeszcze jedno pytanie. Czy istnieje zagrożenie, że wraz z przestawieniem się na transport elektryczny możemy się uzależnić od importu surowców do produkcji akumulatorów albo od producentów podzespołów czy całych pojazdów? No tu czytaj oczywiście, że możemy się uzależnić po prostu od Chin.
2: No, oczywiście, że istnieje takie niebezpieczeństwo. Tyle tylko, że to nie jest tak, że to się na pewno wydarzy. Znaczy, największa fabryka baterii w Europie jest w Polsce. To jest fabryka LG Chem pod Poznaniem. Ona eksportuje, sprzedaje do Polski, ale też eksportuje dalej. I to jest jakieś 2,5% polskiego eksportu dzisiaj. Inicjatywa, żeby zaprosić do produkcji polskiego samochodu elektrycznego firmy tajwańskiej, rozumiem, Foxconn, rozumiem, że jest również jakby jednym z elementów tego, żeby się uniezależniać od tej dominacji chińskiej. A jedna z najważniejszych dyskusji dzisiaj w Brukseli na temat regulacji gospodarczych, czyli Industrial Accelerator Act, czyli ten akt, który ma pomóc rozwijać to Made in Europe w obszarze nowych technologii i tak zwanego clean techu. No, po pierwsze, mam nadzieję, że zostanie uchwalona w grudniu, jeszcze w tym roku, a po drugie, no ma zapobiec temu niebezpieczeństwu i wierzę, że w dużej mierze to będzie skuteczne.
1: Eksperci z Transport and Environment na podstawie danych Fundacji Instrat przekonują, że elektryki mogłyby w krytycznych godzinach, na przykład wieczorem, dostarczać polskiemu systemowi energetycznemu ponad 500 MW. To odpowiednik dużej elektrowni gazowej. O tym opowiadał m.in. Kacper Badura, nasz redakcyjny kolega, kilkanaście minut temu. Tylko po pierwsze, jeden z naszych słuchaczy, komentując tę relację, ten reportaż, napisał, to pan Rafał, napisał: ci bez aut i tak nic na tym nie zyskają. A po drugie, jest jeszcze jedna ważna techniczna kwestia. Panie prezesie, czy podłączony w ten sposób do sieci samochód będzie się rano nadawał do jazdy, jeśli odda wieczorem energię zmagazynowaną w baterii do sieci?
2: Ja bym chciał, że tak powiem, nie zgodzić się z tym komentarzem, że ci bez aut na tym nie skorzystają. Dlatego, że dzisiaj, taki dzień jak dzisiaj, w środku dnia, teraz akurat trochę pochmurnie, ale w środku dnia było słońce. W słoneczne dni polski operator energetyczny wyłącza część fotowoltaiki, bo po prostu ma za dużo energii w sieci. I myśmy zaprosili Instrat do tego, żeby policzyć, co by było, gdyby ten pik produkcji w południe magazynować w rozproszonych bateriach samochodów elektrycznych i żeby te samochody były taką rozproszoną baterią i oddawały ten prąd w piku zapotrzebowania między 6 a 9 rano. Bo powinniśmy to w jakiś sposób zagospodarować i uporządkować, bo jeżeli to puścimy kompletnie na żywioł, to rzeczywiście możemy spowodować dosyć poważne trudności, bo jak wszyscy podjedziemy samochodami i się włączymy do ładowania o tej 6 godzinie, to ten pik wieczorny będzie jeszcze większy, więc lepiej nad tym jakoś zapanować. Więc możemy, gdybyśmy wprowadzili taki system w Polsce, to nie dość, że uratujemy ten prąd produkowany, a nie wpuszczany do sieci w południe, a po drugie, możemy potem zagospodarować ten prąd, który też się marnuje w środku nocy z wiatra. Nie ma co prawda fotowoltaiki w nocy, ale jest, wiatr wieje, więc, a on jest nieużywany, ten prąd, bo nie ma na niego zapotrzebowania. Więc możemy zmniejszyć zapotrzebowanie, znaczy zmniejszyć stres w sieci i rano, i wieczorem, i jeszcze mieć prąd do tego, żeby tym samochodem
1: mimo
2: się
1: wszystko pojechać
2: nie
1: rano.
2: musimy pokazać całego prądu
1: Rozumiem.
2: z przyrody, damy, nie wiem, 10%, 15%,
1: Jasne.
2: 20%. Dziennie przejeżdżamy, statystycznie Polak przejeżdża około 36 km dziennie.
1: Panie prezesie, to na koniec jeszcze jedno krótkie pytanie, bo to dzisiaj w Rzeczpospolitej czytamy o tym, że zabezpieczenia infrastruktury ładowania elektryków mają luki, a cyberuderzenie, cyberataki w systemy zasilania transportu mogłyby zaburzyć dystrybucję prądu, unieruchomić pojazdy, a przede wszystkim posłużyć do przejęcia informacji, które one gromadzą. No a oczywiście takie informacje na temat naszych przyzwyczajeń czy naszego otoczenia mogłyby się przydać różnym wywiadom, na przykład dalekich krajów. Po pierwsze, kiedy te samochody zaczęły zbierać te wszystkie informacje, to jest pewnie rozmowa na zupełnie inne spotkanie, ale czy można się przed tym zabezpieczyć?
2: Ja myślę, że to jacyś złośliwi ludzie to mówią, no bo za przeproszeniem samochody spalinowe są tak samo zelektronizowane jak samochody elektryczne, te nowe teraz sprzedawane.
1: Tylko przejęcie tych informacji może być trudniejsze, bo samochód elektryczny do ładowarki jednak podłączamy, a ładowarka podłączona jest do systemu i te informacje przejmuje. Samochód spalinowy tankujemy, chociaż zgadzam się z panem, te nowoczesne
2: ale ten atak
1: też zbierają
2: ten ten atak może być również na stację paliw i może zablokować tak samo tą stację paliw. Znaczy w sensie musimy się przed tymi atakami oczywiście bronić, o ile możemy, ale to samo można lustro postawić w drugą stronę i powiedzieć a kuku. To złośliwa uwaga.
1: Rozumiem. Bardzo dziękuję za tym. Przyjmuję tę odpowiedź. Panie prezesie, dziękuję za spotkanie, dziękuję za rozmowę.
2: Dziękuję bardzo.
1: Marcin Korolec, prezes Instytutu Zrównoważonej Gospodarki, był państwa i moim gościem w popołudniowym programie 224 280 280. Jeśli mają państwo coś jeszcze do dodania, to my mamy jeszcze kilka minut. 7 dokładnie minut do 19:00.

0: Jak słusznie Państwo zauważają, przełączenie się z ropy naftowej na elektryczne pojazdy, tego nie da się zrobić z dnia na dzień, pisze m.in. pani Marzena. Pani Marzena dodaje też, że z tymi elektrykami to nie będzie łatwo, bo w społeczeństwie tak ogólnie przeważa pogląd, że się palą, wybuchają i że trzeba narodowy węgiel zużywać. Ja myślę, że coraz częściej już słyszymy o tym, że narodowy węgiel to kosztuje nas więcej niż nam się wydaje, a z prądem jest zupełnie inaczej. I wracając jeszcze do technologii, którą Państwo dostrzegają, to napisał słuchacz, że ma duże auto, takie typu ginące dinozaury motoryzacji. Jest bardzo dobre na trasach powyżej 1000 km, ale drugie całkowicie elektryczne. To jest samochód do jazdy dookoła komina z wyposażeniem nieustępującym temu dużemu. I bardzo chwali sobie nasz słuchacz elektryka, bo cichy, bo wygodny. Mimo że mieszkam w bloku z lat 60., to mam garaż, mam też prąd i ładowanie. Raz na kilka dni wystarczy i można jechać od razu. Napisał słuchacz, który korzystał z adresu popołudniemałpanowyświat.online. Jeśli wyślą Państwo jakąś wiadomość już po 19, przeczytam po 19, ale odniosę się dopiero w kolejnych popołudniowych programach. Bardzo Państwu dziękujemy. Anna Rokicińska, Franek Wójcicki, Kacper Badura, Patryk Rabiega i Michał Porycki. Kuba Strączyński realizował i będzie realizował. Kogo? No, a kto to może wkraczać o tej porze do studia przy ulicy Ostrej?
1: Biegam.
0: Redaktor Krzysztof Grabowski. Z poważną miną i muzyką jeszcze poważniejszą.
1: Jestem bardzo poważny. Usłyszałem coś o elektrykach.
0: I od razu podłączył się do prądu.
1: Elektryków prąd nie tyka.
0: Tak, tak było, rzeczywiście, tak. I gumowe buty zawsze trzeba mieć. Panie redaktorze, czy wszystko przygotowane?
1: Oczywiście. Odpalamy elektryczne urządzenia. Aha. Na węgiel, oczywiście.
0: Oczywiście. Znaczy tylko w 40% mniej więcej ostatnio. Bo nie, się nam miks trochę wykręcił.
1: Nie, tam nie, to wszystko nieprawda.
0: No, ale ogólnie korporacje, już to ustaliliśmy.
1: Na węgiel.
0: To, że powinno, to ja wiem, ale jak jest to...
1: A w związku z tym jest.
0: A co pan redaktor, tak, wie jak jest. To ja zostawiam Państwa oczywiście z muzyką bardzo poważną. Wcześniej serwis informacyjny, Robert Kawka też już gotowy. A potem Tomasz Giemza przywita Państwa po 21 w zastępstwie, no a strumień zdumień od 22. Wracamy jutro z popołudniówką o 16. Do usłyszenia. Ciemne klatki przejścia w nich.

0: Minęła 19, tu Radio Nowy Świat. Serwis informacyjny Robert Kawka. Warszawska prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie wypadku, do którego doszło wczoraj na Ochocie. Miejski autobus linii 186 miał najpierw zderzyć się z tramwajem, a następnie, uszkadzając po drodze 7 samochodów, wjechać do przejścia podziemnego, spychając do niego również jedno z aut. 6 osób zostało poszkodowanych. Śledztwo prowadzone jest pod kątem sprowadzenia niebezpieczeństwa katastrofy w ruchu lądowym. Kierowca jest przesłuchiwany w charakterze świadka. Według śledczych zabezpieczony został monitoring wewnętrzny w autobusie, na którym zachowanie kierowcy wskazuje na usterkę pojazdu, problem z hamowaniem. Tak też twierdzi kierowca. Zakłócone loty nad Krakowem. Pilot jednej z maszyn w czasie lotu w rejonie lotniska w Balicach zauważył obiekt, prawdopodobnie drona, unoszącego się nad północną częścią miasta. Z tego powodu chwilowo samoloty objęto procedurą oczekiwania, tzw. holdingu. Na miejsce przybliżonej lokalizacji skierowano patrole. Nie odnaleziono ani drona, ani jego operatora. Obecnie na lotnisku nie ma utrudnień, a sprawę wyjaśnia policja. W wyniku rosyjskiego zmasowanego ostrzału w stolicy Ukrainy i obwodzie kijowskim zginęły 22 osoby, poinformowali przedstawiciele władz regionalnych i lokalnych w komunikatorze Telegram. Mer Kijowa Witalij Kliczko przekazał, że wtorek będzie w Kijowie dniem żałoby. Siły powietrzne Ukrainy podały, że Rosja przeprowadziła zmasowany atak na Ukrainę, wykorzystując 68 rakiet i ponad 350 dronów bojowych. Obrona przeciwlotnicza większości z nich zestrzeliła. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski stwierdził, że dopóki pociski do systemów Patriot pozostają w magazynach sojuszników, zachęca to Rosję do dalszego atakowania budynków mieszkalnych. Rozmowy o literaturze, reportażu i współczesności, koncerty i wspólne czytanie poezji. Tak zapowiada się czwarta edycja festiwalu Carpe Diem, który od 17 do 19 lipca odbędzie się w Muzeum Jana Kochanowskiego w Czarnolesie. Organizatorzy podkreślają, że wydarzenie ma być przede wszystkim przestrzenią spotkania i rozmowy, mówił na naszej antenie dyrektor muzeum Ireneusz Domański.
1: Cieszymy się, że ludzie chcą uczestniczyć w takich rozmowach na wysokim poziomie, ale rozmowach, które są o nas, o życiu, o współczesności, o naszych sprawach, ale to są rozmowy na pewnym poziomie, na wysokim poziomie, o tak to określę, ale dostępne dla szerokiego kręgu naszych gości. To nie są kłótnie, to nie są rozmowy w różnych programach, gdzie występują właśnie politycy i tu rozmawiamy jak Polacy z Polakami, o tak powiem, o naszych sprawach.
0: W tegorocznym programie są też m.in. koncerty Agi Zarian i Leszka Możdżera, a także projekt Mai Kleszcz poświęcony twórczości Agnieszki Osieckiej. To był serwis informacyjny Radia Nowy Świat.

poważna. Dzień dobry Państwu, witam serdecznie, zapraszam na 2 godziny szalonej muzyki. Krótka dawka była przed chwilą, a takich dawek przyjmiemy dzisiaj więcej. Trochę wykrakałem z tymi elektronicznymi i elektrycznymi urządzeniami na węgiel, gdyż się okazało, że zapomniałem zabrać węgla i mój elektroniczno-elektryczny komputer chyba dzisiaj nie będzie działał, więc nie będę mógł Państwa za bardzo podglądać w mediach antyspołecznościowych. A tak pozwolę sobie je nazwać, bo już od jakiegoś czasu tak je nazywam. Myślę, że to jest dobre określenie. Joseph Bologne Chevalier de Saint-Georges rozpoczął dzisiejszą audycję. Nazywany swego czasu Czarnym Mozartem. To jest bardzo ciekawa postać. Urodzony na Gwadelupie w 1745 roku. Zmarł w Paryżu w 1799. Francuski kompozytor, wirtuoz, skrzypiec, syn pochodzącej z Senegalu niewolnicy i francuskiego kolonisty. I to był pierwszy czarnoskóry muzyk, który prowadził najważniejsze francuskie orkiestry. Oprócz tego, że był muzykiem i kompozytorem, był również szermierzem, nauczycielem jazdy konnej, ale też był bawidamkiem, jak się okazało, ale oprócz tego był też pułkownikiem dowodzącym oddziałem wojskowym w czasie rewolucji francuskiej. No i jedna z tych bardziej nietuzinkowych postaci XVIII wieku. Przyznam szczerze, że gdyby nie muzyka bardzo poważna, to mógłbym się nie dowiedzieć o takim wspaniałym francuskim artyście. Vitamin X to był zespół, który przed chwilą właśnie te radosne dźwięki z siebie wygenerował, czyli legenda holenderskiej sceny hardkorowo-punkowej. Wydali swój 7 album Ride the Apocalypse, o którym już mówiłem. Ten album ukazał się w tym roku. Cała płyta bardzo, bardzo energetyczna. Polecam w całości, jeżeli Państwo lubicie takie skoczne utwory, a wiem, że duża część Państwa lubi, no to proszę sobie całości posłuchać. Teraz część trzecia. Część trzecia, wiadomo, jest taka troszeczkę spokojna. The City Gates dzisiaj, zespół z Montrealu. 13 maja ukazał się ich nowy album Chimera. 8 utworów, które traktują post-punk, shoegaze, darkwave jako materiały wyjściowe do tego, żeby stworzyć własny rodzaj muzyki. Bardzo mi się podoba ta płyta. Też będę oczywiście polecał w całości, ale żebyście Państwo przypadkiem nie zaczęli teraz całości słuchać, to posłuchamy sobie jeden utwór, a potem szybko, szybko następnych z innych płyt, innych wykonawców. Album Chimera, czyli po polsku to będzie Chimera, porusza się poprzez niepokoje, przechodzi poprzez historię, niepokoje, pamięć i prywatny upadek, jak możemy przeczytać, z precyzją architekta. Linie basu wprawiane w ponury ruch, perkusja rozszerzająca ramy, gitary rozlewające się w rozległe metaliczne płaszczyzny oraz syntezatory nadające utworom zimny, widmowy charakter. Pod względem tekstowym natomiast album porusza tematy izolacji, emocjonalnego odłączenia zniekształconych wspomnień oraz dziwnej samotności współczesnego życia. Utwór, który za chwilę usłyszymy, Radium Love, zamienia romans w świecące małe pragnienie śmierci. Miłość jest tu świetlista, trująca i prawdopodobnie ubrana w ładną sukienkę, podczas gdy niszczy twoje narządy. No już możemy się zorientować, że będzie zimna fala i jak nie wiem co. Chociaż na zewnątrz jest dość zimno, to nie wiem, czy dzisiaj nas to jeszcze nie za bardzo schłodzi. Czytamy dalej. Ukochana osoba staje się przewodnikiem po tym horrorze, ale światło prowadzi w obie strony. Ku pocieszeniu, ku rozkładowi, ku żartowi. To już są 3 strony. Polegającemu na nazywaniu trucizny lekarstwem. Jest to czułe w taki sposób, w jaki śmiertelna dawka może wydawać się czuła, gdy patrzy się na nią z drugiego końca pokoju. Enigmatyczny opis utworu i zespołu. Lubimy takie. The City Gates, Radium Love.

Pewnie wszyscy z Państwa, albo duża część, oglądała oczywiście koncert The Smiths. Ja obejrzałem go dopiero wczoraj, gdyż w trakcie koncertu The Smiths miałem inne zajęcia równie ważne. No i muszę przyznać, że ten utwór, który przed chwilą wybrzmiał, czyli The City Gates, to jest taki trochę w klimacie tego koncertu. Przyznam, że koncert doskonały. Pierwszy raz chyba w moim życiu słyszałem dobrą realizację telewizyjną koncertu. No, basik pana Galupa po prostu na pierwszym planie, co jest w ogóle jakimś absolutnym ewenementem, jeśli chodzi o ten instrument w telewizji polskiej. Także tutaj wielki szacun. Nie wiem, kto realizował, nie wiem, kto podawał sygnał, nie wiem, kto siedział za heblami tak zwanymi i to robił, ale zrobili to dobrze. Bardzo się cieszę, że taki koncert mógł być nadany w telewizji publicznej. No w końcu telewizja publiczna jest od tego, żeby pokazywać fajne rzeczy. No właśnie. No dobrze, ale my nie jesteśmy w telewizji, w dodatku publicznej, tylko jesteśmy w naszym Radiu Nowy Świat i będziemy sobie grali fajną muzykę. City Saints, zespół z Göteborga, założony w 2013 roku. Zespół, który twierdzi, że daje czadu dla klasy robotniczej. Nie wiem, jak obecnie postrzega się klasę robotniczą, czy w ogóle klasa robotnicza jest zainteresowana taką muzyką, no ale zespół City Saints uważa, że tak jest. Łączą swoją punkową postawę z odrobiną starego, dobrego rock'n'rolla. No i w ten sposób zdobyli uznanie nawet międzynarodowe, a ostatnio grali na festiwalu Ultra House Picnic, o ile się nie mylę, z wielkim powodzeniem. Teksty piosenek podążają za bardziej klasycznym rock'n'rollowym przepisem, czyli odsuwają politykę na bok, ciężkie tematy również na bok, a przechodzą do klimatów bardziej rozrywkowych i powiedziałbym imprezowych, co klasa robotnicza, rozumiem, lubi najbardziej. Punk and Roll z roku 2023 to jest płyta, a piosenka będzie po szwedzku. Teraz uwaga. Jag faller.

Udało mi się odzyskać odrobinę węgla i mam już łączność z Państwem, to znaczy mogę czytać, co Państwo do mnie piszą, czy też o mnie. Pan Tomasz zasugerował, że coś powiedziałem, że to zespół The Smiths był, a nie zespół The Cure. Wszystko jest możliwe, gdyż z braku węgla mogłem się pomylić, ale ponieważ węgiel już mamy, to mówię, że był zespół The Cure oczywiście w telewizji. Dobrze, zostawmy zespół The Cure, zostawmy telewizję, wracamy do radosnych dźwięków. Oczywiście dzisiaj w audycji te dźwięki będą się zmieniać, bo jak to zwykle bywa w tej audycji, staramy się, aby ta łódka się bujała dość mocno, aczkolwiek oczywiście przechylona tak na rufę w pełnym galopie do przodu, żeby nie było. Teraz będzie zespół Chalk Hands, kwartet z Brighton, który od 2017 roku tworzy. Zespół sam określa swoją twórczość krótko jako loud sad songs, czyli takie głośne, smutne piosenki. To muzyka poruszająca się na styku post-hardcora, screamo, scramzu, post-rocka i tych wszystkich gatunków takich wrzeszcząco, krzycząco romantycznych, mógłbym to tak bardziej opisowo ująć. Muzyka łącząca emocjonalny ładunek z rozbudowanymi, dynamicznymi aranżacjami. 27 marca tego roku panowie wydali trzeci pełnowymiarowy album The Line, The Shapes, The Coast of Us. Album to 11 utworów pełnych właśnie kontrastów, o których mówiliśmy, od kruchych, atmosferycznych momentów po ściany dźwięku o ogromnej intensywności, spiętych wspólną, konsekwentną narracją emocjonalną. No i to właśnie to ja na przykład bardzo lubię. Nie wiem jak Państwo, mniej lubię takie utwory punkowo-rock'n'rollowe ostatnimi laty. Natomiast większe wrażenie na mnie robią te kompozycje takie bardziej złożone. No ale oczywiście jak wpadnie coś radosnego, to przecież nie odwrócę, nie zatkam

Obiecałem i dotrzymałem obietnicy. Bardzo ładna, romantyczna piosenka. Swoją drogą to jest bardzo fajna wpadka opowiedzieć o koncercie zespołu, który się bardzo lubi, nazywając go zespołem, za którym się nie przepada. Musicie państwo jednak przyznać, że to było coś. Zapamiętamy sobie na długo. Ja na pewno. No dobrze, to teraz będzie zespół z Dominikany. Karaibski zespół. La Armada. Co prawda od 2008 roku działa w Chicago. Wcześniej 7 lat na Dominikanie. No i od ponad dwóch dekad już łączy afrokaraibskie rytmy z ciężarem hardcora i metalu. No i oczywiście tematyką neokolonializmu, walki społeczności, które są marginalizowane, buduje swoją tożsamość i to, że ludzie ten zespół rozpoznają. Cadaveres to oznacza zwłoki i to będzie tytuł najnowszego ich utworu, który zapowiada nowy album Ofensas. Ten album niebawem. Natomiast utwór Cadaveres łączy charakterystyczny dla zespołu karaibski hardcore z polityczną furią. Utwór odnosi się do ponad 20 lat trudu i wyrzeczeń zespołu, przeprowadzki do Stanów, licznych zmian składu oraz trudnego klimatu politycznego, który stał się tłem nadchodzącej płyty. Jestem ciekaw tej płyty w całości, bo ten singiel jest kapitalny. Ja wcześniej państwu La Armadę prezentowałem z jednego z singli, bo zespół w czasie pandemii, zdaje się to było, ogłosił, że będzie wydawał jednego singla na 3 miesiące i tak robił przez jakiś czas, natomiast teraz zdecydował się wydać pełny album i jestem ciekaw całości. A zatem La Armada z nadchodzącej płyty Cadaveres.

Tak, przez ponad 300 wydań audycji zastanawiałem się, co by było, gdybym zapomniał zabrać ze sobą notatek. No i dzisiaj mam taką symulację tej sytuacji, gdyż wysiadł mi sprzęt, w którym mam zapisane notatki, ale nauczyłem się kiedyś, dawno temu, i polecam Państwu robić sobie kopie zapasowe. I akurat wziąłem ze sobą dysk, na którym mam kopię tych notatek. Dzięki temu mogę z Państwem teraz o czymś sensownym rozmawiać, bo tak musiałbym zmyślać opowieści o zespołach, które przedstawiam. W sumie może kiedyś należałoby tak zrobić, że przedstawić zupełnie wymyślone historie, zwłaszcza, że w większości te zespoły są kompletnie nieznane i nikt przecież nie sprawdza tego, co ja mówię. No chyba, że pomylę zespoły bardzo znane i opowiem o koncercie kogoś innego, ale to jest zupełnie inna sytuacja. Natomiast ja tu mam 30 utworów i 30 historii. Teraz na przykład mam zespół Smirk. To jest solowy projekt pana Nicka Vicario. Muzyka z ogromnym stażem w amerykańskim punk rocku. Przewinął się przez wiele, wiele zespołów. Pan Vicario dorastał w Portland. Portland jest no, bardzo, bardzo słynnym miastem, słynącym z wielu, wielu zespołów. No takie już klasyki to Poison Idea i Wipers. Swoją muzyczną edukację zaczynał jako 12-latek w zespole The Discord. Natomiast 3 lipca ukazał się jego trzeci pełnowymiarowy album tego projektu Smirk, Speculative Fiction. To płyta, na której pan Nick celowo zwalnia i się troszkę wycisza. Rezygnuje z chaotycznego, takiego szybkiego punk rocka na rzecz bardziej przemyślanych, no niemal popowych brzmień. Zespół Abide to drugi singiel z tej płyty, za chwilę go usłyszymy. Mroczny, postpunkowy, który otwiera się gitarowym riffem, brzmiącym trochę jak natrętny budzik, wsparty ciężką, cyniczną linią basu, jak przeczytałem, budującą ponury nastrój całości. Natomiast utwór bazuje na starym brytyjskim hymnie, który Vicario przepisał na nowo. Opowiada o powolnym, cichym wygasaniu wieloletniej przyjaźni. Tym momencie, w którym nic konkretnego się nie dzieje, ale wszystko już wiadomo. Smirk Abide.

Pozostańmy jeszcze chwilę w Ameryce. W Ameryce w ogóle bardzo dużo się dzieje teraz ciekawych rzeczy. Na przykład można sobie załatwić odwołanie czerwonych kartek. Gdybyście Państwo mieli jakieś czerwone kartki, to można się zgłosić do pana pomarańczowego i on to załatwi w ogóle bez problemu jednym telefonem. Jak to się robi? Normalnie trzeba znać odpowiednich ludzi, zadzwonić, powiedzieć: stary, bardzo fajny jesteś koleś, bardzo cię lubię, jesteś taki przyjemny, odwołaj mi tą czerwoną kartkę natychmiast, gdyż mogę cię zbombardować na przykład. Znaczy nie znam argumentacji, ale być może tak. Choć słyszałem, że argumentacja była o wiele prostsza, ale trochę nie dowierzam, bo ponoć była ta argumentacja taka, przecież tam nie było faulu, a wszyscy widzieli, że był. Więc naciągane? Kto wie? Nie wiadomo, co tam się wydarzyło, choć wszystko jest możliwe, szczególnie w futbolu. Pamiętacie Państwo drukowanie meczów w polskiej lidze? Okazuje się, że to w ogóle mały pikuś. Teraz się drukuje na poziomie światowym. Być może zawsze się drukowało, tylko nie mieliśmy aż takich widocznych dowodów. W dodatku w świetle reflektorów się do tego wszyscy przyznają z uśmiechem na twarzy i w ogóle nie ma z tym żadnego problemu. Nadchodzi nowa era w życiu publicznym i ona będzie wyglądać prawdopodobnie właśnie tak. A to dopiero początek. Teraz będziemy w Phoenix w Arizonie. Skąd pochodzi duet nazywający się Static Pills? Duet, który w trakcie tworzenia albumu poszerzył się do kwartetu. 15 lipca 2022 roku ukazał się album All Else Fails, do którego to mastering zrobił Jason Livermore w legendarnym studiu The Blasting Room. I w ogóle bym pewnie nie wiedział, co to za studio i co to za Jason, gdyby nie to, że pan Jason Livermore w legendarnym studiu The Blasting Room robił mastering naszej płyty Kłamstwo to nowa prawda. Widzicie Państwo, jaki ten świat jest malutki, dlatego też te czerwone kartki odwołane tu czy tam, to wszystko się może wydarzyć bez problemu. Studio jest związane z zespołem amerykańskim Descendants, a to już jakby pokazuje kierunek, w którym będzie zmierzać muzyka zespołu Static Pills. No i właśnie z tej płyty sprzed 4 lat chciałbym Państwu zaprezentować utwór Employee of the Year.

Świat nam się skurczył i wszędzie jest blisko. Dowodem na to jest kolejny zespół Noisepack. Zespół hardkorowo-punkowo-krastowy założony w Edynburgu, czyli w Szkocji w ubiegłym roku. I to jest ciekawa opowieść, a mianowicie formację tworzy 5 muzyków. Łączą surową energię hardcore punka z crust punkiem, czerpiąc inspirację zarówno z klasycznej sceny DIY, jak i współczesnego punkowego undergroundu. Wokalistą jest rodowity Szkot, natomiast pozostali członkowie zespołu, cała czwórka, pochodzi z Warmii, z Podlasia, ze Śląska i z Wielkopolski. Sami widzicie Państwo wszędzie blisko. A więc zespół polsko-szkocki z przewagą Polaków, Noisepack, który swój nowy album Bargest zapowiedział na 25 lipca. Album ten to gęste, surowe riffy, bezlitosne tempo i teksty tworzące obraz świata pełnego społecznych napięć, niepewności i codziennej walki o zachowanie człowieczeństwa. Album nie oferuje łatwych odpowiedzi, zamiast tego stawia słuchacza twarzą w twarz z problemami współczesności. Płyta ukazuje się nakładem DIY Koło Records, czyli polskiego wydawnictwa. Jeżeli będziecie Państwo zainteresowani po tej próbce, którą za chwilę usłyszymy, to tam proszę skierować swoje oczy i uszy i sobie taką płytkę skombinować. Noisepack w utworze Weak Heart.

My sobie tak przyjemnie hałasujemy, a państwo pewnie w jakichś bardzo przyjemnych warunkach spędzacie wolny czas, no bo w końcu wakacje, odpoczynek się należy. Wiem, że nie wszyscy mogą, ale ci, co mogą, to korzystają zapewne, więc może jesteście państwo już po spacerze albo w trakcie spaceru, a może dopiero przed, a za to po pobycie na fajnej wycieczce albo po kąpieli na przykład w Morzu Bałtyk, bo w końcu jest lato, na pewno woda ciepła i na dworzu słońce świeci. Może nawet trochę wieje, widać było to na zespole, który grał w Gdyni, a którego nazwę tak pięknie pomyliłem. No i cóż, pozostajmy zatem w kraju, w którym jest taka dzisiaj dobra pogoda. Znaczy, przyznam szczerze, że to jest idealna pogoda na rower, tylko pod warunkiem, że nie jedzie się pod wiatr. Zespół Szum niedawno państwu prezentowałem. Zespół założony w 2022 roku. Szum, czyli słowa zmieniają umysły mas. W maju tego roku zespół wydał płytę Krzyk i to jest ich debiutancki duży materiał i z tej płyty chciałbym państwu zaprezentować drugi utwór, a tym razem to będzie utwór o tytule zagadkowym nieco, ale może coś się wyjaśni. Sznur.

Nieco zaskakująca ta solówka na końcu, ale pasująca bardzo do utworu. Bardzo mi się w sumie całość podobała. Lato, czyli czas festiwali. Tych festiwali naprawdę jest mnóstwo. Festiwali z zakresu muzyki, którą ja prezentuję, również jest bardzo dużo. Te główne utrzymują się już od kilku lat, nawet niektóre od kilkunastu i mają się całkiem nieźle. Teraz w sobotę odbył się kolejny Rok na Bagnie, gdzie spotkałem kilkoro z Państwa. Tych niektórych z Państwa to widuję często na festiwalach, a jedną panią to już widziałem 89 czy 90 razy, więc ma pani wielką moc, ale spotykam słuchaczy Radia Nowy Świat bardzo często i to jest bardzo sympatyczne, że Państwo podążacie za tą muzyką nie tylko w radiu, ale również na żywo. No dobrze, ale to było zupełnie bez żadnego trybu. Teraz Candlelose, zespół z okolic Bostonu, czyli scena bostońska. Wiadomo jak będzie, soczysto, gęsto i tłusto. Zespół 29 maja tego roku nagrał swój najnowszy materiał o tytule Death is not the worst of evils. Candlelose, a tytuł utworu Mystic Valley Parkway. A zatem zapraszam do tego bostońskiego, ciężkiego hardcora. Candlelose.

0: Minęła 20, tu Radio Nowy Świat. Serwis informacyjny Robert Kawka. Europoseł Grzegorz Braun ponownie ukarany przez Parlament Europejski, tym razem za obrażenie szefowej dyplomacji Unii Europejskiej Kai Kallas. Braun na posiedzeniu Komisji do Spraw Bezpieczeństwa i Obrony SEDE nazwał jej stanowisko zbędnym i niepotrzebnym. Jak dowodził, agresorem w wojnie na Bliskim Wschodzie są Żydzi, Izrael i diaspora żydowska wszędzie. A pani jest jedynie tłumikiem na końcu lufy tego pistoletu i to jest wszystko, co pani tu robi, powiedział polski europoseł. Przewodnicząca Parlamentu Europejskiego Roberta Metsola, otwierając 4-dniowe obrady w Strasburgu, uznała, że niewłaściwe zachowanie Brauna narusza godność i reputację Izby. Został on pozbawiony prawa do uczestniczenia w obradach SEDE i wszelkich innych działaniach tej komisji na okres 20 dni, począwszy od 16 czerwca. Stracił też dietę za okres 2 dni, czyli jakieś 700 euro. CBA zatrzymało 5 osób podejrzanych o wyłudzenie unijnego dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Projekt miał dotyczyć neutralizacji zatopionej w Bałtyku amunicji chemicznej. Przedstawiciele spółki przedkładali nierzetelne oświadczenia dotyczące postępu realizacji tego projektu, w tym poniesionych kosztów. Wystawiali i posługiwali się nierzetelnymi fakturami o wartości blisko 14 milionów złotych. Kolejna odsłona afery w Narodowym Centrum Badań i Rozwoju. Rozliczenia nie są zemstą, są obowiązkiem państwa prawa, skomentował sprawę minister sprawiedliwości Waldemar Żurek. Francuskie Zgromadzenie Narodowe odrzuciło wniosek o wotum nieufności wobec rządu Sebastiana Lecornu. Wniosek złożyła w minionym tygodniu partia ekologów, zarzucając rządowi pogorszenie stanu przygotowania kraju na ekstremalne upały, które nawiedziły Francję. W ich wyniku zmarło już ponad 2000 osób, a skutkiem wysokich temperatur i suszy są także pożary. Znakomici muzycy, m.in. z Polski, Iranu i Sycylii, zaprezentują w ten piątek na scenie Białej Fabryki w Łodzi piosenki z repertuaru Agnieszki Osieckiej. Będzie to druga w tym sezonie odsłona popularnego muzycznego festiwalu Geier Music Factory. Zaprasza organizator wydarzenia Tomasz Gołębiowski.
1: Usłyszymy, no nie w tradycyjny sposób, tylko zagrane na instrumentach etnicznych. Będzie to orientalne spotkanie. Zespół się nazywa Sentido. Grają muzycy, którzy są zebrani przez Piotra Kopieca, akordeonistę, którzy no chyba mieszkają już w Polsce, a grają na instrumentach z innego świata, typu darbuka, rig, daf, bendir. To spotkanie będzie na pewno przeciekawe dla widzów i słuchaczy.
0: W kolejny piątek, 17 lipca, na festiwalu Geier Music Factory w Łodzi zabrzmią piosenki Bee Gees czy Abby w programie Fever Night, czyli gorączka sobotniej nocy aktorki Doroty Kołodziej z zespołem. To był serwis informacyjny Radia Nowy Świat.

poważna. Boomtach Benz, pierwsza godzina audycji za nami i jeszcze prawie cała druga, więc mam do zaprezentowania Państwu całą listę piosenek, nie wiem ile się uda zmieścić, na pewno zmieści się zespół Clusterfax, zespół weterani z Denver, działający od 1995 roku i teraz tak sobie pomyślałem, że no oczywiście Stany to jest duży kraj, dużo mają dużych miast, więc tych zespołów jest tam mnóstwo i są takie miejscowe, znane sceny. Tak jak wcześniej bostońska, jest waszyngtońska, nowojorska, Portland, no jest oczywiście Denver i tak dalej, i tak dalej. I tak sobie odniosłem to do kraju ojczyzna, gdzie również można byłoby wymienić takie miasta kluczowe, z których pochodzą znaczące zespoły, czy też taka aktywność koncertowa, czy jakaś fanzinowa i tak dalej. I też można byłoby powiedzieć, że jest scena bydgoska, gdańska, szczecińska, warszawska, krakowska, katowicka, bielska. I tak dalej, i tak dalej. Tych scen i mniejszych również, białostocka chociażby, czy na przykład kiedyś dzierżoniowska, teraz już może tam niekoniecznie, wrocławska, czyli duże polskie ośrodki wydały na świat dużo dobrych zespołów. No i to chyba jest taki standard na całym świecie, choć oczywiście są też małe miasta, w których wydarzyły się ważne rzeczy. No i tego nie ukrywajmy, tylko tam nie stworzyła się jakaś większa scena. No dobrze, ale to było też bez żadnego trybu, bo chciałem Państwu zaprezentować zespół Clusterfax, który 27 czerwca wydał epkę Split, czyli taka łączona płyta z innym zespołem, z Conflict Resolution. A ja mam dla Państwa utwór Infected, właśnie tego starego zespołu, który wciąż gra. A jeszcze tylko powiem, że oni grają taką muzykę skatepunk, łamany na crossover. I może się to Państwu wydać, ale dziwne, ale przy takim skatepunku to naprawdę trzeba dobrze jeździć na desce i w dodatku szybko. Być może nawet z górki. Clusterfax Infected.

Nie chcę się chwalić, ale tak się zdarza w naszej audycji, że nawiązujemy kontakty międzynarodowe. Mimo mojego bardzo, bardzo łamanego angielskiego, to udaje się dzięki tym urządzeniom napędzanym węglem porozmawiać. Tak się stało w ubiegłym roku. Prezentowałem Państwu zagraniczny zespół Lost in This Masquerade. To jest zespół z Belgii. I pan Aleksander, który ten zespół tworzy, odezwał się w ubiegłym tygodniu z mailem i napisał, że w zeszłym roku w waszym programie właśnie pojawił się jego projekt wymieniony z singlem Arrays, a teraz pomyślał sobie, że ma dla nas nowego singla swojego solowego projektu. Ten projekt nazywa się Ein Finger, a zespół jest zagraniczny, z prawdziwej zagranicy, czyli z Belgii. To trzeba było dodać. Utwór z gatunku takiego heavy rocka, może trochę dark rocka, a może trochę rocka gotyckiego. No, można nazwać to dowolnie. Nowy projekt Ein Finger i jego pierwszy utwór, pierwszy singiel The Slave. Na razie nie mam informacji od pana Aleksandra, czy to jest zapowiedź większej sprawy, czyli jakiejś płyty, ale pewnie tak. Natomiast przysłał piosenkę i ja tę piosenkę państwu z przyjemnością zaprezentuję. Ein Finger, The Slave.

Najbardziej przerażająca australijska komórka cyberwandali powraca, by siać spustoszenie w waszej sieci na parkietach dzięki czteroutworowej epce Psy Wi-Fi. To mile widziane wzbogacenie ich sprawdzonej formuły składającej się z bezpośrednich porywających riffów hardkorowych, sekcji rytmicznej, równie zwinnej co potężnej oraz jednego z najbardziej wyrazistych, utalentowanych i wściekłych wokalistów współczesnego punka. A odrobinę więcej metalu w gitarach i sporą dawkę mocy w breakdownach. Aktualizujcie swoją zaporę ogniową ile chcecie. Haker nadchodzi. Czekajcie na nich. Napisał Nay Bramley w roku 2024 o epce Psy Wi-Fi. Zespołu Haker z Melbourne. No i ta zapowiedź pana Nila jest na tyle pełna, że już nic więcej nie mam do dodania, tylko powiem tytuł utworu: Scammer.

0: Drezno. Czy ja powiedziałem słowo Drezno? Miasto Drezno. Skąd jest miasto Drezno?
1: Achtung, Achtung.
0: Oczywiście, że tak. Miasto Drezno nie jest pierwszym, które przychodzi mi do głowy, kiedy myślę o hardkorze. No ale stamtąd jest zespół Risk It, który od 2009 roku konsekwentnie udowadnia, że geografia nie ma żadnego znaczenia, szczególnie w muzyce hardkorowej. No właśnie tak się składa, że muzyka hardkorowo-punkowa, którą prezentuję, już jest z całego świata, bo nawet z Chin zespoły Państwu prezentowałem i to w dodatku kobiece, więc w zasadzie wszelkie granice padły. Utwór The Bottom Line zapowiada trzeci pełny album zespołu Mercy for None. Singiel ukazał się 5 lipca, no i z przyjemnością Państwu teraz zagram ten utwór. Tekst jest bezpośredni, dotyczy konieczności stanięcia ze sobą sam na sam i wobec tego, co się uważa za ważne w świecie, który nie robi nikomu taryfy ulgowej. Czyli po prostu trzeba być twardym chłopem i tyle. No zresztą babeczką też. No dobra. Risk It, The Bottom Line.

Tak jak zapowiadałem, to będziemy mieszać oczywiście dzisiaj gatunki i nastroje utworów. Zresztą jak zwykle tak robimy, chociaż czasem zdarza się, że następuje kumulacja wrzasków albo kumulacja muzyki romantycznej. No dzisiaj będzie taka wymięszanka. Zespół One of Us to jest bardzo melodyjny, punkowo-hardkorowy zespół z Kanady. Działa od 2018 roku. Zespół, który dorastał w klasyce zachodniego wybrzeża Stanów, czyli tego skate punka typu Bad Religion, Good Riddance, Leg Wagon. Natomiast również spoglądał na rodzimą scenę, czyli Propagandy czy Comeback Kid. Efekt tych zapatrywań to szybkie, melodyjne utwory, karkołomne rytmy, wielogłosowe wokale, piękne harmonie przy śpiewaniu. No i tak to właśnie zespół One of Us sobie funkcjonuje i gra. 13 marca tego roku ukazał się najnowszy album State of Grace. To jest 11 utworów utrzymanych właśnie w duchu tego melodyjnego hardcore punka, który jest, ta płyta State of Grace jest taką bezpośrednią kontynuacją poprzedniego ich wydawnictwa bez tytułu, który ukazał się 3 lata temu. No dobrze, to wskakujemy na deskorolki, albo może jak ktoś jest nad wodą typu Bałtyk, Zatoka Pucka, no to wskakuje sobie na deskę albo zakłada spadochron z deską na przykład i sobie zasuwa. Znaczy ten spadochron taki, wiecie państwo, ten latawiec spadochron. One of Us, TikTok Friends.

Będąc w sobotę na Podlasiu, byliśmy w takim miejscu, żeby coś zjeść i patrzymy w kartę, a tam pozycja pierogi wroga. No i oczywiście ze śmiechem na ustach niektórzy zamawiali pierogi wroga. Wiecie państwo, co to są za pierogi? Ja mówię to dlatego, że przede mną, przed państwem za chwilę zespół Russian Circles. Mogliby zmienić nazwę, prawda? Ale jednak nie zmienili. Od ponad 20 lat grają swoją taką poszukującą postmetalowo, posthardkorową muzykę. W dodatku robią to bez wokalisty, co się rzadko zdarza w takiej muzyce, ale jest kilka takich zespołów i robią to z takim zaangażowaniem, że są bardzo znani na całym świecie. Obecnie trzej członkowie zespołu mieszkają w różnych częściach kraju, bo zespół powstał w Chicago 20 lat temu. Panowie zajmują się różnymi projektami, na przykład basista Brian Cook, jednocześnie klawiszowiec, niedawno wziął udział w reaktywacji zespołu Botch, a także gra w zespole Sumac. Wraz z Aaronem Tamerem mieszka na wyspie Vashon, niedaleko Seattle. Gitarzysta natomiast Mike Sullivan mieszka w Los Angeles. Perkusista Dave Tamkrantz pozostał w Chicago jako jedyny. No ale mimo tych rozrzutów po odległych miejscach w Stanach spotykają się i robią nową muzykę, jeżdżą na koncerty. Teraz zapowiedzieli nowy album Nine, czyli udało się zrobić nowy materiał i wypuścili singla pod tytułem Empath. No i ja chciałbym państwu zaprezentować tego singla Russian Circles.

No, piękny singiel od Russian Circles, bardzo, bardzo grubiutko. Dawno tak ładnie grubiutko nie grali. Myślę, że płyta Nine może być kapitalna. Jak będzie jakiś kolejny sygnał z ich strony, to oczywiście do Państwa z tym sygnałem przybiegam i sobie będziemy słuchać. Ale to nie koniec takiego fajnego grania, bo teraz mam dla Państwa absolutnego hita, mimo że zespołu pewnie jeszcze nikt nie zna, ale to czas, żeby poznać. Zupełnie nowy projekt, powstały w nowy rok 2024-2025, zespół Totalis. Jest to projekt, który powstał z rozmowy pomiędzy gitarzystą Andy Leftonem z Warplug Fear of the Known, a legendarnym szwedzkim perkusistą debiutowym Charliem Klessonem, Anti-Symex i The Partisans. To, co zaczęło się od wymiany kilku riffów, szybko przerodziło się w transnarodowego giganta. Skład czyta się jak spis świętych tekstów światowego crusta grindu hardcora, bowiem do duetu dołączyli Mark Barney Greenway na Palm Def, na wokalu, Friedrich Wallenberg z Kid System, również na wokalu, oraz Kelly Halliburton z Resist, Severed Head of State, na basie. Owocem tej współpracy jest album, właściwie mini album Grief State, 6-utwórowa płyta, która ukazała się pod koniec czerwca tego roku, nakładem, żeby było ciekawiej, czeskiej wytwórni Fobia Records, która specjalizuje się w debicie crust punku i pokrewnych takich szalonych, mocnych brzmieniach. Przypomnę, zespół nazywa się Totalis. No i jest rzeczywiście totalny. Bardzo, bardzo zachęcam do posłuchania całości, a na zachętę na wabika, o tak powinienem powiedzieć, mam dla Państwa utwór Dead Legacy.

No trzeba przyznać, że to naprawdę jest coś. Ale zostaniemy jeszcze w tym klimacie Cosia, bo teraz przeniesiemy się do Japonii. A wiadomo, jak Japonia to totalne szaleństwo. Zespół Clones powrócił z drugim zabójczym albumem, nagrywanym z pasją, wirtuozerią i niezwykłą koncentracją. Możemy przeczytać o tej płycie. Ta płyta, która właśnie wyszła, jest ponoć lepsza od poprzedniej. Ona miała tytuł Heaven. I tutaj czytam, że ta płyta jest lepsza niż niebo. To oczywiście bluźniercza hiperbola, ale płyta Games daje czadu, jakby to nie nazwać, jakby do tego nie podchodzić. Czym właściwie jest niebo, pisze dla zachęty wydawca, lepkim, miękkim miejscem, gdzie twoja rzekoma dusza może nudno spoczywać przez całą wieczność? Fuj, chcemy akcji, chcemy ognia, chcemy głośnego brzmienia. Łącząc kluczowe elementy klasycznego japońskiego hardcora z lat 80. i 90., nowojorskiego hardcora, DIY punka, metala, krasta oraz współczesnego moshu, płyta Games posunęła misję Clones naprzód. A misja polega na zjednoczeniu często podzielonych frakcji globalnej sceny punkowo-hardkorowej, oferując niezliczone okazje do wspólnego szaleństwa. Nadal są jednym z najciężej pracujących zespołów na całej japońskiej scenie, koncertując na całym świecie, gdy tylko nadarzy się okazja. Album Games ukazał się 1 maja i mam dla Państwa piosenkę tytułową.

Zespół Red Boy zaprosił Tim Armstronga z zespołu Rancid do pracy przy swoim nowym albumie Crash. Zespół, album Crash już się ukazał, tam jest 18 utworów. Ciekawostką jest to, że zespół nagrywał tą płytę absolutnie na żywo, nie używając żadnych triggerów ani urządzeń polepszających jakość grania zespołu. Nagrywali tę płytę w shopie na posesji pani Suzy Quatro. Nie wiem, czy młodzież może nie wiedzieć, kto to jest Suzy Quatro. Basistka śpiewająca wielkie przeboje glam rocka lata temu, aż do dzisiaj zresztą aktywna na scenie. A zatem Red Boy z płyty Crash w utworze High Life.

Zespół Hold Me Tight to jest zespół z Sardynii. Wydał 12 czerwca nowego singla i ten singiel ma ciekawą historię, bo wcześniej przed nagraniem tego utworu do zespołu dołączyła Francesca, wokalistka, która nadała zespołowi teksty, nową tożsamość, jakby kierunek, w którym zespół podąża od tamtej pory, ale dość szybko po zadomowieniu się w zespole rozchorowała się na raka, bardzo długo się leczyła, potem była długa rekonwalescencja, ale wygrała i okazało się, że wróciła do zespołu. W tym czasie zespół pracował nad nową piosenkę, która dostała roboczy tytuł Last Song, ale kiedy pani Francesca wróciła do zespołu, zmieniła tytuł na Silence Before Rebirth. No i pod tym tytułem ten utwór ukazał się właśnie 12 czerwca. Hold Me Tight, Silence Before Rebirth.

Zespół White Collar jest z kolei z Kanady. Swój pierwszy album nagrał w 2024 roku. Ten album nie ma tytułu, natomiast no, będzie eksplozja. Proszę się trzymać. White Collar, Anxious States.

Bardzo króciutko, dynamicznie zespół White Collar. Natomiast na koniec pozostanie mi tylko State Falls, zespół z Kalifornii, który gra zupełnie nie deskorolkowo i nie ma nic wspólnego z wesołkowatym punk rockiem. Jest to post-hardkorowe indie rockowe granie, które już raz prezentowałem w audycji. Proszę się nie zdziwić, bo będzie ładne śpiewanie na początku. Tam wszystko się potem zgodzi, ale ten wstęp może niektórych zaskoczyć. Dziękuję Państwu za ten dzisiejszy wieczór. Mam nadzieję, że za tydzień równie dobrze będziemy się bawić. Oczywiście w tym tygodniu nie będę na żadnym festiwalu, tylko będę leżał bykiem w krzakach i odpoczywał, więc nie spotkam nikogo z Państwa. To spotkanie przełożymy na za dwa tygodnie. Tam się spotkamy w Jarocinie oczywiście. Już wiem, że Państwo się zapowiadacie licznie, więc myślę, że może być takie małe świętowanko. Ja już bardzo Państwu dziękuję. Krzysztof Grabowski wymyślił tę audycję dzisiaj. Kuba Strączyński realizował. Taką mamy dzisiaj odmianę i nowość, no ale to są wakacje, więc wszystko możliwe. Na zakończenie audycji z płyty Children of the Moon, zespół State Falls, a utwór nazywa się Bodega Head. Dziękuję Państwu za uwagę, no i dobranoc, do usłyszenia.

0: is it pleasant or unpleasant? Or aren't these the right words?
1: I wish I could talk in Technicolor, or let you see it. Can you, did you say you could see it?
0: No, I can't quite see it. Tell me about it.
1: If, I can't tell you about it. If you can't see it, then you'll just never know it.
2: Minęła 21, tu Radio Nowy Świat. Serwis informacyjny Robert Kawka. Szef Kancelarii Prezydenta Zbigniew Bogucki został wpisany na listę wrogów Ukrainy pozarządowej organizacji Myrotworeć. Został przez nią określony jako propagandysta antyukraiński, który zagraża suwerenności i integralności terytorialnej tego kraju. Zarzucono mu też manipulowanie informacjami o znaczeniu publicznym w celu podżegania do nienawiści Polaków wobec Ukraińców, a także konfliktów międzyetnicznych i międzywyznaniowych. Czytamy na stronach tvn24.pl. Na liście tej znajdują się także rosyjscy zbrodniarze wojenni. W ostatnich latach zostali też na nią wpisani znani polscy politycy prawicy Grzegorz Braun, Krzysztof Bosak czy Sławomir Mentzen. To był jeden z najdalszych ataków od początku wojny. Ukraińskie drony uderzyły w rafinerię w Omsku, położoną w południowo-zachodniej części Syberii, prawie 2,5 tysiąca kilometrów od granicy z Ukrainą. Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy dodał, że nalot dronów spowodował pożar na terenie zakładu. To największa rafineria ropy naftowej w Rosji. Każdy taki atak na rosyjską infrastrukturę energetyczną powoduje poważne niedobory paliwa w Rosji. Warszawska prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie wypadku, do którego doszło wczoraj na Ochocie. Kierowca miejskiego autobusu linii 186 miał najpierw zderzyć się z tramwajem, a następnie, uszkadzając po drodze samochody, wjechać do przejścia podziemnego, spychając do niego również jedno z aut. Mówi podkomisarz Jacek Wiśniewski ze stołecznej policji.
3: Stracił możliwość, umiejętność i faktyczne oddziaływanie na pedał hamulca. W sumie 14 pojazdów osobowych zostało uszkodzonych. Autobus miejski, dodatkowo uszkodzone zostały m.in. dwa tramwaje.
2: 6 osób zostało poszkodowanych. Śledztwo prowadzone jest pod kątem sprowadzenia niebezpieczeństwa katastrofy w ruchu lądowym. Kierowca jest przesłuchiwany w charakterze świadka, mówi prokurator Piotr Skiba.
4: Podjęliśmy decyzję, że na tym etapie jest za wcześnie nastawianie komukolwiek zarzutów.
2: Według śledczych zabezpieczony został monitoring wewnętrzny w autobusie, na którym zachowanie kierowcy wskazuje na usterkę pojazdu, problem z hamowaniem, tak też twierdzi kierowca. Polscy koszykarze wygrali z Holandią 92-84 w ostatnim meczu pierwszej części eliminacji do Mistrzostw Świata w Katarze w 2027 roku. W drugiej fazie zmierzą się w grupie K m.in. z Niemcami, Chorwacją i Izraelem. Mecze zostaną rozegrane w sierpniu, listopadzie i w lutym. To był serwis informacyjny Radia Nowy Świat.
5: Etykieta zastępcza.
6: Zwykle mówię do Państwa dzień dobry, a dziś po raz pierwszy mam przyjemność powiedzieć dobry wieczór. Jerzy Sosnowski wraz z Jerzem udał się na zasłużony urlop, a mówi do Państwa Tomasz Giemza i mówił będzie również za tydzień. Audycję realizuje Kuba Strączyński. Zaczniemy od szczególnej dla mnie piosenki, szczególnej, ponieważ była moim pierwszym wyborem w Radiu Nowy Świat. Było to niespełna 2 lata temu, kiedy w programie Porannej Manny pojawił się mój kącik Libretto. Ta piosenka nosi tytuł Anytime You Want, czyli Kiedy Tylko Zechcesz. I może zechcą Państwo wsłuchać się i odgadnąć na podstawie tej piosenki temat audycji, bo audycja owszem swój temat będzie miała. Mogą Państwo do mnie pisać tomasz.giemza@nowyswiat.online, a Sean Costello zaśpiewa Anytime You Want.

0: O czym była ta gorąca bluesowa piosenka? Była o gorącym jak ogień pożądaniu, ale również o telefonii komórkowej. Sean Costello śpiewał: mam twój numer na swojej komórce, więc kochana, możemy być razem, kiedy tylko zechcesz. Kiedy tylko zechcesz to tytuł i zarazem najważniejsza fraza tej piosenki. Proszę pomyśleć, jak szybko termin komórka czy też telefon komórkowy stały się archaiczne i wyszły z użycia. Dziś już nie mówimy, że telefon jest komórkowy, bo niemal każdy telefon jest komórkowy, stacjonarnych już chyba prawie nikt nie używa, ale to była piosenka z roku 2008. I dziś już nie dostrzegamy takich rzeczy, do których zdążyliśmy się przyzwyczaić, ale w roku 2008 telefon komórkowy była to nowość, był to luksus. Komórka, czyli komunikacja w wersji błyskawicznej, zawsze i wszędzie, tak jak śpiewał Sean Costello, kiedy tylko zechcesz. I dla mnie ta piosenka była zachwytem nową technologią. Nawet przypominam sobie hasło reklamowe sprzed lat pewnego producenta telefonów komórkowych, Connecting People, czyli że te telefony komórkowe łączą ludzi. A teraz cofnijmy się w czasie i zamiast telefonu komórkowego wyobraźmy sobie bakielitowy telefon z kołowrotkiem do wybierania numeru. Czasy dawne, ale temat ten sam. Technologia w służbie miłości.
1: Hello, Johnny.

0: Okay, Johnny, I'll call you again tomorrow. Bye.
1: Bye, baby.
2: Johnny Otis i Mercy Lee śpiewali o telefonującej do siebie parze kochanków. A teraz Billy Fury opisze nerwowe oczekiwanie na telefon od swojej najdroższej i w tej piosence wymienił nawet swój numer telefonu, który zawierał zaledwie 3 cyfry, 139. Kiedyś rzeczywiście numery były krótsze, ale ten numer prawdziwy chyba nie był, aczkolwiek założę się, że fanki Billy'ego na pewno sprawdzały i próbowały, czy do swojego idola się dodzwonią. No, choć tu potrzebny był jeszcze numer kierunkowy, ale zostawmy te technikalia i posłuchajmy, jak Billy Fury zaśpiewa Phone Call.

Słuchamy piosenek o telefonach. U nas w Radiu Nowy Świat o tej porze telefon już nie działa, ale przypominam, że mogą Państwo do mnie pisać tomasz.giemza@nowyswiat.online. Rozmowy telefoniczne nie zawsze były łatwe i piękne. Na dzwoniących kochanków czyhało mnóstwo pułapek. I kolejna piosenka, którą wykonają Dr. Hook, jest piosenką groteskową, choć groteskowa nie była dla podmiotu lirycznego, a tym podmiotem jest młody apsztyfikant, który dzwoni do swojej kochanej, ale telefon odbiera jej matka i ta matka wyraźnie mu nie sprzyja. Nie chce poprosić córki do telefonu. Zacytuję Państwu fragment. Matka Sylwii mówi, że Sylwia jest szczęśliwa, więc lepiej zostaw ją w spokoju. Operator wtrąca 40 centów więcej za kolejne 3 minuty. On oczywiście dzwonił z automatu telefonicznego. Ciekawe, czy Państwo jeszcze takie urządzenia jak automat telefoniczny pamiętają. No i proszę sobie wyobrazić tę scenę w piosence zawartą. Chłopak jest zdesperowany, tymczasem po pierwsze matka nie chce dziewczyny do telefonu poprosić, po drugie operator się jeszcze wtrąca i chłopak pewnie nerwowo w swoich kieszeniach szuka drobnych monet, a te monety być może się już kończą. Posłuchajmy, Sylwia's Mother.

Mówiłem o technologii i z bardzo nowoczesnej technologii umożliwiającej kontakt błyskawiczny zwanej e-mail skorzystał nasz patron Robert. Robercie, bardzo dziękuję za te wspomnienia związane z rozwojem telefonii komórkowej. My przenosimy się w czasy nieco bliższe współczesności w porównaniu z poprzednią piosenką. Ciekawe, czy ktoś z Państwa korzysta jeszcze z poczty głosowej? No, chyba już nikt, ale w tej piosence ta poczta głosowa jest istotna. Tytuł utworu, który Liz Mandeville zaśpiewa, to He quit me on a voicemail, czyli rzucił mnie poprzez nagranie na pocztę głosową. Mówiłem o technologii w służbie miłości, ale cóż, technologia działa w obie strony, ułatwia nawiązanie kontaktu, ale ułatwia również natychmiastowe zerwanie takiej relacji. I was dealing with a young man. Always had a cell phone in his hand.

Beatlesa dawniejszego. Muddy Waters zaśpiewa Long Distance Call, czyli rozmowa zamiejscowa. On w słowach tej piosenki stosuje szantaż emocjonalny, śpiewa: mówiłaś, że kochasz, to zadzwoń, że do mnie od czasu do czasu. I nasuwa się pytanie, dlaczego sam do niej nie zadzwonił? Moim zdaniem odpowiedź sugeruje się nam w tytule piosenki. Skoro rozmowa zamiejscowa, to pamiętajmy, że kiedyś takie rozmowy były kosztowne, a Muddy Waters po prostu był cwany.

Z piosenki Muddy'ego Watersa mogliśmy wywnioskować, że telefonującym do siebie kochankom na drodze mogła stanąć tak trywialna przeszkoda, jak rachunek za wykonane połączenia. Czasem w starych amerykańskich piosenkach odnajduje teksty absurdalne albo groteskowe i ten utwór, który wykonają The Bellamy Brothers, do takiej grupy piosenek należy. W pierwszym wersie usłyszymy: droga Rainy, wiem, że masz problemy finansowe, odcięli ci telefon, słodka południowa piękności. Teraz jedyna droga do ciebie prowadzi poprzez listonosza. No cóż, na szczęście ten chłopiec z utworu potrafił pisać listy. Zapomniana sztuka epistolografii nie była mu obca, więc jakoś sobie poradził.

Mam nadzieję, że odrobiną country nikogo sprzed radia nie przepłoszyłem. A w taki oto sprytny sposób przeszliśmy od telefonów do listów, a jedną z najbardziej niezwykłych piosenek o listach, zatytułowaną po prostu The Letter, nagrał zespół The Box Tops.

Młodzieniec w piosence dostaje list i nie ma czasu nawet na niego odpisać. Postanawia natychmiast ruszyć w drogę do adresatki tego listu. Planuje być szybszy od poczty i jakiż klimat ta piosenka miała, jak ucieleśniała emocje, które zrozumieć można bez słów. Tę młodzieńczą desperację, tę pogardę dla oczekiwania i chęć do stawania do wyścigu z czasem. I bardzo podobny klimat ma piosenka, którą wykona Gene Vincent.

Uwielbiam tę piosenkę właśnie za te emocje z tego utworu, aż kipi niecierpliwość i tęsknota, ale nie jest to spokojna, sentymentalna tęsknota zaprawiona w czekaniu długimi latami, to jest tęsknota młodzieńcza, gorąca, nerwowa, przeskakująca z nogi na nogę i niecierpliwa. I tutaj przypominam sobie scenę z filmu Absolwent, w której Dustin Hoffman w roli młodzieńca jechał niespokojnie swoją czerwoną Alfą Romeo, a w tej scenie w tle usłyszeć można było taką znaną piosenkę.

Podglądam, co dzieje się w grupie patronów i wiem, że niektórzy z Państwa wyobrazili sobie Dustina Hoffmana w czerwonej Alfie Romeo z filmu Absolvent. Ale po tej dygresji o gorących, młodzieńczych emocjach wracamy do tematu listów. Tę piosenkę napisał John Anderson, a wykona ją John Prine. Jej tytuł to 1959, ponieważ piosenka zawiera wspomnienia z tego roku, ale w refrenie nagle aura piosenki zupełnie się zmienia, ponieważ podmiot liryczny wyjmuje z szuflady stare, pożółkłe listy, zaczyna je czytać i ta piosenka prezentuje magię, która może zaistnieć na skutek bardzo udanego splotu słów i muzyki.

Jak już wspomniałem, jest to piosenka dla mnie absolutnie magiczna właśnie za sprawą tej niezwykłej zmiany aury w refrenie. No dziś już chyba mało kto pisze listy. Zazwyczaj piszemy krótkie wiadomości w komunikatorach internetowych. Stosujemy również emotikony. Kiedyś emotikon nie było, ale były inne środki wyrazu. I w kolejnym utworze Joe Ely wymieni takie właśnie środki wyrazu, którymi były ślady łez na papierze listowym. No i proszę powiedzieć, czymże są te współczesne emotikony wobec takich rzeczy jak ślady łez na papierze listowym? Joe Ely odpisuje do adresatki, która ten list, który mu wysłała, cały poplamiła łzami, odpisuje jej tak. Pytasz w liście, czy tęsknię. Oczywiście, że tęsknię, myślę o tobie każdej nocy. No, czasem co drugiej nocy.

0: Minęła 22, tu Radio Nowy Świat. Serwis informacyjny Robert Kawka. Polska przekazała Ukrainie od początku wojny sprzęt wojskowy za ponad 16 miliardów złotych, przekazał wicepremier, minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz. MON rozpoczął proces odtajniania informacji na temat wsparcia dla tego kraju.
1: My z tej drogi wspierania Ukrainy nie zejdziemy, bo lepiej zeszczeliwać rakiety i drony nad terytorium Ukrainy. Po to polski podatnik często wydaje pieniądze, żeby mieć pełne bezpieczeństwo. Po to jesteśmy w Sojuszu Północnoatlantyckim, żeby nigdy tutaj wojny nie było.
0: Od początku wojny Polska przekazuje Ukrainie ciężki sprzęt, w tym pociski do systemu Patriot, szkoli żołnierzy oraz stworzyła hub logistyczny w Rzeszowie-Jesionce. Szef MON zapewnił, że decyzje o przekazywaniu wyposażenia Ukrainie poprzedzane są analizą Sztabu Generalnego Wojska Polskiego i nigdy nie zapadają bez wiedzy żołnierzy. Jutro w stolicy Turcji, Ankarze, rozpocznie się szczyt NATO. Jego głównym celem ma być potwierdzenie jedności sojuszu, większa odpowiedzialność Europy i pomoc dla Ukrainy. Do 10 rano zamknięte będzie lotnisko w Katanii na Sycylii z powodu aktywności wulkanu Etna, poinformował zarząd tego portu. Tym samym przedłużono wstrzymanie wszystkich lotów. Zaznaczono zarazem, że normalnie funkcjonuje lotnisko w Komiso, znajdujące się w odległości 90 km od Katanii. Na tamtejszym lotnisku panuje w sezonie letnim bardzo duży ruch w związku z masowym przyjazdem turystów z całego świata na Sycylię. Również z powodu aktywności Etny, nad którą unosi się wysoka chmura popiołu wulkanicznego, zamknięta została przestrzeń nad amerykańską bazą lotniczą Sigonella, położoną w odległości 15 km od Katanii. Kuba została pozbawiona dziś prądu z powodu awarii krajowego systemu energetycznego, poinformowało państwowe przedsiębiorstwo Union Electrica. Agencja AFP zauważyła, że do awarii o takiej skali doszło trzeci raz w ostatnim półroczu, a od 2024 roku ósmy raz. Na Kubie za produkcję prądu odpowiada 7 elektrowni, które są w bardzo złym stanie technicznym. Niektóre działają od ponad 40 lat. We Wrocławiu jutro saperzy będą zabierać niewybuch znaleziony podczas prac ziemnych przy ulicy Trzemeskiej. Swoje domy muszą opuścić mieszkańcy osiedla Szczepin w promieniu około 300 metrów od miejsca znaleziska, czyli jakieś 3000 osób. Najpóźniej do godziny 8.30 teren objęty ewakuacją musi zostać całkowicie oczyszczony i po tej godzinie w strefie będą mogły przebywać wyłącznie służby prowadzące działania. Rano przewidziane są utrudnienia i czasowe zamknięcia ulic w tym rejonie, a szczegółowe informacje można znaleźć w Centrum Zarządzania Kryzysowego. Trwa mecz 1/8 finału piłkarskich Mistrzostw Świata. Portugalia gra z Hiszpanią. Do przerwy jest bezbramkowy remis i za chwilę rozpocznie się druga połowa spotkania. To był serwis informacyjny Radia Nowy Świat.
2: Strumień. Strumień.

A teraz idź zapalić świecę. Tytuł tej piosenki. Lubię ładne piosenki, rzadko znajduję je wśród nowalijek, które otaczają nas każdego dnia. Tym razem się udało. To jest fragment nowego albumu Rodneya Crowella, który, nie, on tak jest nowy umiarkowanie, bo tak naprawdę został nagrany dobrych kilka lat temu. Gdzieś się zapodział, podobno był taki, że się nie nadawał do publikacji, a tymczasem, gdy teraz posłuchałem tej płyty, którą zdecydowano się wreszcie wydać, wydała mi się no wręcz świetna. A ten numer, Go Light a Candle, no piękny. I tak ma być pięknie w naszym dzisiejszym spotkaniu ze Strumieniem Zdumień, który dzisiaj jest realizowany w tandemie Kuba Strączyński, Jan Chojnacki, no i oczywiście z udziałem naszych stałych współautorów, komentatorów, którzy będą w tradycyjnej kolejności prezentować swoje niezwykłe intelektualne możliwości. Pierwszy, jak zawsze, będzie Filip Łobodziński, ale poprzedzi go również, jak zawsze, Bruce Coburn.

0: Jeżeli Państwo spojrzą na kalendarz, to widzą Państwo, że spotykamy się 6 lipca. I 6 lipca jest z nami w studiu Filip Łobodziński.
1: Tak, to ja. Dobry wieczór i wszystkiego najlepszego.
0: Wszystkiego najlepszego. Możemy składać dzisiaj życzenia radcom prawnym, ponieważ w Polsce jest to Dzień Radcy Prawnego. Na świecie Międzynarodowy Dzień Całowania, popularne święto okazywania bliskości i uczuć. Jest też dzisiaj Światowy Dzień Chorób Odzwierzęcych.
1: Mhm.
0: No, a swoje święta narodowe obchodzą Litwa oraz Malawi i Komory.
1: Dziękuję. Dziękuję w imieniu. Dzisiaj urodziny obchodziłby też mój bardzo serdeczny przyjaciel Jacek, ale niestety nie ma go już wśród nas, więc mogę tego tylko wspominać. Natomiast dzisiaj mamy jubileuszowe wydanie, ponieważ nie wiem, które dzisiaj wydanie jest?
0: No, 300 któreś tam.
1: 300 któreś, tak, no, czyli jubileuszowe. No,
0: jest spór między mną a częścią słuchaczek i słuchaczy. O dwa numery, że tak powiem, się różnimy. Tak?
1: Znaczy, juliański, gregoriański, tak. Ponieważ dwa dni temu nasz największy globalny sojusznik, tak mówią, czyli Stany Zjednoczone, obchodziły 250-lecie. No, piękny wiek. Pogadamy za 750 lat. Albo i więcej.
0: Nie dogonią. I tak nas nie dogonią.
1: Nas nie dogoniat. Ale w związku z tym przyprowadziłem dzisiaj do studia ze sobą kilka piosenek, w tym jeden przekład Łobody, które odnoszą się też, nawet dwie z nich to nawet bezpośrednio do jubileuszu poprzedniego wielkiego, czyli 200-lecia Stanów Zjednoczonych, i od pierwszej z nich zacznę. Słowa napisał nieżyjący już znakomity aktor i komik Henry Gibson, a muzykę Richard Baskin, i wykonuje ją właśnie ów aktor Henry Gibson. Czy ty widziałeś film Nashville?
0: Tak, oczywiście.
1: No, ja chyba 4 razy byłem na nim w kinie wtedy, w latach 70., kiedy wszedł na polskie ekrany. Henry Gibson gra tam taką postać Heavena Hamiltona. Strasznego cudaka, ubranego w takie stroje nuty kotlarenki, te takie cekinowe, błyszczące gajery, które też Elvis nosił, no takie niezwykle efektowne. Myślę, że przekraczające granice kiczu. Ktoś o nim mówi, o tym Hamiltonie tam, że on chyba całą drogę mleczną ma na plecach. No i Henry Gibson wykonuje kilka piosenek w tym filmie. To jest, przypomnę, film, który dzieje się w Nashville w czasie kampanii wyborczej, ale właśnie ten zbliżający się jubileusz 200-lecia Stanów Zjednoczonych pełni tam też dużą rolę. No i bardzo taką nacjonalistyczną piosenkę 200 Years, czyli 200 lat, Henry Gibson tam wykonuje z wielkim namaszczeniem i powiem ci, że kiedy on ją wykonywał, to ja byłem przekonany, że on śpiewa od siebie, że to nie jest po prostu kreacja. On był tak przekonujący w tym swoim przekonaniu, że tak, nie, oby moi synowie nie poszli na wojnę, ale jeśli będzie trzeba, to pójdą. I no, w każdym razie wszystko takie w Bogu nadzieja, w Bogu pełne zaufanie, i ten refren z pewnością robiliśmy coś prawidłowego, skoro przetrwaliśmy aż 200 lat. Henry Gibson.

0: Wiesz, mnie się wydaje, że taki ten trzon, taki ten decor społeczeństwa amerykańskiego rzeczywiście ma gdzieś głęboko utkwione poczucie tak zwanego patriotyzmu. Na czym ten patriotyzm polega, tego ja do końca nie wiem, dlatego mówię tak zwany, ale to wiesz, wywieszanie...
1: Flag. Rzeczywiście, te flagi są tam wszędzie. Ja nie widzę w tym nic złego, choćby rzeczywiście jest to inaczej niż u nas, gdzie... Tak, flaga jest, to, już jest jakaś poważna okazja.
0: Na ile jest to jakimś znakiem wyróżniającym tylko no, taką czystą zewnętrznością, a na ile pewnym przekonaniem o wartości bycia członkiem tej społeczności, tego też nie potrafię ocenić. No a z tego zestawu, który ty zaproponowałeś, raczej wynika, że ta część, która się objawi, jest raczej krytycznie nastawiona.
1: No zdecydowanie, tak. Znaczy, to są ludzie, którzy widzą, że wokół jasnej chmury jednak jest to czarna obwódka, nieodwrotnie, prawda, że nie ma, że nie czarna chmura, ale naokoło jasna obwódka, która coś zwiastuje, ale że ten mrok symbolizujący tutaj, powiedzmy, niegodziwości, głupotę, niesprawiedliwość, no nie jest to coś, na co powinniśmy zamykać oczy. No i teraz pora na to, żeby nasz tutaj wodzirej czworonożny zabrał głos, ponieważ za chwilę będzie prezentowany przekład Łobody.
2: Przekłady Łobody.
1: Z płyty Bongo Fury z roku 75, czyli poprzedzającego wielki jubileusz Stanów Zjednoczonych, utwór 200 Years Old, Frank Zappa i na harmonicy ustnej Captain Beefheart, 200 Years Old, czyli w mojej wersji skończyła 200 lat. Siedziałem w sali śniadaniowej w Allentown w Pensylwanii, 6 rano. Wstałem za wcześnie, karczemny błąd, a przede mną stała szklanka soku pomarańczowego, duża jak mój palec, za którą zapłaciłem 75 centów i miseczka potwornie pokracznych płatków. I pomyślałem sobie, co robić, życie? Skończyła już 200 lat, ze skąpstwa nie zapuściła ust. Skończyła już 200 lat, ze skąpstwa nie zapuściła ust, dobrze i tak, że nie zapuściła wąsów. Skończyła już 200 lat. W kółko kuca i wstaje przed szafą grającą, jakby to była jej wielka religia. Skończyła już 200 lat. W kółko kuca i powstaje przed szafą grającą, jakby to była jej wielka religia. Rany, to już 200 lat. Tego pół, tamtego nic, a dopiero co 50. Przysiadł i już, dochrapała się religii, która może leżeć ci. Skończyła już 200 lat. Mówiła mi, że nie umie zapuścić ust. Przysiadł. Ze skąpstwa nie zapuściła ust. 200 lat. Jak to nie może zapuścić ust? W kółko kuca i powstaje przed szafą grającą. O, dochrapała się religii. Rany.
0: Frank Zappa i jeszcze, zdaje się, The Mothers, prawda? Bo to była ostatnia płyta.
1: The Mothers. Oni już wtedy odpuścili sobie końcówkę of Invention. Funkcjonowali jako The Mothers. Tak, to jest ostatnia ich... płyta historycznie tak nagrana
0: z okazji 200-lecia Stanów Zjednoczonych.

0: Wiesz, że mam pewien problem z dosyć istotną częścią przekładu, mianowicie z zapuszczaniem ust. Miałeś z tym, jak rozumiem, poważną
1: zagwozdkę.
0: Zagwozdkę, tak. Bo o ile zapuszczanie wąsów, dosyć naturalne, o tyle, co miał na myśli Zappa, sądzę...
1: Może wyhodowała, może tam powinno być.
0: No tak, ale czy to by ci się, wiesz, rytmicznie...
1: No, już gorzej.
0: Tak, prawda? No, także czasami trzeba pójść na pewne ustępstwa, jeśli chodzi o jasność i czytelność.
1: No, on z tym zapuszczaniem wąsów już... wyjaśnisz, tak powiem, w którą stronę
0: sam
1: idziemy.
0: Że sam Zappa by ci odpuścił, bo on wielokrotnie stosował różne zabiegi słowotwórcze.
1: Zderzenia słów ze sobą, które normalnie nie funkcjonują. Tak. Skoro już jesteśmy przy takim bardziej zgryźliwym...
0: Przepraszam bardzo, tak? Bo tutaj ważne jeszcze, że słyszeliśmy wersję...
1: No właśnie.
0: Nie tę taką najbardziej popularną, czyli nie tę, która ukazała się w 75 roku na płycie, ale tę, która została odkryta i udostępniona w formie zresztą zremasterowanej już w 2026 roku na jubileuszowym wydaniu Bongo Fury.
1: Dobrze, to bardzo istotne, bo może rzeczywiście Państwo znają utwór 200 Years Old i się dziwili, że to trwa i nie może się skończyć, ale

0: Skończyło się, choć to cenne znalezisko. A teraz James Bladalmer. Jedna z najbardziej oryginalnych postaci mojego świata bluesowego.
1: No i mojego świata bluesowego też. No, oczywiście nie mogliśmy przewidzieć tego, że kilka dni temu James Bladalmer odejdzie z tego świata. Tak, zapewne przygotowalibyśmy coś bardziej rozbudowanego, poświęconego właśnie jego pamięci. A tak dzisiaj, no cóż, no co zagramy?
0: Rok jest 80, to jest tytułowy utwór z płyty Are You Glad to Be in America? No, to jest jeden z bardziej znanych chyba utworów Almera. Później wielokrotnie na koncertach się też pojawiał. Sam miałem chyba dwukrotnie przyjemność słyszeć te koncertowe wersje, ale dzisiaj studyjna. Are you glad to be-

0: No a teraz jeden z takich dosyć wiernych współpracowników Almera,
1: tak,
0: bo grywali ze sobą wielokrotnie, także w Polsce, a mam na myśli Vernona Reeda, czyli przywódcę Living Color.
1: Living Color, tak. I to już drugi raz chyba się Living Color pojawia w tym naszym spotkaniu i wiem, że nie ostatni, bo nagle przypomniałem sobie, że przecież tam też jest sporo fajnej muzyki do przypomnienia. Which Way to America to był ostatni utwór ich debiutanckiej płyty Vivid z roku 1988, który pokazuje właśnie dwoistość Ameryki, że są te dwie Ameryki, że jest ta Ameryka, którą bohater Corey Glover śpiewający widzi w telewizji, jest ta, którą widzi, wygląda za okno i że te dwie rzeczywistości do siebie nie przystają. Jak to pogodzić? Jak ta Ameryka ma tak naprawdę wyglądać? Which way to America? Którędy do Ameryki?

0: A teraz będzie lekkie przymrużenie oka, jak sądzę.
1: Tak.
0: Przy czym ten samo imię i nazwisko wykonawcy już daje sygnał, że będziemy mieli do czynienia tutaj z czymś...
1: bardziej kabaretowym, tak. Powiedzmy tak. Nawiasem mówiąc, ja nie wiedziałem o jego istnieniu, dopóki nie poszedłem na studia i mieliśmy zajęcia z angielskiego i czasami lektorka na koniec zajęć puszczała nam na słuchawki taśmę z jego występem i w ten sposób zapoznałem się z takim no, trzonem jego repertuaru i jakoś ta piosenka zapadła mi szczególnie w pamięć. National Brotherhood Week, czyli Tydzień Braterstwa Narodowego. Tom Lehrer to był taki wykonawca, autor grający na fortepianie. On pisał piosenki do jakiegoś programu telewizyjnego i te piosenki tak naprawdę wykonywali początkowo inni, ale rok później, czyli w 65 roku, nagrał tę piosenkę również sam. Tom Lehrer, który śpiewa o tym, że czarni nienawidzą białych, biali nienawidzą czarnych, tam czerwoni nienawidzą żółtych, katolicy protestantów, hinduiści muzułmanów, wszyscy nienawidzą Żydów, no ale mamy właśnie Tydzień Braterstwa, więc teraz wszyscy tańczmy w koło i się po prostu obejmujmy. Tom Lehrer na koniec mojego cyklu podsumowuje Amerykę w jej pigułce.
2: One week of every year is designated National Brotherhood Week. This is just one of many such weeks honoring various worthy causes. One of my favorites is National Make Fun of the Handicapped Week, which Frank Fontaine and Jerry Lewis are in charge of, as you know. During National Brotherhood Week, various special events are arranged to drive home the message of brotherhood. This year, for example, on the first day of the week, Malcolm X was killed, which gives you an idea of how effective the whole thing is. I'm sure we all agree that we ought to love one another, and I know there are people in the world who do not love their fellow human beings, and I hate people like that. Here's a song about National Brotherhood Week.

0: Jeszcze jedno spojrzenie na rzeczywistość amerykańską. Tym razem to będzie James Brown z gitarą Stevie'ego Raya Vaughana, czyli Living in America. Utwór, który myślę jest niejednoznaczny w swoim przekazie, w tym sensie, że on nie mówi wprost, czy Brownowie w Ameryka się podoba, czy też się nie podoba, czy te wszystkie radości i te bombastyczne elementy życia amerykańskiego mu się podobają, czy nie. Najistotniejsze w tym, przynajmniej dla mnie, w tym nagraniu jest jego dynamizm i to, co jest najbardziej charakterystyczne dla Jamesa Browna, czyli
1: żywioł.
0: No a do tego gitara Stevie'ego Raya Vaughana.
1: Bardzo chętnie posłucham, bo umknęło mi to poprzednio, a teraz kłaniam się Państwu i za tydzień, co by tutaj przynieść za tydzień? Może limeryk.
0: Coś fajnego w każdym razie.
1: Albo coś fajnego.
0: Coś fajnego.

0: I wróćmy do naszej pięknej, spokojnej, jakżeż też temperaturowo przyjemnej ojczyzny. Mam nadzieję, że Państwo docenią poświęcenie Krzysztofa Materny, który no, specjalnie dla Państwa oderwie się na dłuższą chwilę od swoich obowiązków bycia stale w kontakcie z aktualiami piłkarskimi. No ale zobowiązania i znana miłość Krzysztofa do rzeszy publiczności, to wszystko jest przecież znane i my to bardzo cenimy.
1: Strumień. Strumień. Bagatelki z Krakówka.
0: Dobry wieczór, Krzyśku. No widzisz, pewnie już nie widziałeś tego, ale przed chwilą właśnie Hiszpania strzeliła gola.
2: Widziałem, nie będę kłamał. Wiesz, że ja nie kłamię po prostu. No, strzeliła gola, czy mi sprawiła ogromną radość, bo mogę się przyznać nie tylko dlatego, że Hiszpania strzeliła gola, ale w ogóle jestem entuzjastą hiszpańskiej piłki i to jest mój cichy faworyt. No przecież po prostu komu ja mam kibicować, jak nie Hiszpanii. Oczywiście to się bierze z miłości do Barcelony, do tego, że uważam hiszpańskich piłkarzy za artystów, a nie za wyrobników, że ich obłędna technika, fantazja, no, odejście od takiej kliszy piłkarskiej, stereotypu, nie bywała po prostu wprost taka dezynwoltura połączona z młodością, radością. No mógłbym całą audycję właściwie opowiadać o tym, jak ja kocham hiszpańską piłkę. No i jeśli jeszcze te 4 minuty wytrzymają, no to po prostu będziemy mieli coś fantastycznego w Hiszpania w dalszej części rozgrywek.
0: A powiedz jeszcze, czy zasłużenie uważasz
2: prowadzą? Zasłużenie, piękna bramka.
0: Wiesz, ja byłem w pracy, więc nie mogłem oglądać.
2: Ja rozumiem. Znaczy powiem tak, że sam mecz po prostu po pierwsze niesłychanie wyrównany, druga połowa gorsza od pierwszej, z takim wzajemnym szacunkiem obie drużyny dla siebie ze względu na potęgę tych umiejętności, nazwisk, niewątpliwie. No i tak wydaje mi się, że po prostu Hiszpania trochę uśpiła po prostu Portugalię i nagle pyk i po prostu 1-0. 1-0.
0: Do tego stopnia... Ronaldo gra?
2: W pewnym sensie, tak bym powiedział.
0: Znaczy Ronaldo jest na boisku, tak?
2: Jest na boisku, tak, ale jeśli usłyszałem taki głos fachowców, że Ronaldo bardzo wstrzymuje całą portugalską drużynę, bo ciągle oczekuje po prostu 100% sytuacji dla siebie, a ich nie dostaje. No i oni wszyscy grają na Ronaldo, a przez to ich umiejętności są w jakiś sposób tłamszone.
0: Ja słyszałem natomiast taką opinię, że Portugalia wiele traci, że jeszcze nie znaturalizowała Kiwiora.
2: No tak. No Kiwior zrobił ogromną karierę w Portugalii. Naprawdę, no, a to świetny piłkarz, to nie mamy co się wstydzić. No, tylu rzeczy się wstydzimy, że po prostu akurat w wypadku Kiwiora możemy bronić naszej bramki z podniesionym czołem, przynajmniej na razie. Jeszcze jest 1,5 minuty do zakończenia tego meczu, bo już mówię o dodatkowym czasie. Hiszpania prowadzi 1-0, no i oby tak zostało, dla mnie przynajmniej, chociaż teraz jest bardzo sytuacja taka, z której może wyniknąć bramka dla Portugalii, ale już
0: i chyba szkoda, że państwo tego nie widzą, prawda?
2: No szkoda, że państwo tego nie widzą. No i już, właściwie ostatnia minuta.
0: No, to posłuchajmy.
2: Janku, przechodzimy do spokojnego leitmotivu naszej audycji, leitmotivu muzycznego. Wybrałem takie piosenki osoby, którą bardzo szanuję za całokształt, za dorobek. Nie ukrywam, że jest to mój kolega i mam z nim wspólne przygody estradowe, ale również telewizyjne, wyjazdowe, bo razem byliśmy z ekipą polskich artystów na tournée w Stanach Zjednoczonych, takim polonijnym. No, on ma rodzaj zapaści. Ostatnio odszedł ze szkła kontaktowego, gdzie był komentatorem, bo powiedział coś, no, co najmniej nierozsądnego. Wycofał się z tego, przeprosił, ale opinia publiczna dalej mu doskwierała i opuścił szkło kontaktowe, ale działa dalej. Myślę, że wiele osób, które go zna i szanuje jego twórczość, wybaczyło mu ten incydent w szkole kontaktowym i że wróci do normalnej działalności poetyckiej, pisarskiej, estradowej i kompozytorskiej, bo mówimy dzisiaj o człowieku orkiestrze Krzysztofie Dałkrzewiczu. Posłuchajmy pierwszej z przygotowanych piosenek.

śpiewał Krzysztof Dąkrzewicz, bohater nowej muzycznej, dzisiejszej bagatelkowej opowieści. W międzyczasie mogę Państwu zakomunikować, że mecz już się zakończył. Hiszpania wygrała 1-0 i jest w kolejnej fazie rozgrywek. Wracając do Krzysztofa Dąkrzewicza, to chciałem powiedzieć, że trudno o nim mówić, że jest on wokalistą, ale jest niewątpliwie osobą śpiewającą swoje teksty, swoje utwory poetyckie w sposób bardzo skromny, ale jednocześnie sugestywny i mądry. Krzysztof Dąkrzewicz jest taką Zosią Samosią, która sama sobie pisze, sam siebie promuje, jest nie tylko autorem wielu ballad, które sam wykonuje, ale również autorem wielu książek. Nagrał sporo płyt i o czym powiem w następnym wejściu, po wysłuchaniu kolejnej piosenki wspólnie z Państwem, był wielokrotnie nagradzany. Słuchamy.

0: Słuchając tych nagrań wspólnie z Państwem, chciałem powiedzieć, że taką mam refleksję, że Krzysztof Dałkszewicz znacznie lepiej brzmi na żywo, kiedy się słucha go w ramach jego recitalu albo jakichś indywidualnych występów, ponieważ nie jest on jakimś wybitnym wokalistą, nie jest też brawurowym gitarzystą i takie skromne aranże w nagraniach wydają się dość schematyczne i nie mają zbyt wielu barwy dla słuchaczy, ale podkreślam wartość literacką tego, co Krzysztof śpiewa. I zaręczam Państwu, że kiedy posłuchacie go na żywo, te nagrania będą żywsze, barwniejsze. No a przede wszystkim, tak jak są, kiedy ich słuchamy nawet w radiu, po prostu mądre. Słuchamy kolejnej piosenki.
1: Proszę Państwa, dziękuję uprzejmie. Mam jeszcze jedną piosenkę do zaśpiewania. Gdybyście Państwo chcieli pośpiewać, czy rozprężyć się, czy ponudzić, to zapraszam serdecznie, a refren tej piosenki jest taki: obok hotelu Grand.

0: Do tych wszystkich atutów, o których Krzysztof mówił, chciałem od siebie, jak to mówią, dorzucić jeszcze jeden. Otóż Krzysztof Dałkrzewicz czuje bluesa. To można wyczuć w jego kołyszącym sposobie podchodzenia do frazy. No i także w tym, że jeden z takich bardzo znanych numerów w bluesowym naszym środowisku jest blues zatytułowany Kameralny Blues w repertuarze Irka Dudka. Ja nie mam specjalnych przygód estradowych z Krzysztofem Dałkrzewiczem, natomiast mogę się podzielić z Państwem taką informacją, że jesteśmy sąsiadami i mam anegdotę sąsiedzką. Jak Państwo wiedzą, Krzysztof Dałkrzewicz opowiada sam anegdoty. Nie wiem, czy tę przytaczał, natomiast jest u nas na wsi znana ta anegdota. Otóż on się poskarżył któremuś z sąsiadów dobrych kilka lat temu, że nie przychodzi do niego ksiądz po kolędzie. Nie wiadomo dlaczego omija jego posiadłość. No i ktoś zapytał proboszcza, wielebny księże, a dlaczego ksiądz nie odwiedza pana Krzysztofa Dałkrzewicza? No bo, mówi pan ksiądz proboszcz, no bo on jest Hare Krishna. Jak to Hare Krishna? Co ksiądz opowiada? No tak, on ma taki, przechodziłem obok jego domu i był taki neon na jego, w oknie jego kuchni, Hare Krishna. Więc ja sobie pomyślałem, że nie będę do niego wchodził. Zapytano Krzysztofa, sąsiada, dlaczego trzyma neon Hare Krishna w oknie. No i wtedy się okazało, że troszkę źle przeczytał ksiądz proboszcz, bo to był neon Merry Christmas.
1: Bardzo piękna. Bardzo piękna historia. Jednak umiejętność czytania przydaje się nawet na plebanii po prostu i przy katolickich obrzędach. No, wspaniałe. Dziękuję ci, Janku. A ja chciałem na zakończenie, zanim Państwo wysłuchają takiej ważnej piosenki w dorobku Krzysztofa Dałkrzewicza, powiedziałbym nawet takiej sentymentalno-patriotycznej, to chciałem powiedzieć, że nie ma właściwie konkursu w Polsce kabaretowego, ani festiwalu kabaretowego, na którym Krzysztof Dałkrzewicz nie otrzymałby jednej z głównych nagród. Dotyczy to również festiwalu opolskiego, dotyczy nagród Ministerstwa Kultury. Bardzo ceniony, uznany, ważny autor pewnego nurtu w naszym kraju. Ja dziękuję, Janku, dziękuję Państwu. No, nie ukrywam, że radośnie kończę mimo pewnego sentymentalnego brzmienia Krzysztofa Dałkrzewicza, Kameralnego, no bo Hiszpania jednak wygrała. Ronaldo płacze, bardzo mu współczuję. No cóż, takie jest życie. Nawet wybitnego sportowca raz się wygrywa, raz się przegrywa, czego my też jako kibice doświadczamy. A jeśli weźmiemy pod uwagę to, co nas dopadło w tym roku na Wimbledonie, no to po prostu czujemy się jak Ronaldo. Dziękuję Państwu, do usłyszenia.

Co mnie pytają ludzie, bo śpiewam im i gram. Jaki naprawdę jest mój kraj, ja nie wiem, nie wiem sam. Bo co odpowiedzieć,

0: myślę, że dla uczciwych to piekło, dla cwaniaków raj, dla głupich głupota, dla mnie to mój kraj.
1: No i dzięki Krzysztofom obu mieliśmy taki wątek nasz lokalny, można powiedzieć nawet poniekąd patriotyczny, a teraz będzie klamra spinająca przekaz kończący nasze spotkanie z przekazem rozpoczynającym, czyli nawiązanie do rocznicy powstania wielkiego, amerykańskiego, potężnego kraju, społeczeństwa i tak dalej. Oczywiście będzie to zapewne no dosyć krytyczna narracja ze strony Globetrottera i żeby jakoś włączyć się z nią z takim historycznym, z historycznej perspektywy, przypomniałem sobie no dosyć już leciwą, bo chyba z 1980 czy nawet 70, a nieważne. No w każdym razie z lat 70. piosenka Davida Bowie I'm Afraid of Americans. No, to nie jest strach przed narodem jako takim, tylko raczej lęk przed tym modelem cywilizacji, który te kilkadziesiąt lat temu już wydawały się niebezpieczne światu zewnętrznemu. I'm Afraid of Americans, David Bowie.

0: No i przez najbliższe 30 minut aż do północy pozostaniemy w aurze Globetrottera. Sfera Globetrottera. Andrzej Lubowski, mówię mu dobry wieczór i jak rozumiem będziemy pozostawać w aurze amerykańskiego wielkiego 250-lecia.
1: Tak, tak, Janku, chciałem przy tym temacie pozostać. To święto od jakiegoś czasu jest mniej radosne i trudno się temu dziwić, bo przed dzień święta główne dzienniki informowały o tym, ile miliardów zarobił urzędujący prezydent, ile z tych zysków czerpie z globalnych umów biznesowych. To jest niewątpliwie nowość w historii kraju, a dziś, jak wiesz, na czołówkach kolejna zadziwiająca wiadomość, mianowicie o tym, że prezydent dogadał się ze swoim przyjacielem, szefem FIFA, panem Infantino, o którym żeśmy mówili, że czerwona kartka dla piłkarza reprezentacji USA niesie ze sobą inne konsekwencje niż czerwona kartka dla reszty uczestników mundialu. I to jest moim zdaniem złamanie zasad fair play. No i taka manifestacja uległości wobec presji Donalda Trumpa. No niestety tego rodzaju niespodzianki przestają być niespodziankami, bo już niewiele może nas zaskoczyć. A, i

0: nic dziwnego, że inaczej niezwykle świętowano tą amerykańską rocznicę w Danii. A chcę powiedzieć o Danii, dlatego że na przełomie XIX i XX wieku ponad 300 tysięcy Duńczyków wyjechało do Ameryki w poszukiwaniu lepszego życia i grupa duńskich imigrantów w Ameryce na początku XX wieku kupiła 50 hektarów pięknych brzosowych wzgórz w Jutlandii i tę ziemię przekazała królowi Danii pod dwoma warunkami. Otóż po pierwsze ten teren miał stać się parkiem narodowym otwartym dla każdego, a po drugie 4 lipca miały się tam zawsze odbywać obchody amerykańskiego Dnia Niepodległości. I te pierwsze oficjalne obchody odbyły się w 1912 roku. Wziął w nim udział sam król i to zapoczątkowało tradycję obecności duńskiej rodziny królewskiej na festiwalu. I tak tradycją było, że się zapraszało dwóch ważnych mówców, jednego Duńczyka i jednego Amerykanina. I na przestrzeni ponad 110 lat na tej liście gości ze Stanów znalazły się takie osobistości jak Walt Disney, jak Richard Nixon, jak Ronald Reagan. I to coroczne wydarzenie w Danii jest uznawane za największe obchody święta 4 lipca poza granicami Stanów Zjednoczonych. A w tym roku to święto wyglądało inaczej, bo Duńczycy nie zaprosili oficjalnych przedstawicieli USA. No powód był oczywisty, kontrowersje wokół Donalda Trumpa i Grenlandii, jego głośne deklaracje, że albo przejmie siłą, albo kupi Grenlandię, co Duńczycy uznali za przejaw imperializmu, za brak szacunku. A teraz chcę nawiązać do tego, o czym mówił Filip, czyli cofnąć się o 50 lat do tyłu. Mnie wtedy jeszcze w Ameryce nie było, ale tamta rocznica budzi we mnie miłe refleksje i myślę, że będą one miłe również twemu uchu, bo lubisz Polonika. Ale zanim o Polonika, to chciałem powiedzieć, że tę rocznicę świętowano niesłychanie hucznie. W lipcu 1976 roku królowa Elżbieta i książę Filip przypłynęli do Filadelfii na pokładzie królewskiego jachtu Brytania. I z tej okazji monarchini przekazała Amerykanom specjalny podarunek. To był dzwon dwustulecia, który został odlany w tej samej londyńskiej Ludwisarni. To jest takie miejsce, gdzie się właśnie odlewa dzwony, co oryginalny dzwon wolności Liberty Bell, który się mieści w Filadelfii. I na tym dzwonie wygrawerowano słowa niech dzwoni wolność i dedykację dla narodu amerykańskiego od narodu brytyjskiego i podczas ceremonii królowa Elżbieta wygłosiła przemówienie, w którym podziękowała ojcom założycielom Stanów Zjednoczonych za udzielenie Brytyjczykom cennej lekcji szacunku dla prawa narodów do samostanowienia. I inne kraje, pamiętam, że Japończycy podarowali specjalne wyposażenie, znakomite wyposażenie dźwiękowe, to jest coś, co by było bliskie twemu sercu, dla sal koncertowych w centrum Kennedy'ego. Norwegowie na przykład zbudowali wspaniałe obiekty sportowe. W ramach obchodów tej rocznicy ówczesny prezydent Gerald Ford pośmiertnie awansował George'a Washingtona do stopnia General of the Armies of the United States, choć sam dokument i uchwała kongresu nie określały oficjalnej liczby gwiazdek, to w powszechnej świadomości i w mediach ten stopień uznawany był za odpowiednik 6-gwiazdkowego generała. Miało to taki wymiar symboliczny. Mianowicie sformułowano ten dokument tak, aby George Washington na zawsze pozostał najwyższym stopniem oficerem w historii Stanów Zjednoczonych, aby żaden inny generał z przeszłości, ani w przeszłości nigdy go nie przewyższył. Natomiast i tutaj dochodzę do tego polonikum. W Paryżu, w hotelu Intercontinental odbyła się degustacja win kalifornijskich i win francuskich. I dziewiątka wyłącznie francuskich jurorów oceniała je i wynik był sensacyjny, dlatego że zarówno w kategorii win białych i czerwonych zwyciężyły wina z Kalifornii, a za najlepsze wino czerwone uznano Cabernet Sauvignon produkcji naszego rodaka, którego miałem przyjemność poznać, Warrena Winiarskiego. I to wino zostało uznane i jego replika jest wystawiana, znaczy nawet nie replika, butelka jest wystawiana jako jedne ze 101 najważniejszych obiektów historycznych w historii Stanów Zjednoczonych. A sama historia Warrena, o której chyba kiedyś mówiłem.
1: Tak, tak, pamiętamy.
0: Bardzo interesująca, dlatego że on się urodził w 1928 roku w Chicago. Jego dziad kiedyś rozwoził węgiel zimą, a lód latem. Jego ojciec miał kilka taksówek, który woził Polonię na chrzciny i pogrzeby. A Warren był studentem znakomitej uczelni. Pracował nad doktoratem poświęconym Machiavellemu, ale zakochał się w winie i doprowadził do swego rodzaju kopernikańskiego przełomu, jakim było zwycięstwo po raz pierwszy wina nie francuskiego w konkurencji z winami francuskimi. A teraz myślę, że to można uczcić kawałkiem dobrej muzyki.

0: Only in America. Umiarkowany przebój zespołu Jay and the Americans z 1963 roku. Niby taki hymn na cześć amerykańskiego snu tego, że z od pucy buta do milionera. A w tle taka przykra, dosyć prawdziwa historia, że początkowo ta piosenka miała mieć nieco inny refren, w którym występowało takie sformułowanie, że tylko w Ameryce mogą zachować dla mnie miejsce z tyłu autobusu, ale ostatecznie uznano, że to będzie za mało komercyjne i powstała piosenka o tym, jak w Ameryce jest wspaniale i pięknie. A teraz wracamy do Globetrottera.
1: Więc właśnie, jak może być pięknie? Stany się niesłychanie, myśmy też o tym wielokrotnie mówili, jak Stany się szalenie zmieniły w ciągu tych ostatnich 250 lat. Od chwili uchwalenia konstytucji, przede wszystkim w momencie uchwalania konstytucji, Ameryka miała niespełna 5 milionów ludzi, dzisiaj ma 350 milionów. I wygląda zupełnie inaczej oczywiście. Zmieniła się i tak urosła w ogromnej mierze dzięki imigracji, której obecny prezydent jest, jak wiadomo, zaciekłym wrogiem. I w wielu debatach, czy ja bym powiedział raczej dzisiaj politycznych nawalankach, politycy z taką retoryczną żarliwością powołują się na ojców założycieli, aby popierać przeciwstawne punkty widzenia. Tymczasem ojcowie założyciele nie byli bynajmniej zgodni ze sobą i często stali po różnych stronach ideologicznej barykady. Gdyby Thomas Jefferson postawił na swoim, to Stany Zjednoczone dzisiaj byłyby takim rolniczym dostawcą dla przemysłowych potęg Europy, dla Wielkiej Brytanii, Francji, Niemiec. Co więcej, gdyby większość ojców założycieli postawiła na swoim, to Stany miałyby znacznie mniej ludzi, bo większość z nich, włącznie z George'em Washingtonem, była przeciwna imigracji, ale jest jak jest. Dzisiejsi Amerykanie wyglądają inaczej niż w czasach, kiedy Hamilton i Jefferson spierali się o rolę rządu federalnego. Tymczasem bardzo nieznacznie zmieniła się konstytucja i Amerykanie są z tego powodu niesłychanie dumni. Ja chyba tobie wspominałem, nie wiem, czy mówiłem o tym słuchaczom, że mnie to dosyć frapowało, nawet irytowało i dwadzieścia kilka lat temu napisałem tekst na ten temat, mówiący o tym, że fakt, że konstytucja tak niewiele się zmieniła, niekoniecznie moim zdaniem jest dowodem na jej siłę i niekoniecznie oznacza, że ona wytrzymała próbę czasu i niekoniecznie ta duma jest uzasadniona. Na przykład żadna instytucja w amerykańskim systemie nie przeczy zasadzie jeden obywatel, jeden głos bardziej niż kolegium elektorów. My czasem się po kolejnych wyborach zastanawiamy, co to właściwie znaczy i dlaczego można dostać 3, 4, 5 milionów głosów więcej niż konkurent i przegrać wybory. Tak? W 2016 roku Hillary Clinton dostała o 3 miliony głosów więcej niż Trump, ale to on został lokatorem Białego Domu. I właśnie łączna liczba ludności trzech najmniej zaludnionych stanów graniczących z innymi, takich jak Wyoming, Vermont i Dakota Północna, wynosi 2 miliony osób, mniej niż populacja takiego miasta jak Houston. Tymczasem łączna liczba ludności trzech najbardziej zaludnionych stanów, to jest Kalifornia, Teksas i Floryda, przekracza 90 milionów, a na sali Senatu, gdzie są podejmowane fundamentalne decyzje dotyczące losów prezydentury czy wypowiedzenia wojny, przynajmniej dotychczas się toczyły, bo dzisiaj prezydent decyduje o tym często sam, te małe stany mają taką samą wagę jak te duże. Zmienia się oczywiście i będzie się zmieniać odsetek białych, nielatynoskich mieszkańców w skali całego kraju. I ci biali będą stanowić za 10 lat mniej niż 50%. Czyli, a jednocześnie bez zmiany systemu wyborczego ta maleńka, niemal wyłącznie biała mniejszość, bo te małe stany są niemal totalnie białe, może kontrolować Senat Stanów Zjednoczonych. I zadałem pytanie, czy to jest możliwe, że ojcowie założyciele nie rozważyli zalet reprezentacji proporcjonalnej jako narzędzia demokracji, z tego samego powodu, dla którego na przykład kardiochirurdzy nie stosowali technik bypassów 50 lat temu, bo jeszcze tego nie przewidziano. I zadałem pytanie, jaką cenę są Amerykanie gotowi zapłacić, aby pozostać wierni tradycji? I kiedy uznają, że szacunek dla tradycji przekracza granice anachronizmu? No, straszliwie mi się za ten tekst dostało i ze strony lewej, i ze strony prawej, a tymczasem zaufanie do Kongresu jako instytucji jest najniższe w historii i chowanie się za plecami ojców założycieli tego raczej nie poprawi. I wydaje mi się, że szacunku dla historii nie należy mylić z zamiataniem pod dywan potrzeby odświeżenia instytucji demokracji, które wtedy mówiłem, mogą tego wymagać. Dzisiaj mi się wydaje, że tego już wymagają. I z okazji zbliżającej się rocznicy takiej okrągłej, Wall Street Journal zadało kilku ekspertom z różnych stron sceny politycznej jedno pytanie. Jaką jedną rzecz zmieniliby w Konstytucji, gdyby mieli do dyspozycji czarodziejską różdżkę, a tej różdżki by było trzeba, ponieważ tyle trzeba przeskoczyć, właściwie nie do przeskoczenia płotku, żeby tę Konstytucję zmienić, że jej prawdopodobieństwo tego jest bardzo małe. Ale o tym, co uważają za najważniejsze do zmiany, porozmawiamy może po przerwie muzycznej.

0: Jak wspomniałem, Wall Street Journal spytał, co warto zmienić, i na pozycji numer jeden znalazło się postulat likwidacji kolegium rektorskiego i poprawka, która sprawiłaby, że w wyniku wyborów decydowało głosowanie powszechne. To jedna rzecz. Druga, postulowano, aby bardzo wyraźnie zapisać w Konstytucji równość praw kobiet i mężczyzn. Poza tym, dla jasności, napisać, że wszelka władza ustawodawcza przechodzi na Kongres Stanów Zjednoczonych. Nie, że część albo większość, że stanowienie prawa ma być wyłączną domeną Kongresu, co oznacza, że władza wykonawcza nie powinna stanowić prawa, podobnie jak władza sądownicza. Kolejne to już wprowadzić limity kadencyjne. Jeżeli istnieją one dla prezydenta, to dlaczego ich nie wprowadzić dla senatorów i dla członków Izby Reprezentantów? I przemyśleć na nowo pierwszą poprawkę, która chodziło o to, ona miała zapobiegać powstaniu arystokracji lub tego, co dzisiaj byśmy nazwali oligarchią. Tymczasem ta pierwsza poprawka dała prawa wielkim korporacjom kupowania sobie demokracji. I można dzisiaj wydać tyle, ile się chce. Więc to prowadzi oczywiście do paradoksalnej sytuacji, która niewiele ma wspólnego z demokracją. Zaakceptowanie tych poprawek jest, jak powiedziałem, prawie niemożliwe, dlatego że ono wymaga akceptacji przez 3/4 Stanów. No i wreszcie poprawka, tak zwany Second Amendment, prawo do posiadania broni. To jest prawdopodobnie dzisiaj najbardziej sporny zapis we współczesnej Ameryce. A chodziło przecież o to, żeby obywatele mieli prawo do posiadania i noszenia broni, aby tworzyć dobrze zorganizowaną milicję obywatelską na wypadek, gdyby rząd się sprzeniewierzył zasadom. No ale dzisiaj to jest totalny anachronizm. W związku z tym, choć zmiany w Konstytucji, aż się prosi o zmiany Konstytucji, prawdopodobieństwo ich przyjęcia jest niestety moim zdaniem znikome.
1: Andrzeju, bardzo ci dziękuję, a na koniec no, tak drobny, optymistyczny akcent muzyczny. Znaczy, ten optymizm też jest umiarkowany, ale Shemeika Copeland zaśpiewa w utworze, który nosi prosty tytuł Americans, o tym, że największą szansą społeczeństwa amerykańskiego jest jego różnorodność. No, być może prawda. Andrzej Lubowski był z nami, będzie z nami za tydzień. Dobranoc, Andrzeju.
0: Dobranoc.

0: Wysłuchali Państwo popularnej w kraju i za granicą audycji Strumień Zdumień, którą dziś przygotowali Kuba Strączyński i Jan Chojnacki. Dobranoc, Nowy Świecie. Strumień Zdumień.
1: Radio Nowy Świat.
2: Pion i poziom.
1: Radio Nowy Świat.
2: Pion i poziom.

Tu Radio Nowy Świat.